Baba, Grażyna Bacewicz. Jej koncert na orkiestrę smyczkową, napisany z rozpędem i energią, pełen płynnej inwencji i świetnych pomysłów instrumentacyjnych, obudził nas w końcu z letargu. Części to Allegro, Andante i Vivo.

Walijska Narodowa Orkiestra BBC pod dyrekcją Tadaakiego Otaki zagrała koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz na początek występu w Royal Albert Hall w Londynie 30 lipca zeszłego roku.

To był koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Tym utworem BBC National Orchestra of Wales pod dyrekcją Tadaakiego Otaki zakończyła swój występ na festiwalu BBC Proms w Londynie w lipcu ubiegłego roku. W muzycznej nocy Euroradia słuchamy artystów z całej Europy, a więc przed nami muzycy ze Słowacji. Milan Telecki i Orkiestra Symfoniczna Radia Bratysławskiego pod dyrekcją Andrzeja Lenarda wykona teraz słynną symfonię na altówkę i orkiestrę Hektora Berlioza, czyli Harolda w Italii.

Milan Telecki na altówce i Orkiestra Symfoniczna Radia Bratysławskiego pod dyrekcją Andrzeja Lenarda wykonali Harolda w Italii, opus 16 Hektora Berlioza. Przed nami teraz kwintet Denty, opus 43 Karla Nielsena. Części Allegro ben moderato, menuet, preludium adagio, temat z wariacjami, un poco andantino. Gra Galliard Ensemble.

Galliard Ensemble wykonał kwintet dęty op. 43 Karla Nielsena. Na zakończenie tej części muzycznej nocy Euroradia liryka wokalna Franza Schuberta i utwór jakże pasujący do pory naszego spotkania. An den Mond, czyli do księżyca. W katalogu Deutscha to pozycja 193. Śpiewa Ilker Arkajurek, a towarzyszy mu na fortepianie Simon Lepper.

An den Mond. Ta pieśń Franciszka Schuberta w wykonaniu Ilkera Arkajurka i Simona Lepera kończy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa ponownie i zapraszam na ostatnią część muzycznej nocy Euroradia. A rozpoczniemy ją od ważnego pytania. Quis ego domine? Kim jestem, o Panie? Tak zatytułowany jest motet André Campry, który wysłuchamy w wykonaniu Andersa Dalina i zespołu Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kosenki.

Anders Dahlin, tenor i zespół Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kossenki w kompozycji Quis Ego Domine André Campry. Nagranie pochodzi z festiwalu Mazovia Goes Baroque. Dokonano go w naszym radiowym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 11 maja 2012 roku. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wysłuchamy sekstetu fortepianowego

Allegro patetico, andantino grazioso, scherzo, allegro molto vivace i finale allegro con fuoco to części sekstetu fortepianowego Amol Ludwiga Normana. My wysłuchaliśmy mającego już 35 lat nagrania, na którym wykonali go Bengt Åke Lundin na fortepianie i soliści kameralni z Uppsali. I tak kończymy muzyczną noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś środa, 17 czerwca, minęła piąta.
1: Fantazja Polska.

Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejne spotkanie w Fantazji Polskiej w dwójce, której cały czas Państwo słuchają. Dziś będziemy słuchać razem muzyki Henryka Wieniawskiego, Antoniego Milwida i Cypriana Bazylika. Jego psalmem z głębokości grzechów moich, 129, rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie i powróci w naszych audycjach zespół Jerycho, Bartosza Izbickiego, tym razem w ich interpretacji psalm pokutny Bazylika.

Cyprian Bazylik i psalm 129, psalm pokutny z głębokości grzechów moich. Interpretacja zespołu Jerycho Bartosza Izbickiego. Fantazji polskiej w tym tygodniu wrócimy do muzyki Henryka Wieniawskiego. Przed nami wariacje na temat własny opus 15. To znów interpretacja Bartłomieja Nizioła. Tym razem z towarzyszeniem pianisty, którym będzie Waldemar Malicki. Wariacje na temat własny opus 15 to utwór skomponowany przez Henryka Wieniawskiego w 1854 roku. To oczywiście popis wysokiej, zaawansowanej techniki wirtuozowskiej, techniki skrzypcowej, bo też kompozytor wirtuoz piszący muzykę na skrzypce pisał ją dla siebie, by olśniewać publiczność podczas kolejnych tournée. Gdy pisał ten utwór, miał 19 lat, dedykował go bratu Józefowi Wieniawskiemu.

Henryk Wieniawski, wariacje na temat własny, opus 15, Bartłomiej Nizioł i Waldemar Malicki. Kolejny wirtuozowski, popisowy utwór Henryka Wieniawskiego w naszych spotkaniach w Fantazji Polskiej w tym tygodniu. Przed nami muzyka z przełomu XVIII i XIX wieku, wtedy żył i tworzył Antoni Milwit. Posłuchamy jego kompozycji, arii religijnej Semper Mi Jezu. Grać będzie zespół Concerto Polaco, towarzyszący pod batutą swego szefa Marka Toporowskiego, Marii Madeleine Kobele.

Semper mi Jezu, religijna kompozycja Antoniego Milwida, Marii Madeleine Kobele, sopran i Concerto Polacco, który to zespół od organu wprowadził szef orkiestry Marek Toporowski. Pozostaniemy przy twórczości Antoniego Milwida i posłuchamy w ciekawym opracowaniu jego jedynej zachowanej kompozycji świeckiej, instrumentalnej. Zachowanej, dodam, nie w całości, bo została do naszych czasów jedynie część pierwszej symfonii C-dur. Na jej podstawie, na podstawie tego fragmentu i innych zachowanych materiałów rękopiśmiennych, Jan Krenc na początku lat 50. XX stulecia stworzył czteroczęściową symfonię concertante per oboe e orchestra, czyli na obój i orkiestrę, symfonia koncertująca w nowym opracowaniu Jana Krenca. Tak Antoni Milwid znalazł się także w salach koncertowych w połowie XX wieku w tej nowej wersji ożywionej, pokazanej szerokiej publiczności. Molto moderato, allegro, andantino, minuetto i presto to części kompozycji w tym opracowaniu Jana Krenca. Słuchamy interpretacji Mariusza

0: Symfonia koncertująca na obój i zespół instrumentalny to wersja stworzona na podstawie fragmentu zachowanej symfonii Antonia Milwida, wersja jego utworu Jana Kręca, który też nagranie poprowadził. Mariusz Pędziałek, obój i Polska Orkiestra Radiowa. Muzyką Antoniego Milwida zamykamy dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej. W dwójce życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Słowo na dzień.

Dzisiaj słyszymy ten sam fragment Ewangelii świętego Mateusza, który odczytuje się w środę popielcową, o poście, jałmużnie i modlitwie. To jasny znak, że te trzy elementy nie należą jedynie do Wielkiego Postu, ale do normalnego, codziennego życia z Bogiem. Warto również dzisiaj, u początku lata i wakacyjnych wyjazdów czy odpoczynku, zapytać siebie o post, jałmużnę i modlitwę. Każde z tych działań ma nas prowadzić do jeszcze większej wolności, do jeszcze większego zaufania Bogu i do poddania się Jemu. Kiedy pościmy, wchodzimy w zmaganie z samym sobą, z pragnieniami, z pożądaniami ciała. Oczywiście w poście najpierw myślimy o ograniczeniu pożywienia, ilościowym lub jakościowym. Ale postem mogą też być najróżniejsze inne ograniczenia, które sobie postawię. Od oglądania wszelkich seriali, może meczy, może dyskusji politycznych. Może ma to być post od nieustannego przewijania wiadomości w komputerze czy telefonie. Może ma to być post czasowy od mediów. Może chodzi o post od kolejnych zakupów odzieży, sprzętu sportowego czy domowego? A może warto ograniczyć coś z moich rytuałów? Cotygodniowych wizyt w restauracji, w teatrze, na meczu piłkarskim? Każdy post i każde ograniczenie mają mnie uczynić człowiekiem bardziej wolnym, bardziej refleksyjnym, wewnętrznie zintegrowanym. Jakiekolwiek samoograniczenie ostatecznie odsyła mnie do Pana Boga, abym zobaczył, że to On jest moim największym dobrem i skarbem, że tylko On może ostatecznie nasycić moje najgłębsze pragnienia. Z postu może się rodzić jałmużna. Zaoszczędzone pieniądze mogę przekazać na ubogich i potrzebujących. Ale rozumiana szerzej jałmużna oznacza wszelki bezinteresowny dar z siebie dla drugiego człowieka. Mogę mu ofiarować mój czas, moją uważność, słuchanie, opiekę, troskę, pocieszenie, przebaczenie. Co dzisiaj chcę ofiarować z siebie drugiemu człowiekowi? Miłosny gest wobec współmałżonka? Słowo czy gest wdzięczności wobec własnych rodziców? Umocnienie i dumę wobec własnych dzieci? Post i jałmużna wychodzą od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem i ku Bogu

0: prowadzą. W modlitwie proszę o wolność od wszelkich zniewoleń i uzależnień dla siebie i dla moich bliskich. W modlitwie znajduję moc do ograniczenia siebie i dodania siebie innym z miłością. Do modlitwy powracam od tych, których obdarowałem i od tych, dla których nie znalazłem miłości. Jednych i drugich mogę polecić miłosiernemu Bogu, który zawsze ma dla nas i czas, i miłość, i wsparcie. Przy każdym z uczynków, przy poście, jałmużnie i modlitwie, Jezus zaznacza, aby były wykonywane nie na pokaz, nie dla poklasku czy podziwu ludzi, ale dla samego Boga. Daj Boże, abyśmy potrafili kochać, kochać Ciebie i kochać naszych braci. Spraw, abyśmy nie czekali na podziękowania, abyśmy nie wykonywali przed ludźmi aktów pobożności czy miłosierdzia, lecz by były naszą tajemnicą miłości. Daj, abyśmy wobec braku wdzięczności jeszcze bardziej kochali, tak jak Ty nas umiłowałeś.
1: Mówił ksiądz Paweł Naumowicz, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii.
2: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest szósta. Witamy Państwa o tej wczesnej czerwcowej porze. Dziś jesteśmy w składzie Elżbieta Malinowska za konsoletą, w reżyserce także wydawczyni Katarzyna Fitzwilliams. Muzyczne ścieżki dzisiejszego spotkania wytyczyła Klaudia Baranowska, a przed mikrofonem Marcin Pesta i wspólnie kłaniamy się, mówimy dzień dobry.
3: Poranek dwójki.
2: Mamy środę, 17 czerwca, to 168 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt pojawiło się na horyzoncie 14 minut po czwartej, zajdzie punktualnie o 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Albert, Franciszek, Ignacy, Laura, Marcjan i Piotr czekają dziś na życzenia imieninowe. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. W kalendarzu świąt nietypowych dziś dzień walki z pustynnieniem i suszami, który przypomina o coraz bardziej odczuwalnych skutkach niedoboru wody także w Polsce. Dziś również dzień jedzenia warzyw, no a jeśli komuś z Państwa bliżej do deseru niż sałatki, to razem z Amerykanami można świętować dzień strudla jabłkowego.
3: Pogoda.
2: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami też przelotne opady deszczu, lokalnie na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, do 24 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz porwisty północno-zachodni.

0: Dziś na przebudzenie trzecią część koncertu na flet i orkiestrę D-dur Wilhelma Friedemana Bacha, najstarszego z synów Jana Sebastiana, grała Verena Fischer z zespołem Muzyka Antiqua Köln pod dyrekcją Reinharda Gebla. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Zbliża się lato, a wraz z nim pianokrąg. Siódma odsłona tego cenionego cyklu koncertowego odbędzie się jednak w nowej formule. Zamiast rozłożonych w czasie spotkań, tym razem publiczność czekają 4 koncerty podczas jednego weekendu. 27 i 28 czerwca to wszystko w Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w warszawskiej Królikarni. Nieprzypadkowa jest również data wydarzenia, wyznaczająca symboliczny początek wakacji. O szczegółach opowie po 8.30 pianista i kompozytor Bartłomiej Wąsik, pomysłodawca i gospodarz tego przedsięwzięcia. Jeszcze w tej godzinie sprawdzimy, jakie spektakle telewizyjne znalazły się w konkursie tegorocznego 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie, który rozpoczyna się pojutrze.
2: W tym roku na festiwalu w Sopocie będziemy również świętowali 70-lecie

0: Kobry i w związku z tym będzie do zwiedzenia multimedialna wystawa poświęcona temu gatunkowi teatru telewizji.
1: Po godzinie 7 zaprosimy Państwa na najnowszy spektakl Teatru Dramatycznego w Warszawie, Anioł Zagłady. Spektakl inspirowany filmem Luisa Buñuela z 1962 roku. A po 8 jeszcze rozmowa z twórcami najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, czyli Ojczyzna, który w najbliższy piątek wchodzi na ekrany naszych kin. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi historyczka sztuki, podróżniczka Elżbieta Dzikowska, a nasza językoznawczyni dr Agata Honcia zastanawiać się będzie, czy w mitologii zawsze łatwo policzyć głowy.
2: W początkowych przekazach Cerber miał mieć 50 głów, w późniejszych 3, 2 albo 1.
1: No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Wiersz na dzień dobry, przegląd prasy. Dziś w wydaniu Tomasza Cudowskiego będzie kalendarium, a także płyta tygodnia, najnowszy album Polskiego Radia Ikar, przypominający postać Mieczysława Kosza.

0: Canzonat imitationem Bergamaska, czyli włoska taneczność w kompozycji Samuela Scheidta w interpretacji zespołu Lauten Company pod kierunkiem Wolfganga Kaczmera. Dwójkowy poranek i 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: 96 lat temu urodził się Romuald Twardowski, kompozytor i pedagog, uczeń Nadii Boulanger, wykładowca w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Był autorem utworów orkiestrowych, wokalno-instrumentalnych i chóralnych. Z kolei w 2010 roku zmarła Elżbieta Czyżewska, aktorka filmowa i teatralna, jedna z najpopularniejszych aktorek lat 60. Po roli Merlin w sztuce Artura Millera Po upadku, nazywano ją polską Marilyn Monroe, wystąpiła w wielu filmach jak Żona dla Australijczyka, Gdzie jest generał, Giuseppe w Warszawie, Mąż swojej żony czy Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Od 1967 roku przebywała na emigracji w Stanach Zjednoczonych. A co jeszcze wydarzyło się 17 czerwca na przestrzeni lat?
2: Być jak statua wolności. Tak się kiedyś rozmarzyłem. Tym bardziej, że dowiedziałem się, że ma ona za sobą ciekawą podróż. Ale potem pojawiła się inna informacja, że była to podróż w kawałkach i doszedłem do wniosku, że sam wolałbym podróżować w całości. W 1885 roku do Nowego Jorku przybyła z Francji we fragmentach statua wolności. Ten monumentalny posąg był darem narodu francuskiego dla amerykańskiego, upamiętniającym przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
3: Autorem projektu jest Frederic August Bartholdi. Ciało statuły należy do kochanki rzeźbiarza. Twarz pomnika do jego matki. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech statuły jest jej zielonkawa barwa. Pomnik pokryty jest warstwą miedzi, początkowo złotej z odcieniem czerwieni, która jednak pod wpływem czasu i powietrza zmieniła kolor. To, co się jednak nie zmieniło, to symbolika statuły.
4: Jeżeli się wgłębimy w różne elementy, które ona w sobie ma, to jest oczywiste w miarę, że płomień symbolizuje jakiś tam postęp, który jest niesiony, ale co jeszcze statua ma w sobie, to jest taka tablica, ona symbolizuje prawo amerykańskie.
2: W 1984 roku wpisano pomnik na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ogromne dziedzictwo zostawił po sobie Ignacy Gogolewski, aktor, reżyser, pedagog, który urodził się 95 lat temu. Występował nie tylko w teatrze, ale również w filmach i serialach, między innymi Chłopi, Polonia Restituta i Hrabina Kozel.
5: Od radia zaczynałem. To było bardzo, bardzo dawno, jeszcze jako studenta zapraszano nas do muzyki, aktualności. Tam trzeba było przeczytać jakiś fragment, jakąś informację. To była dla nas ogromna przyjemność, nie mówiąc o tym, że taki maleńki zastrzyk finansowy dla studenta był wtedy bardzo poszukiwany.
2: I prawdopodobnie nie chodziło wtedy o bardzo rozrywkowe studenckie życie, tylko pieniądze na przeżycie. Zakładam, że wielu z Państwa żyje dzięki filmom, a jeśli tak, spieszę z informacją, że 87 lat temu na świat przyszedł Krzysztof Zanussi, reżyser i autor filmów Barwy ochronne, Iluminacja, Cwał, Czarne słońce, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową i Liczba doskonała. My mamy to szczęście, że możemy słuchać w poranku chociażby rekomendacji Krzysztofa Zanussiego.
6: Moja taka ulubiona powieść z XX wieku, ale duchem właściwie z XIX, to jest Tomasi di Lampedusa i jej prawidłowe tłumaczenie jest Gepard, ale ona się przyjęła w pierwszym tłumaczeniu pani Zofii Ernstowej jako Lampard, czyli jest pewna nieścisłość zoologiczna. Natomiast jest to rzecz o odchodzeniu pewnej formacji i tworzeniu się nowej, więc coś, co jest podobne do sytuacji, w której żyjemy dzisiaj, chociaż dotyczy poprzedniej epoki. I ujmująca jest ta niesłychana świadomość autora i przez to głównego bohatera, który jest świadom tego, że świat, który odchodzi, na który zwykle patrzymy z nostalgią, był niedobrym światem. A ten, który przychodzi, który obiecuje, który robi wrażenie, że będzie rajem na ziemi, też nie jest taki dobry.
2: I jeszcze jedna wiadomość. W 1983 roku zmarł Miron Białoszewski, poeta i prozaik, a także aktor i reżyser. Był współtwórcą Teatru Osobnego, autorem pamiętnika z Powstania Warszawskiego. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich twórców awangardowych ubiegłego wieku. Stosował odkształcony język, by oddać szum informacyjny życia codziennego i współczesnego świata.
7: Kiedy się tu wprowadziłem, to myślałem, że nie

0: będę się starzał. Tak przez parę miesięcy takie miałam wrażenie, po prostu nawet o tym pisałam. I okazuje się, że jednak nie, że i tutaj się starzeje.
1: A tak pan myślał wtedy, że takie bloki się nie starzeją?
0: Tak. Że to w ogóle jest takie wszystko na niby i tak sztuczne, że to w ogóle nie
1: Nie warto
0: należy
1: to
0: do
1: stawiać.
0: tej rzeczywistości zwykłej, tylko do jakiejś takiej innej. Tutaj jest to prawda widok na świat, ale z 9. piętra, więc taki jak przez odwróconą lornetkę. Wszystko w zmniejszeniu i powiększonej ilości, bo od razu widać ileś ludzi idących jak mrówki do pracy, takimi ścieżkami, dzieci, ileś psów wyprowadzanych na raz. Więc trzeba było przestawić po prostu oko,
1: Optykę.
0: optykę, tak.
2: Mirom Białoszewski to prawdziwy obserwator, a ja spróbuję zrobić to samo jutro z mojego nie 9, a 7. piętra.
3: Tymczasem najważniejsze wydarzenia, jakie zapisały się w historii kultury i muzyki 17 czerwca, przypomniał Jakub Jamrozek, a my sięgamy po nagranie zmarłego dokładnie rok temu znakomitego pianisty Alfreda Brendla.

0: trzecią część sonaty fortepianowej D-dur Mozarta grał Alfred Brendel, jeden z najwybitniejszych pianistów naszych czasów, który zmarł dokładnie przed rokiem w wieku 94 lat, a był artystą szczególnie cenionym za interpretację właśnie Mozarta, ale też Beethovena i Schuberta. Oprócz tego był wybitnym eseistą i poetą. Środowy poranek, 25 minut po 6. Teatr zajechał do ludzi. Pod takim hasłem odbywa się letnia akcja Teatru Gdynia Główna. Aktorzy występują m.in. w domach dla seniorów i w noclegowniach. To jeden z elementów obchodów stulecia miasta Gdynia, mówią organizatorki projektu Małgorzata Polakowska i Monika Jarząbek.
1: Zależało nam bardzo na tym, żeby włączyć do tych obchodów osoby, które nie mogą przyjść do teatru, i postanowiliśmy, że to my pojedziemy do nich.
2: Teatr Gdynia Główna będzie jeździł z trzema miniaturami teatralnymi w miejsca, gdzie ludzie mogą być zagrożeni wykluczeniem po prostu z życia kulturalnego miasta.
1: Nawiązaliśmy współpracę, partnerstwo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Byliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem Alter Ego, które prowadzi m.in. ogrzewalnie i noclegownie dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
0: W stulecie miasta Gdyni w ramach akcji Teatr zajechał do ludzi zaplanowano jeszcze pokazanie tych trzech spektakli w 18 miejscach w całej Gdyni.

0: Muzyka Dominika Scarlattiego najczęściej kojarzy się z klawesynem, dla którego napisał setki sonat. Tym razem usłyszeliśmy jedną z nich, Es-dur, w nietypowym, kameralnym opracowaniu na obój i gitarę, a grali Arkadiusz Krupa obój i Michał Noć gitara. I ci właśnie artyści, przypomnę, wystąpią w najbliższą sobotę o godzinie 17 w naszym studiu imienia Władysława Szpilmana w ramach cyklu z klasy Klasyką przez Polskę. Gdyby chcieli się Państwo wybrać na ten koncert, oczywiście służymy pomocą i biletami. W tej sprawie prosimy o telefony 22 645 22 22. Środowy poranek dwójki minęła 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Jak Państwo doskonale wiedzą, pojutrze w Sopocie rozpoczyna się jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Podczas gali otwarcia Danuta Stenka i Andrzej Seweryn odbiorą wielkie nagrody festiwalu przyznawane corocznie za wybitne kreacje aktorskie. W tym tygodniu w porankach słuchamy wierszy nie tylko polskich poetów w interpretacjach Danuty Stenki, która w 1984 roku ukończyła studium aktorskie przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Występowała też na scenach w Szczecinie, Poznaniu i w kilku teatrach stołecznych. Obecnie jest w zespole Teatru Narodowego w Warszawie. Stale współpracuje z Polskim Radiem, występuje w słuchowiskach, czyta prozę, a my przypominamy jej poetyckie interpretacje. Dziś będzie to wiersz Ludmiły Mariańskiej, czyta Danuta Stenka.
2: Dla tego blasku za oknem, na gałęzi modrzewia, warto otworzyć oczy, zdjęte jeszcze snem. Tam trwa przeszłość, uparta, nieustępliwa, okrutna lekcja historii. Tam zmarli stale odchodzą w obce światy, w cudze objęcia. To, co było niegdyś żywe, promienieje, albo głazem kładzie się na sercu strwożonym, nierówno bijącym. Chwile płyną powoli, z trudem budują dzień. Otwórz oczy.
0: W tym tygodniu w dwójce słuchamy wierszy przede wszystkim polskich poetek w interpretacjach Danuty Stenki, ale jutro posłuchamy wiersza irańskiej autorki Forohzad. Jak wspomniałem, podczas gali otwarcia festiwalu Dwa Teatry Danuta Stenka i Andrzej Seweryn odbiorą wielkie nagrody festiwalu. My do festiwalu Dwa Teatry w Sopocie powrócimy w poranku już za chwilę, a przed nami dłuższe spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina.

0: To był finał tria fortepianowego G-moll op. 8 utworu skomponowanego przez bardzo młodego Fryderyka Chopina, jeszcze w okresie jego studiów. Grał Konstanty Andrzej Kulka skrzypce oraz artyści zespołu Chopin Duo, czyli Krzysztof Jabłoński fortepian i Tomasz Strahl wiolonczela. Słuchają Państwo środowego poranka dwójki, prawie za 20 minut siódma. Nowa interpretacja Moralności pani Dulskiej, teatralna adaptacja kultowego filmu Andrzeja Wajdy Wszystko na sprzedaż, czy radiowy Koziołek, którego adaptację i reżyserię współtworzył Marcin Świetlicki. To tylko część propozycji jubileuszowego festiwalu 2 Teatry, który po raz 25 przez 4 dni od 19 czerwca zawita w Sopocie. W Sopocie, który ponownie stanie się gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju. W konkursowym programie spotkają się Teatr Słowa i Teatr Obrazu, czyli 16 słuchowisk radiowych i 19 spektakli teatru telewizji. Wczoraj opowiadaliśmy Państwu w poranku o scenie Teatru Polskiego Radia, a dziś przyglądamy się teatrowi telewizji. Z kierującym tą sceną Michałem Kotańskim spotkała się Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Zdanie z teatru telewizji z ostatniego roku, które towarzyszy panu często.
2: Od razu odpowiem, to jest zdanie, które mi się spodobało i nie tylko mi, często je słyszę w redakcji. To jest zdanie z Moralności pani Dulskiej. Ja dobrze, wszyscy źle.
1: Teatr telewizji, którym pan kieruje, bada taką cienką granicę między tym, na co widzowie czekają, a co chcą nowego w teatrze telewizji. Jaki będzie ten festiwal? To znaczy, czy będzie tam więcej spektakli tradycyjnych, czy będą państwo pokazywać też to, co nowe i szokujące, na przykład spektakl o prałacie Jankowskim?
2: Tak, w jakim sensie badamy, czym teatr telewizji mógłby być dziś? Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, tego jak wyglądają przyzwyczajenia i potrzeby dzisiejszych widzów. Część spektakli wychodzi naprzeciwko przyzwyczajeniom widzów. Pamiętamy o tym, że teatr telewizji ma 70 lat, wyrobił swoją markę, swój sposób opowiadania i mamy takie tradycyjne spektakle jak spektakl Jana Englerta czy Macieja Wojtyszki. No ale oczywiście też są takie spektakle, o jakim pani wspomniała, mówię o prałacie, który być może dla niektórych widzów jest zaskoczeniem i ze względu na temat, i ze względu na sposób opowiadania, no ale myślę, że jeżeli teatr telewizji ma być żywą instytucją, to musi badać cały czas, czym ten gatunek w dzisiejszym świecie może być, jak on może wyglądać, jak reżyserki, reżyserzy mogą używać tych narzędzi, które daje im telewizja.
3: To Polacy cenią, to ich interesuje. To jest moim zdaniem złoty interes. Sam bym w to, jakbym miał jakieś pieniądze, zainwestował. Jakbym był harcerzem, bym powiedział słowo harcerza.
4: Naprawdę.
1: Jest też na przykład Moralność pani Dulskiej.
2: To jest ciekawy spektakl, ja go bardzo lubię. Mam poczucie, że on może wychodzić naprzeciwko potrzebom wielu grup widzów, bo z jednej strony mamy klasyczny tekst, a z drugiej strony opowiadanie tego tekstu jest zrealizowane takim językiem trochę bardziej filmowym. To zderzenie dało bardzo ciekawy efekt. Do tego oboje reżyserzy, bo oprócz Agnieszki Glińskiej reżyserem tego spektaklu jest Franek Przybylski, pokazali, że w tym gatunku można naprawdę sporo. Dobre dla teatru telewizji jest to, że wzbudza dyskusję. I to był jeden z tych spektakli, który wzbudzał dyskusję, o czym ten teatr telewizji ma być, jak ma być robiony. Ten spektakl na pewno został zauważony.
5: Hanka, cóżeś tak zmizerniała?
6: Zęby mnie bolą.
7: Szczęśliwa jestem, że jestem już w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzać będę.
1: To teraz oko kamery teatru telewizji przestawiamy na

0: Danutę Stenkę i Andrzeja Seweryna, czyli tych, którzy z teatrem, także Polskiego Radia, teatrem telewizji związani są od lat. I to oni dostaną właśnie wielkie nagrody tegorocznego festiwalu.
1: Tradycją jest, że na festiwalu wręczamy wielkie nagrody dla aktorek, aktorów, którzy współpracują z Teatrem Polskiego Radia, z Teatrem Telewizji. Ich praca w obu tych instytucjach została zauważona. To są aktorzy, którzy zagrali wiele ról w Teatrze Telewizji, jak i w Teatrze Polskiego Radia. W piątek zostaną przyznane nagrody, wielkie nagrody. Oprócz nich zostaną również wręczone nagrody specjalne dla Witolda Giersza i Laco Adamika, czyli osób, które również mają spore zasługi dla Teatru Telewizji. Laco Adamik wielokrotnie reżyserował spektakle w Teatrze Telewizji. Witold Giersz zaanimował czołówkę Kobry. W tym roku na festiwalu w Sopocie będziemy również świętowali 70-lecie Kobry i w związku z tym będzie do zwiedzenia multimedialna wystawa poświęcona temu gatunkowi Teatru Telewizji.
0: Teatr Polskiego Radia zaprasza słuchaczy, chciałam powiedzieć widzów, ale widzów także do tego, by oglądać słuchowiska na żywo. Czy państwo mieli albo mają taką pokusę, by na dwóch teatrach także pokazać Teatr Telewizji, być może w procesie powstawania? To znaczy, czy ta kuchnia, której tak jesteśmy często ciekawi na dwóch teatrach, jest w jakiś sposób odsłaniana, opowiadana, pokazywana?
1: Może w przyszłości się uda coś takiego zrobić. Natomiast jeżeli mówimy o teatrze na żywo, to w tym roku Anna Dymna wystąpi ze swoim spektaklem na żywo na festiwalu Dwa Teatry.
2: Kamera w zapisie, akcja!
3: Słyszysz?
4: Widz cię musi pokochać, póki co cię nienawidzi.
5: Jak w ogóle czujesz się ze sobą, dobrze?
6: Cięcie tutaj robimy.
7: Od piątku Sopot ponownie stanie się stolicą teatru radiowego i telewizyjnego. Przed nami jubileuszowy 25. festiwal Dwa Teatry. Doskonała okazja, by zobaczyć najlepsze spektakle Teatru Telewizji, posłuchać znakomitych słuchowisk Polskiego Radia, no a także spotkać artystów, których głosy i kreacje od lat towarzyszą państwu zarówno na antenie, jak i na ekranie. Jeśli cenią państwo dobre historie, wybitne aktorstwo i niepowtarzalną atmosferę spotkań ze sztuką, warto w ten weekend odwiedzić Sopot, a czekają liczne prezentacje, rozmowy z twórcami i wydarzenia, które pozwolą zajrzeć za kulisy świata teatru. Oczywiście audycje i relacje z festiwalu od piątku również na antenie Dwójki.

0: kompozycję ze zbioru Cantigas de Santa Maria, powstałego na dworze króla Kastylii i Leonu Alfonsa X Mądrego w nagraniu zespołu Mikrologus. Muzyka średniowieczna będzie nam dziś towarzyszyć jeszcze dłużej, bo po godzinie 18 w Filharmonii Dwójki Magdalena Łoś zaprosi Państwa na koncert tego właśnie zespołu. Będzie to rejestracja z ubiegłorocznego festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Artyści przedstawią program Muzyka w czasach Giovanniego Boccaccia, włoska Ars Nova. Środowy poranek za 10 minut siódma.
1: Jakiś czas temu nadeszło takie oto pytanie. Dzień dobry. Nie udało mi się znaleźć informacji na temat powiedzenia czujny jak pies podwójny. Jedyny trop nakierował mnie na określenie drzwi, podwoje. Czy to określenie oznacza właśnie bycie czujnym jak pies pilnujący drzwi? Jaka jest geneza tego zwrotu? Ktoś pozdrawia i również pozdrawiam tego kogoś. Ale też odpowiadam, cóż, niestety w żadnym ze znanych mi i wiarygodnych źródeł nie znalazłam tego powiedzenia. Być może jest ono rozpowszechnione w węższym obiegu, czy to regionalnym, czy sąsiedzkim, czy rodzinnym, trudno powiedzieć. Sądzę jednak, że nie musi wcale chodzić o bycie czujnym jak pies strzegący drzwi podwojów. Oczywiście podwoje mają związek etymologiczny z przymiotnikiem podwójny, występującym w tym powiedzeniu, ale nie wydaje mi się, że to jest właśnie jego podstawą. Sądzę, że bardziej prawdopodobne jest wytłumaczenie inne. Ktoś czujny jak pies podwójny jest czujny jak dwa psy, czyli jest bardzo czujny. Mówiono niegdyś na przykład konie podwójne na oznaczenie pary koni. To jest przykład odnotowany w nowym dykcjonarzu, czyli mowniku polsko-niemiecko-francuskim z dodatkiem przysłów potocznych, przestróg gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyjnych, żeglarskich, łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazów przez Michała Abrahama Troca, warszawianina z 1764 roku. Ten przykład jest powtórzony w słowniku języka polskiego z samego początku XX wieku. A więc można by powiedzieć, że ten trop bycia podwójnym, czyli zwielokrotnionym, trwał w języku przez kilka stuleci. Inny, choć chyba mniej prawdopodobny trop mógłby prowadzić do wyobrażenia mitycznego Cerbera, wielogłowego psa strzegącego wejścia do Hadesu. W początkowych przekazach Cerber miał mieć 50 głów, w późniejszych 3, 2 albo 1. Jeszcze inny trop zawdzięczamy, nomen omen, czujności innego naszego korespondenta. Możliwe, że wyrażenie czujny jak pies podwójny jest potoczną przeróbką frazy czujny jak pies potrójny, frazy użytej przez Kazimierza Staszewskiego w piosence Alicja z płyty Los się musi odmienić, wydanej w 2005 roku. W tekście piosenki wyrażenie czujny jak pies potrójny nie nawiązuje bezpośrednio do mitycznego Cerbera, ale rzeczywiście podkreśla wyjątkowo wzmożoną czujność.
0: Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło z językoznawczynią dr Agatą Honcią w najbliższy poniedziałek. Za 6 minut.

Minut siódma, przed nami chwila oddechu i Kiran Ahluwalia, artystka łącząca tradycję muzyki indyjskiej z brzmieniami współczesnymi.

0: Autopromocja.
1: Muzyka romantyzmu może najbardziej nadaje się na wyznaczanie cezury między pracowitym sezonem koncertowym a zaczynającym.

0: kończącą się kanikułą. W blasku południa przebiegać więc będzie ostatni poranny koncert w Katowicach. W programie pierwszy koncert fortepianowy G-moll Feliksa Mendelssohna i pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera. Solistą będzie Aristo Szam, a Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Aleksander Humala. Początek transmisji z Katowic w niedzielę o 12:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
1: To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam już dziś po 13:00. Monika Zając.
2: Autopromocja. Właśnie minęła 7:00.
3: Dwojka jesteś na miejscu Salvatore Savino.
2: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze. Będziemy z Państwem do 9:00.
4: Poranek dwójki.
2: Dziś jest środa, 17 czerwca, 168 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 21:00. Dzień potrwa 16 godzin i 46 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Albert, Franciszek, Ignacy, Laura, Marcjan i Piotr. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś dzień walki z pustynnieniem i suszami, który przypomina o coraz bardziej odczuwalnych skutkach niedoboru wód, również w Polsce. Obchodzimy też dzień jedzenia warzyw, a ponieważ życie lubi równowagę, dziś także dzień strudla jabłkowego. I pora na pierwsze wiadomości kulturalne, które przedstawi Maria Czok.
5: Dzień dobry Państwu. Bogaty program filmowy, warsztaty i spotkania autorskie. Trwają przygotowania do 20. odsłony Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Na gości czeka bardzo bogaty program, zapowiada dyrektor artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
6: Oczywiście będą jak zawsze na dwóch brzegach wszystkie najlepsze, najnowsze produkcje, które obejrzeliśmy na festiwalach w Berlinie czy w Cannes. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że będą Państwo mogli u nas zobaczyć film, który zdobył Złotą Palmę, ale także wszystkie, czyli Christiana Mungiu, Fjord, ale także te filmy, które były najwyżej oceniane na festiwalu kaneńskim. No nie będę wymieniała tytułów, bo one są jeszcze nieznane, zresztą i tak niewiele będą mówić w tej chwili Państwu, ale wszystko Wam powiedzą, jeśli przyjedziecie na dwa brzegi, bo je zobaczycie.
5: 20 lat historii festiwalu filmowego jest także tematem wystawy zdjęć i plakatów, które można oglądać do niedzieli na Placu Litewskim w Lublinie. A jubileuszowa odsłona festiwalu odbędzie się w dniach od 1 do 9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym. Szczegółowy program poznamy po 17 lipca. Nagrodę imienia Zygmunta Baumana za rok 2025 otrzymała książka Solidarność i nowoczesność. Przemiany pojęcia solidarności od rewolucji francuskiej do pokojowej rewolucji 1980 roku. Jej autorem jest Jacek Kołtan. Wyróżnienie wręczane od 2024 przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne honoruje książki z dziedziny nauk społecznych. Tegoroczny laureat, filozof i politolog związany zawodowo z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, które jest też wydawcą publikacji, w nagrodzonym tomie rekonstruuje zmieniające się znaczenia Solidarności Mieszczańskiej od końca XVIII wieku do rewolucji 1980. Jak podkreśla dr Jacek Kołtan, w świecie, w którym obowiązujący dotąd porządek współzależności i współodpowiedzialności został zakwestionowany, jeszcze bardziej potrzebujemy solidarności.
7: Okazuje się dzisiaj, że w świecie polityki coraz mniej miejsca dla solidarności, a coraz więcej dla bardzo silnych egocentryzmów i egoizmów i ugrywania egoistycznych interesów, nie dostrzegając, jak bardzo krótkowzroczna to jest polityka. Więc wydaje mi się, że my dzisiaj strasznie potrzebujemy solidarności, a jednocześnie nie wiemy, jak się za nią zabrać, ponieważ świat nowoczesnych technologii, przemiany życia społecznego doprowadziły do tego, że żyjemy w bardzo poszatkowanym, pofragmentowanej rzeczywistości społecznej. Innymi słowy, jest bardzo interesująco zajmować się pojęciem solidarności, czy historią idei solidarności.

0: Solidarności, ale my dzisiaj szalenie potrzebujemy ludzi praktykujących Solidarność, praktyczek i praktyków idei.
1: Dr Jacek Kołtan jest trzecim laureatem nagrody imienia Zygmunta Baumana. To będzie próba wytrzymałości dla węchu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego już za kilka dni zakwitnie dziwidło olbrzymie. Roślina słynie nie tylko ze swoich imponujących rozmiarów, ale przede wszystkim z aromatu przypominającego rozkładającą się padlinę. Tłumaczy dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
2: Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
1: Dziś botanicy w ogrodzie Uniwersytetu Wrocławskiego zainstalują specjalne kamery. Dzięki nim będziemy mogli oglądać obraz na żywo. Najlepsze konie wyścigowe świata, tysiące gości w ekstrawaganckich kapeluszach i obecność brytyjskiej rodziny królewskiej. Rozpoczynają się wyścigi Royal Ascot, jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich i sportowych nad Tamizą. Wyścigi potrwają do soboty i przyciągną do hrabstwa Berkshire ponad ćwierć miliona widzów.
3: O skali wyścigów konnych w Ascot najlepiej świadczą liczby. Organizatorzy przygotowali 160 tysięcy butelek szampana, 120 tysięcy butelek piwa i 80 tysięcy filiżanek herbaty. Goście zjedzą także ponad 21 tysięcy porcji truskawek z kremem. Na Royal Ascot bilet to nie wszystko. Trzeba jeszcze spełnić surowe wymagania dotyczące stroju. W najbardziej ekskluzywnej części toru mężczyźni muszą pojawić się w eleganckich żakietach, kamizelkach i cylindrach, a cylinder można zdjąć tylko w restauracji lub prywatnej loży. Z kolei i panie muszą pamiętać, że podstawa kapelusza musi mieć 10 cm. Sukienki bez ramionczek czy odkryte brzuchy mogą skończyć się interwencją modowej policji i odmową wejścia na teren wyścigów. Antyrojaliści od lat złośliwie podsumowują tę imprezę w ten sposób, że to maraton próżności, podczas którego niezamężne panny z dobrych domów prześcigają się w poszukiwaniu męża. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I tak kończymy pierwszy dziś serwis, kolejny o 9:00, a więcej jak zawsze na stronie dwójki. Polskie Radio / dwójka.pl.
4: Pogoda.
5: Przed nami, proszę Państwa, całkiem pogodny dzień. Zachmurzenie będzie na ogół niewielkie lub umiarkowane, choć po południu na północnym wschodzie i na południu chmur może przybywać. W tych regionach miejscami możliwy jest też przelotny deszcz, a na południu kraju lokalnie także burze. Najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni. W centrum termometry pokażą 20 stopni, a najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany z kierunków północno-zachodnich.
6: Reklama.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Reklama.
5: Środowy poranek dwójki, 8 minut po siódmej. Od razu sięgamy po naszą płytę tygodnia, album zatytułowany Ikar. To wyjątkowe wydawnictwo Polskiego Radia, przypominające postać Mieczysława Kosza, jednego z najoryginalniejszych pianistów w historii polskiego jazzu. Znalazły się na tym krążku radiowe nagrania artysty, w tym również rejestracje publikowane po raz pierwszy. Obok nagrań studyjnych usłyszymy koncertowe wykonania z sali kongresowej oraz sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. By ten krążek zdobyć, prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Nagrodą dodatkową jest dziś album Sławka Jaskółkę Europa 67-21. No a my w poranku słuchamy albumu Ikar.

0: To była kompozycja Solar Milesa Davisa z naszej płyty Tygodnia. W interpretacji Mieczysława Kosza nagranie zarejestrowane 31 października 1970 roku podczas koncertu w sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. No i właśnie ten album zatytułowany Ikar można u nas zdobyć w tym tygodniu. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Pod tym adresem wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. Prawie 14 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: Jeszcze w tej godzinie zaprosimy Państwa.

0: Państwa na najnowszy spektakl Teatru Dramatycznego w Warszawie Anioł Zagłady, inspirowany filmem Luisa Buñuela z 1962 roku. To opowieść o grupie ludzi uwięzionych we własnym świecie przywilejów.
1: Tutaj obowiązuje ścisła etykieta, ścisła lista imiennych zaproszeń i te osoby z elity jedynie mogą znaleźć się przy tym.

0: ale znajduje się w niej między innymi figura Madonny, do której ponoć modlił się Łokietek przed wyruszeniem na wojnę. I udało się.
1: To jeszcze w tej godzinie, a po ósmej rozmowa z twórcami najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który w najbliższy piątek wchodzi na ekrany naszych kin.
2: Faktem jest, że 80, a może nawet 90% tego filmu było zrealizowane w Polsce. Oczywiście na terenach Dolnego i Górnego Śląska, które gdzieś historycznie zostały naznaczone jeszcze architekturą przypominającą architekturę niemiecką. Budowaliśmy część zresztą elementów na hali zdjęciowej. To była ta część, która była za granicą, czyli Villa Mana w Los Angeles, oraz przenieśliśmy się też w magiczny sposób do Cannes.
1: Mówił jeden ze scenografów Ojczyzny, Marcel Sławiński. Nasze studio po 8.30 odwiedzi też pianista, kompozytor i aranżer Bartłomiej Wąsik, by zaprosić Państwa na kolejną wakacyjną odsłonę cyklu Piano Krąg w warszawskiej Królikarni. A już za chwilę zajrzymy do dzisiejszej prasy.

0: Niezależnie od tego, ile prawdy kryje się w legendzie o leczniczej mocy tego tańca, jego energia pozostaje niezmienna od stuleci i nadal potrafi skutecznie postawić na nogi. To była anonimowa tarantella w wykonaniu zespołu Le Poème Harmonique. 20 minut po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: Czas zajrzeć do środowych gazet i tygodników. W studiu jest już Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Sprawdźmy zatem, co dziś, czym dziś żyją komentatorzy, publicyści i redakcje.
2: No, środy obfitują w artykuły kulturalne. Jestem bardzo usatysfakcjonowany, bo wreszcie mam w czym wybierać. Najpierw sięgamy po Gazetę Wyborczą. Tutaj duży materiał poświęcony Jerzemu Jaworowskiemu, znakomitemu grafikowi i ilustratorowi. W ciągu zaledwie 22 lat stworzył ponad 400 projektów do książek, od gigantów literatury po wierszyki dla dzieci. Przypomina Emilia Dłużewska. Przedwczesna śmierć artysty to jeden z powodów, dla których jest dziś mniej znany niż jego rówieśnicy z pokolenia Polskiej Szkoły Plakatu. Po latach pamięć o nim przywraca syn, Piotr Jaworowski, wykładowca warszawskiej ASP. I właśnie jego staraniem ukazały się dwie książki zatytułowane Jerzy Jaworowski Idę po dnie rzeki oraz Jerzy Jaworowski na papierze. To nie tylko przekrojowa prezentacja artystycznego dorobku Jaworowskiego, od projektów użytkowych po prace malowane tuszem na papierze, ale też opowieść o człowieku, któremu wojenna trauma pozwoliła odkryć talent, pisze publicystka Wyborczej. Przypomnienie życiorysów Jerzego Jaworowskiego możemy przeczytać w tym artykule. Bardzo dramatyczne historie. Wrócił w 1948 roku z Syberii, wyniszczony w depresji. Pracował przy wyrębie lasu w tym samym łagrze, który opisał w Innym świecie Gustaw Herling-Grudziński. To tylko fragment tego życiorysu. Zaczął studia na ASP. Kiedy je zaczynał, do sztuk plastycznych wchodzi właśnie doktryna socrealizmu, ale na jego uczelni wciąż jest miejsce na oddech. Jaworowski studiuje najpierw w pracowni Jana Marcina Szancera, później przenosi się do Henryka Tomaszewskiego. Później robi okładki dla Czytelnika, Iskier, Książki i Wiedzy. Te z początku lat 50. są jeszcze przedstawiające poprawne maszerujące robotnicy, fabryczne pejzaże, pełne nadziei szlachetne twarze mieszkańców Chin i Korei. Ale już w tamtych projektach grafik zaczyna łączyć techniki, sięgać po kolaż, bawić się liternictwem, pisze publicystka. Przypomnę te dwa tytuły książek wydane nakładem Czystego Warsztatu. Jerzy Jaworowski na papierze oraz Jerzy Jaworowski Idę po dnie rzeki. A dla miłośników muzyki...
0: To dla nas.
2: Tak. Ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej. Ukazała się kolejna książka Pióra Patti Smith. W książce zatytułowanej, ukazała się po polsku, w polskim wydaniu zatytułowanym Chleb Aniołów, piosenkarka, muzyczka odkrywa wiele tajemnic generacji, która wychowana w konserwatywnych wartościach poszła drogą buntu. To nie jest lekka książka, zwłaszcza gdy zmienia się w tren na cześć bliskich Patti osób, które odeszły przedwcześnie, przestrzega Jacek Cieślak. Często jest też zapisem chorób i smutków, są w niej jednak także historie, które świadczą o szczęściu, bez którego jej kariera, choć zdecydowała się na los artystki niezależnej, nie potoczyłaby się tak spektakularnie, jak to się stało, pisze publicysta. Tutaj również mnóstwo anegdot i historii, czasem bardzo dramatycznych z życia. Ograniczmy się do jednej. O spotkaniu, ta anegdota dotyczy spotkania z Bobem Dylanem. Jego błogosławieństwo po koncercie w czerwcu 1975 roku miało przełomowe znaczenie. Wszedł wtedy do garderoby Patti i rzucił swoją sakramentalną frazę: czy są tu jacyś poeci? A Smith odpowiedziała: nienawidzę poezji. Bob się zaśmiał, a ich zdjęcie ukazało się na okładce The Village Voice i stało się przepustką na Olimp. Chleb Aniołów, książka Patti Smith, ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Teraz sięgamy po Gazetę Polską codziennie.
0: Też o muzyce.
2: Też o muzyce, ale trochę też o architekturze i o wielkich remontach.

0: Świętach, bo rzecz dotyczy Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, gdzie rozpocznie się wkrótce wielkie remontowanie, można tak powiedzieć. Kompleksowy remont konserwatorski. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają niemal 3 lata.
1: Myślałem, że powiesz, że rozpocznie się festiwal.
0: No, nie wiadomo, co z tym festiwalem będzie, ale w 27 roku się te prace rozpoczną. Jedna z największych tego typu inwestycji na Mazowszu. Całkowita wartość wynosi ponad 74 miliony złotych. Z funduszy europejskich pochodzi blisko 50 milionów. Remont obejmie przede wszystkim pałac oraz najbliższe otoczenie, pisze Anna Krajkowska na łamach codziennej. Przewidziano modernizację systemu ogrzewania, instalacji technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Powstaną także rozwiązania poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Ten szczególnie remont instalacji i systemu ogrzewania jest istotny, ponieważ dzięki temu muzeum będzie mogło prowadzić działalność przez cały rok. A dziś zimą część obiektu pozostaje niedostępna dla zwiedzających właśnie z powodu niewystarczającego ogrzewania. Czyli będzie nie dość, że pięknie, to jeszcze to ciepło.
1: A festiwal Breaking Classic na przełomie lipca i sierpnia, 31 lipca, 2 sierpnia, niedawno w poranku właśnie jego dyrektorzy, autorzy, czyli Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz opowiadali właśnie o programie. Można to znaleźć na stronie Dwójki.
0: I na zakończenie informacja z, wydawałoby się, że z przyszłości, ale ta przyszłość już do nas zapukała. Jak podaje agencja Xinhua, roboty humanoidalne w Chinach właśnie zaczynają odbierać pierwsze dowody osobiste. Chiny zaprezentowały innowacyjny system identyfikacji cyfrowej dla robotów. Każdemu z nich został przypisany 29-cyfrowy kod identyfikacyjny, który ma zapewnić śledzenie każdego robota człekokształtnego przez cały cykl jego życia. Od produkcji i sprzedaży, po codzienne użytkowanie i późniejszą utylizację. No, powiedziałem, że to dowód osobisty, ale to bardziej chyba przypomina PESEL dla takich, dla robotów.
1: No właśnie, bo się zacząłem zastanawiać, jak powiedziałeś, dowód osobisty, czy będą miały też paszporty. Szczególnie w Chinach to drażliwa rzecz.
0: No właśnie. Ale kontrola robotów stała się także sprawą drażliwą i palącą, jako że produkcja robotów humanoidalnych, to mówimy wyłącznie o tych takich, które przypominają przynajmniej na pierwszy rzut oka ludzi. Ta produkcja w Chinach rośnie gwałtownie. Działa w tej branży już ponad 500 przedsiębiorstw i niezliczona rzesza dostawców. Tuż po uruchomieniu systemu dowody osobiste uzyskało już prawie 30 tysięcy robotów, czyli takie miasteczko właściwie można by już z nich zmontować. Według nowych przepisów producenci są także zobowiązani do natychmiastowego wycofania niesprawnych produktów, jak to się nieelegancko mówi. Zakazana jest nieautoryzowana naprawa i odsprzedaż uszkodzonych robotów. Produkcja, sprzedaż i utylizacja stała się w ten sposób obiegiem zamkniętym, czytamy w komunikacie agencji, co nieco uspokaja, ale tylko trochę.
1: To była pierwsza odsłona dzisiejszego przeglądu prasy. Dziękuję bardzo. Tomasz Dziękuję. Cudowski powróci do Państwa w kolejnej godzinie poranka, a przed nami muzyka z nowej płyty.

Muzyczna nowość o poranku. Słuchaliśmy trzeciej części koncertu Amol Krzysztofa Szafrata w wykonaniu klawesynistki Anny Firlus i Och Orkiestry pod kierunkiem Martyny Pastuszki. Ten nowy album tych muzyków poświęcony koncertom klawesynowym kompozytora działającego w XVIII wieku na dworze pruskim. Kolejna cenna inicjatywa polskich muzyków specjalizujących się w wykonawstwie historycznym, przywracająca słuchaczom repertuar z pogranicza późnego baroku i wczesnego klasycyzmu. Środowy poranek dwójki, 34 minuty po godzinie 7. Najpierw była powieść, potem głośny film Cronenberga. W tarnowskim BWA można oglądać wystawę Crash. Ekspozycja jest częścią projektu, który połączył

0: ze sobą Galerię Starnowa i Centrum Sztuki Galeria L w Elblągu. Krasz gromadzi pracę siedmiorga artystów z południa i północy Polski. Wystawa opowiada o świecie pełnym obojętności i znużenia. W tym świecie tylko katastrofa, wypadek, deformacje, zderzenia są w stanie wywołać w człowieku emocje i wytrącić go z letargu. Zaprasza współkuratorka wystawy Ewa Łączyńska-Wic z tarnowskiego BWA.
1: Mamy na wystawie artystów, którzy są związani z Gdańskiem, ale także z Małopolską, ale też na tej wystawie spotyka się i film, i sztuki wizualne, spotyka się opowieść o emocjach, spotyka się plastyka, używając słów nawiązujących do dawnej historii biur wystaw artystycznych, czy na przykład także psychologia, czy taki obszar po prostu pewnych napięć, czy, ale też pewnych możliwości.
0: Wystawa prezentowana jest w tarnowskim BWA do połowy lipca. Potem ekspozycję Crash będzie można oglądać w Centrum Sztuki Galeria L w Elblągu. No i właśnie do Elbląga mamy dla Państwa zaproszenia na tę wystawę. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.

0: Słuchaliśmy Curtain Tune Henry'ego Purcella, który no, znakomicie odnajdywał się w muzyce scenicznej w interpretacji zespołu Les Musiciens de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza. Za 20 minut ósma, no a skoro kurtyna podniesiona, to przez najbliższe minuty będziemy łączyć film i teatr artystów polskich i gruzińskiego reżysera, horror i komedię w jednym tytule Anioł Zagłady. Do filmu mistrza Luisa Buñuela z roku 1962 wracają twórcy najnowszej premiery Teatru Dramatycznego w Warszawie, by opowiedzieć o społeczeństwie uwięzionym we własnych przywilejach, podobnie jak w filmie akcja rozgrywa się podczas elitarnego przyjęcia.
1: Wszystko mnie boli, ale tak mnie to cieszy, że nie mogę się zatrzymać.
2: Wszystkie!
3: Przenieśliśmy naszą akcję w taki nieskończony ogród, który z jednej strony ma być taką piękną iluzją, ale jednocześnie staje się bardzo szybko duszną pułapką. Więc pomyślałam o lustrze weneckim, które daje możliwości właśnie odbijania w nieskończoność i takiego reprodukowania obrazów, a też mylenia tego, co jest rzeczywiste z tym, co odbite, ale jednocześnie w każdej chwili ono może znikać i bardzo często mówi się o tym pokoju, który jakoś zmienia swoje rozmiary, albo się rozciąga, albo się zawęża i ta możliwość pracy ze światłem i z lustrami no, jest wykorzystywana też przez nas właśnie po to, żeby też pokazywać takie momenty pękania tego naszego świata. Agata Skwarczyńska, scenografia i reżyseria świateł.
4: Nazywam się Damian Kwiatkowski, gram Bernardo, czyli gospodarza, w dublurze z Krzysztofem Szczepaniakiem. Moja postać jest gospodarzem i reżyserem tego przyjęcia, trochę takim pomocnikiem reżysera, bo jednak jego żona jest tą postacią, która trzyma w ryzach ten dom. I z każdą minutą tego przyjęcia, to przyjęcie im się wymyka spod kontroli i prowadzi to moją postać do jakiejś takiej coraz większej zagłady emocjonalnej i psychicznej.
2: Błagamy, syn, no niech pani śpiewa!
5: No dobrze, zaśpiewam, ale co ja właściwie mam zaśpiewać w takim momencie? W tych ciężkich czasach, stojąc naprzeciw wszystkich tych niebezpieczeństw, które zagrażają nam.
4: On oczywiście myśli o sobie, że ta pozycja społeczna jest jego bardzo duża, ale właśnie zaznaczając cały czas przed gośćmi, że przyszła do niego największa śpiewaczka operowa kraju, to też on buduje tą pozycję sobie, jacy ludzie do niego przychodzą, a tak naprawdę z 40 zaproszonych gości przyszło tylko 12.
6: Paweł Sztarbowski, dramaturgia. Tutaj obowiązuje ścisła etykieta, ścisła lista imiennych zaproszeń i te osoby z elity jedynie mogą znaleźć się przy tym stole, jakby w tej wybranej przestrzeni. I tutaj ta pułapka, w której znaleźli się główni bohaterowie, którzy no, z jakiegoś powodu przychodzą na przyjęcie, z którego potem nie mogą wyjść, czy nie potrafią wyjść, no jest taką też metaforą wolności, walki o wolność, albo właśnie braku walki o wolność. Gruziński reżyser Data Etawadze od początku mówił, że nie chce, żeby ta sytuacja tego zamknięcia jakoś jednoznacznie się kojarzyła, czy to z wojną, czy to z katastrofą ekologiczną, czy to z COVID-em, tylko że właśnie tak jak u Buñuela w filmie, trochę nie wiemy, co tych ludzi trzyma w tym jednym miejscu.
7: It is a room, but the question is where is that?
8: To jest pokój, ale pytanie jest, gdzie on się znajduje.
7: Because that room can be in
8: our ten pokój może być również u nas w głowie.
7: It can be the culture. It
8: tym
7: can
8: pokojem be może być kultura, może być ustrój, mogą nim być inni ludzie.
7: Or our belief system. So in one way or another, I think
8: mogą
7: this
8: być nim nasze przekonania. Ten pokój zatem jest obrazem każdego pudełka, każdej skrzynki, w której się znajdujemy.
2: Musisz zaśpiewać, Silvio! Nie masz wyjścia! Musisz śpiewać, Silvio! Musisz śpiewać, trzymana na muszce pistoletu.

0: Anna Moskal, doktor, doktora, osoba niebinarna w naszej interpretacji. W przeciwieństwie do filmu Jest to kobieta. Założyliśmy sobie, że kiedyś łączyło ją być może coś głębszego z gospodynią domu, którą gra Anita Sokołowska. Na ten moment w naszej układance, która jest reinterpretacją filmu i robimy to współcześnie, a zatem tuż po pandemii, nie tak jak Buñuel wówczas w Meksyku. Mamy dużo odniesień do dyktatu medyków czy Światowej Organizacji Zdrowia nad zarządzaniem ludzkim strachem i również spokojem. Moją rolą w tym przedstawieniu jest wnoszenie opanowania, diagnozy, co to jest za sytuacja i rozgrywanie, uspokajanie emocji, zniżanie głosu, opanowywanie dłoni jak najlepszy chirurg przed cięciem. Chodzi o rodzaj zamknięcia i rodzaj ataku paniki, który byśmy chcieli pokazać widzom w nas i trochę im ich zainfekować, a potem uwolnić oczywiście, tak jak u Buñuela, który każdy człowiek może sobie zafundować sam. Każdy z nas może wewnętrznie zmienić swoją przestrzeń w lękową pod wpływem nacisku z zewnątrz, ale równie dobrze bez niego.
1: Jesteśmy winni, bo wszyscy oskarżyliśmy najsłabszych i zrobiliśmy z tego procedurę. Jesteśmy winni, bo dajemy ofiary, żeby zachować władzę. Oczekujemy liderów, bo kładziemy nadzieję w stabilizacji.
2: Też chodziło o taki efekt jakby przykrywania pod pozorami tej konwersacji, tej etykiety, tego lęku czy wręcz przerażenia, które jest pod spodem tych small talków. Więc ten język też jest pułapką, nie tylko ta przestrzeń staje się pułapką, ale też język, jakby próby w ogóle wyjaśniania świata, próby znajdowania jakiegoś wyjścia, znajdowania jakichś narracji, które coś by nam powiedziały sensownego o świecie, też są jakąś kolejną pułapką.
3: Anioł Zagłady na podstawie filmu Luisa Buñuela o tym samym tytule był premierą Stołecznego Teatru Dramatycznego, gospodarza 46. warszawskich spotkań teatralnych. Z twórcami rozmawiała Dorota Kołodziejczyk. Najbliższe spektakle już w lipcu i na te lipcowe przedstawienia mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.

0: Słuchaliśmy drugiej części suity Nagrobek Couperena Maurycego Ravela w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Claudia Bado w nagraniu z 1987 roku. Środowy poranek dwójki za 7 minut ósma.
1: Rekomendacje.
0: Historyczka sztuki, sinolożka, podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych, a także wystaw sztuki współczesnej, jednym słowem kobieta wielu talentów. Kocha historię sztuki i podróże, przez wiele lat prowadziła wraz z mężem Tonim Halikiem kultowy program Pieprz i Wanilia. Elżbieta Dzikowska zaprasza nas dziś w podróż na południe Polski.
2: Kończy się sezon filharmonii, ale muzykę można poznawać nie tylko w Warszawie. Ja jadę do sanatorium w Busku Zdroju. Tam będzie wspaniały festiwal imienia Krystyny Jamroz. Kupiłam już 10 biletów, więc rano zabiegi, a po południu koncerty. Jak wrócę, to Państwu opowiem o nich. Samo Busko ciekawe i okolice również. Niedaleko jest Wiślica. Warto do niej koniecznie pojechać i zobaczyć. Wiślica to wspaniały zabytek architektury, ale znajduje się w niej między innymi figura Madonny.

0: do której ponoć modlił się Łokietek przed wyruszeniem na wojnę. I udało się. Można jest w Wiślicy obejrzeć przepiękne ruskie malowidła, a poza tym obok kościoła jest dom Długosza, w którym też są ciekawe zbiory, a Długosz uczył dzieci ówczesnego króla i też są po nich pamiątki.
1: Rano zabiegi, a po południu koncerty i zwiedzanie w Busku, Zdroju i okolicach. Tak to sobie zaplanowała i Państwu poleca Elżbieta Dzikowska. Kolejne spotkanie z podróżniczką już jutro w poranku, tuż przed ósmą. A przed nami na zakończenie tej godziny folk prosto ze Szwecji w nagraniu tria Alberg Ek and Rosvall.

0: Autopromocja.
1: Ta dzielnica jest symbolem Nowego Jorku. Rem Koolhaas, słynny holenderski architekt, urbanista i teoretyk architektury, nazwał Manhattan dwudziestowiecznym

0: jednym kamieniem z Rosetty. O architekturze Manhattanu porozmawiamy w najbliższym studiu projektowym. W czwartek, parę minut po 13:00. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8:00. Tych z Państwa, którzy dopiero się budzą, witamy w 3:00 godzinie poranka. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Ponowne dzień dobry.
3: Poranek dwójki.
2: Dziś jest środa, 17 czerwca, 168 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Albert, Franciszek, Ignacy, Laura, Marcjan i Piotr czekają dziś na życzenia imieninowe. Wszystkiego najlepszego także od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś dzień walki z pustynnieniem i suszami, który przypomina o coraz bardziej odczuwalnych skutkach niedoboru wody także w Polsce. Dziś obchodzimy również Dzień Jedzenia Warzyw, a ponieważ życie lubi równowagę, to mamy też Dzień Strudla Jabłkowego.
3: Pogoda.
2: Przed nami dość pogodny dzień, będzie sporo słońca, choć po południu na północnym wschodzie i na południu kraju chmur może przybywać. W tych rejonach miejscami możliwy jest przelotny deszcz, a lokalnie na południu także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, do 24 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany z kierunków północno-zachodnich, jedynie podczas burz może silniej powiać. A przed nami porcja muzycznej energii, która potrafi skutecznie rozjaśnić poranek.

0: ta muzyczna energia, o której wspominałem, to finał 13. symfonii D-dur Józefa Haydna w wykonaniu Orkiestry Kameralnej w Bazylei pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego.
1: Poranek dwójki.
0: A w trzeciej godzinie naszego spotkania porozmawiamy z twórcami najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Fatherland, czyli Ojczyzna, który już w najbliższy piątek trafi na ekrany polskich kin. Jego producentką jest Ewa Puszczyńska.
2: Myślę, że man i ta podróż jest takim narzędziem, takim samochodem nomen omen, który to, co Paweł obserwuje, to, co widzi, to, co myśli na temat świata, który był i jak to rezonuje ze światem, który teraz jest, to po prostu nastąpiła to przesunięcie, ta podróż w czasie.
0: Nasze studio po 8:30 odwiedzi też Bartłomiej Wąsik, pianista, kompozytor i aranżer, który zaprosi Państwa na kolejną wakacyjną odsłonę cyklu Piano Krąg w warszawskiej Królikarni, a w tym roku czeka nas sporo nowości.

0: To był powrót marsza na ceremonię turecką z opery baletu Mieszczanin na szlachcicem Jeana Baptisti Lilliego w nagraniu zespołu Capriccio Stravagante. 8:09.
1: Przegląd prasy.
0: W poranku także powrót do środowych gazet i tygodników. W roli powracającego Tomasz Cudowski. Witam raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: Co tym razem ciekawego znalazłeś?
2: Tym razem rzeczywiście sięgamy po tygodniki. Zaczynamy od polityki. Tutaj podsumowanie, ale też zapowiedź kolejnych edycji cyklu koncertów zatytułowanego Śląskie Rytmy Industrii, który cykl

0: który organizuje Filharmonia Śląska imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. Zaczynamy od cytatu. Rytmy industrii budują coś nowego w oparciu o historię. Pokazujemy, jak Śląsk się transformuje. Kiedyś to była huta, kopalnia czy fabryka. Obecnie to miejsce spotkań ludzi, instytucje kultury, przestrzenie pokazywania tego, co człowiek tworzy. Tłumaczy Adam Wesołowski, dyrektor Katowickiej Filharmonii, a także dyrygent większości z koncertów tego cyklu. Koncerty odbywają się właśnie w miejscach dawnych, we wnętrzach industrii. Każde z tych miejsc ma piękną historię, a my staramy się ją opowiedzieć muzycznie, jednocześnie myśląc o przyszłości, mówi dyrektor Wesołowski. Zespół stara się także promować rodzimych twórców lub utwory nawiązujące w jakikolwiek sposób do Śląska, na przykład poprzez odwołanie do tutejszych tańców. W programie pojawiają się także dwie symfonie industrialne na orkiestrę i multimedia autorstwa właśnie Adama Wesołowskiego, a to przez połączenie tradycji z nowoczesnością wpisujące się w opowieść o transformacji. W Bytomiu można było również usłyszeć na przykład trzeci koncert brandenburski Bacha oraz bolero Ravela, ale właśnie w opracowaniach industrialnych. Architektura poprzemysłowych zabytków okazała się znakomicie współgrać z industrialnym repertuarem, ale muzyków zaskoczyła też świetna akustyka w większości z miejsc, pisze Mariusz Herma, to publicysta właśnie Polityki. Jedynym minusem jest to, że z uwagi na ich kubatury nie zawsze możemy zaprosić na koncert tyle osób, ile byśmy chcieli, przyznaje dyrektor Wesołowski. W kopalni Guido, gdzie zjeżdżaliśmy 300 metrów pod ziemię, mogliśmy zmieścić na widowni około 250 osób, a chętnych było kilkakrotnie więcej.
1: No, ten sam problem jest w kopalni w Wieliczce i w tej sali.
0: Kolejne odsłony cyklu Rytmy Industrii zaplanowane są już do połowy przyszłego roku. I jak zapowiadają organizatorzy, miejsca i program będą stopniowo ogłaszane, a poszczegóły zapraszamy do Polityki. Poszczegóły na temat tego cyklu koncertów. A ze Śląska przenosimy się nad morze za sprawą Gazety Polskiej, która zapowiada debiut pewnego ciekawego zespołu właśnie z Trójmiasta. Zespół nazywa się Pirates of Rock'n'Roll, więc co mogą grać, jeśli są z Gdańska? Grają oczywiście szanty, ale z takim, także piosenki inspirowane szantami, ale w aranżacji takiej rockowej są na pewno wielbiciele wśród słuchaczy. Choć płyta Na setkę jest debiutem, piraci na trójmiejskiej scenie debiutantami wcale nie są. Od wielu lat grają w tym samym składzie w punk-rockowej grupie Lamia Reno. Tu za nazwę też duży plus. Mają już jako Lamia Reno na koncie dwie płyty, pisze Krzysztof Karnkowski, publicysta Gazety Polskiej. Na płycie tej najnowszej znajdziemy 12 utworów wziętych z bardzo różnych, czasem nieoczywistych źródeł. Niektóre zostały napisane przez sam zespół lub mocno przez niego zmienione. No i tutaj cytaty hitów właściwie szantowych się pojawiają, ale na przykład jedna z tradycyjnych melodii szantowych zostaje przełamana cytatami z utworu Paranoid grupy Black Sabbath. Utwory na płycie są utrzymane w podobnej stylistyce, czyli takiej właśnie szantowo-rockowej, czasem punk-rockowej. Tym samym materiał powinien zadowolić fanów tych właśnie światów. Piraci pokazują zresztą, że to, czyli muzyka szantowa i rock i punk rock, to sąsiadujące ze sobą krainy.
1: Ciekawe, czy piraci pływają na hel.
0: Albo może jeżdżą tym słynnym autobusem.
1: Który podobno został, czy ma być przywrócony.
0: Jest już przywrócony, tak, podobno. Teraz sięgamy po Tygodnik Powszechny. Tutaj ciekawy artykuł Sylwii Czubkowskiej o pewnym nowym trendzie na platformach streamingowych, ale takim trendzie, powiedziałbym, ogólnie ze świata filmu. Kiedy w Chinach wybuchła pandemia, ludzie zamknięci w domach potrzebowali czegoś dla zabicia czasu. Tak wyłonił się rynek prostych, emocjonalnych mikroseriali do oglądania na smartfonach, czyli w pionie. Kilka lat później znani polscy aktorzy Paweł Małaszyński i Anna Cieślak przekazali swoje wizerunki do stworzenia awatarów AI na potrzeby serialu dla polskiej aplikacji, która takie mikrodramy rozwija. Będące gigantami globalnej rozrywki chińskie aplikacje z amerykańskimi produkcjami

0: po cichu, bez żadnej kampanii promocyjnej, zdobyły milionową widownię również w Polsce. Czytelniku, jeśli po tych kilku akapitach czujesz się zagubiony, to jest to dokładnie taki stan, w jaki widza wprowadzają właśnie mikrodramy, nazywane też short dramami lub vertikalami, od sposobu oglądania w pionowym smartfonie.
1: Witaj. Czyli drama pioziona i drama pionowa. Tak.

0: krótkie historie, zazwyczaj z podtekstem romantycznym, czy też nawet erotycznym, które są odgrywane przez sztucznych aktorów. Skąd ten trend? No między innymi stąd, że takie produkcje są znacznie tańsze, jak pisze dalej Sylwia Czubkowska. Za wyprodukowanie jednego serialu wertykalnego płaci się w Stanach około 300 tysięcy dolarów. Dla porównania, jeden tylko odcinek serialu Netflixa, taki konwencjonalny, to koszt między 6 a 10 milionów. I to w przypadku zwykłych produkcji, bo na przykład takie superprodukcje jak Stranger Things, to już jest koszt rzędu 30 milionów dolarów za odcinek.
1: A film to już 300 milionów.
0: To już w ogóle gigantyczne kwoty. I na zakończenie coś nawiązaniu do, wspominałeś, że dzisiaj jest dzień jedzenia warzyw.
1: Tak.
0: O, no właśnie, a na koniec temat śniadaniowy, czyli o roli mięsa w naszej diecie. No ale nie będziemy ani namawiać, ani zniechęcać do spożywania mięsa, tylko zacytujemy Państwu fragment nowego artykułu naukowego z czasopisma Quarterly Review of Biology, czyli taki kwartalnik biologiczny. Artykuł potwierdza, że czerwone mięso odegrało co prawda znaczącą rolę w ewolucji człowieka, ale w czasach współczesnych jego nadmiar stał się problemem i dla naszego zdrowia, i dla całego środowiska. No to jest polemika z takim powszechnym stwierdzeniem, że mięso zbudowało cywilizację. No właśnie okazuje się, że nawet jeśli tak jest, to jest to zdecydowanie melodia przeszłości. Autorzy artykułu zauważają, że nasi przodkowie cenili najbardziej kaloryczne części zwierząt, czyli tłuszcz, szpik kostny i podroby, cenili znacznie bardziej niż na przykład chude mięso. A to dlatego, że te wcześniej wymienione części dostarczały znacznej ilości energii i składników odżywczych, istotnych choćby dla rozwoju mózgu, zwłaszcza u dzieci. No ale dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Lekarze powszechnie łączą czerwone i przetworzone mięso z wieloma chorobami, także przewlekłymi, a Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje przetworzone mięso jako czynnik rakotwórczy grupy pierwszej. No, główny wniosek artykułu jest taki: cel, w jakim spożywamy mięso dzisiaj, w niczym nie przypomina tego, w jaki spożywali je nasi przodkowie. Dobrze o tym przypomnieć właśnie w dzień jedzenia warzyw.
1: No to jeśli nie czerwone mięso i nie warzywa, to ja tylko dodam, że dziś też świętujemy dzień strudla jabłkowego.
0: Bardzo dobra.
1: Tomasz Cudowski od samego rana przeglądał dla Państwa światowe, środowe gazety i tygodniki, no ale też światowe portale. Dziękuję bardzo. Zachęcamy do samodzielnej lektury.
0: Do usłyszenia.

0: pierwszą część koncertu na C-moll Jana Sebastiana Bacha na elektrycznych instrumentach klawiszowych. Grali Marcin Masecki i Piotr Orzechowski. Muzykom towarzyszyła kapela Krakowiensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Marcin Masecki, przypomnę, jest także autorem ścieżki dźwiękowej do najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który od najbliższego piątku pojawi się na ekranach naszych kin. Film jest opowieścią o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru, już pod wpływami sowieckimi. W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu, podczas której nasz reporter Witold Banach miał okazję porozmawiać z twórcami filmu.
1: Tuż przed premierą Paweł Pawlikowski wyjaśniał, że jego film dotyka bardzo wielu warstw życia.
2: Jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa. I jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
1: Reżyser wyjaśniał też, że Ojczyzna to film, który daje nadzieję i jest ponadnarodowy.
2: Czuję, że zrobiliśmy dobry film, że szczerze opowiadamy o sytuacji i że udało się określić jakąś sprawę szczerze. To samo w sobie daje nadzieję. Ale na pewno jest ważne, żeby pokazać coś szczerze, rzetelnie, porządnie i w całej złożoności sytuacji życia. Film ma szersze horyzonty niż film tylko jakiejś konkretnej historycznej polskiej rzeczywistości, więc film jest jak najbardziej polski, ale jest też europejski.
1: Do Warszawy na kilkadziesiąt minut specjalnie na premierę przyleciała Sandra Hille. Aktorka, która zagrała Erikę, córkę Tomasza Manna, mówiła, że nie mogło jej zabraknąć na polskiej premierze tego filmu i podkreślała, że praca z Pawłem Pawlikowskim była dla niej wyjątkowym doświadczeniem.
3: To bardzo szczególne, bardzo wyjątkowe. Chyba nigdy nie znałam nikogo, kto miałby tak jasną i krystalicznie czystą wizję. I to jest bardzo szczególny sposób pracy dla kogoś, kto pochodzi z teatru. Musiałam więc wiele się nauczyć, ponieważ kadry, jak widać, są bardzo, bardzo sztywne w swoim pięknie. Musieliśmy znaleźć jedno szczególne miejsce, w którym będziemy mogli istnieć i być tak wolni, jak to tylko możliwe. I to było możliwe dzięki Pawłowi.
1: Na warszawską premierę przybył również Hans Zichler. Filmowy Tomasz Mann, aktor, tłumaczył, że wykreowana przez niego postać jest inspirowana życiem wybitnego pisarza, ale nie należy nazbyt dokładnie analizować wszystkich zachowań jego bohatera. Niewiele wiemy o jego życiu prywatnym. Wszystko, co udostępnił opinii publicznej w kwestii swojego życia prywatnego, miało formę pisemną i za pisaniem krył się człowiek emocjonalny, ale chciał to ukryć właśnie pisząc. Więc płacz Tomasza Manna jest możliwy, ponieważ mnie o to poproszono. Więc to, co widzimy, to przede wszystkim film. Zatem poproszenie mnie, żebym płakał, to jedno, co może zrobić.

0: robić aktor. Drugą rzeczą jest prawdopodobieństwo i wiarygodność, że Thomas Mann mógł płakać. Mam więc nadzieję, że nie zaburzy to waszego wizerunku Thomasa Manna. O tym, że Ojczyzna to nie jest film biograficzny, lecz inspirowany fragmentem życia Thomasa Manna, przypomina producentka filmu Ewa Puszczyńska.
1: My się nie skupiliśmy na jego historii. Znaczy my, Paweł, bo to ja tylko pomogłam mu. Natomiast Paweł czytał książkę Kojbina, Czarodziej, i nie miał zamiaru, wręcz nie chciał robić filmu biograficznego, ale znalazł fragmencik w tej książce, który wydał mu się ciekawy, tak? Czyli ta powojenna podróż Manna po kilkunastu latach mieszkania na wygnaniu do tych podzielonych Niemiec, do podzielonej Europy. I po prostu, tak jak książka Kojbina jest trochę taką fantazją na temat życia Manna, tak? Bo to nie jest też dokumentalna biografia, tak Paweł zrobił fantazję, na temat tego maciupkiego fragmenciku i my się tam nie trzymamy faktów historycznych. Więc to jest po prostu fantazja, to jest opowieść. Myślę, że Mann i ta podróż jest takim narzędziem, takim samochodem nomen omen, który to, co Paweł obserwuje, to, co widzi, to, co myśli na temat świata, który był i jak to rezonuje ze światem, który teraz jest, to po prostu nastąpiła to przesunięcie, ta podróż w czasie.
0: Film jest niezwykle wysmakowanym widowiskiem. Za scenografię odpowiadali Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, którzy musieli znaleźć sposób, by przenieść widzów do zrujnowanych, powojennych, wschodnich i zachodnich Niemiec.
2: To jest taki film, jak to w filmie bywa, który przepięknie ma też tego widza oszukać, ponieważ oczywiście ten świat został w 90%, jak mówimy, nie wiem, 7% stworzony w Polsce. I są to oczywiście miejsca, które pewną część z Państwa zdekoduje i będzie mówiła, tak, rozumiem, wiem. To jest Dolny Śląsk, a to jest jakiś fragment miasta, które zresztą teraz legitymuje się tą piękną sceną wjazdu do Frankfurtu. Więc to jest ileś naście, dziesiąt lokacji, które poukładały się w mozaikę, która zbudowała te dwa światy.
3: Zawsze to jest taka trochę zabawa z widzem. Czy my stworzymy jakiś świat, przynosimy w magiczny sposób widza, przynajmniej staramy się, a widz musi w ten świat po pierwsze uwierzyć, a po drugie czasami może się pozastanawiać, gdzie to było nakręcone. Faktem jest, że 80, a może nawet 90% tego filmu było zrealizowane w Polsce. Oczywiście na terenach Dolnego i Górnego Śląska, które gdzieś historycznie zostały naznaczone jeszcze architekturą przypominającą architekturę niemiecką. Budowaliśmy część zresztą elementów na hali zdjęciowej. To była ta część, która była za granicą, czyli Villa Manna w Los Angeles, oraz przenieśliśmy się też w magiczny sposób do Cannes.
0: A aktorów ubrała Aleksandra Staszko.
4: Przejrzałam tysiące zdjęć, filmów, archiwaliów, żeby zbudować sobie jakąś wiedzę, a potem móc od niej uciekać. I z jednej strony mamy naszych głównych bohaterów, tworzenie których kostiumów było troszkę innym zadaniem niż stworzenie całego drugiego planu, ponieważ oni jednak przyjeżdżają z Ameryki, w której już mieszkają od wielu lat. W związku z tym przekłada się też na to, jak wyglądają. Thomas Mann był też osobą taką bardzo świadomą i lubił elegancję i staraliśmy się to pokazać. Natomiast całego drugiego planu, który jest bardzo duży wbrew pozorom. W filmie było ponad 1500 statystów. Niektóre sceny, takie największe, miały około 300 osób. Czasem są one malutkie i niewidoczne gdzieś daleko, ale i tak muszą być ubrane od stóp do głów. Ciekawym zadaniem było to, że pokazywaliśmy różne światy, że jednak jest to podróż przez zachodnie Niemcy do wschodnich Niemiec i próbowałam też to pokazać.
0: Oto by film przeniósł widzów do roku 1949, zadbał autor zdjęć Łukasz Żal, który podkreśla, że było to niezwykle ciekawe wyzwanie.
5: Ja myślę, że to jest niesamowite, bo sam proces robienia tego filmu to jest też jakaś taka ogromna podróż i takie też obserwowanie tego, co się dzieje i też rozmawianie o swoich przeżyciach, swoich refleksjach i rozmawianie z Pawłem o tym i rozmawianie właśnie o tym, co jest teraz. jakie tu są analogie i tak naprawdę o czym to wszystko jest, więc jest to bardzo wzbogacające. Było to trudne, ale myślę, że było to fascynujące, bo byliśmy z naszymi cudownymi scenografami, Kasią i Marcelem, więc tutaj też wspaniale było na przykład przyjeżdżać do miejsc, nie wiem, gdzie nic nie ma, gdzie jest pusty plac na przykład, albo nie wiem, jest kawałek, tak jak na przykład na Zakaczawiu. Oczywiście jest jedna strona ulicy w Glegnicy, ale po drugiej stronie nie było nic i oni wybudowali to, więc jakby niesamowite

0: było wymyślać to razem z nimi, z Pawłem i po prostu powoli, krok po kroku, robiąc próby, szukać tego i odkrywać ten świat, więc to było fascynujące.
1: A nad pracą wszystkich artystów czuwał Paweł Pawlikowski, który na festiwalu w Cannes otrzymał Złotą Palmę za najlepszą reżyserię.
2: Film trafi na ekrany kin już w najbliższy piątek. Zapowiada się interesująca podróż przez historię Europy i równie fascynująca opowieść o relacjach dwojga wyjątkowych ludzi. Recenzja ojczyzny na naszej antenie w piątkowej audycji Wybieram dwójkę. Tymczasem już za chwilę w poranku nasze studio odwiedzi pianista Bartłomiej Wąsik.
3: Poszła bobolka, zita żądzie, zapomniała sierpa wziąć. Sierpa, sierba, sierbica i na nóżkę czewica. Tadidida, tida, tida, tim, tadidida, tira, dira, tim, tadidida, tim, ciach, ciach.

To był utwór Dziadolka w wykonaniu zespołu Kwadrofonik. Muzyka czerpiąca z tradycji, ale opowiedziana językiem współczesnej

0: wrażliwości. Minęła 8:35.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w studiu jest już zapowiadany Bartłomiej Wąsik, pianista, kompozytor i aranżer. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Współautor tej kompozycji. Dawne czasy, rok 2008, ale myślę, że ważny czas dla ciebie.
2: Bardzo ważny. Tak słuchałem tego utworu i właściwie przyznaję się, że może nie do końca od niego, akurat od tej kompozycji, ale mniej więcej od tego czasu, tamtych czasów, jakby zaczął się też pewien taki proces we mnie właśnie sięgania po też tworzenie muzyki i nie tylko bycie wykonawcą, ale też właśnie wchodzenie w świat aranżacji, wchodzenie w świat kompozycji i wiedziałem, że to już jest droga bez odwrotu i sobie tak płynę właśnie tą łodzią od tamtej pory. Jest to bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie.
0: No, płyniesz sobie w pianokręgu, który ma dziś bardzo taką wyraźną tożsamość i wierne grono słuchaczy. Kiedy po raz pierwszy poczułeś, że pianokrąg stał się takim osobnym światem, a nie tylko takim cyklem fortepianowych spotkań?
2: Właściwie od pierwszej edycji, mam wrażenie, wydarzyło się coś takiego niezwykłego w przestrzeni Parku Rzeźby w Królikarni. Pierwsza edycja w ogóle odbyła się w roku pandemicznym i to już było 7 lat temu, kiedy wszystko było zamknięte i instytucje kultury i koncerty nie mogły się odbywać na normalnych zasadach. Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby grać muzykę dla publiczności, która będzie dosłownie rozmieszczona tak jak chce w Parku Rzeźby w Królikarni i pomimo tego, że siedziałem zupełnie sam z fortepianem w rotundzie, to było bardzo ciekawe, mając świadomość taką, że ta publiczność jest tam gdzieś za drzwiami.
0: W odległości między sobą.
2: Tak. To było to naprawdę na tyle abstrakcyjne uczucie, a ja bardzo lubię abstrakcję i wiedziałem, że jakby...
0: Czułeś się trochę zamknięty w wieży?
2: Tak, trochę tak. Jakby okazało się, że rzeczywiście w tym momencie muzyka była komunikacją, czyli coś, co jest dla muzyka najważniejsze, że to była jakaś jedyna forma wtedy takiej rozmowy z publicznością, ale pięknym zawsze momentem jest, powtarzam to, już mówiłem kilka razy, że po koncercie, kiedy wychodzę przed budynek Królikarni i widzę właśnie tych wszystkich ludzi, tę naprawdę masę publiczności, która leży na trawie, skąpana w tych pięknych promieniach zachodzącego letniego słońca i kiedy widzę właśnie ich sylwetki, widzę te wszelkiego rodzaju konstelacje, że tak powiem, towarzyskie, bo są rodziny, są widać, że są gromady przyjaciół, jakichś ludzi w ogóle zupełnie, którzy przychodzą, nie wiem, z rowerami, są osoby z psami. I to jest jakaś taka piękna gromada, której się kłaniam i dziękuję i czuję właśnie od strony publiczności wtedy takie wielkie wsparcie i to, że rzeczywiście oni byli aktywni podczas tego koncertu, podczas tych koncertów, że nie był to piknik, a koncert.
0: Przez 7 lat projekt się zmieniał. Co właściwie jest jego sercem, a co się zmieniło?
2: Jego sercem, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, jest chyba moje serce. To znaczy idea tego, żeby dzielić się swoją wrażliwością i być obecnym na wszystkich koncertach i jakby nie wynika to z jakiegoś mojego egoizmu artystycznego, tylko naprawdę chciałbym każdą osobę zamienić ze mną, żeby poczuła to, co ja właśnie tam czuję. To jest taki rodzaj też pewnej odpowiedzialności, bo prezentuję programy, za każdym razem inne. Tych programów już jest bardzo dużo. Tak naprawdę tych recitali takich moich solowych odbyło się tam 24, więc to jest bardzo duży program. Od utworów, nie wiem, Filipa Glassa, Pawła Mykietyna, Zbigniewa Preisnera, Johna Cage'a, Johna Adamsa, Ryuichiego Sakamoto. Po moje kompozycje właśnie to też pianokrąg służył temu,

0: i służy chyba temu, że jest on takim inkubatorem i przestrzenią, gdzie ja rzeczywiście mogę się czymś swoim podzielić po raz pierwszy. I tak było właśnie z aranżacjami piosenek zespołu Radiohead, ale też grałem aranżację Björk, grałem muzykę z filmu Call Me By Your Name we własnych aranżacjach. Teraz jak sobie przypominam, właśnie wyciągam z rękawa krótkiego, na szczęście, bo jest lato, ale... I właśnie, i też swoje kompozycje, między innymi Piano Horizon, który również w tym roku zabrzmi, dlatego że jest to, wydaje mi się, dosyć cały czas jakby taki niewygrany jeszcze projekt i też wiem, że publiczność bardzo lubi te kompozycje, więc staram się być takim mądrym i czułym mózgiem, ale też sercem jakby tego przedsięwzięcia i prezentować rzeczywiście publiczności repertuar taki, który sprawi im przyjemność i jednocześnie da taki posmak lata. To też o to chodzi. A w tym roku jest inaczej, po raz pierwszy.
1: No właśnie, bo w tym roku zmieniasz formułę. Dlaczego uznałeś, że to właśnie teraz jest dobry moment na taki krok?
0: Po pierwsze, zmusiły mnie do tego obowiązki, które rzeczywiście w te wakacje muszę wypełnić i spełnić. Koncerty zwykle odbywały się co miesiąc, ale przez każdy miesiąc letni, czyli tych koncertów były 4 i było tak, że mniej więcej jakieś 2 tygodnie przed każdym z koncertów już musiałem się na nim skupiać, więc właściwie można powiedzieć, że takie 1,5 miesiąca dodatkowo po prostu było przeznaczone na ćwiczenie, na przygotowanie się do tych różnych programów, które wymyślałem i które układałem. A teraz postanowiłem, że...
1: Teraz też będą 4 koncerty.
0: Teraz też będą 4 koncerty, ale odbędą się tylko w 2 dni. W sobotę i w niedzielę, w ostatni weekend czerwca. I one będą bardzo blisko siebie położone. Czyli o godzinie 18 i o godzinie 20, więc właśnie liczę na to. Jestem bardzo ciekaw i mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać, żeby po prostu przyjść jednego i drugiego dnia i celebrować jedne z najdłuższych dni roku. Już będziemy oczywiście po tym przełomie i po 21 czerwca to się będzie wszystko odbywało, więc już te dni się zaczną skracać, ale to będzie tak naprawdę początek wakacji, więc to też jest taki moment takiego wspólnego wpłynięcia w jakiś czas sielanki, czas takiej oniryczności, która będzie też wyraźnie słyszalna w programie.
1: Nowością też jest to, że pojawią się inni artyści.
0: Tak jest.
1: Jak układałeś program, no właśnie, od artystów, których chciałeś zaprosić, czy od opowieści, które chciałeś zbudować?
0: Troszkę to było takie połączenie jednego i drugiego, bo zaprosiłem 2 artystów. Kirila Zwegincowa to jest ukraiński pianista, którego poznałem w Bazylei, w Szwajcarii. A tak naprawdę poznaliśmy się dobrze, lepiej w Warszawie, kiedy on był zupełnie przypadkowo tutaj na koncertach i się spotkaliśmy, spisaliśmy się po prostu przez Instagram i okazało się, że mamy po pierwsze wspólnych znajomych, mamy też wspólny pomysł, a tym pomysłem było połączenie muzyki Bacha, a dokładnie Kunst der Fuge razem z moimi aranżacjami piosenek zespołu Radiohead i stworzyliśmy taki projekt właśnie Bach meets Radiohead, czyli Bach spotyka Radiohead. Jest to bardzo dziwna rzecz, ale dziwi nas to, jak niesamowicie mocna i silna Kunst der Fuge Bacha wybrzmiewa w swoim tempie, rytmie i co chwilę jest przecinane właśnie moimi aranżacjami. Gramy jakby, odbywa się między nami trochę taki mecz, można powiedzieć. Poza tym też ustawienie fortepianów jest dosyć specyficzne, dlatego że one nie stoją blisko siebie, tylko stoją w oddaleniu i publiczność rzeczywiście fizycznie musi się skierować raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, żeby nas słuchać, ale jest to rzeczywiście jedna opowieść i na samym końcu dochodzi do takiego zjednoczenia, naszej dwójki. Spotykamy się przy jednym instrumencie, kończąc to wszystko takim pięknym, delikatnym utworem Jana Sebastiana Bacha. Więc jest ta przeszłość, a jeszcze dalsza przeszłość jest w kolejnym projekcie, który zabrzmi, czyli...
1: No właśnie, Maria Peszek. Tak. Wydaje się, no, taki zaskakujący wybór dla części publiczności.
0: Tak.
1: Co było dla ciebie najciekawsze w tym spotkaniu?

0: spotkaniu z Marią Peszek.
1: Ja bardzo lubię jej głos, bardzo lubię jej, jej aurę i rok temu zostałem poproszony o przygotowanie Nocy Świętojańskiej, Nocy Sobótkowej Jana Kochanowskiego. To jest dzieło, które powstało 440 lat temu. Właśnie sobie wczoraj myślałem o tym, jakie ono musi być niezwykle silne, bo to jest tak, jakby ktoś w 2460 roku wziął sobie, zaczął aranżować na przykład płytę Marii Peszek. No nie wiem, no to jest, to są takie odległości czasowe. I my sięgnęliśmy po kompozycję sprzed 440 lat i na początku mieliśmy dosłownie, że tak powiem, liznąć jakieś niektóre fragmenty tej niezwykłej kompozycji, która opowiada o tej nocy sobótkowej właśnie, o tym magicznym momencie. Stąd też właśnie w tle i w symbolice pianokręgu w tym roku jest właśnie też liść paproci, niestety nie kwiat, ale jest to mała taka sugestia właśnie celebrowania tej magii właśnie najkrótszej nocy, która jest bardzo wyjątkowa i ta wyjątkowość w dziele Kochanowskiego jest. Zaprosiłem Marysię, dlatego że wydawało mi się, że będzie wokalnie najbardziej giętka i dzika jednocześnie. Jak się okazało, jej osobowość bardzo na mnie wpłynęła i nasze próby wyglądały niesamowicie. Że tak powiem, odpinaliśmy szelki i tworzyliśmy coś, co zupełnie powstawało inaczej niż zwykle. To znaczy wszystko było niesamowitą, jedną wielką improwizacją, którą na szczęście nagrywaliśmy. Tak wyglądały nasze próby. Włączaliśmy nagrywanie i było improwizowanie, szukanie tego. I naprawdę powstała niezwykła rzecz. 12 piosenek tak naprawdę, które śpiewa, wykonuje 12 panien w oryginalnym dziele Kochanowskiego. I jest to takie zebranie właśnie, one się zbierają przy ognisku i każda z nich snuje jakąś opowieść. I te opowieści są niezwykłe, te tematy tych opowieści są niezwykłe, są w ogóle bardzo aktualne.
2: No właśnie, bo chciałem się dopytać, jak w ogóle rozmawialiście z Marią Peszek o Kochanowskim? Czy to był dla was autor, poeta właśnie sprzed tych 440 lat? Czy to był ktoś współczesny?
1: Zaczęło się od tego pierwszego punktu. Po prostu sięgamy do dzieła, które powstało tak dawno temu i wertując je, sprawdzając, nagle okazało się, że rzeczywiście jest tam dużo zdań, dużo wersów, które są nam bliskie i myślę, że publiczność może się zdziwić, na pewno się zdziwi tym, co usłyszy. Bałem się, że ten projekt nazwany przez nas Pieśń Nocy Letniej wydarzy się tylko raz. Raz w roku. Jak Noc
2: jak
1: Świętego.
2: Kwiatce,
1: tak,
2: dobrać.
1: Dokładnie. Ale na szczęście w te wakacje zagramy ten projekt w wielu miejscach w Polsce, więc bardzo się na to cieszymy. I jednym z nich właśnie będzie Warszawa. Po roku znowu zabrzmi tutaj na pianokręgu. Mam nadzieję, że to będzie. Wierzę w to mocno, że to będzie naprawdę piękny wieczór. Letni.
2: Kiedy oglądasz i przyglądasz się grając publiczności pianokręgu, to masz takie poczucie, że przez te lata powstała już taka własna społeczność?
1: Tak, tak, tak, oczywiście. Mam tak, są tutaj wśród tych osób niezwykłe osoby, które przyjeżdżają z innych miast, z Wrocławia, z Krakowa, ze Szczecina, specjalnie na pianokrąg. Mam też wspaniałego fana, chyba najstarszego mojego fana, który mieszka dosyć blisko, bo mieszka na osiedlu pod Skocznią i on zawsze przychodzi ze swoją córką na moje koncerty i uwielbiam z nim rozmawiać i się spotykać, ale jest to naprawdę bardzo wiekowa osoba, ale niezwykła. Tak chciałbym kiedyś takim być człowiekiem, właśnie jak ten człowiek, tak bardzo inspirujący.
2: Czego najbardziej nie chciałbyś stracić, rozwijając ten projekt w kolejnych latach?
1: Nie chciałbym stracić miejsca, na pewno. Nie chciałbym się nigdzie indziej przenosić. Oczywiście są takie momenty, żeby to tak rozbudować. Może to będzie w jakiś sposób rozbudowane, ale

0: i może gdzieś tam rzeczywiście wyjdzie poza ten, poza tą enklawę królikarniową, ale...
1: Może 3 weekendy w wakacje.
0: Zobaczymy, zobaczymy. To wymaga naprawdę sporo pracy. Mhm. Nawet w takiej małej formie, jak jest teraz, jest to rzeczywiście coś, co angażuje. Przede wszystkim też emocjonalnie i wydaje mi się, że właśnie zestawienie tego i nadanie takiego koncentratu muzycznego w jeden weekend będzie czymś, będzie jakimś wyzwaniem, ale... Nie chciałbym stracić na pewno tego miejsca. Królikarnia jest niezwykłym miejscem i towarzyszy mi też od wielu, wielu, wielu lat i cieszę się, że mogę tam jakby tworzyć ten, te koncerty. Jakkolwiek, ja wiem, że no nie da się tego ukryć, one mi sprawiają wielką satysfakcję, ale z ręką na sercu tutaj w Radiowej Dwójce, a w Radiowej Dwójce zawsze się mówi z ręką na sercu i samą prawdę. Ja myślę przede wszystkim o publiczności. To znaczy, to jest jakieś dla mnie takie niesamowite święto, nie tylko Mokotowa, ale bo tak jak mówię, już ludzie przyjeżdżają z innych miast, ale też Warszawy w ogóle jakby tak mijając tych wszystkich ludzi, widząc ich na tej trawie, właśnie śmieję się, że mam oklaski należąco po swoich koncertach. Jakieś jest to wszystko takie malarskie. Po prostu piękny moment złotej letniej godziny i do tego muzyka, śpiew ptaków, przelatujące samoloty, chmury. Zwykle właśnie, jeżeli ktoś potem wrzuca relacje z moich koncertów, to mniej więcej tak one wyglądają. Jest tam mało fortepianu, jest tam więcej trawy, mrówek i różnych takich rzeczy.
1: I tak też będzie 27 i 28 czerwca w warszawskiej Królikarni o 7 cyklu koncertów Piano Krąg. I nie tylko, opowiadał Bartłomiej Wącik, pianista i kompozytor. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: Za wizytę w Studiu Dwójki. Zapraszamy.

To była apoteozis Bartłomieja Wąsika, muzyka skupiona, kontemplacyjna, budowana z prostych środków, a jednocześnie pozostawiająca słuchaczowi przestrzeń dla własnych skojarzeń i emocji. Za 9:04 pora na rozstrzygnięcia w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowszy album Polskiego Radia Ikar, przypominający postać Mieczysława Kosza, zdobywa dziś pan Sebastian z Wrocławia. Nagrodę dodatkową, płytę Europa Sławka Jaskółkę, otrzymuje od nas dziś pani Emilia z Gdańska. Serdecznie gratuluję. No i tak środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. A na finał poranka Klaudia Baranowska wybrała dziś kwartet smyczkowy F-dur amerykański Antonina Dworzaka w nagraniu austriackiego Hagen Kwartetu.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu drugiego, właśnie minęła dziewiąta.
3: Dwójka, jesteś na miejscu? Są dzięki.

0: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. W Sopocie trwają przygotowania do 25. festiwalu Dwa Teatry. Tegoroczna odsłona wydarzenia będzie miała szczególny charakter. Dyrektor Teatru Telewizji Michał Kotański przypomina, że jubileusz festiwalu zbiega się z 70-leciem Teatru Kobra oraz setną rocznicą urodzin Andrzeja Wajdy.
1: Wspominamy stulecie urodzin, dziesięciolecie śmierci Andrzeja Wajdy. Zostały wybrane, z tego co pamiętam, 3 spektakle w reżyserii Andrzeja Wajdy, który kilka teatrów telewizji zrealizował i na pierwszym festiwalu jego spektakl Bida idzie otrzymał Grand Prix.
0: W programie jubileuszowej odsłony znalazło się 19 spektakli konkursowych Teatru Telewizji oraz 16 słuchowisk, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko.
2: To też jest tylko część tego, co powstaje w różnych komórkach Polskiego Radia. Różnorodność to jest to, co jest naszym największym skarbem. Ja właśnie dlatego tak się cieszę, że mamy z różnych rozgłośni słuchowiska i część zgłasza Teatr Polskiego Radia, część nasze anteny. Ten kalejdoskop jest cudowny.
0: W tym roku wielkie nagrody festiwalu otrzymają aktorzy Danuta Stenka i Andrzej Seweryn. Gala otwarcia festiwalu Dwa Teatry już w najbliższy piątek, a wydarzenia z Sopotu oczywiście będziemy relacjonować na naszej antenie. Dziś obchodzimy Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Z tej okazji Biblioteka Kraków przygotowała darmowe lektury. Będą czekać od 12 na literackich ławkach na Plantach, zapowiada Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków.
3: Zostawiamy książki oznaczone specjalną naklejką, które można sobie po prostu zabrać ze sobą. Tego dnia w miejscach publicznych można zostawiać książki, których już nie potrzebujemy, już nie będziemy ich czytać, już brakuje nam dla nich miejsca na półkach. Zostawiamy. Czyli to też oznacza, że jeżeli jesteśmy gdzieś w przestrzeni publicznej i widzimy, że tego dnia leży tam książka, to ona leży dlatego, że można ją bez obawy wziąć i nie jest to kradzież.
0: Książki będą dostępne od 12, także na wybranych przystankach tramwajowych linii 76 w Krakowie. Organizowane po raz 23 Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek ma na celu rozbudzenie czytelnictwa i promowanie idei wymiany lektur. A skoro mowa o czytaniu, mamy dla Państwa bardzo konkretną propozycję lektury. Baranie oko, reportaż z Kirgistanu. Taki tytuł nosi nowa książka dziennikarki i antropolożki dr Emilii Sułek. To wielowątkowa podróż do Kirgistanu, serca Azji Środkowej. Mieszkańcy szukają tam swojej tożsamości w cieniu pomników Lenina i bohaterów narodowego eposu Manasa. Autorka przekonuje, że mamy tendencję do postrzegania wszystkich krajów Azji Środkowej jako bardzo podobnych, ale to nieprawda.
4: Kirgistan jest krajem zupełnie odrębnym, całkowicie. Ja oczywiście przyzwyczaiłam się do tej takiej perspektywy, która wrzuca te wszystkie kraje, mówiąc kolokwialnie, do jednego worka. Ale zwykle wtedy ostrzegam i przypominam, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej również mogłyby zostać wrzucone do jednego worka przez kogoś, kto się mniej zna na regionie. Te kraje oczywiście łączą je przede wszystkim granice i jakieś doświadczenia historyczne, w tym przede wszystkim te dekady spędzone wspólnie w Związku Radzieckim. Natomiast różnice między nimi są bardzo duże.
0: Rozmowa z Emilią Sułek, autorką książki Baranie oko, reportaż z Kirgistanu, dziś w audycji Połączenie Międzynarodowe po 13. Rosjanie są coraz bliżej zdobycia Konstantynówki, alarmują ukraińscy analitycy wojskowi. Konstantynówka to miasto w kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego. Jego przejęcie otworzy Rosjanom drogę do kolejnych podbojów. O szczegółach Paweł Buszko.
5: O tym, że do Konstantynówki zaczęli przenikać rosyjscy piechurzy, ukraińskie media donosiły już od kilku dni. Jednak jak czytamy w analizie ekspertów z portalu Deep State, w Konstantynówce może powtórzyć się scenariusz Pokrowska, a Rosjanie nie liczą się tam ze stratami. Sytuacja wokół miasta rozwija się według najgorszego scenariusza, ponieważ rosyjscy okupanci wyszli na obrzeża Konstantynówki z wielu stron i nadal przenikają do miasta. Jak podkreślają autorzy analizy, po zajęciu Konstantynówki Rosjanom otworzy się droga do ofensywy na Kramatorsk i Słowiańsk. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były drugie dziś wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a ja zapraszam.

0: Zapraszam do śledzenia informacji w aplikacji Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza nad morzem, około 20 stopni w centrum, do 24 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Dobrego dnia i do usłyszenia. Reklama.
1: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Program drugi Polskiego Radia, 8 minut po 9:00.

Elżbieta Malinowska nadal za konsoletą dwójki, Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witamy Państwa w środę 17 czerwca. Już po raz trzeci mam przyjemność zaprosić Państwa na kanon dwójki, w którym w tym tygodniu przede wszystkim żegnamy Andrzeja Sasina, zmarłego w ubiegły czwartek, wybitnego reżysera dźwięku i znakomitego producenta, mistrza, bez którego wielu muzykom trudno będzie wyobrazić sobie następne nagrania, następne koncerty. W piątek odbędzie się pogrzeb Andrzeja. To informacja, która być może zainteresuje kogoś z Państwa. A dziś w środkowej części kanonu kanoniczne też nagrania sprzed lat, których współtwórcą był właśnie on. Pieśni kompozytorów polskich w wykonaniu Ewy Podleś i Ewy Pobłockiej, czyli klasyka polskiej fonografii. Podobnie jak Trzecia Symfonia Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą kompozytora. Będzie też nagranie współczesne, nawet dwa, ballada i rapsodia Kazimierza Wiłkomirskiego w nagraniu Polish Cello Quartet oraz etiuda bemol Szymanowskiego z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Po 11.15 posłuchamy zaś fragmentów nowej płyty polsko-ukraińskiego duetu wiolonczelowo-fortepianowego Barwiński Duo. Zabrzmią utwory Chopina i samego Wasyla Barwińskiego, a zaczynamy dziś także od muzyki kameralnej i nowego nagrania, które

5 czerwca miało swoją oficjalną premierę. 3 sonaty skrzypcowe Johannesa Brahmsa, 3 sonaty na fortepian i skrzypce, bo zawsze tak warto postrzegać rolę fortepianu w tej twórczości. Wykonawcy to Charles Richard Meléand. Państwu przedstawiać tego pianisty nie trzeba. Od czasów drugiej nagrody na konkursie chopinowskim Charles bywa w Polsce dość często. Ostatnio spotkałam go na koncercie Marcina Maseckiego, bo on następnego dnia grał recitale w Żelazowej Woli, a Marcin to jego przyjaciel, tak mi powiedział. Jego partner to Andrew Wan, znakomity kanadyjski skrzypek, koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej w Montrealu. Mają już na swym koncie serię płyt z sonatami Beethovena, Brahms. To naturalny krok w pogłębianiu ich partnerskiej relacji. Przed nami druga sonata, opus 100 w tonacji A-dur, ta może najbardziej słoneczna, najbardziej liryczna, z cytatami z kilku pieśni kompozytora, przede wszystkim Wie Melodie zieht es mir, którą kompozytor pisał z myślą o swojej ówczesnej muzie, śpiewaczce Herminie Spis. To posłuchajmy, jak snuje się melodia, grają Charles Richard Meléand i Andrew Wan.

0: Meine Liebe ist grün, moja miłość jest zielona. Cytat z tej właśnie pieśni wplótł Johannes Brahms do swojej drugiej sonaty skrzypcowej A-dur op. 100 do jej finału, być może odnosząc ją do swojego życia. A za nami nowe nagranie, które podpisali dwaj świetni kameraliści z Montrealu, pianista Richard Meleon i skrzypek Andrew Wan. Do muzyki powrócę za mniej więcej 10 minut. Teraz czas na lekturę.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A w tym cyklu fragmenty książki Krzysztofa Karpińskiego Czarnoskóry fortanser w Warszawie. Opowieść o Auguście Agboli Brownie. Opowieść o pochodzącym z Nigerii przedwojennym perkusiście i fortanserze czyta Krzysztof Bakuliński.
2: Augustus Agbola Brown urodził się 22 lipca 1895 roku w Afryce Zachodniej, a konkretnie w Lagos, zatem w zeuropeizowanej chrześcijańskiej diecezja rzymskokatolicka w Lagos powstała już w XIX wieku, części Nigerii leżącej nad Zatoką Gwinejską, wówczas pod zarządem Królewskiej Kompanii Nigru. W 1901 roku Nigeria stała się protektoratem brytyjskim. Dzisiaj to Republika Związkowa, członek brytyjskiej wspólnoty narodów. O najwcześniejszych latach Augusta wiemy niewiele. Jego ojciec był robotnikiem portowym, matka zaś robotnicą rolną w gospodarstwie swojego ojca. Nie należy więc August do uprzywilejowanej sfery i nie ma rodowodu książęcego, choć takowy w przyszłości zakomunikuje swoim znajomym. Nie był jedynakiem, miał 3 braci i 4 siostry. Nie wiemy, w jakich warunkach mieszkała jego liczna rodzina. On sam nic na ten temat nie mówił. Rodzice musieli nieźle się napracować, żeby zapewnić wszystkim dzieciom w miarę dobre warunki życia. Po ukończeniu 3 klas szkoły średniej, podobno uczęszczał też do szkoły muzycznej, podjął pracę jako robotnik rolny. Jednak takie zajęcie niezbyt odpowiadało młodemu człowiekowi. Prawdopodobnie pod wpływem ojca, pracownika portowego, a nie marynarza, postanowił znaleźć zatrudnienie na statku handlowym. Wykonywał podstawowe czynności, ponieważ nie miał żadnego doświadczenia zawodowego. Jako 18- lub 19-latek odbył pierwszy kurs towarowy do Anglii. Podczas pokonywanej kolejnej trasy Lagos-Londyn zdecydowałby nie wracać do kraju. Pozostał w Londynie. Miał chyba wtedy 20 lat. Mówił później, że podjął taką decyzję ze względu na panującą w domu rodzinnym nędzę i że wyjechał na dobre z Nigerii za chlebem. Wkrótce zrezygnował też z niesatysfakcjonującej pracy fizycznej na statku. Bardziej interesowała go muzyka. Po jakimś czasie udało mu się nawiązać kontakt z wędrowną trupą teatralną. Występował jako tancerz i muzyk grający na instrumentach.

instrumentach perkusyjnych. Początkowo artyści dawali przedstawienia w Anglii, ale wkrótce zaczęli występować poza wyspami. Angażowano ich na terenie Francji, Niemiec i Polski. Nie wiemy nic więcej na temat artystów i prezentowanego programu. Wiadomo natomiast, że w ten sposób Brown po raz pierwszy znalazł się w naszym kraju. Artyści trafili do wolnego miasta Gdańska, dokąd przyjechali z Berlina. Było to 21 lutego 1921 roku. Tak przynajmniej wynika z zapisów w aktach osobowych cudzoziemca Augusta Brauna. Berlin był wtedy miastem pełnym muzyki. Kawiarnie organizowały dancingi, a sale taneczne pękały od nadmiaru chętnych. W nocnych lokalach szaleli fordanserzy. W tymże 21 roku w lokalu Pavillon Mascotte w amerykańskiej orkiestrze Harry'ego Spylera znalazł się nasz saksofonista Zygmunt Karasiński. Zespół teatralny z udziałem Augusta Brauna mógł więc występować na scenach Central lub Proletarisches Theater, a może w którymś z pomniejszych zatłoczonych klubów. Tego nie udało się ustalić. Wolne miasto Gdańsk natomiast utworzone zostało 3 miesiące wcześniej, w listopadzie 1920 roku, na mocy traktatu wersalskiego pod protektoratem Ligi Narodów. Jeżeli trupa teatralna wraz z Augustem rzeczywiście wystąpiła w Gdańsku dla obywateli niemieckich, mogło to mieć miejsce w Café International, gdzie zazwyczaj do tańca przygrywała orkiestra, a gościom towarzyszyły fordanserki. Albo w lokalu o nazwie Varsovie, w pobliżu dworca, czy w nocnym barze Trocadero przy ulicy Chlebnickiej, lub w którymś z licznych kilkunastu kin. Nad Wisłą musiało się Augustowi bardzo spodobać, skoro rok później ponownie, już samodzielnie, przyjechał do naszego kraju. Tym razem w celach zarobkowych, o czym świadczy stosowna polska wiza. Być może znowu dotarł do Gdańska. Wtedy zniesiono granicę celną pomiędzy Polską i wolnym miastem, uruchomiono też połączenie lotnicze z Warszawą. Łatwiej więc było się przemieszczać. W tym czasie, w 1921, zainaugurowano także regularne połączenie lotnicze pomiędzy Paryżem a naszą stolicą Via Strasburg i Praga. August zamieszkał jednak nie w Gdańsku, ale w Warszawie, przy ulicy Koziej. Było to piękne miejsce nieopodal hotelu Saskiego, znanego z Mostu Westchnień i restauracji z dancingiem Arkadia, Kozia 3. W pobliżu, przy Koziej pod numerem 1, znajdował się hotel włoski, dawny Kowiński. Stolica liczyła już blisko 1 000 000 mieszkańców. Po ulicach poruszało się ponad 1000 samochodów. Było wiele miejsc, gdzie zbierali się muzycy, aktorzy, przedsiębiorcy. Powstawały nowe hotele, coraz więcej lokali rozrywkowych, teatrzyków rewiowych i kinoteatrów. Nasza państwowość zaczynała coraz lepiej funkcjonować. August bez trudu znalazł więc pracę. Przez pierwsze pół roku pracował jako muzyk w hotelu Bristol oraz w kawiarni Negresco jako fordancer. Grywał tu słynny zespół rozrywkowy Artura Golda i Jerzego Petersburskiego. August osiadł w Warszawie i związał się, jak sam twierdził, z orkiestrą wędrowną The Flying Jazz Band, która występowała w wielu naszych miastach, m.in. w Gdyni, Poznaniu, Wilnie, we Lwowie, w Katowicach, Zakopanem i Krakowie. Nie wiadomo, w których lokalach grała i jaki był jej skład personalny. Prawdopodobnie wtedy, kiedy August pracował w Krakowie, poznał młodszą od siebie, prawie o 15 lat, rodowitą krakowiankę Zofię Pykównę. Z zawodu manikiurzystkę, która musiała go zauroczyć, skoro postanowił przenieść się do tego właśnie miasta. Został zaangażowany jako perkusista do orkiestry o nazwie Amerykański Jazz Band, która występowała w krakowskiej kawiarni Esplanada. To kultowe miejsce powstało w 1912 roku u zbiegu ulic Podwale i Krupnicza. Już w sierpniu 1914 stało się siedzibą komendanta Józefa Piłsudskiego i jego sztabu tuż przed wymarszem na teren Królestwa, a więc na ziemię polskie pod Rosją.

0: brytyjskim zaborem. August Braun czuł się w Krakowie bardzo dobrze i musiało mu się tu podobać. Nie zamierzał opuszczać miasta. Wręcz przeciwnie, zdecydował się w nim zamieszkać. Spotykał się z Zofią Pykurną, a w niedzielę 21 sierpnia 1927 roku w kościele parafialnym świętego Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej wziął z nią ślub. Kilka dni później krakowski tygodnik Ilustrowany Światowid zamieścił anonimową relację z tej uroczystości, a konkretnie fotografię państwa młodych i zaproszonych gości z podpisem biało-czarne małżeństwo. Ściśle nie biało-czarne, lecz biało-czekoladowe małżeństwo zostało zawarte w Krakowie, gdzie autentyczny Murzyn, pan August Braun, ożenił się z autentyczną Polką, panią Zofią Pykówną. Egzotyczny ślub zgromadził w kościele tłumy ludzi. Wprawdzie w nazwisku pana młodego popełniono błąd, ale ta wiadomość musiała być istotna i ważna dla Krakowian, skoro wiele lat później znalazła swoje miejsce w kalendarium dziejów międzywojennego Krakowa. Autor tego wydawnictwa pod datą 21 sierpnia 1927 odnotował, znowu z błędem, tym razem w nazwisku panny młodej, w kościele świętych Piotra i Pawła odbył się ślub Z. Pychówny z A. Braunem, czarnym artystą muzykiem z Esplanady. Wydarzenie wzbudziło w mieście swoistą sensację, gdyż był to pierwszy w Krakowie, a prawdopodobnie i w Polsce, przypadek mieszanego małżeństwa. Orkiestra z Esplanady, w której przez 2 lata grał na perkusji August Braun, nazywała się Amerykański Jazz Band. Nie wiadomo, skąd taka nazwa. Jedno natomiast wydaje się pewne. To, o czym wiele lat później popularyzator historii Krakowa Krzysztof Jakubowski napisze. Dzięki osobie czarnoskórego perkusisty Augusta Braun, występy Amerykańskiego Jazz Bandu w Esplanadzie pamiętane są w Krakowie po dziś dzień.
1: Krzysztof Wakuliński przeczytał 3 wybrany fragment biografii Czarnoskóry Fordancer w Warszawie, opowieść o Auguście Agboli Braunie Krzysztofa Karpińskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a do jej lektury wrócimy o 9:30 jutro.

16 minut do 10:00 to jest środowy kanon dwójki w programie drugim. Nasz dzisiejszy przegląd nagrań z różnych etapów działalności Andrzeja Sasina. Zaczynamy od współczesnego nagrania zarejestrowanego z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej, a więc instytucji, z którą najdłużej i najbardziej związany był zmarły w miniony czwartek reżyser. Kierował nią wówczas w 2023 roku artystycznie Andrzej Borejko, a słuchamy muzyki Karola Szymanowskiego.

Znajome dźwięki etiudy, etiudy bemol opus 4 numer 3 wczesnej miniatury fortepianowej Karola Szymanowskiego, dziś w wersji opracowanej na orkiestrę przez Grzegorza Fitelberga. A grała wspomniana Orkiestra Filharmonii Narodowej, prowadzona przez Andrzeja Borejkę, swego ówczesnego szefa muzycznego. Dyrygenta, który potrafił wydobyć z tej muzyki, mam wrażenie, jej szeroki słowiański zaśpiew. A Andrzej Stasin, reżyserujący wraz z Aleksandrą Nagórko to nagranie, niuanse gęstej faktury muzycznej tego utworu. To nagranie otwiera album zatytułowany Szymanowski Reimagined, album Filharmonii Narodowej i wytwórni CD Accord, wydany w 2023 roku. Na płycie znalazły się opracowania orkiestrowe utworów Karola Szymanowskiego, do czego w kanonie powrócę jutro, a teraz pozostańmy przez kilkanaście chwil w młodopolskim klimacie. Pozostańmy też w takim nieco sentymentalnym nastroju, bo przed nami nagranie, które taki sentyment może zapewne wielu z Państwa wzbudzić, zwłaszcza w tych, którzy pamiętają jeszcze wieczory pieśni, jakie w latach 90. często odbywały się, czy to w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, czy też właśnie w Filharmonii Narodowej. Tam też powstała jedna chyba z najpiękniejszych recitalowych płyt w polskiej fonografii, album z muzyką polskich kompozytorów zatytułowany A Treasury

of Polish Songs, Skarbnica polskich pieśni. Płyta, której bohaterkami są niezrównana i nieodżałowana Ewa Podleś oraz równie wybitna w roli jej fortepianowej partnerki Ewa Pobłocka. Dwie wspaniałe damy polskiej muzyki, obie potrafiące doskonale oddać w swojej interpretacji nie tylko niuanse frazy, ale także znaczenie każdego słowa i wyraz wykonywanych pieśni. Mam wrażenie, że bodaj nigdzie osobowość i głos Ewy Podleś nie spotyka się tak udanie z temperamentem i uważnością Ewy Pobłockiej, ale także mistrzostwem reżyserii, pod którym podpisani są Andrzej Sasin, Andrzej Lupa i Julita Emanuilow. Przed nami wybrane pieśni Mieczysława Karłowicza do słów różnych polskich poetów.

Niezapomniany głos, niepodrabialne interpretacje. Wielka Ewa Podleś, kreująca swoim niezrównanym głosem i osobowością świat romantycznych pieśni Mieczysława Karłowicza, w czym jakże inspirująco wspierała ją przy fortepianie Ewa Pobłocka, a usłyszeliśmy 7 z pieśni kompozytora, kolejno Zasmuconej, opus 1, numer 1, Rdzawe liście strząsa z drzew, Na śniegu, 3 z opusu 1, Śpi w blaskach nocy, opus 3, numer 5, Skąd pierwsze gwiazdy, 2 z opusu 1, Z erotyków, 2 z opusu 3 oraz Z nową wiosną. Ze skarbca polskich pieśni, taki tytuł nosi album zrealizowany reżysersko przez duet Andrzej Sasin, Andrzej Lupa przy współpracy Julity Emanuiłow. Jest prawie 6 minut po 10. W kanonie, w którym w

wspominamy dokonania Andrzeja Sasina, chciałabym sięgnąć teraz po znów bardziej współczesne nagranie zrealizowane 10 lat temu we Wrocławiu przez duet Andrzej Sasin, Aleksandra Nagórko. To fragment płyty zatytułowanej Discoveries, albumu nagranego przez grupę Polish Cello Quartet. Kwartet znakomitych wiolonczelistów, którzy zarejestrowali tu między innymi utwór Kazimierza Wiłkomirskiego, a więc ikony, można powiedzieć, polskiej wiolonczeli XX wieku, także dyrygenta, pedagoga i kompozytora. Przed nami jego dyptyk zatytułowany Ballada i Rapsodia na kwartet wiolonczelowy i jest to autorska, kompozytorska transkrypcja dwóch części kwartetu smyczkowego opisanego w czasie wojny w 1942 roku. Kwartetu, który Kazimierz Wiłkomirski opracował na nowo wiele lat później w roku 79 i zadedykował swojemu ojcu. A grają członkowie Polish Cello Quartet Adam Krzeszowiec, Krzysztof Karpeta, Wojciech Fudala i Tomasz Daroch.

Adam Krzyszowiec, Krzysztof Karpeta, Wojciech Fudala i Tomasz Daroch, czyli Polish Cello Quartet w muzyce Kazimierza Wiłkomirskiego. To była Ballada i Rapsodia, czyli dyptyk przeznaczony na kwartet wiolonczelowy, neoklasyczna muzyka z elementami folkloru, no i fragment płyty zatytułowanej Discoveries, Odkrycia, nagranej z udziałem Andrzeja Sasina w sali głównej Narodowego Forum Muzyki w 2016 roku. No i tak weszliśmy już dość mocno w repertuar dwudziestowieczny. To wróćmy do kanonu naszej rodzimej fonografii i jej najważniejszych dokonań. Rok 1992, koniec stycznia, Katowice. Witold Lutosławski staje przed pulpitem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i realizuje swoje, jak się miało okazać, ostatnie studyjne nagranie. Koncert fortepianowy z 1987, nagrany z udziałem Ewy Pobłockiej, oraz trzecią symfonię. Dzieło skomponowane 4 lata wcześniej na zamówienie legendarnej Orkiestry Symfonicznej z Chicago, no i tamże prawykonane pod dyrekcją Sir George'a.

Richarda Schultiego. Estetyczny przełom w twórczości kompozytora, zapowiedź jego późnego stylu z wprowadzonym elementem pewnej melodyjności i rozszerzoną formą dwuczęściową, poprzedzoną krótkim wstępem, a zakończoną ważnym epilogiem i kodą. W muzyce zaś całe bogactwo orkiestrowych barw, cała feria kolorów, bardzo oryginalnie zestawianych instrumentów, nad których proporcjami, nad których brzmieniem czuwali wówczas Andrzej Sasin i Andrzej Lupa. Posłuchajmy, jak dziś brzmi to nagranie.

0: Ach, jak to wciąż świetnie brzmi po prostu. Historyczna kreacja Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Witolda Lutosławskiego w jego trzeciej symfonii w reżyserii Andrzeja Sasina i Andrzeja Lupy, rok 1992.
1: Reklama.
2: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
4: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
5: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
0: Tu dwójka, minęła już 11.
7: Kwadrans bez muzyki.
0: W siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oglądać można unikatowy egzemplarz Statutu Łaskiego z 1506 roku. Sporządzony na pergaminie, kolorowo ilustrowany i opatrzony królewską pieczęcią Aleksandra Jagiellończyka, jest bezcennym skarbem polskiej kultury. Na wystawie Statut Łaskiego – Zabytek i dzieło sztuki zaprezentowanych jest także ponad 20 dokumentów i pieczęci. Na kwadrans bez muzyki zaprasza Małgorzata Nieciecka-Mac, którą po wystawie oprowadziła jej współtwórczyni Anna Czajka.
8: Jesteśmy w sali balowej w Pałacu Raczyńskich. W tej sali zazwyczaj świętowano, a dziś Państwo pokazują zabytek polskiej kultury, który pełen jest odniesień nie tylko do wielkiej litery prawa, ale także można zobaczyć tu nieco codzienności z przeszłości.
9: W zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie przechowujemy egzemplarz królewski druku Statutu Łaskiego. Jest to bardzo znany dokument zbierający prawa Królestwa Polskiego. Pierwszy taki na ówczesne czasy kompletny zbiór praw. Egzemplarz królewski różni się od wielu innych zachowanych egzemplarzy tego samego druku tym, że tom oprawny w okładki z drewna, oprawny w skórę, z tekstem wydrukowanym na pergaminie jest

0: przedziurawiony i przesznurowany jedwabnym sznurem pieczętnym, przy którym jest przywieszona pieczęć woskowa króla Aleksandra Jagiellończyka.
1: To taki znak bezpieczeństwa.
0: Była to oznaka, na dzisiejsze czasy powiedzielibyśmy, egzemplarza archiwalnego. Dzisiaj wiemy, że egzemplarzy wydrukowanych na pergaminie jest co najmniej 16, w tym około 15-16 w Polsce. Jest jeszcze jeden pergaminowy statut łaskiego w zbiorach biblioteki w Uppsali w Szwecji. Ten egzemplarz jest rzeczywiście skarbem. Został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Pamięć Świata, listę lokalną dokumentów znajdujących się w zbiorach polskich.
1: Podejdźmy do tej gabloty, gdzie leżą dwie księgi. Jedna ta egzemplarz zero, wydrukowany w Krakowie w 1506 roku, a obok też wydrukowany w tym roku egzemplarz jeden z takich, który rozsyłany był do wszystkich tych miejsc, gdzie trzeba było rozstrzygać o prawie.
0: Wydrukowano, tak jak już wspomniałam, kilkanaście egzemplarzy na pergaminie. Te egzemplarze w większości są kolorowane i zdobione na marginesach pięknymi iluminacjami. Natomiast oczywiście w oficynie Hallera w Krakowie wydrukowano, już w tej chwili możemy powiedzieć, że było to prawdopodobnie ponad 100, jeżeli nie więcej, egzemplarzy na papierze. I były to dokładnie te same druki, ale przeznaczone do rozpropagowania, do rozesłania tego zbioru praw w całym królestwie, przede wszystkim do starostw, do sądów grodzkich, czy sądów w biskupstwach, czy arcybiskupstwach. Są one o wiele skromniejsze, nie są kolorowane i najczęściej są w o wiele gorszym stanie niż pergaminowe, gdyż były kopiami użytkowymi. Od samego początku wykorzystywano je, żeby sprawdzać, weryfikować zapisy prawa obowiązującego w królestwie.
1: Jan Haller, to nazwisko będzie często powracać w naszej rozmowie, drukarz z Krakowa, który na tej wystawie jest bohaterem nie tylko tym, który księgi drukował, ale także tym, któremu poświęcone są inne dokumenty prezentowane tutaj.
0: Przede wszystkim Haller otrzymał przywilej królewski właśnie do drukowania uchwał sejmowych. Wszystkie egzemplarze są ozdobione drzeworytami. Najbardziej znaną ilustracją to ilustracja przedstawiająca samego Łaskiego, trzymającego dokument i pieczęć, co jest wyrazem jego funkcji kanclerza królewskiego i ofiarowującego tenże dokument królowi Aleksandrowi. Drugą bardzo znaną ilustracją jest na rozkładanej stronie drzeworyt przedstawiający króla Aleksandra w otoczeniu dostojników i również z postacią Łaskiego w podobnej pozie przedstawiającego królowi dokument. Na tej ilustracji znajdziemy również postać marszałka Sejmu. Pozostałe ilustracje to chociażby ilustracja przedstawiająca świętych ze świętym Stanisławem, który u stóp ma małą postać Piotrowina i dzięki temu możemy stwierdzić, o jakiego świętego tutaj chodzi.
1: Ale jest też cała gama świętych związanych z Królestwem Polskim.
0: Również dodatkowa ilustracja przedstawiająca genealogię Jagiellonów, gdzie znajdziemy chociażby portret Elżbiety Rakuszanki.
1: Przechodzimy dalej. Te gabloty pełne są niezwykłych dokumentów, gdzie nie tylko sztuka druku, kaligrafia, piękne pieczęcie zachwycają nas, ale chciałabym podejść do tej ostatniej, jednej z najciekawszych tu gablot, gdzie właśnie w drukarni Hallera wydrukowano, a może należałoby powiedzieć próbowano wydrukować kartkę z tekstem Bogu Rodzicy.
0: Tekst Bogu Rodzicy znajduje się na kartach każdej z wydrukowanych kopii statutu łaskiego. Natomiast ta jedna karta to jest niedawne znalezisko, które zostało przedstawione gremium specjalistów całkiem niedawno na konferencji w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Mianowicie karta ta pochodzi ze zbiorów prywatnych i przechowała się w domu rodzinnym właściciela tego dokumentu. Najprawdopodobniej jest to rodzaj makulatury pergaminowej, czyli próbna karta, gdzie wypróbowywano

0: używano czcionki i druk tego dokumentu. Co ciekawe, przez wiele lat z pewnością karta ta była wykorzystana jako oprawa mniejszej książki. Nie wiemy, co było zawartością tej książki, natomiast na pergaminie zachowały się wyraźne ślady zagięć i grzbietu całkiem niewielkiej książeczki. Dzisiaj powiedzielibyśmy wykonanej w formacie oktawo, czyli takiego niemalże kieszonkowego wydania.
1: Jest tu także dokument, w którym Jan Łaski, od którego nazwiska ten statut ma swoją nazwę, prosi Zygmunta Starego o zgodę na odbycie pielgrzymki do jednego z najważniejszych wtedy miast, w którym przecinały się wszelkie drogi, czyli do Jerozolimy.
0: Łaski był ważnym dostojnikiem królewskim, pełnił bardzo istotny urząd kanclerza. Jednocześnie był duchownym, a więc dla takiej osoby pielgrzymka do Jerozolimy była w pewnym sensie ukoronowaniem życia duchowego, życia religijnego, a jednocześnie dowodem jego ogromnego przywiązania do wiary katolickiej. I tutaj czytamy, że Zygmunt, król Polski, przychylając się do prośby Jana Łaskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa, a więc Łaski nosił te najwyższe godności kościelne w królestwie, prymasa pragnącego pod koniec życia udać się do Jerozolimy i innych miejsc świętych, wyraża zgodę na jego podróż, wyznaczając Marcina Myszkowskiego, stolnika krakowskiego, do administrowania i zarządzania dobrami arcybiskupstwa, a na komisarza i superintendenta arcybiskupstwa wybranego przez Łaskiego Macieja, biskupa wrocławskiego. Taka podróż do Jerozolimy oznaczała, że prymas i arcybiskup opuszczali królestwo na wiele miesięcy. Prawdopodobnie można było taką podróż liczyć w latach. W związku z tym król, podobnie jak dzisiaj, musimy wyznaczyć swojego zastępstwa, który będzie sprawował urzędowe funkcje podczas naszej nieobecności. A ponieważ to król też wskazywał prymasa, jednocześnie król musiał zaakceptować i wskazać osobę, która będzie zastępowała na takim ważnym stanowisku Jana Łaskiego.
1: Te dokumenty prezentowane tu to nie tylko sztuka drukarska i sztuka kaligrafii, ale także piękne woskowe pieczęcie. Skąd ten wosk brano? Czy były jakieś specjalne pszczoły, które produkowały taki wosk?
0: Nie. Pieczęcie, które widzimy na tej wystawie, to typowe pieczęcie z okresu XIV, XV i XVI wieku. Sama pieczęć odciśnięta w czerwonym lub barwionym na inny kolor wosku, umieszczona jest przy tych dokumentach w tak zwanej misce pieczętnej, którą wykonywano z wosku w kolorze naturalnym. Wosk ten był zmieszany z żywicą damarową, czyli ze żywicą, która powstaje z soku roślin. Dzięki temu stawał się nieco twardszy i bardziej odporny na zgniecenie, również nie topił się tak szybko jak czysty wosk, który wiemy, jak wygląda w świecach woskowych. Możemy zobaczyć przy innym dokumencie również pieczęć samego Łaskiego. Oczywiście nie jest ona tak duża jak pieczęć majestatyczna, wielka pieczęć królewska, ale za to jest również odciśnięta w wosku barwionym na kolor czerwony. Ten kolor uzyskiwano na ogół dodając do masy woskowej różne pigmenty, pigment zwany cynobrem.
1: Te dokumenty, o których mówimy, na które patrzymy teraz, przetrwały na szczęście wojenną zawieruchę. Trwały liczne pożary, ale co jeszcze mogło grozić takim dokumentom? To znaczy, kto mógł chcieć na przykład taki papier nadgryźć albo po prostu zjeść?
0: Przede wszystkim niektóre tylko z prezentowanych dokumentów wykonane są na papierze. Dokumenty opatrzone pieczęciami to dokumenty wykonane na pergaminie, to znaczy na materiale sporządzonym ze skór zwierzęcych. Ten materiał to nie jest taka skóra wyprawiana, którą znamy z codziennego życia. Był przygotowany nieco w inny sposób, mianowicie skóry zanurzano na pewien czas w roztworach wapna. Materiał w związku z tym jest bardzo trwały, ponieważ pomimo to, że został pocieniony i czasami pergamin jest bardzo delikatny, ale jest przesączony substancjami alkalicznymi, czyli substancjami, które

0: chronią go przed wpływem zanieczyszczeń powietrza, gazami przemysłowymi, które w dzisiejszych miastach są jednym z poważniejszych zagrożeń wobec dokumentów papierowych. Również na tej wystawie mamy szereg dokumentów papierowych. Przede wszystkim są to dokumenty wpisane w księgi, ale również te są zachowane naprawdę w dobrym stanie, ponieważ jest to jeszcze papier, tak zwany papier staropolski, a więc wykonany ręcznie z materiałów, powiedzielibyśmy, w procesie recyklingu, z dobrych gatunkowo szmat, lnu, bawełny, a więc z materiałów, które są niezwykle trwałe. Jakie zagrożenia? Na pewno musimy chronić te dokumenty przed wpływem niewłaściwych warunków klimatycznych i przed możliwością rozwoju pleśni na papierze. Pleśni, czyli tak zwane grzyby strzępkowe, rozwijają się bardzo łatwo na podłożach papierowych, ponieważ celuloza, z której papier jest sporządzony, jest doskonałą pożywką i właśnie z papieru często czerpią substancje konieczne do rozwoju, do życia. Drugim zagrożeniem biologicznym to oczywiście zagrożenie przez owady. Wszystkie owady, które żywią się materiałami celulozowymi, na przykład drewnem albo substancjami zwierzęcymi, czyli z kolei skórą albo klejem używanym do wykonywania opraw ksiąg, chociażby takich opraw, jaka jest zastosowana przy królewskim egzemplarzu. Tam będziemy mieli ślady działalności owadów, które żerowały na klejach łączących oprawę, nieco owadów uszkodziło samą oprawę wykonaną z desek.
1: Wśród tych zapisów przeszłości są też takie, które mogą budzić nasz uśmiech, na przykład ten z 14 listopada 1504 roku.
0: Aleksander, chodzi o Aleksandra Jagiellończyka oczywiście, król Polski potwierdza, że jest winien Janowi Łaskiemu, kanclerzowi, 2000 florenów w monecie i złocie i zobowiązuje się spłacić ten dług. Dokument jest niewielki, bo oczywiście dotyczył sprawy majątkowej, powiedzmy lokalnej, ale mimo wszystko potwierdzał król, że jakieś zobowiązania finansowe nie zostały dopełnione wobec Łaskiego i jednocześnie zapewnia go, że ten dług zostanie spłacony. Nie mamy informacji kiedy, niemniej jednak kanclerz otrzymał zapewnienie królewskie, że kiedyś te pieniądze otrzyma.
2: Na kwadrans bez muzyki zapraszała Państwa Małgorzata Niecieck-Mac.

Czas do muzyki wrócić. Elżbieta Malinowska i Róża Świadczyńska. Zapraszamy na ostatnią już część dzisiejszego kanonu dwójki. Część, w której mam dla Państwa nową płytę, nową propozycję kameralną, bo to płyta z udziałem wiolonczeli i fortepianu, pod którą podpisał się nowy, debiutujący tą płytą zespół. Nowy duet instrumentalny dokładnie, jest to pod nazwą Barwiński Duo. A tworzą go znakomity wiolonczelista ukraiński Taras Męcinski oraz ceniona pianistka i pedagog związana z Bydgoską Akademią Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego Anna Stępin-Jasnowska. Patronem duetu jest Wasyl Barwiński, urodzony w Tarnopolu w 1888 roku, wybitny ukraiński kompozytor. Także jedna z najbardziej wpływowych postaci w muzyce ukraińskiej XX wieku, bo to i pianista, i muzykolog był, nauczyciel, krytyk muzyczny, dyrektor Instytutu Muzycznego imienia Łysenki we Lwowie, gdzie studiował, zanim pojechał kształcić się w Pradze. Był mistrzem fortepianowych miniatur, uważanym także za ojca muzyki kameralnej zachodniej Ukrainy. Muzykiem o tragicznym i bardzo skomplikowanym życiorysie, który miał niewątpliwie wpływ na jego twórczość, ale zanim jej posłuchamy, najpierw muzyka Chopina, bo to centralna postać na płycie, której tytuł to Conversation. Zacznijmy.

Zacznijmy w takim razie od najwcześniejszego z takich dialogów, conversations, introdukcji i poloneza C-dur opus trzecie naszego kompozytora, utwór, który grają Taras Męcyński i Anna Stępin-Jasnowska.

Muzyka Fryderyka Chopina, jego introdukcja i Polonez Brion, Polonez Cedur, opus 3, dedykowany księciu Antoniemu Radziwiłłowi. W nagraniu dziś uznanego wiolonczelisty związanego z Lwowską Akademią Muzyczną imienia Łysenki, Tarasa Męcyńskiego i polskiej pianistki, znakomitej doktor profesor Anny Stępień-Jasnowskiej, związanej z kolei z Bydgoską Akademią Muzyczną. To nagranie debiutującego właśnie na płycie Conversations Barwiński Duo, nowego zespołu kameralnego, choć oboje artyści współpracują już ze sobą od wielu lat, od 2013 roku. W roku 2015 w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach powstała większość tych nagrań na płycie, którą tworzą kompozycje Roberta Schumana, Sergeja Rachmaninowa, wspomnianego Wasyla Barwińskiego i Fryderyka Chopina, którego słuchaliśmy, a także współczesnej kompozytorki Aleksandry Brejzy, utwór fortepianowy Dead Butterflies, dedykowany pamięci ukraińskich dzieci.

pamięci ofiar wojny. Patron zespołu, Wasyl Barwiński z kolei, jak pisze Anna Stępin-Jasnowska, był ofiarą represji stalinowskich, w czasie których utracił cały swój dorobek twórczy. Wszystkie kompozycje zostały spalone przez oprawców, a samego twórcę zesłano na 10 lat na Syberii. Po powrocie odtwarzał z pamięci i pisał ponownie utracone utwory. Jeden z nich teraz przed nami, otwierająca całą płytę suita na wiolonczele i fortepian w czterech częściach. Zaśpiew, humoreska, kołysanka i taniec.

Muzyka zmarłego w 1963 roku, 1963 roku Wasyla Barwińskiego, inspirowana ukraińskim folklorem i nutą takiej postromantycznej melancholii, suita na wiolonczele i fortepian, po raz pierwszy trafiła na płytę w wykonaniu Barwiński Duo, czyli debiutujących ze sobą na tym albumie Tarasa Męcyńskiego, wiolonczela, i pianistki Anny Stępin-Jasnowskiej. Na zakończenie już dzisiejszego kanonu dwójki, zakończenie spotkania z płytą Conversations, jeszcze ostatnia kompozycja zamykająca ten album, utwór Dead Butterflies, Umarłe motyle Aleksandry Brejzy, upamiętniające ofiary rosyjsko-ukraińskiej wojny, te najmłodsze.

0: Umarłe motyle na fortepian, kompozycja Aleksandry Brejzy, dedykowana dziecięcym ofiarom wojny w Ukrainie. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Kanonie Dwójki Róża Świadczyńska. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry. Wracamy do lektury tomu Uliany Wolf Matki Taski. Niezwykłe wydaje się, jak dużo energii i nowatorstwa językowego udało się przenieść z oryginału do polszczyzny tłumaczce Karolinie Golimowskiej. Są w nim też jednak wiersze w ogóle nietłumaczone.
3: No to była taka umowa, którą zawarłyśmy z autorką, że teksty, które są po angielsku, a w tym tomie jest cały jeden cykl po angielsku, mają po angielsku zostać również w tej wersji przełożonej. Także w tym tomiku w języku polskim też znajduje się jeden cykl po angielsku. Natomiast wplatane elementy angielskiego do wierszy napisanych po niemiecku, tak samo jak wplatane elementy rosyjskie, czy pojawia się na przykład też motyl, szmotyl po polsku. To są wszystko jakieś takie momenty, nad którymi też musiałam się mocno zastanowić, pochylić, pomyśleć. Często te rozwiązania przychodziły do mnie po pewnym czasie dopiero. Generalnie starałam się jakoś pracować z neologizmami, z dźwiękiem, z barwą tego brzmienia, z rytmem i w ten sposób oddać tę wielojęzyczność też w przekładzie. I mam nadzieję, że to też wybrzmiewa u czytelników.
2: O wyjaśnienie sprawy z obcojęzycznym cyklem poprosiłam też autorkę Ulianę Wolf. To szalona historia, którą odkryłam dawno temu, kiedy mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, wśród tych wszystkich opowieści o dzikim zachodzie i jego bohaterach. Po prostu przyglądam się, jak Amerykanie tworzą historię swojego pochodzenia, czasem w bardzo problematyczny sposób. Przez przypadek znalazłam tę małą książeczkę, listy Calamity Jane, rzekomo ta jedyna kobieca bohaterka dzikiego zachodu, która prowadziła bardzo szalone życie, pisała bardzo czułe, piękne listy do swojej córki. O siedzeniu przy ognisku, o swoim koniu i o podróżach. A później dowiedziałam się, że były fałszywe, że tak naprawdę zostały wymyślone przez tę 40-letnią kobietę, która była nauczycielką i która była najwyraźniej tak zafascynowana Calamity Jane, że sfałszowała pamiętnik i podróżowała po kraju, mówiąc, że jest córką Calamity Jane, którą oddano do adopcji, ale w końcu odnalazła swoją matkę. I znów wracamy tu do mitu. Dla mnie to było fascynujące. Calamity Jane była raczej chłopczycą, prawdopodobnie lesbijką, najpewniej wieloma innymi osobami, ale nie tradycyjną matką. Ale kiedy te listy zostały odkryte, historycy byli gotowi uwierzyć w ich prawdziwość, ponieważ mogli w końcu znormalizować Calamity Jane jako tę czułą matkę. To kolejny przykład myślenia patriarchalnego odwołujący się do mitu. Cykl stworzyłam w ten sposób, że nie pisałam do końca własnych wierszy. Wzięłam te listy i stworzyłam z nich wiersze wymazane. Usunęłam większość słów i stworzyłam te drobne niemal haiku wiersze, w których córka i matka rozmawiają ze sobą, bo jest Jane i Janie.

0: i tak naprawdę nie wiadomo, która jest która. Matka tworzy córkę, a córka matkę i wspólnie wkraczają w tę czułą przestrzeń.
1: So that the mothers create the daughters and the daughters the mothers and they enter this tender space.
0: Posłuchajmy wiersza, który jest swoistym preludium do tego cyklu.
2: Wiersz na antenie, wiersz o powietrzu, autorstwa Jane Flow, w tłumaczeniu Uliany Wolf. Więc było to w radiu We the People. W Dzień Matki roku 1941 opowiedziano nam o Calamity Jane, matce z piórem, a kucyk jej zwał się Szatan. To nic, że została wymyślona przez córkę. Wszyscy byliśmy zmyśleni. Lecz nikt z nas tak subtelnie, tak fałszywie. Jest Jack. Wszyscy zmyślamy. Dzień wschodzi, a fale głośno wysyłają przodków przez pagórkowate drogi. Ziemią staje się legenda, którą była, jak daleko we śnie rozproszone bydło, w ucho tarmoszone przez głos, jak córka, dzika wełna, jej pragnienie posiąścia pochodzenia komati yi, do nigdy siąścia. Szpilkę do kapelusza ma, by udowodnić piękny charakter pisma ferotypia. O, dryfująca nocy, strzemiona gwiazd, grzechoczące. O, trampko i mleko matki, białe jak szramy w kaktusach. Kto mówi, że więź matki z dzieckiem jest schizofreniczna, jest źródłem mowy bardziej niż miłość córki do Western Plains? Mała szalona symbioska, która się tu karmi, znajome rzeczułki, przeciw wszystkim wątpiącym, ich luźne języki, także papierowe ciężarki, wojenne skrawki, splamione źródła. A kto tu nie ma serca dla starych ludzi? Zawsze musiałam harować, by przeżyć. To jest okej, jeśli to życie nie potrwa zbyt długo. Jest okej, Jane, teraz, gdy zostałaś podwojona. Wbij szpilkę w kapelusz. Wiatry są ostre, audycja zakończona, a drzewa wciąż wokół, wciąż wokół.
0: Karolina Golimowska przeczytała swój przykład wiersza Uliany Wolf z tomu Matki Taski. Wrócimy do niego już jutro.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 12.
1: Źródła.
0: Elżbieta Malinowska i Kuba Borysiak, witamy Państwa bardzo serdecznie. Na początek wspomnienie festiwalu Etnoport w Poznaniu, który zakończył się w niedzielę. To pan Kisi, czyli artystki reprezentujące grupę etniczną Kistów, potomków Inguszów i Czeczenów, a zamieszkujących obecnie głównie Dolinę Pankisi w Gruzji.

Pankisi Ensemble, czyli artystki, które wystąpiły w tym roku na festiwalu Etnoport w Poznaniu. A dzisiaj, proszę Państwa, w audycji także nowości płytowe z Mali. To będą zatem Sobra Dance i Gasu Sobra Kuyate, a także Madamba i album Tabolo Kura. Dzisiaj także już czwarte spotkanie z Remigiuszem Mazurem Hanajem i jego albumem, który poświęcony jest raz jeszcze muzyce Puszczy Białej. To, proszę Państwa, opowieści, które prezentujemy z okazji otrzymania przez Remigiusza Mazura Hanaja nagrody specjalnej w konkursie na fonogram Źródeł. Otrzymał ją za 9 albumów wydanych w roku ubiegłym w wytwórni Incrudo. Dzisiaj zatem zbliżenie na postać Władysława Oblińskiego, jak mówiłem, jeszcze jednego mieszkańca Puszczy Białej. Pan Władysław urodził się w 1920 roku w Przyjmach koło Poręb, a zmarł w roku 2009.

0: A gdy przyjdzie złota niedźwiedzka, zdałaby się znowu gorzałeczka. I to tak raz po raz piłaby się gorzanina w każdy raz. Jedną rączką za Cierecki gniotła, drugą rączką przyciskała Piotra. I to tak raz po raz piłaby się gorzalina w każdy raz. Dobra była gorzalina z miodem, jeszcze lepsza dziewczyna pod brogiem. I to tak raz po raz piłaby się gorzalina w każdy raz. Dobra była gorzalina z pieprzem, jeszcze lepsza dziewczyna pod eksem. I to tak raz po raz piłaby się gorzalina w każdy raz.
1: Władysław Obliński, urodzony w roku 1920, przyjmy koło Poręby, kolejny muzyk, który reprezentuje kulturę Puszczy Białej. Bardzo taki też charakterystyczny, śpiewa z takim, bym powiedział, marszowym zacięciem, taki kawalerski, przedwojenny styl.
2: Tak, no taki dosyć chyba powszechny i taki, który obowiązywał wtedy.
1: Taki bardzo męski.
2: Męski, tak. Ale też znając tam więcej facetów tego regionu, to mogę powiedzieć, że barwę głosu miał taką stamtąd.
1: Czyli, że był charakterystyczny.
2: Dosyć tak? Jego barwa charakterystyczna. Regionu. Tak. Jak w przypadku pań, to różne były tam śpiewaczki o różnych głosach. Tak panowie tam rzadko się zdarzali. Jednego tylko pamiętam, który tak głęboko śpiewał niżej. A raczej mieli takie tenorowe barwy. On był tak, taki pumpy oficerki, harmonika za cholewą oficerek. Też potrafił grać na harmonice, ale już nie miał. Kiedyś przynajmniej potrafił. I śpiewał taki tradycyjny repertuar.

0: bar żartobliwy o dziewczynach, o żołnierzach, o ułanach, o żołnierce i kolędy. I to jest właściwie taki typowy męski repertuar. No można by do tego dodać jeszcze, byli tacy, którzy śpiewali na pogrzebach, udzielali się, więc dochodziły, byli bardziej pobożni, więc dochodziły pieśni pogrzebowe i wielkopostne. Natomiast on był taki zupełnie środek, po prostu typowy facet, który nie jest jakiś taki bardzo, przed każdym nie klęka, swoją dumę ma, w kościele na jedno kolano, tak, dobrze się trzymał jak na swój wiek. On śpiewał po swoim ojcu, to też trzeba powiedzieć wyraźnie, Piotrze Oblińskim, który był śpiewakiem znanym tam w okolicy, także to, że w tych przyjmach poremskich, bo to blisko już tak, blisko drogi tej takiej Warszawa-Białystok, która tam niedaleko już tam Dybki, Ostrów dalej są, więc to są takie tereny, z których wysysa, czy blisko jak jest linii kolejowej, czy blisko takiej arterii komunikacyjnej, to wysysa, przechodzi taki odkurzacz od czasu do czasu i po różnych stronach kraju trochę rozmiatuje ludzi, więc on miał oczywiście i tę cechę, że faceci lubią to, co modne, lubią, no bo bajery trzeba też umieć wstawić, żeby dziewczynie zawrócić w głowie, no więc trzeba wiedzieć, co się w świecie dzieje, umieć mieć o czym opowiedzieć żartobliwie, jakąś śmieszną historyjkę do śmiechu, zrobić wrażenie, więc on też dokładnie taki był, miał swój taki charakter, intonował też charakterystycznie.
1: Pójdziemy, bracia, w drogę z wieczora, wstąpimy najprzód do tego dwora. Będziemy śpiewali wszędzie o tak wesołej kolędzie. Hej, kolęda, a nie żałujmy swojej ochoty zaśpiewać panu, stojąc przed wroty. Wykrzyknijcie wielcy mali, żeby nam co prędzej dali. Hej, kolęda, zagraj ty, bracie, najprzód na lirze, a wy, młynsi, pomóżcie szczerze. Dalej i ty na fujarze, potem który na czym może. Hej, kolęda, porwał się jeden z prędka za nami, zapomniał w domu butów z gwoździami. Nie wytrwasz tu, miły bracie, idź po buty, idź po gacie. Hej, kolęda, a gdy się wracał, bieżał co skoku, upadł w zarywę, bo było w zmroku. Tam się nie mógł sam ratować, musiał do rana nocować. Hej, kolęda, przyłączył się też, co był kulawy, a i z tym w drodze dosyć zabawy, bo skakał na jednej nodze, druga go bolała srodze. Hej, kolęda, był ci taki, co bardzo obżarty, a i z tym bieda, bo to uparty. Lada kędy sobie siędzie, z torby kiełbasy dobędzie. Hej, kolęda, jeden się upił w karczmie na winie, a potem legną tuż przy kominie. Spalił sobie rękawice i rękawy u górnice. Hej, kolęda, a jednego nam w karczmie zabili. Wszędzie rad bywał, gdzie goście byli. Ale nam ta nie żal tego, wielki był desperek z niego. Hej, kolęda, jakoś ich bracia o nas nie dbają, że nas na dworze długo trzymają. Nie trzymajcież nas na rzeczy, bo już drugi ledwie skrzeczy. Hej, kolęda, poszliśmy wszyscy w jednym strzemieniu, ale nie wszyscy w dobrym odzieniu, bo niektórzy worowinie ledwo barki nie owinie. Hej, kolęda, sami nie wiemy, czego czekamy, na ciężkim mrozie już ledwo trwamy. Barwa na nas bardzo licha, już niektóry ledwo dycha. Hej, kolęda, możeć kolędę dziś dostaniemy, jak nam nie dadzą, to odejdziemy i będziemy rozgłaszali, że tu skąpcy nic nie dali. Hej, kolęda, i będziemy rozgłaszali, że tu skąpcy nic nie dali.

0: Ej, kolęda.
1: Nie był śpiewakiem pogrzebowym, był kolędnikiem właśnie, ponieważ kawalerka chodziła na kolędę, bo wiadomo, czemu służyła kolęda, no temu, żeby przyjść się po chałupach, zobaczyć, gdzie fajne dziewczyny są, bo to nie tylko w swojej wsi, ale i w okolicznych. Mieć przegląd, zrobić przemarsz po wspólnocie jakby, zacieśnić więzy, taka apotropeiczna trochę rola kolędnika czy muzykanta, który ma taką obrzędową trochę rolę, żeby te więzi wspólnotowe, więziotwórczą właśnie, żeby tę wspólnotę jakby umacniać poprzez to, że się od czasu do czasu zrobi przez nią taką wędrówkę po domach, na przykład kolędniczą. Chłopaki to lubili, można było tam gdzieś pokątnie kielicha wychylić wtedy i tak dalej. I pośpiewać sobie było wesoło generalnie. Co zresztą wiedzą ci, którzy chodzą po kolędzie, wciąż na nizinach to rzadko gdzie chodzą tak naprawdę. Znaczy nie chcę nikomu ujmować, ale no górale lepiej chodzą chyba.
2: No, myślę, że w ogóle obrzęd kolędniczy na południu Polski ma się lepiej niż na
1: Tak.
2: nizinach.
1: Także pan Obliński zaśpiewał kilka ładnych kolęd, właśnie takich stylowych po swoim ojcu zresztą, i też reprezentował taki sznyt właśnie. Zaśpiewał o ułanach, zaśpiewał o dziewczynach, zaśpiewał takie już trochę sentymentalne, wpadające w tango podmiejskie melodie. Zaśpiewał o czarnym kruku, który gdzieś tam pierścień trzyma w dziobie, prawdopodobnie zakutego rosyjskimi szablami powstańca styczniowego. Także takie wątki tam się u niego przewijają. Chociaż jak przyjechałem do niego, to widać było, że żona dumna, że lubiła, jak mąż śpiewał i że wiedziała, że wychodzi za śpiewaka, że to był świadomy
2: To
1: wybór.
2: też chyba niezwykle ważne. Małżonki, które nie akceptowały
1: Tak, no to
2: muzyki, to
1: różnie się
2: tak.
1: kończyło.
2: Szczególnie u muzykantów
1: Jak to
2: weselnych.
1: mi, tak, w zupełnie innym regionie, ale muszę to powiedzieć, na Podkarpaciu powiedział, znaczy to nie muzykant powiedział, ale to była relacja z córki. Powiedziała o swojej mamie, która się zdenerwowała na swojego tatę w pewnym momencie, a który grał na początku na skrzypcach, później na saksofonie. Mówi, wie pan, wzięła ten saksofon i wie pan, te klapki mu wszystkie powyginała.
2: To raczej taka historia straszna. No tak to bywało. Dobrze.
1: To była taka jednorazowa wizyta właściwie, bo też pan Władysław nie miał już w pamięci za dużo, a też nie miał, jak czasami śpiewaczki mają, takiego zwyczaju zapisywania. Zresztą ja z tych kurpiów białych w pewnym momencie musiałem wyjechać tam. Zdarzyła się jakaś historia taka w rodzinie, że mnie stamtąd wywiało na dłuższy czas, a później już nie wróciłem z jeszcze innych powodów. I pan Władysław Obliński właśnie był tak dosyć na końcu tej mojej wędrówki z DCC. Więc też może i z tego powodu nie wróciłem do niego, ale cieszę się, że te nagrania, kiedy je wrzuciłem na Bandcampa, gdzieś tam zarezonowały, bo on nie był jakimś takim, to nie był Bobowski, taki legenda całej okolicy, który grał na każdym weselu i wszyscy go pamiętali, ci co starsi. Czy ktoś jest znanym na przykład śpiewakiem pogrzebowym w swojej okolicy i też jak go usłyszą później u mnie na Bandcampie, to cała wieś go słucha. Ale okazało się, że pana Władysława też słuchają i odezwał się jego wnuk. Co fajne, tak wydało mi się to takie bardzo fajne, bardzo jakieś takie prawidłowe, że tak powiem, że się wnuk odezwał, że tak chłopak po chłopaku.

0: Może przejmie pałeczkę i kiedyś nauczy się pieśni od dziadka.
1: To, że te nagrania jakoś od niedawna tak żyją i rezonują, to jest jeszcze inna historia. Jeszcze jej dokładnie nie znam, ponieważ nieczęsto tam bywam w tej chwili, ale zrobię kilka takich objazdów na pewno i mam jeszcze

0: wcześniej nie ujrzała światła dziennego. Niektóre były znane już, takie typu właśnie Aleksander Bobowski czy pani Mariana Ślis też, ale jak na przykład pana Oblińskiego opublikowałem, to była niespodzianka tam też dla miejscowych, taka fajna, myślę. To jest też bardzo coś fajnego, jeżeli wraca do mnie taki feedback, mówiąc po kurpiowsku, nowokurpiowsku, to jest fajnie.
1: Powinien strumyk w oddali, powinien strumyk lasom, cubum lubum grabum w oddali, w oddali, w oddali. Tam się strzelcy kąpali, tam się strzelcy lasom, cubum lubum grabum, kąpali, kąpali, kąpali. I wołali choć Hanko, i wołali lasom, cubum lubum grabum, choć Hanko, choć Hanko, choć Hanko. Do stodowi nasianko, do stodowi lasom, cubum lubum grabum, nasianko, nasianko, nasianko. A mamusia się cieszy, a mamusia lasom, cubum lubum grabum, się cieszy, się cieszy, się cieszy, że córeczka nie grzeszy, że córeczka lasom, cubum lubum grabum, nie grzeszy, nie grzeszy, nie grzeszy, a córeczka zgrzeszyła, a córeczka lasom, cubum lubum grabum, zgrzeszyła, zgrzeszyła, zgrzeszyła, całą nockę bawiła, całą nockę lasom, cubum lubum grabum, bawiła, bawiła, bawiła, idź ty powiedz tak mamie, idź ty powiedz lasom, cubum lubum grabum, tam mamie, jak to dobrze nasianie, jak to dobrze lasom, cubum lubum grabum, nasianie, nasianie, nasianie. Zahuczał huragan na morzu spieniła się po. Jak smutno żyć samotnemu, jak tęskno o miłości.

0: nie wiedząc, że zdradziłaś mnie i nie bądź zła na mnie, dzieweczko. I powiedz, jeśli masz żal, twarz twoja niby słoneczko z różaną nadzieją patrz w dal. Ładna taka.
1: Władysław Obliński, jeszcze jeden artysta reprezentujący kulturę Puszczy Białej i bohater albumu, który jest jedną z 9 płyt, którą wydał Remigiusz Mazurhana i w roku ubiegłym w wytwórni Incrudo. To są, proszę Państwa, płyty, które otrzymały wspólnie nagrodę specjalną w konkursie Fonogram Źródeł 2025. Kolejne spotkanie z Remigiuszem już za tydzień. A teraz chciałbym Państwu jeszcze przypomnieć o zbliżającym się festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. W tym roku po raz 60. muzycy ludowi z całej Polski walczyć będą o najwyższe laury, czyli baszty. No i chciałbym Państwu zatem zaprezentować nagrania Michała Umławskiego, który w roku ubiegłym otrzymał właśnie basztę, nagrodę główną w kategorii solistów, instrumentalistów. Michał Umławski jest jednym z najaktywniejszych wielkopolskich dudziarzy. Od lat przede wszystkim propaguje grę na dudach i skrzypcach wśród dzieci i młodzieży. Działa także bardzo aktywnie w założonym przez siebie stowarzyszeniu Dudziarz EU. Przed nami zatem nagrania, które zostały zarejestrowane w roku ubiegłym w Kazimierzu.

To był Wiwat, Oberek i Polka w wykonaniu Michała Umławskiego, zdobywcy Baszty na zeszłorocznym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Kolejne zmagania artystów, a także koncerty towarzyszące temu wydarzeniu już za tydzień. Od czwartku zapraszamy Państwa do Kazimierza. A teraz już obiecana muzyka z Mali. Przed nami Gasu Sobra Kouyaté i jego album Sobra. Gasu, proszę Państwa, to jest artysta, który należy, no myślę, że możemy już powiedzieć, do najwybitniejszych współczesnych gitarzystów z Mali. Pochodzi z rodziny griotów, uczył się u legendarnego Djeli Madiego Tunkari z Rail Band. Współpracował m.in.

takimi mistrzami jak Kassema Diabaté czy Toumani Diabaté. No i zgłębiał przez wiele lat także styl Ali Farka Tourego, spędzając m.in. rok w Nyafunke, czyli kolebce pustynnego bluesa. Album, którego teraz posłuchamy, Sobra Dance, to jest jego pierwszy duży autorski projekt, w którym w końcu przejął rolę lidera zespołu. 8 kompozycji osadzonych głównie w tradycji mandę, ale otwartych na takie stylistyki jak rock, rytmy latynoskie, no i oczywiście wszechobecny pustynny blues. Przed nami zatem pierwsza płyta z Mali w dzisiejszych źródłach, Gasu Sobra Kouyaté, Sobra Dance.

Gusu Sobra Kujete, album Sobra Dance. To była pierwsza propozycja dzisiaj, prosto z Mali. No i na zakończenie jeszcze jedna płyta, także z tradycji mandingo. To Ma Damba, która należy także do bardzo ważnych, współczesnych głosów z Mali. Urodziła się także niedaleko Bamako i wywodzi się także z bardzo renomowanego rodu griotów, czyli jest córką Djeli Babi Sisoko. To był bardzo znany artysta i griot właśnie z regionu Bamako. Jest także bratanicą słynnej śpiewaczki Fanty Damby. Od ponad czterech dekad pozostaje wierna tradycji Djelija. Jej album Tabolo Cura jest stworzony wspólnie z gitarzystą i aranżerem Thierrym Furnelem, z którym artystka związana jest od ponad dwóch dekad. To muzyka dzisiaj na zakończenie naszego spotkania i obiecuję, że do tych płyt na pewno jeszcze w niedzielnych audycjach Słuchaj Świata powrócimy. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

Zapiski ze współczesności.

0: tym tygodniu prezentujemy wspomnienia Andrzeja Seweryna, nagrane w 2007 roku przez Annę Fuksiewicz. W dzisiejszym odcinku artysta opowiada m.in. o pracy w Komedii Française.
1: Przeżywałem bardzo taką, jak na moją wrażliwość, poważną depresję, ponieważ był to moment, kiedy Spielberg obsadził, jak ja to mówię czasami złośliwie, źle główną rolę w filmie Lista Schindlera. Mam na myśli decyzję Spielberga, żeby nie powierzać mi roli tytułowej w tym filmie. Taka możliwość pojawiła się właśnie w końcu 1992 roku, kiedy Spielberg przygotował się do kręcenia zdjęć w Polsce Listy Schindlera. Ja byłem wtedy na zdjęciach próbnych w Universal Studios i tam pracowałem cały dzień z Spielbergiem. No i wydawało się, że informacje, które otrzymałem po tym seansie pracy, że te sygnały mogły wskazywać na to, że podejmie decyzję pozytywną, jeśli chodzi o moją osobę. Stało się inaczej i ja to bardzo źle przeżyłem. Bardzo, bardzo to było ciężkie dla mnie. I wtedy nagle dzwoni do mnie Comédie Française i dyrektor, administrateur général, pan Jacques Lassalle, znakomity reżyser, proponuje mi najpierw wstąpienie do Comédie Française, a na początek pracy w Comédie Française proponuje mi zagranie Don Juana. Było dla mnie to coś niezwykłego zupełnie. 7 lipca odbyła się premiera na dziedzińcu Pałacu Papieskiego w Avignon i z tą rolą bodaj po 12 latach, chyba 12 lat później przyjechałem do Polski. W ten sposób pewna klamra się zamknęła. Powrót w pewnym sensie do teatru etatowego, jedynego zresztą we Francji, był dla mnie bardzo znaczący. Przez 13 lat pracowałem w różnych teatrach, takich czy innych, ale nie miałem do czynienia z teatrem zespołowym. Tutaj w pewnym sensie, w cudzysłowie, wróciłem do Ateneum, prawda?

No i zetknąłem się z teatrem, o którym nic nie wiedziałem, a o którym mówiono, że jest teatrem konserwatywnym, starym, nieciekawym i tak dalej, i tak dalej. I jest to oczywiście częściowo prawda, tak jak prawdą jest, że teatry na świecie nie mają w swoim repertuarze tylko i wyłącznie znakomitych przedstawień. To nie można powiedzieć, że w Royal Shakespeare Company, czy w National Theatre, czy w Burgtheater i tak dalej, i tak dalej. Są tylko dobre spektakle. Natomiast okazało się, że wszystko, co wiedziałem o tym teatrze, jak i to, co mi opowiadano, okazało się to wszystko po prostu nieprawdą. Co to znaczy konkretnie? Proszę sobie wyobrazić teatr, który ma trzy sceny. Na tych trzech scenach odbywa się rocznie w sumie około 12 premier. Przynajmniej połowa z nich to są premiery tekstów współczesnych. Po to, żeby wyreżyserować 12 przedstawień, trzeba 12 reżyserów. Po to, żeby wyreżyserować w trzech sezonach 36 przedstawień, trzeba 36 reżyserów i najczęściej są to reżyserzy, którzy się nie powtarzają, bo nie ma tak, że reżyser sobie robi co sezon przedstawienie w Comédie Française. Oznacza to, że 36 w dużym stopniu młodych reżyserów pracuje w przeciągu 3 lat w Comédie Française. Czy państwo naprawdę uważacie, że jeżeli mamy połowę przedstawień, które są tekstami współczesnymi i większość reżyserów współczesnych, reżyserujących w Comédie Française, że nasz teatr jest teatrem konserwatywnym, muzeum i tak dalej, oderwanym od rzeczywistości? Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Ale oczywiście, że naszym poważnym celem, czyli jednym z poważnych celów, jest oczywiście to, co się nazywa praca nad dziedzictwem, no nie powiem narodowym, ale dziedzictwem teatru francuskiego. Oczywiście tak. Jest to chyba zrozumiałe. Jest to dom Moliera. Dlatego my mamy obowiązek grania wszystkich sztuk Moliera i tak się stało ostatnio, że graliśmy bardzo dużo sztuk Moliera i te sztuki były nagrywane do telewizji, są kasety i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie wszystkie sztuki Moliera gramy, bo są sztuki, które są niedobre i wszyscy o tym wiedzą i pierwszy o tym wiedział Molier, prawda? W naszym teatrze, w Comédie Française pracują najznakomitsi reżyserzy z całego świata. Do takich przecież należy Robert Wilson. Pracujemy z Rosjanami, z Fomenką, Wasiliewem, Langow, Szerban. To są reżyserzy, którzy pracują często w Comédie Française. Jerzy Menzel pracował w Comédie Française. Nie jest prawdą, że Comédie Française jest starym, skostniałym teatrem. Chciałbym też powiedzieć słówko na temat organizacji pracy w Comédie Française, żebyście państwo oceniając negatywnie czy pozytywnie rozumieli, w jakim kontekście my pracujemy. Otóż ja chciałem państwu powiedzieć, że Comédie Française nie gra tylko 1 maja, w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i w czasie wakacji od mniej więcej 25 lipca do 1 września. U nas nie ma poniedziałków wolnych. My gramy codziennie i my mamy około 80, czy nawet więcej, już nie chcę tutaj, prawda, procent widowni w sumie na wszystkich przystojeniach, prawda? To oznacza również, że my odpowiadamy na pewną potrzebę społeczną i to jest również bardzo ważne. W Comédie Française mamy dwie grupy aktorskie, pensionnaire i sociétaire. Pensionnaire są aktorami, którzy najpierw są zaangażowani na 2 lata, a później praktyka wskazuje na to, że właściwie nie mogą być wyrzuceni z teatru, ponieważ są urzędnikami państwowymi. Dlatego na przykład są aktorzy, którym podziękowano za pracę, zostali wyrzuceni, wzywają nas do sądu i wygrywają procesy bardzo często. Druga grupa to jest grupa sociétaire. I teraz tak. Sociétaires są to, powiedzmy, prawdziwi właściciele Comédie Française, ponieważ trzeba powiedzieć, że Comédie Française jest teatrem półprywatnym, zaraz to wytłumaczę, który jest w 100% finansowane przez państwo. Co to znaczy półprywatne? To znaczy, że 50% dochodów z naszego teatru idzie dla państwa, a 50% dla nas.

0: Dla nas to znaczy dla wszystkich członków Comédie Française. 75% tych 50% idzie dla sociétaires, dla tych 34-35 aktorów. Reszta 25% jest dzielona między pensjonariuszy, technikę i administrację. Teraz dalej. Sociétaires biorą udział w tym podziale dochodów w sposób szczególny. Mianowicie każdy z nich ma określoną wartość. Na przykład ktoś jest warty 3/12, ktoś o większym stażu ma 10/12. Ja mam obecnie 12/12. Co to znaczy? Po każdym roku finansowym jest na podstawie naszych dochodów wyznaczona suma pieniędzy, która tworzy 1/12. I każdy z nas otrzymuje 10/12, 3/12 czy 12/12. Oprócz tego jest pensja i oprócz tego jest wynagrodzenie za każde przedstawienie. To jest system finansowy Comédie Française. Mówiąc tak najbardziej prosto i brutalnie, to nie są wielkie pieniądze, ale to są pieniądze, za które można żyć. Natomiast jeżeli proponuje się jakiemuś aktorowi, który pracuje w filmie we Francji, żeby przystąpił do Comédie Française, to on pyta, a z czego będę żył? No, to jest zabawne. Jeśli chodzi o mój udział w Comédie Française, to on był, ja jestem z niego bardzo zadowolony, bardzo dumny. Ja tam stałem się reżyserem. Ja po raz pierwszy wyreżyserowałem w teatrze sztukę w Comédie Française. To była Małżeństwo z musu, czy coś takiego. Mariage Forcé, Moliera. Później wyreżyserowałem Zło krąży Audibertiego i Wieczór Trzech Króli Szekspira. Przedstawienia, które miały pełną widownię. Moja pierwsza rola, o której wspomniałem, to była rola Don Juana. Zresztą o roli Don Juana myślałem już w szkole teatralnej, kiedy grałem pod kierownictwem pani profesor Romanównej rolę Don Juana w Don Juanie Tirso Moliny jeszcze, prawda? Z tą rolą, tak jak mówię, przyjechałem do Polski i to było dla mnie naprawdę no, niezwykłe wydarzenie. Pamiętam, że fizycznie najbardziej mnie w tej roli kosztował ostatni monolog. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. I tak dalej, i tak dalej. Po tym monologu rzeczywiście padałem ze zmęczenia. No i po prostu było to bardzo wyczerpujące, to jest prawda. Jedną ze znaczących ról, które zagrałem w Comédie Française, była rola w Kupcu Weneckim Szekspira, rola Shylocka. Przedstawienie miało taką bardzo szczególną formę, nazwijmy to awangardową, nowoczesną, prawda. Ta forma wywołała wiele dyskusji. Ale dla mnie to, co było najważniejsze, to to, że grałem tego prześladowanego i potem mszczącego się Żyda na scenie Comédie Française, często w obecności takich widzów jak ambasador Izraela we Francji, z którym później spotkałem się w kulisach i który po przedstawieniu, który bardzo serdecznie dziękował mi za zagranie tej roli. Było to dla mnie szczególne, ponieważ jestem bardzo wyczulony na problem antysemityzmu na świecie. Ten tekst bywał grany bardzo często w Izraelu, ale również często w Rzeszy Niemieckiej. Dotknąłem w związku z tym bardzo poważnego problemu, który nie ma łatwego rozwiązania i łatwych odpowiedzi, łatwych recept. Problemu rasizmu. Było to dla mnie bardzo wzbogacające doświadczenie. Niedawno zagrałem, bardzo się z tego cieszyłem, rolę Eugene O'Neilla, czy Eugeniusza O'Neilla, pisarza amerykańskiego, laureata Nagrody Nobla, w przedstawieniu na podstawie tekstu Lars Norena pod tytułem Embrasser les ombres. Tytuł prawdziwy jest Give them the shadows. Dajcie im cienie. Jest to opowieść o ostatnich miesiącach życia O'Neilla. Dzień urodzin 60. bodaj, czy 62. nie pamiętam. I przyjeżdżają jego synowie. Jest obecna jego żona. Z straszliwy, bezlitosny, brutalny dramat rodzinny, artystyczny. Straszna sztuka pokazująca, moim zdaniem, koszta uprawiania naszego zawodu, zawodu artysty. Była to rola, w której musiałem pamiętać o wielkich aktorach polskich, takich jak Tadeusz Łomnicki, Jan Świderski, o przekształcaniu ciała, przekształcaniu głosu. O'Neill był chory na Parkinsona i po konsultacjach z lekarzami grałem tę chorobę na scenie. Zdarzało mi się grać, mówię tylko o tych dwóch, trzech rolach, to ja zagrałem wiele ról, prawda, w Comédie Française, ale zdarzało mi się grać również poza Comédie Française. Chciałbym wspomnieć o dwóch rolach, bo wydaje mi się, to, o trzech rolach, bo wydaje mi się ważne. Pierwsza to Alcest w Mizantropie. Z tym Mizantropem byliśmy w Polsce, prawda? To była wielka radość. To przedstawienie, ja bardzo szanuję to przedstawienie, moim zdaniem niedocenione przez prasę francuską. Druga rola to była rola męża głównej bohaterki w domu lalki Ibsena, którą grałem w Odeonie w reżyserii Deborah Warner. To jest bardzo zdolna, bardzo znacząca, ważna reżyserka angielska. I trzecia rola to rola, za którą dostałem nagrodę najlepszego aktora francuskiego w 1996 roku. To była rola tytułowa w przedstawieniu w reżyserii Jacques'a Lassalle'a Trudny człowiek Hugo von Hofmannsthala.
1: Do wspomnień Andrzeja Seweryna wrócimy jutro, kwadrans przed 13.
2: A państwo słuchają programu drugiego Wybiła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Siwczyk.
2: I Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Znamy laureatów konkursu Książka Roku 2025 w Lublinie. Projekt zorganizowano po raz 20, a jego celem było docenienie dorobku wydawniczego miasta i szerzej Lubelszczyzny. Symboliczne statuetki powędrowały między innymi do autorów publikacji za album Lublin zniszczony w latach 1939-45 i nieodbudowany. Jak przyznaje doktor habilitowany Jacek Wołoszyn, ten album jest bardzo ważny dla Lublina, ponieważ pokazuje, jak wyglądałoby miasto przed II wojną światową.
4: Naszym celem było właśnie pokazanie, jak wojna ze swoimi działaniami, raz takimi zniszczeniami materialnymi, drugie z ludobójstwem, wpłynęła na kształt tkanki miejskiej. W jaki sposób potem także podeszli władze do samej odbudowy. To, co zostawiono, to, co zamieniono, a to, co jakby pozostawiono, w ogóle nie odbudowa. To był nasz cel.
2: Wyróżnienie w postaci statuetki otrzymała także książka doktora Jerzego Flisińskiego Bialskie księżne Radziwiłłowe, wydana w Białej Podlaskiej.
5: Ta publikacja ma ogromne znaczenie i tutaj ogromne podziękowanie dla autora, pana doktora Jerzego Flisińskiego, który podjął się szeregu prac związanych z pozyskiwaniem materiałów i stworzeniem monumentalnej, bo prawie 1000-stronicowej publikacji.
2: Tłumaczyła Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Laureaci zostali nagrodzeni Wawrzynem Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego. Zestawy laboratoriów sztucznej inteligencji już trafiają do polskich szkół. Dzięki nim uczniowie będą mogli prowadzić własne eksperymenty, ale także poznawać zasady działania algorytmów i programować roboty. To może być największa taka inwestycja w Unii Europejskiej, wyjaśnia Paweł Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.
6: Ponad 5 miliardów złotych dzięki środkom z KPO trafi do szkół na sprzęt. Ze sprzętu trzeba umieć korzystać w sposób odpowiedzialny. Trzeba przede wszystkim stawiać na bezpieczeństwo. My jako Ministerstwo Cyfryzacji wspieramy Ministerstwo Edukacji licznymi programami szkoleniowymi poprzez NASK i inne instytucje podległe. Również prowadzimy szkolenia, choćby Broń się w necie, gdzie uczymy, jeśli chodzi o radykalizację, polaryzację społeczną, wykorzystywanie w sposób negatywny AI.
2: Do końca lipca szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mają otrzymać 12 tysięcy laboratoriów sztucznej inteligencji. Nowy wernakularyzm to przewodni temat najnowszego numeru kwartalnika Autoportret pisma o dobrej przestrzeni. Temat najtrafniej definiują dwa pojęcia – ograniczenie i konieczność, tłumaczy redaktorka Autoportretu, architektka Kinga Zemła.
7: ta architektura wernakularna tradycyjnie, ona wynika z konieczności, ale też wiąże się z ograniczeniami, które są w danym miejscu, materiałowymi, klimatycznymi, społecznymi, no, różnorakimi. I że to rozszerzenie o tyle właśnie działa także współcześnie, że również wynika z naszej konieczności do jakiegoś tam przedefiniowania tego, w jaki sposób tworzymy architekturę, z czego ona się składa, z jakich materiałów. I wtedy z kolei tymi ograniczeniami są ograniczone współcześnie zasoby i konieczność wymyślania jakichś nowych, bardziej kreatywnych sposobów budowania.
2: Autorzy tekstów pytają między innymi o koszty nowego, bardziej ekologicznego budownictwa. Nawiązują też do potencjału drzemiącego w tradycyjnej wiedzy architektonicznej i tradycyjnych umiejętnościach. Autoportret Pismo o dobrej przestrzeni ukazuje się nakładem Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Książę George od września będzie uczniem Eton College, szkoły, która od blisko 600 lat kształci brytyjskie elity. Jej absolwentami są premierzy, członkowie rodziny królewskiej i znani pisarze. Co ważne dla rodziców przyszłego króla, Eton znajduje się kilkanaście minut od rodzinnego domu w Windsorze.
8: Książę George pójdzie śladami swojego ojca i stryja. Zarówno książę William, jak i książę Harry byli uczniami Eton. Dla Brytyjczyków to miejsce wyjątkowe. Od lat uchodzi za kuźnię polityków, dyplomatów i ludzi, którzy później trafiają na najwyższe stanowiska w państwie. W szkolnych ławach siedzieli tam m.in. premierzy David Cameron i Boris Johnson. Eton ukończył również George Orwell, autor roku 1984, a także Ian Fleming, autor książek o Jamesie Bondzie. Szkoła słynie też ze zwyczajów, które są jak żywcem wyjęte z innej epoki. Uczniowie do dziś chodzą na zajęcia w czarnych frakach, kamizelkach i prążkowanych spodniach. Choć Eton jest szkołą z internatem, książę George nie będzie daleko od domu. Szkoła znajduje się zaledwie kilkanaście minut od Windsoru, gdzie mieszka z rodzicami i rodzeństwem. Brytyjskie media przypominają, że gdy uczył się tam książę William, często odwiedzał swoją babcię, królową Elżbietę II, na zamku w Windsorze. Niewykluczone, że George także będzie wpadał na herbatkę u dziadka króla Karola III. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: I tą informacją kończymy serwis. Kolejny o 16, a zatem do usłyszenia.
9: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
11: Reklama.
9: Połączenie międzynarodowe.

0: Monika Zając, dzień dobry. Tego kierunku jeszcze w połączeniu międzynarodowym nie było. Mowa o Kirgistanie. Baranie oko. Reportaż z Kirgistanu. Taki tytuł nosi książka dziennikarki i antropolożki dr Emilii Sułek. Autorka jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani wspomina w tej książce, że pani droga do Kirgistanu była długa, choć jest pani przecież specjalistką od Azji Środkowej.

0: Tybetowej. I ta pani droga wiodła przez Tybet, bo to właśnie Tybetowi pani poświęciła znaczną część swojej drogi zawodowej i naukowej. No to jak to było z tym Kirgistanem w pani przypadku?
1: Z Kirgistanem było tak, że ja właściwie studiując już antropologię na Uniwersytecie Warszawskim, myślałam o tym, żeby zajmować się Kirgistanem, ale jakoś mi to wtedy nie wyszło, ktoś mi to wtedy wyperswadował. Coś po prostu się nie ułożyło. Trochę nie ułożyło się z tego powodu również, że ja już wtedy zakładałam, że chcąc się naukowo zajmować jakimś regionem świata, powinnam też nauczyć się miejscowego języka. I szukałam lektoratu z języka kirgiskiego w Instytucie Orientalistycznym, to był wtedy instytut. I takiego lektoratu nie znalazłam, a znalazłam za to mongolski i tybetański. I jakoś skręciłam w stronę mongolistyki i tybetologii. I rzeczywiście potem mieszkałam w Tybecie, napisałam doktorat o nomadach w Tybecie. Pracowałam jako tłumaczka języka mongolskiego. I dopiero do Kirgistanu trafiłam po wielu latach, już po doktoracie. I wtedy przeżyłam olśnienie, bo zapomniałam nawet o tym, szczerze mówiąc, że miałam kiedyś taką fazę, czy taką jakby zauroczenie Kirgistanem, tak to nazwijmy. I kiedy pojechałam do Kirgistanu na konferencję naukową, bardzo banalnie, nagle przypomniałam sobie, że chwileczkę, ale ja właściwie chciałam zajmować się tym krajem. No i tak powoli zaczęła się tworzyć moja kirgiska historia.
0: I to jest nie bez znaczenia, bo pani przygotowanie naukowe, pani dorobek naukowy i to doświadczenie mocno wpłynęło na to, jak pani jako reporterka patrzy na ten kraj i na to społeczeństwo.
1: Pewnie trochę wpłynęło. Myślę, że przede wszystkim dało mi to gruntowne przygotowanie, takie wielopłaszczyznowe powiedzmy, czyli takie, że ja widzę Kirgistan w całym skomplikowanym kontekście społecznym, politycznym, kulturowym, tego olbrzymiego wnętrza Azji Środkowej, która dla mnie nie jest tylko poradziecką, tą częścią, która kiedyś była w Związku Radzieckim, ale która jest dużo większa, to z jednej strony. Z drugiej zaś strony ja miałam okazję jeździć do Kirgistanu regularnie przez bardzo wiele lat. Czyli to nie jest książka, która wyrosła z dwóch krótkich wyjazdów, tylko te historie narastały. Tak naprawdę zbierałam je przez może 7-6 lat. Ponieważ najpierw jeździłam do Kirgistanu w ramach projektów naukowych, gdzieś na boku myśląc o tym, że te historie ludzi, których tam spotykam, są tak fantastyczne, że chciałabym napisać wreszcie to, co chcę, czyli książkę dla wydawnictwa Czarne, to było jasne. I ja sobie je powoli zbierałam, potem porzuciłam uniwersytet i zaczęłam się już zajmować na 100% dziennikarstwem, więc to doświadczenie dało mi z jednej strony tą bazę wiedzy, a z drugiej strony możliwość regularnego odwiedzania kraju.
0: Baranie oko to książka, która wyrosła z empirii. Ze słuchania, z godzin rozmów i przypadkowych spotkań z ludźmi, których sama wybrałam albo którzy wybrali mnie. Wyrosła z pogaduszek na weselach, lotniskach, plażach, marszrutkach, a nawet w toalecie. To prawda, w tej książce najważniejsze są opowieści bohaterów, których pani wybiera lub spotyka przypadkiem, ale też pani podkreśla, że tę książkę można czytać na wiele sposobów i to nie jest tylko opowieść o Kirgistanie, bo jest także o sprawczości i demokracji, o kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Czy ma pani takie poczucie, że pisząc tę książkę opowiada o sprawach zupełnie polskiemu czytelnikowi nieznanych? No bo przecież jest ta słynna książka Ryszarda Kapuścińskiego, Kirgis schodzi z konia, w której zresztą tego Kirgistanu wcale aż tak dużo nie ma i właściwie niewiele więcej.
1: Troszkę tam jest oczywiście. Są przecież książki Wojciecha Góreckiego i Ludwiki Włodek, nie wspominając już jakby tekstów krótszych dziennikarskich. Ale trudno porównywać krótkie teksty drukowane w czasopismach z książką, prawda? Z książką, która jest od pierwszej do ostatniej strony dedykowana, jak to się brzydko dzisiaj mówi, jednemu obszarowi. Dziękuję, że pani o to pyta i cytuję tutaj fragmenty z tego mojego posłowia. To jest książka o Kirgistanie, ale wydaje mi się, że w jakimś sensie to jest książka na tematy uniwersalne. Dlatego ja odnajduję się w swoich bohaterkach, w swoich bohaterach. Ja się bardzo często odnajdywałam sama siebie i mam wrażenie, że też chciałabym, ale mam też takie wrażenie, że wiele osób, które tę książkę przeczyta, dowie się czegoś być może o sobie samych albo po prostu rozpozna się w postaciach, które w tej książce się pojawiają, no bo oprócz jakichś bardzo już wybitnie kirgijskich elementów,

0: doświadczeń tych ludzi pojawiających się w książce, no to wiele z nich, z tych osób boryka się z problemami, które nie są nam całkowicie nieznane. I w tym sensie wydaje mi się, że jest to książka z jednej strony o Kirgistanie, a z drugiej strony jest to książka, tak jak pani zacytowała, o traumie. Jest masa ludzi w tej książce przeżyła jakąś traumę i w jakimś stopniu ta książka jest też o tym, dlaczego jednym się udaje, a innym się nie udaje poradzić sobie z tymi złymi doświadczeniami w życiu? Jakimi drogami ludzie próbują wyjść na prostą po jakimś takim złym zakręcie losu? Więc to nie jest książka podróżnicza albo jakaś taka egzotyzująca. Nie chciałabym, żeby była ona tak rozumiana. Raczej wydaje mi się, że jest to książka o skomplikowanych ludzkich losach. I ja zawsze powtarzam, że życie i ludzie interesują mnie tak naprawdę najbardziej ze wszystkiego.
1: To osadźmy ten współczesny Kirgistan w nieco szerszym kontekście. Trochę tak jest, że w naszej polskiej świadomości Kirgistan, Kazachstan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, to właściwie wszystko jest po prostu jeden punkt na mapie, a tymczasem pani przekonuje, że postrzeganie tych sąsiadujących, sąsiednich nacji przez Kirgizów jest dosyć złożone. Te relacje kształtowały się na przestrzeni dekad, a nawet wieków różnie. Czy Kirgistan jest krajem zupełnie odrębnym od tych, które go otaczają?
0: Tak, oczywiście. Kirgistan jest krajem zupełnie odrębnym, całkowicie. Ja oczywiście przyzwyczaiłam się do tej takiej perspektywy, która wrzuca te wszystkie kraje, mówiąc kolokwialnie, do jednego worka. Ale zwykle wtedy ostrzegam i przypominam, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej również mogłyby zostać wrzucone do jednego worka przez kogoś, kto się mniej zna na regionie. Bo przecież z perspektywy kogoś, kto mieszka daleko od Polski i mało przykłada wagi do tego, co się dzieje w naszej części Europy, Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, a nawet niestety Rosja, mogą się wydawać zupełnie jakimś takim jednym konglomeratem i tym samym. Przy czym to jest zupełnie błędne założenie, znaczy, jeśli by to traktować jako założenie. W tym sensie, no, te kraje oczywiście łączą różne, łączą je przede wszystkim granice i jakieś doświadczenia historyczne, w tym przede wszystkim te dekady spędzone wspólnie w Związku Radzieckim. Natomiast różnice między nimi są bardzo duże. W przypadku Kirgistanu i Kazachstanu są oczywiście mniejsze, natomiast w przypadku Kirgistanu i Uzbekistanu, no to gdyby mnie pani spytała, co te kraje łączy, no prawdopodobnie byłabym w stanie coś wymyślić, ale tak naprawdę chyba nie aż tak dużo.
1: Choć istnieje dosyć spora mniejszość uzbecka w Kirgistanie.
0: Tak, oczywiście istnieje i z punktu widzenia dominującej grupy etnicznej, czyli Kirgizów, mniejszość uzbecka jest, jakby to powiedzieć w sposób elegancki, traktowana jako ktoś zupełnie inny niż Kirgizi. To znaczy jako ktoś zaprzeczający w ogóle podstawowym elementom tożsamości kirgijskiej, powiedzmy w ten sposób. Te różnice kulturowe są naprawdę duże i w tym sensie oczywiście jest sens pisać książki o wszystkich tych krajach razem i takich książek jest sporo i wiele z nich jest bardzo dobra. Natomiast wydaje mi się, że żeby zrozumieć każdy z tych krajów osobno, to naprawdę trzeba każde z tych państw wyjąć, położyć na osobnym talerzyku i osobno się przyjrzeć temu, co się na nim znajduje.
1: Pani o tej odrębności także kulturowej Kirgizów pisze sporo w tej książce. Wspomnijmy, co jest źródłem takiej, w uproszczeniu, dumy narodowej. Kirgizi uważają się za ludzi wolnych, za ludzi gór, za nomadów, za miłośników demokracji i pluralizmu.
0: Tak. Mhm.
1: I to chyba rzeczywiście się sprawdza, gdy myślimy o tej współczesnej sytuacji Kirgistanu.
0: No oczywiście Kirgizi nomadami w sensie dosłownym dzisiaj już nie są, bo zostali przymusowo osiedleni w czasach Związku Radzieckiego. Pewne rzeczy się zmieniają. Kirgistan obecnie politycznie rzecz biorąc troszkę zbliża się w stronę swoich bardziej autorytarnych sąsiadów. Ta demokracja czy też ten pluralizm nie jest już tam tak żywotna i bujna, jak to było w latach 90. Przypomnijmy, że Kirgistan jest pierwszym krajem w regionie, który odłączył się od Związku Radzieckiego. Ale tak, w jakby takiej autodefinicji samych Kirgizek i Kirgizów, ten pluralizm, ta demokracja, góry bardzo ważne i ich nomadyczne

na przeszłość, rzeczywiście to są jakby elementy definiujące ich. I oczywiście Manas. Epos o Manasie, który jest jakby został skutecznie wypromowany na takiego ojca założyciela Kirgistanu, powiedzmy. Wiele osób, które znam w Kirgistanie, mówią wprost, nawet

0: Nie zawsze ten epos Manasa stanowił o jakiejś takiej tożsamości kulturowej, prawda? Manas został trochę odkryty i trochę zaadaptowany do potrzeb takiej budzącej się tożsamości narodowej.
1: Tak, Manas oczywiście był ważny historycznie, ale w czasach Związku Radzieckiego nie był zbyt popularny w kręgach władzy. To znaczy nie cieszył się popularnością władz komunistycznych z różnych powodów. Doszukiwano się w nim elementów burżuazyjnych i antychińskich. Masę argumentów znajdowano na to, żeby epos o Manasie nie miał tego miejsca w panteonie kultury kirgijskiej, któremu się należy. Tak naprawdę dopiero w latach 80., kiedy zaczęło się trochę rozluźniać, zaczęła się głasność i pirestrojka, zaczęły się pojawiać pomniki Manasa i ten Manas jakby zaczął wracać. Przez wiele lat było z tym trudno. Osoby, które zajmowały się naukowo Manasem jeszcze w latach 20. czy 30. naukowo, albo jakby pracownicy kultury, tak to nazwijmy, używając dzisiejszej terminologii, no to było wręcz niebezpieczne. No, wiele osób, które pracowało nad przekładami Manasa, zostało zamordowanych w 1938 roku w ramach czystek stalinowskich. Natomiast Manas powrócił w wielkim stylu w latach 90., kiedy Kirgistan był już krajem niepodległym i kiedy prezydent Akajew rozwinął swoją wizję tego, jakim krajem ma być Kirgistan i dosyć mądrze chyba, można go krytykować i są powody do tego, żeby go krytykować w późniejszych latach jego władzy, ale on dosyć mądrze wymyślił, że skoro Kirgistan nie ma w swojej przeszłości jakiejś dynastii założycielskiej, do której mógłby się odwołać, nie ma dynastii Piastów, Mieszka I, ani nikogo w tym stylu, ani Chingis Hana powiedzmy, to Manas będzie idealnym symbolem i patronem tego kraju i rzeczywiście Manas w tej roli się sprawdził. To znaczy dziś w Kirgistanie są instytuty manasologii, można studiować manasologię, pomników Manasa jest oczywiście masa. Jest Manas Ordo w prowincji Talas, które jest uważane za miejsce pochówku tego bohatera, wodza Kirgizów. Także dziś Manas jest oczywiście z powrotem w czołówce, jeśli chodzi o kulturę kirgijską. No i każdy, kto poleci do Kirgistanu, to lotnisko, w którym się ląduje w Biszkeku, nosi imię Manasa. Dziś nawet jest jedno miasto, które nazywa się Manas. Dżalalabad został przemianowany na Manas, ale były też kiedyś takie plany, żeby nawet stolicy zmienić nazwę.
0: Pani wspomniała o czasach komunizmu. Oczywiście fakt, że Kirgistan wchodził w skład Związku Radzieckiego, jakieś echa dziś nadal tego pojawiają się w rozmowach, w jakimś rodzaju nostalgii za Sojuzem, o którym także pani rozmówcy mówią. Ale wszystko zaczęło się od rosyjskiej kolonizacji Azji Środkowej pod koniec XIX wieku. Czy to była taka jedna z najistotniejszych cezur w historii narodu kirgijskiego?
1: No zdecydowanie oczywiście. Podbój rosyjski to jedno, a potem utworzenie Związku Radzieckiego to drugie. Mówimy tu oczywiście o współczesnej, bardziej współczesnej historii Kirgistanu. No i rozpad ZSRR jako taki trzeci moment.
0: Pani pisze o tym, jak różnie mogły potoczyć się losy Kirgizów, także w ramach samego Związku Radzieckiego. Panował swego rodzaju zamęt administracyjny związany z nazewnictwem tych poszczególnych republik. One nie do końca pokrywały się z tymi granicami, wewnątrz których mieszkały te poszczególne narody. Czy rzeczywiście całkiem realna była możliwość, że Kirgistan nie zostanie odrębnym państwem po rozpadzie Związku Radzieckiego?
1: No, Kirgizi zawsze przytaczają przykład Karakalpakstanu, który jest republiką autonomiczną w granicach Uzbekistanu z kolei. I Karakalpacy, odrębność narodowa Karakalpaków została uznana już we wczesnych latach ZSRR. Natomiast Karakalpacy nigdy nie doczekali się swojego państwa. I ten przykład jest zawsze podawany przez Kirgizów jako dowód na to, że im się poszczęściło, powiodło im się z tego powodu, że mieli mądrych polityków w tamtym czasie, którzy doprowadzili do tego, że jednak Kirgijska Republika została utworzona w ramach ZSRR. Ale mogło się to potoczyć inaczej. Na ile wysoka była szansa, że nie dostaną swojego państwa, trudno mi jest tutaj

0: spekulować.
1: Pani wspomniała o tych ludziach, którym Kirgizie zawdzięczają niejako swój kraj. Wielu z nich zapłaciło bardzo wysoką cenę za swego rodzaju patriotyzm czy podkreślanie tej odrębności kulturowej. Tu mam na myśli chociażby Dżusupa Adrahmanowa i wydarzenie, które pani wprost w książce nazywa kirgiskim Katyniem.
2: Tak, to jest właśnie Dżusup Adrahmanow i to musimy pamiętać, że to byli wszystko bardzo młodzi ludzie wtedy, którzy byli tą elitą polityczną, czy jakby taką siłą prącą ku temu, żeby stworzyć podwaliny jakiegoś nowego państwa w regionie. Adrahmanow jest tą osobą, która właśnie, której przypisuje się to, że miał przekonać Lenina, żeby Kirgizi dostali jednak swoje państwo, więc jest to dla Kirgizów bardzo ważna postać. Ale Adrahmanow, tak jak 137 osób, tak naprawdę największych bohaterów epoki lat 20-tych, 30-tych, rzeczywiście zakończyła swoje życie w okolicznościach tragicznych. W 1938 roku zostali oni wszyscy rozstrzelani pod absurdalnymi zarzutami tak naprawdę, panturkizmu i innymi historiami, które z rzeczywistością nie miały wiele wspólnego, ale no to były wydarzenia, które wydarzały się w całym Związku Radzieckim tak naprawdę. No, czystki stalinowskie dotykały również Kirgizów i niedaleko Biszkeku, jeśli ktoś z państwa będzie jechał do Kirgistanu, trzeba koniecznie pojechać do mauzoleum Atabeid, gdzie ciała tych osób zostały ekshumowane w 1991 roku. Tam znajduje się mauzoleum najważniejsze tak naprawdę w kraju, gdzie leżą herosi Kirgistanu. Jest to miejsce zupełnie niesamowite. I tak zdecydowanie można powiedzieć, że to jest kirgiski Katyń.
1: Jaki dziś Kirgizi mają stosunek do putinowskiej Rosji? No nadal te więzi istnieją. W Kirgistanie mieszka wielu Rosjan. Język rosyjski jest powszechny, podobnie jak tęsknota za czasami Związku Radzieckiego. A tymczasem z tych rozmów, które pani cytuje w tej książce, wynika, że ten stosunek jest bardzo niejednoznaczny.
2: Tak, on jest niejednoznaczny, on jest bardzo różny. No, tyle jest różnych stosunków emocjonalnych do ZSRR, ilu ludzi, ile osób tak naprawdę się znajdzie. No, trudno jest to w jakiś sposób uogólniać i w tej książce do głosu dochodzi masa ludzi. Nigdy nie policzyłam, ile postaci pojawia się na stronach tej książki. Czasami są to postaci randomowe, tak nazwijmy. To jakaś osoba, która podchodzi do mnie na ulicy i zagaja mnie właśnie na temat Rosji, czy ataku, agresji Rosji i wojny w Ukrainie. Spotykałam zarówno osoby, które tęsknią z różnych powodów, jak i te, które mają Rosji wiele za złe, albo Związkowi Radzieckiemu, które Rosji nienawidzą i Putina nienawidzą. No to jest cała panorama różnych stosunków emocjonalnych. Także do swojej własnej przeszłości. To znaczy są osoby oczywiście, które uważają, że wtedy żyło im się najlepiej, a są osoby, które mają inną perspektywę czasową i na przykład pamiętają o Atabeid albo po prostu ich historia życiowa inaczej się potoczyła. No to trudno jest tutaj robić jakieś uogólnienia. Natomiast myślę, że to się nie przekłada na relacje między Kirgiskami i Kirgizami, a ludnością rosyjskojęzyczną w Kirgistanie, bo to jest zupełnie inna historia. I to było bardzo widać po 2022 roku, kiedy do Kirgistanu zaczęli przyjeżdżać emigranci z Rosji, uciekający albo przed wojną, albo przed mobilizacją. I ci Rosjanie, te Rosjanki byli przyjmowani zupełnie inaczej niż miejscowa ludność rosyjskojęzyczna, na których mówiło się, że to są kirgijscy Rosjanie. I to jest zupełnie inny kaliber i gatunek człowieka z perspektywy mieszkańca kraju, tak to można nazwać.
1: Kolejnym takim tematem, który bardzo trudno zaszufladkować i nazwać wprost, to jest kwestia sytuacji kobiet w Kirgistanie. Mhm. Kobiet jest bardzo dużo w tej książce. Tak. Opowieści kobiet jest bardzo dużo. To na pewno jest zabieg celowy, ale jednocześnie z ich opowieści wyłania się obraz, który, tak jak wspomniałam, bardzo trudno nazwać jednoznacznie. Bo z jednej strony mamy do czynienia ze społeczeństwem dość konserwatywnym, takim, w którym bardzo wcześnie wychodzi się za mąż, bardzo wcześnie zakłada rodzinę, rodzi dzieci. Z drugiej strony

0: to też jest kultura matriarchatu, bo ta taka silna postać kobieca, takiej matki czy babci, która trzyma wszystko w swojej garści i rządzi żelazną ręką w rodzinie, jest bardzo istotna. Pani też powołuje się na przykłady historyczne, czyli chociażby tę postać nazywaną Królową Kirgistanu. To być może też będzie okazja do tego, by porozmawiać o Kurmanjan Datce. No to jak tym kobietom żyje się w Kirgistanie? Dobrze czy źle?
1: To znowu zależy. Myślę, że to są takie pytania, na które nie ma odpowiedzi. W Kirgistanie oczywiście jest, no to jest pierwszy rozdział, ta książka zaczyna się rozdziałem na temat porwań matrymonialnych. W Kirgistanie oczywiście istnieje praktyka porwań matrymonialnych. Natomiast, tak jak pani zauważyła, jest to też kraj, w którym jakby oczywiście opowiadając historię, odpowiadając na pytanie, jak żyje się kobietom w Kirgistanie, opowiadając ją z tego punktu widzenia, no żyje się fatalnie. Przy czym no, ja piszę o tym, że termin porwania matrymonialne jest trochę naciągany i rozciągany i używa się go też na takie, powiedzmy, sfingowane porwania, gdzie chłopak porywa swoją narzeczoną w celach przygody, pewnego rodzaju spektaklu i tak dalej. Natomiast z drugiej strony Kirgistan jest też w zdumiewający sposób krajem, który daje olbrzymią szansę, jakby to powiedzieć, chyba takiej siły, nabrania siły kobiecie w trakcie jej życia. I ja tutaj myślę, że jestem pod dużym wrażeniem tego, na ile mocarne są Kirgiski w pewnym wieku swojego życia. Oczywiście nie wtedy, kiedy ktoś je porwał, przy czym to nie jest tak, że każda Kirgiska została porwana do ślubu. Natomiast rzeczywiście jakby rozwój w rozwoju jakby życiowym kobiety jest taki moment, kiedy ona naprawdę ma olbrzymią władzę w rodzinie. To wiąże się oczywiście z tym, że te rodziny są duże. Czegoś takiego w naszym społeczeństwie już nie ma, ponieważ u nas rodzina skurczyła się do rozmiarów takiej komórki, rodzice i dzieci mieszkające w jakimś M3, prawda? Natomiast w Kirgistanie rodziny są wciąż olbrzymie i taka matrona, seniorka rodu rzeczywiście posiada ogromną władzę. I to jest coś niesamowitego tak naprawdę, ponieważ bardzo słusznie zajmujemy się porwaniami matrymonialnymi, czy też przemocą domową i wszystkiego rodzaju aberracjami, które jak najbardziej potępiam. Natomiast z drugiej strony nie zauważamy tego, co tam jest jakby pozytywne. I to jest naprawdę niesłychane, że wiele razy zdarzało mi się być w sytuacji, w której ta historia też jest opisana w książce, kiedy dochodzi do bójki między dwoma kierowcami na autostradzie i matka jednego z tych kierowców, seniorka w wieku lat powiedzmy 75, wkracza do tej bójki. No myślę, że nikt nie jest w stanie się przeciwstawić seniorce rodu.
0: No tak, ale zanim seniorka rodu stanie się seniorką rodu, to jest chociażby kelinką, czyli właściwie najniżej w tej hierarchii rodzinnej czy społecznej. To jest kobieta, która dopiero co wyszła za mąż i właściwie staje się służącą dla swojego męża i teściów. To z naszej dzisiejszej perspektywy jest jeden z tych elementów, które chyba najtrudniej jest zrozumieć.
1: Tak, oczywiście. Przy czym myślę, że my nie chcę wyjść w oczach czy też w uszach z naszych słuchaczek i słuchaczy jako ktoś, kto broni rzeczy, których bronić nie należy. Natomiast my oczywiście mamy na Zachodzie taką tendencję dostrzegania dziwactw i złych rzeczy w tych krajach, od których chcielibyśmy być lepsi. W związku z tym oczywiście instytucja kelinki jest czymś, co może być straszne. I w tej książce opisuję historię osób, które mają z tym bardzo duży problem. Natomiast jest też masa kobiet, które mają wspaniałych, cudownych teściów i nie muszą być służącymi w swoim domu. Ja oczywiście też piszę o bohaterce, która ma z tym trochę problem i której małżeństwo rozpada się między innymi z tego powodu. Natomiast mogłabym wybrać inny przykład, inną postać, kiedy to by nie było już takim ciężarem życiowym. Dlatego no, myślę, że to jest w ogóle takie przypomnienie dla nas wszystkich, że no, nie należy orientalizować, należy oczywiście krytykować, potępiać i patrzeć zdroworozsądkowo i krytycznie, ale nie zapominać, że to nie są takie jednoznaczne sprawy. No, to nie jest jakby społeczeństwo, które opiera się na patologii od A do Z, nawet jeśli są w nim zjawiska

0: środowiska, które są niezbyt pozytywne.
1: Padło już to nazwisko w naszej rozmowie, Kurmanjan Datka. To jest niesamowita opowieść o niesamowitej kobiecie. Kim była ta królowa Kirgistanu?
0: Królowa Kirgistanu była wodzynią Kirgizów z gór Pamiro-Ałaju, które znajdują się na południu Kirgistanu. I która to postanowiła, jak się dzisiaj o tym mówi w Kirgistanie, dogadać się z carską Rosją i wejść z nią w układ, który zapobiegł rozlewowi krwi i morderczemu podbojowi, który kosztowałby życie wielu ludzi w Kirgistanie. Kurmanjan Datka jest postacią dla Kirgizów ważną, dlatego że ona też pokazuje, ona jest takim modelem takiej bojowej kobiety, która bierze sprawy w swoje ręce. Kurmanjan Datka znana jest też z tego, że została wydana za mąż wbrew swojej woli i uciekła od swojego męża. Natomiast drugiego swojego męża, Ałymbeka Datkę, ujęła swoim intelektem i tym, że umiała czytać i pisać. I była jego doradczynią w wielu sprawach politycznych, a kiedy on został podstępnie zamordowany przez swoich wrogów, to ona przejęła przywództwo. Żyła bardzo długo, podejmowała mądre decyzje, dziś stoi na wielu pomnikach. Oczywiście krytycy Kirgistanu mogą się naśmiewać z tego, że jedna jaskółka nie czyni wiosny i że tu mamy taką bohaterkę, a tak naprawdę kobietom w naszym kraju dzieje się źle. No ale jednak mają tę kobietę. Tak samo jak Rozę Otunbajewą, która jest była jedyną prezydentką kraju w całym regionie Azji Środkowej. Można się śmiać, że to jest tylko jedna prezydentka i jedna królowa Ałaju, ale lepsze to niż nic, prawda? Polska nie miała żadnej prezydentki kobiety, a Kirgistan miał jedną, jakby nie było.
1: A jak jest z islamem w Kirgistanie? Bo to jest religia dominująca. Nie zawsze tak było i też ten stosunek do religii zdaje się ewoluować. Chyba w stronę podejścia takiego bardziej radykalnego. Takie ruchy są podsycane przez zewnętrzne siły, nazwijmy to tak.
0: Tak. Kirgistan jest oczywiście krajem, gdzie islam jest główną religią, przy czym tradycyjnie rzecz biorąc Kirgiski i Kirgizi mają raczej liberalny, czy też mieli raczej liberalny stosunek do islamu. I islam praktykowany w Kirgistanie jest takim islamem synkretycznym, który wchłonął w siebie praktyki religijne i obyczajowość wielkiego stepu. To jest w ogóle typowe dla społeczeństw nomadycznych. Kiedy pracowałam powiedzmy wśród nomadów w Tybecie, to buddyzm, który oni praktykowali, też był trochę inny z tego powodu, że na takich obszarach nie ma powiedzmy meczetów czy klasztorów buddyjskich i tak dalej. Jest to troszkę bardziej luźne i mniej rygorystyczne. Mniej konserwatywne na pewno też niż u osiadłych sąsiadów. Oprócz tego oczywiście lata Związku Radzieckiego, no, w czasach ZSRR lansowano oczywiście ateizm, który jest bardzo mocny w Kirgistanie. Jest to społeczeństwo w bardzo dużym stopniu tak naprawdę świeckie i niereligijne, albo religijne w taki sposób formalny tylko. Natomiast oczywiście po rozpadzie Związku Radzieckiego cała Azja Środkowa stała się no, taką trochę areną walki o wpływy, ale też takim polem, gdzie się inwestuje pieniądze. Czyli jakby no, my oczywiście wiemy, że są programy rozwojowe, powiedzmy finansowane przez USAID albo były w Kirgistanie, natomiast z drugiej strony państwa Zatoki Perskiej powiedzmy inwestowały w Kirgistanie i inwestują w budowę meczetów czy szkół koranicznych, ponieważ widzą w tym dla siebie szansę no, jakby odzyskania tych braci i sióstr w wierze. I tutaj trzeba koniecznie dodać, że no ta wersja islamu, która jest proponowana przez nich, kłóci się z tym, co praktykowali wcześniej Kirgizi. No i to oczywiście czasami spotyka się też z oporem, z protestami, z krytyką.
1: Skoro mówimy o tych państwach, które aktywnie starają się zwiększyć swoje wpływy w Kirgistanie, to musimy wspomnieć też o Chinach i chociażby o chińsko-kirgijskim sporze o osły. Zwierzęta są dla Kirgizów bardzo ważne. Wyjaśnijmy, na czym polega ten spór.
0: Otóż kiedy Chiny zaczęły lansować swój olbrzymi projekt,

0: inwestycyjny, jeden pas, jedna droga, który tak potocznie nazywa się nowym jedwabnym szlakiem. I zaczęły inwestować olbrzymie pieniądze w budowę dróg i infrastruktury w Kirgistanie. Przy czym to były często pożyczki, to trudno powiedzieć, że to Chiny inwestowały. Chiny raczej korzystały z tego, ale rzeczywiście chińskie firmy były podwykonawcami budowy wielu setek kilometrów autostrad w Kirgistanie. Ku zdziwieniu, zdumieniu Kirgizów pojawiło się zjawisko znikających osłów. To brzmi oczywiście lekko zabawnie, znikający osioł. Natomiast problem nie był błahy, ponieważ okazało się, że te firmy skupują jednocześnie albo osły żywe, albo ośle skóry z całego kraju i sprzedają je do Chin, dlatego że w Chinach z oślej skóry produkuje się produkt farmaceutyczny używany w tak zwanej tradycyjnej medycynie chińskiej. I po głowie osła w Kirgistanie spadło naprawdę radykalnie. Przy czym od razu tutaj powiem Państwu, że to nie jest problem, który dotyka tylko Kirgistan, ponieważ ten sam problem dotyka również państwa afrykańskie, gdzie chiński biznes jest bardzo aktywny. I wiele państw afrykańskich wprowadziło zakaz eksportu osłów do Chin. Natomiast problem polegał na tym, że i chyba taki dramatyzm tego polegał nie tylko na tym, że te osły kradziono czy kupowano, ale że często po prostu mordowano je i ściągano z nich skórę i tylko skóra jechała do Chin. Także był taki okres, to już minęło, był taki okres, kiedy rzeczywiście w całym kraju znajdowano ośle ciała w różnych miejscach, przy drogach, w jakichś opuszczonych cegielniach. To był bardzo taki szokujący w ogóle dla Kirgizów proceder.
1: To jeszcze jeden cytat z posłowia. To książka o ludziach innych, a zarazem takich jak my. Patrzymy na nich w tym reportażu, ale i oni patrzą na nas. Na Polskę, na Europę albo ten uogólniony Zachód. Patrzą i co widzą?
0: A myślę, że zależy gdzie patrzą, ale w jakim stopniu na pewno widzą zagrożenie. Widzą to, czym nie chcieliby się sami stać. Czyli widzą samotność, widzą wysoką stopę samobójstw. Jest o tym rozmowa z jednym bohaterem w książce, który dziwi się, że podobno w tej zachodniej Europie tak wspaniale się żyje, to dlaczego ludzie odbierają sobie życie. Widzą zatomizowane społeczeństwa, w których ludzie mieszkają sami w domu, nie mają tych wielkich rodzin, które dają im wsparcie i siłę, żeby iść przez życie. Widzą rzeczy chyba, które ich niepokoją i na pewno sami nie chcieliby iść w tę stronę. Z drugiej strony jednak trzeba powiedzieć, że wiele osób, które znam w Kirgistanie, gdyby im powiedzieć, że Kirgistan znajduje się w Azji, obruszyłoby się i powiedzieliby, że raczej widzą siebie w Europie. Oczywiście fakt, że Kirgistan był częścią Związku Radzieckiego, daje im tą jedną nogę, miejsce na położenie tej jednej stopy w Europie, no bo jednak Związek Radziecki był w Eurazji tak naprawdę i przez to jakby Kirgiski i Kirgisi też uczestniczyli jakoś w tej, można to różnie rozumieć, ale w jakiegoś rodzaju europejskości. Także z Azją to raczej by nie chcieli być wiązani. Więc to jest znowu złożona sytuacja i też zależy, gdzie patrzą. Na pewno na Polskę patrzą inaczej niż na kraje położone bardziej na zachód od Polski, gdzie powiedzmy w Kirgistanie bardzo wiele mieszkało osób narodowości niemieckiej, które zostały tam przesiedlone, albo są to potomkowie powiedzmy albo migrantów, albo jeńców wojennych. I masa z tych osób wyemigrowała z powrotem do Niemiec, po zjednoczeniu Niemiec. I nawet rozmawiając z tymi osobami, Kirgizi budują sobie jakiś, czy też moi bohaterowie, trudno mi mówić o wszystkich Kirgizach, budują sobie jakiś obraz tego, jakie są te społeczeństwa w Europie Zachodniej. I to nie są takie społeczeństwa, jakie im się podobają, to z całą pewnością. Jest parę cytatów w tej książce mówiących o tym, że powiedzmy w Niemczech dobrze się pracuje, ale żyje się lepiej w Kirgistanie, że w Kirgistanie można mieć fantazję, której w wielu krajach zachodniej Europy jednak nie można mieć, że w Kirgistanie jest ta powiedzmy serdeczność czy gościnność, z której Kirgizi są bardzo dumni, a w Niemczech tego nie ma i tak dalej. Więc tych porównań w książce jest sporo i Kirgizi na pewno się porównują i no, chyba ten obraz, który oni

0: nie widzą, nie jest całkowicie pozbawione podstaw, no bo przecież mówimy o tym otwarcie, o epidemii samotności w Europie, o tym, że ludzie nie zakładają rodzin, że jest kryzys demograficzny. Moi bohaterowie to widzą, myślą o tym i jakoś to też analizują.
1: Fantazja to jest słowo, które dopiero teraz padło, a mam wrażenie, że ono świetnie charakteryzuje także styl życia wielu pani bohaterów. Polecam państwu ten reportaż Baranie Oko. Jego autorka dr Emilia Sułek, dziennikarka i antropolożka, gościła dziś w połączeniu międzynarodowym. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję. Fantastyczne pytania. Bardzo było miło.
1: A jeśli chcieliby państwo sięgnąć po tę książkę, być może będę mogła pomóc, proszę do mnie pisać. monika.zając@polskieradio.pl. Ale to jeszcze nie wszystko. Na zakończenie naszego spotkania pora oddać głos artystom z Gany. Dwoje twórców z tego kraju przez ostatnie 2 tygodnie przemierzało Polskę ze swoimi zdjęciami przełamującymi stereotypowy wizerunek ubogiego państwa Afryki. Z artystami spotkała się Katarzyna Fitzwilliams.
2: Podobno byli przed nią ostrzegani. Na szczęście te ostrzeżenia nie przełożyły się na rzeczywistość, mówi Teofilus Setaopuku, fotograf.
3: Jakże miłym zaskoczeniem okazała się polska kuchnia i ludzie. To, co was wyróżnia, to ekspresja miłości i szacunku dla drugiej osoby. Słyszeliśmy o waszej gościnności, ale przerosła nas jej skala.
2: I można pomyśleć, że będzie teraz przyjemnie i miło, a tu na ring bokserski zabiera nas Mary Sarkodie. Właśnie ten sport jest dla Mary opowieścią o Ganie.
4: Boxers and this boxing fight also relates with how we live.
5: Boks to sport, który oddaje ducha Gany. Jesteśmy waleczni, zdeterminowani, a fotografowanie tego sportu daje możliwość obserwacji tylu emocji.
4: The emotions of the boxers. Express emotions. You might be sad, you might be happy in some point. So what speak in my photo is the emotions and also
5: moje zdjęcia mówią kolorem. Pełne barw są tradycyjne stroje kobiet. Na moich zdjęciach pokazuję też dzieci w naszych tradycyjnych strojach. Czerwienie, żółć i zieleń to moje i Gany kolory.
2: A zupełnie inną paletą posługuje się w swojej fotografii Teo.
6: The traditional events, that is the instruments, the main colors are black.
3: Główne barwy to czerń i czerwień. Tymi kolorami wyrażamy powagę i smutek. Ale gdy pojawia się zwycięstwo, pokój, ubieramy się na biało.
2: A Teo do Polski przyjechał z serią królewską.
6: I have one display about tradition and culture, which tells the emotions of events, especially the traditional events, which was instrument of a chief.
3: Przywiozłem serię zdjęć pokazujących ceremonię królewskiej koronacji i rytuał mianowania na wodza. Koncentruję się na emocjach zgromadzonej publiczności. A podczas takiej ceremonii pojawia się radość, ale też smutek z przegranej w konkurencji na wodza. W Ganie mamy stanowiska na wyższych szczeblach przeznaczone dla cudzoziemców. Osoba nie będąca Ganijczykiem może być wodzem, ale królem władza wiąże się z odpowiedzialnością. Mamy takie powiedzenie, ile otrzymasz, tyle musisz oddać. Oddać swojej społeczności.
6: To have power, then you have a lot of responsibilities. For instance, there is a saying, to whom much is given, much is expected. So if you are giving the overall stool to rule the overall community,
3: król czy wódz danej wioski to niełatwa funkcja. Nie może być stronniczy. Trzeba być matą i ojcem dla każdego.
6: You have to be a father or a mother for all. So it's a very great responsibility and it's not easy.
2: Swego rodzaju odpowiedzialność za przyszłość dzieci w Ganie wzięła na siebie Mary, tworząc pozarządową organizację.
4: So Movement for Children Association is an NGO that I established. And it has been in the system for about 10 years. The
5: Movement of Children Association to założona przeze mnie 10 lat temu organizacja pozarządowa. Ma jeden cel: lepsza przyszłość dla dzieci.
4: So it's very dear to my heart to help children in my community to live in a better way and also to know

0: zakorzeniony w interpretacji Krzysztofa Gosztyły i opracowaniu profesora Janusza Deglera, powrócimy jutro.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Solarz.

0: Jest pół minuty po 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Dzień dobry, Elżbieta Malinowska i Adam Suprynowicz. Witamy na dwójkowym popołudniowym koncercie.

fragment trzeciego kwartetu smyczkowego Mishima Filipa Glassa w wykonaniu Carducci Quartet zapowiada temat naszego dzisiejszego spotkania w koncercie pory lunchu, a dzisiaj będziemy krążyć wokół muzycznego minimalizmu, uproszczenia i tego, co można z tym wszystkim zrobić. Ideą przyświecającą zespołowi Vox Clamantis, renomowanemu zespołowi wokalnemu z Estonii i muzykom Estońskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej prowadzonym przez Kaspara Menda, których dziś posłuchamy, było zestawienie zbudowanej na duchowości chrześcijańskiej, kontemplacyjno-modlitewnej muzyki Arvo Perta ze stylem Filipa Glassa, wyrastającym z idei muzyki eksperymentalnej, chociaż z czasem bardzo złagodzonym. Do tego nuta współczesnego postminimalizmu pod rękę już raczej z muzyką popularną niż z tradycją renesansu czy awangardy, czyli Hanging The, hit kompozytora ze stajni Deutsche Grammophon Jopa Bevinga. Ja ze swojej strony dodam trochę nagrań polskiego kompozytora, który czasem bywa nazywany minimalistą, rzecz sporna, na ile jest to uprawnione, czyli Zygmunta Koniecznego. Czeka nas miłe popołudnie, a zaczniemy od cyklu mszalnego złożonego z elementów dwóch mszy Arvo Perta. Missa Brevis, napisanej dla 12 wiolonczelistów i wiolonczelistek Filharmonii Berlińskiej na 20. rocznicę upadku muru berlińskiego, oraz Missa Sylabica, jednego z pierwszych dzieł Arvo Perta napisanych w tak zwanym stylu tintinnabuli, stylu dzwoneczkowym, który to styl okazał się najdonioślejszym odkryciem kompozytora i zapewnił mu miejsce wśród najwybitniejszych kompozytorów XX i XXI wieku. O Missa Sylabica Arvo Pert mówił tak: nie chciałem dodawać zbyt wiele własnych emocji ani własnego rozumienia tekstu. Pragnąłem wykorzystać słowa w sposób obiektywny, tak aby mogły pełnić funkcję liturgiczną. Postanowiłem zakodować każde słowo, zwracając szczególną uwagę na to, by na przykład każda końcowa sylaba rozwiązywała się na tonikę. Oczywiście ten prosty, matematyczny sposób budowania fraz wyrósł z mojego doświadczenia muzyki dawnej, tradycji, która stała mi się bardzo bliska. To właśnie dzięki tej tradycji i praktyce udało mi się tchnąć życie w te martwe liczby. Usłyszymy zatem Kyrie z Missa Brevis, Gloria z Missa Sylabica, Sanctus pochodzący z Missa Sylabica, które później sam Pert opracował na wiolonczele i wykorzystał w Missa Brevis, wreszcie Agnus Dei z Missa Brevis. A na koniec jeszcze Silvan's Song, pieśń Sylwana, utwór instrumentalny, w którego programowym tle mamy jednak tekst, słowa świętego Sylwana Zatosu, rosyjskiego mnicha na przełomie XIX i XX wieku zamieszkującego górę Athos. Myśli świętego Sylwana zostały zebrane i opublikowane przez archimandrytę Sofroniusza, którego Arvo Pert znał i któremu zadedykował utwór, opatrując go pod tytułem My Soul Yearns After the Lord. Moja dusza tęskni za Panem. A dlatego mówię o tym tekście w tle, że muzyka Arvo Perta, nawet instrumentalna, bywa zgodnie z regułami stylu tintinnabuli oparta na matematycznych walorach słów.

Muzyka Arvo Pärta, skompilowane w całość fragmenty Missa Sylabica i Missa Brevis, utworów, które dzieli 30 lat. Churalna Missa Sylabica z 1977 roku i instrumentalna Missa Brevis z roku 1990, w której wykorzystany został i opracowany na instrumenty, na zespół wiolonczel, fragment wspomnianej Missa Sylabica. Do tego na koniec Silwan's Song z roku 1991. Słuchaliśmy zespołu Vox Clamantis i zespołu wiolonczel Narodowej Estońskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygował Kaspar Mend. Twórczość Arvo Pärta przyczyniła się do rozwoju i do wartościowania w krajach bałtyckich tak zwanego świętego minimalizmu. Tak się o tym mówi z lekkim przekąsem. No cóż, faktem jest, że liczni twórcy z tamtego rejonu do dzisiaj eksplorują kwestie duchowe, represjonowane i ograniczane w czasach radzieckiej okupacji. Jednak autorzy koncepcji tego koncertu poszli innym tropem. Postanowili bowiem zestawić muzykę Pärta z minimalizmem w duchu amerykańskim, czyli opartym na powtarzalności wzorców melodycznych i rytmicznych. Ten nurt powstały w latach 60., ukształtowany w 70.

ma ciągle wyznawców w młodych pokoleniach muzyków, bo przemawia do publiczności wychowanej na muzyce popularnej. Za ciosem poszło m.in. zasłużone wydawnictwo Deutsche Grammophon, produkując całą linię nagrań takiej muzyki, powiedzmy, ambientowej, wykonywanej przez, trzeba przyznać, niezłych muzyków. Należy do nich Joop Beving, dziś 50-letni kompozytor i pianista holenderski, który nagrywa swoją bardzo osobistą muzykę na starym pianinie odziedziczonym po babci. Jego muzyka łączy wpływy romantyczne, tradycyjną tonalność, właśnie łączy je z powtarzalnością. Szczególną popularnością cieszy się utwór Hanging D. Deutsche Grammophon wydała nawet płytę z remiksami tego utworu, na której znalazło się i to opracowanie na oktet wiolonczelowy autorstwa René van Münstera, członka amsterdamskiego oktetu wiolonczelowego. Oto i ono w wykonaniu wiolonczelistów Narodowej Estońskiej Orkiestry Symfonicznej.

Prosta muzyka o złożonych emocjach, pisze o niej kompozytor Job Bewing. To jego kompozycja Hanging D w opracowaniu René van Munstera na zespół wiolonczel. Grały wiolonczele Narodowej Estońskiej Orkiestry Symfonicznej. To jest koncert w porze lunchu w dwójce. Jest 14.32 już prawie. Słuchamy dzisiaj koncertu zarejestrowanego w tallińskiej sali Estonia 9 stycznia tego roku. Zwieńczyły go dwie kompozycje klasyka amerykańskiego minimalizmu Philipa Glassa, którego język muzyczny odszedł daleko od tego, czym był w epoce eksperymentalnej. Dzisiaj jest to muzyka przede wszystkim przyjemna w odbiorze, sprawiająca wrażenie głębokiej, doskonale sprawdzająca się jako muzyka towarzysząca albo, co trzeba przyznać, na scenie operowej albo w filmie. Na początek usłyszymy właśnie muzykę filmową z filmu Tajny Agent, ekranizacji powieści Josepha Conrada w reżyserii Christophera Hamptona z 1996 roku w gwiazdorskiej obsadzie z Bobem Hoskinsem, Patricią Arquette, Robinem Williamsem, Gerardem Depardieu i Christianem Bale'em. A potem Atak, często grywany w wersji koncertowej, fragment z trzeciego aktu opery Echnaton z 1987 roku.

amerykański minimalizm w swojej imponującej postaci Atak z trzeciego aktu opery Echnaton Filipa Glassa, a wcześniej jego muzyka do filmu Secret Agent. Vox Clamantis i zespół wiolonczel Narodowej Estońskiej Orkiestry Symfonicznej, oba zespoły pod dyrekcją Kaspara Menda. Tak zakończył się koncert w sali Estonia w Tallinie 9 stycznia tego roku. Koncert zarejestrowany i przekazany nam przez Radio Estońskie w ramach Europejskiej Unii Nadawców. A ponieważ do 15 i do kolejnej porcji Chopina zostało nam jeszcze trochę czasu i że tematem koncertu były odniesienia do minimalizmu, proponuję teraz muzykę polskiego kompozytora, którego część twórczości przywodzić może na myśl minimalistyczne procedury. Arvo Pärt skończył lat 90 w 2025 roku. Słuchaliśmy dziś jego muzyki, a teraz muzyka Zygmunta Koniecznego, który skończy 90 w styczniu przyszłego roku. Oto czwarta część, fragment Intermezza, utworu, który jest opracowaniem kwartetu smyczkowego napisanego przez Zygmunta Koniecznego dla warszawskiego Royal String Quartet.

Konieczny minimalista, finałowa część intermezza orkiestrowej wersji kwartetu smyczkowego Zygmunta Koniecznego. Grała orkiestra Akademii Beethovenowskiej, dyrygował Rafał Jacek Delekta. Kończymy koncert w porze lunchu. Elżbieta Malinowska i Adam Suprzynowicz. Dziękujemy. Za chwilę z Państwem ponownie Róża Świadczyńska, a ode mnie na pożegnanie to, w czym Zygmunt Konieczny jest mistrzem. Deszcze, do tekstu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Agata Zubel, Andrzej Bauer, Cezary Duchnowski, Bartek Wąsik i Nospr pod batutą Aleksandra Humali.

0: Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed chwilą wybiła 15.
1: Chopin

Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przed mikrofonem Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam niektórych Państwa ponownie w naszym programie. Zbliżamy się pomału do wakacji, kiedy Chopin będzie się relaksował, czekając na sierpniowe festiwale. Za to ja dzisiaj proponuję Państwu niecodzienne doświadczenie, takie troszkę już wakacyjne, można je nawet nazwać modnym słowem, imersyjne. Będziemy się bowiem zanurzać w muzykę Chopina, ale traktowaną dość niekonwencjonalnie. Tak jak niekonwencjonalny jest tytuł nowej płyty, płyty, która przykuła moją uwagę, Chopin Return to Warsaw. A pod tym powrotem Chopina do Warszawy podpisał się niemiecki pianista Martin Stadtfeld.

Nocturne Meditation. Medytacja na temat nocturnu. Króciutki fragment otwierający ten nowy album Martina Stadtfelda. Fragment, którym podejrzewam, że mimo nieco rozstrojonego fortepianu rozpoznali Państwo jednak dźwięki nocturnu G-dur op. 37 numer 2, dokładnie drugi temat tego nocturnu, temat, w którym komentatorzy słyszą najpiękniejszą z melodii, jakie Chopin kiedykolwiek napisał, a w tej melodii śpiewny spokój, subtelną harmonizację i taneczność o sycylijskim rodowodzie. Oczywiście nie jest to Chopin w stanie czystym, raczej bogato ornamentowany przez Martina Stadtfelda, tak jak ten pianista ma w zwyczaju, o czym mogliśmy się przekonać już na jego chopinowskim debiucie, płycie zatytułowanej Chopin Plus, którą myślę, że przedstawiałam Państwu jakieś 10 lat temu. Wówczas etiudy naszego kompozytora, wybrane z obu opusów. Martin Stadtfeld zostawiał ze swobodnymi improwizacjami na temat muzyki Chopina. Teraz nagrał, myślę, jeszcze bardziej kontrowersyjną płytę. Chopin Return to Warsaw. Nowy album, na którym niemiecki pianista przede wszystkim próbuje nas przekonać, jak mógłby zabrzmieć nowy trzeci koncert fortepianowy, który kompozytor zamierzał zagrać po powrocie z obczyzny do Warszawy, Warszawy wolnej już od Moskali. Ja za chwilę objaśnię Państwu ideę tego eksperymentu, bo to jest rzeczywiście ciekawostka w sam raz na prawie już wakacyjny program, który nie musi być w końcu bardzo poważny. No ale najpierw słowo przypomnienie, jakim jest bohater tego imersyjnego, jeśli mogę tak powiedzieć, doświadczenia. Urodzony w 1980 roku Martin Stadtfeld, pianistą, jest bardzo ciekawy.

Debiutował w wieku 9 lat. Od 14 roku życia studiował grę na fortepianie na Uniwersytecie we Frankfurcie, a jego mistrzem był znany rosyjsko-amerykański pianista Lev Natoczenny. W wieku 22 lat wygrał międzynarodowy konkurs bachowski w Lipsku. No i ten prestiżowy przecież laur otworzył mu drogę do międzynarodowej kariery. No i tak muzyka Bacha dominowała w repertuarze Stadtfelda przez długi czas. Jego debiutancka płyta z wariacjami goldbergowskimi zyskała nawet szereg prestiżowych nagród, a sam pianista podpisał ekskluzywny kontrakt z wytwórnią Sony, dla której nagrał już ponad 20 płyt. Grywa recitale objeżdżając świat z Bachem i Beethovenem, koncertuje z najlepszymi orkiestrami Europy i Ameryki, występuje na renomowanych festiwalach w Salzburgu, Szlezwiku-Holsztynie czy Lockenhaus, uczy fortepianu na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Bremie, a po godzinach zajmuje się intensywnie edukowaniem najmłodszych i popularyzacją muzyki klasycznej. Czy temu także służy jego najnowsza płyta? No, można takie pytanie postawić. Jakie zadanie ma spełniać granie Chopina w takiej, nazwijmy to, ubogaconej albo czasem wręcz przeciwnie, uproszczonej wersji. No ale zanim z góry będziemy wydawać wyroki, zanim z góry będziemy chcieli oprotestować to nagranie, posłuchajmy, co nam proponuje Martin Stadtfeld. Najpierw jeszcze jednym krótkim fragmencie nowej płyty i jeszcze jednej solowej medytacji.

znajome, choć przyznają państwo nieco zmodyfikowane dźwięki środkowej kantyleny Marsza Żałobnego z sonaty bemol Fryderyka Chopina. Dźwięki, które służą Martinowi Stadtfeldowi jako materiał do kolejnej tak zwanej medytacji, uczciwie nazywając ją medytacją osnutą na Marszu Żałobnym. Obie, zarówno na temat Nocturnu G-dur, jak też Marsza Żałobnego, otwierają wspomniany nowy album niemieckiego pianisty. Album Return to Warsaw, który jest pewną próbą przekomponowania muzyki Chopina. Czy udaną? No, to zależy, jak spojrzeć na tego typu eksperymenty, także brzmieniowe, bo mamy tu także specyficzny sposób realizacji dźwięku na, jak państwo pewnie słyszeli, rozstrojonym fortepianie, co znamy skądinąd z koncertów Marcina Maseckiego. Mamy też różne przydźwięki, które towarzyszą tradycyjnej warstwie brzmieniowej. Eksperyment dość kontrowersyjny, ale zachęcający niewątpliwie do lektury, zwłaszcza w kontekście centralnego utworu na tej płycie, czyli koncertu fortepianowego A-dur, opatrzonego pod tytułem Return to Warsaw. To właśnie jest ten tytułowy powrót do Warszawy. Czteroczęściowy utwór, który jest próbą rekonstrukcji zamiarów Chopina skomponowania trzeciego koncertu. O tych zamiarach troszkę wiemy. Pytał go o to w liście ojciec Mikołaj Chopin. A sam Fryderyk musiał mieć takie intencje także, co wyraził zresztą w jednym ze swoich paryskich listów. W zdaniu, które sugeruje, że co najmniej zaczął pracę nad domniemanym trzecim koncertem, skoro zwierzał się swojemu sąsiadowi. Otóż będzie to sztuka, którą po powrocie do kraju, w wolnej Warszawie, na mym pierwszym zagram koncercie. Tak pisał wtedy do swego paryskiego współlokatora, lekarza Aleksandra Hoffmana. No i do tej pory wiedzieliśmy, że Chopin zaczął komponować swój trzeci koncert już w 1831 roku, czyli tuż po ukończeniu obu wcześniejszych. Jednak po przyjeździe do Paryża miał wciąż przerywać pracę, by wreszcie wydać jedynie część pierwszą planowanego dzieła i to w wersji solowej, którą znamy jako Allegro de Concert, A-dur, opus 46. Jednak z niedawno wydanych w polskim przekładzie listów uczennicy Chopina, Fryderike Müller, Müller-Streicher, dowiadujemy się, że kompozytor zaczął pracę dopiero w roku 1837, co w moim przekonaniu bardziej pasuje też do stylu, w jakim Chopin skomponował swoje Allegro, stylu bardziej przypominającym muzykę koncertów Lista i modne wówczas w Paryżu trendy. No, w każdym razie od tej pory ten tajemniczy, porzucony fragment twórczości Chopina budzi pokusy orkiestracji, czy nawet rekonstrukcji całej partytury. Spotykaliśmy takie próby wielokrotnie. No, teraz mamy do czynienia z kolejną, powiedziałabym, najbardziej śmiałą. Jak pisze na blogu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina profesor Gołąb, otwarta forma Allegra podatna jest na brzmieniowe reinterpretacje i sugeruje zagadkowy proces twórczy. No i tej właśnie pokusie uległ Martin Stadtfeld wraz z rekonstruktorem, niemieckim kompozytorem, dyrygentem i muzykologiem Timo Juko Hermanem, z którym regularnie współpracuje. I tak powstało czteroczęściowe, zorkiestrowane dzieło, którego część pierwsza to owo znane nam, choć nieco zmodyfikowane Allegro de Concert, o którym pisał profesor Maciej Gołąb. Część drugą tworzy rodzaj improwizacji anonsującej nam ciąg dalszy, w jakim podąży ten eksperyment. Część trzecia, Piulento, oparta jest na temacie Bolera, opus 19 Chopina, który rozwija już się w finał określony.

znany tu jako właściwy bolero. Jak Państwo widzą, ten eksperyment idzie dość daleko, a jaki jest jego efekt brzmieniowy w postaci tak zwanego koncertu A-dur opartego na muzyce Chopina. Proszę mieć tutaj dużo dystansu do tych słów i wsłuchać się w efekt. Martin Stadtfeld przy fortepianie z orkiestrą symfoniczną w Heidelbergu, którą dyryguje wspomniany Timo Juko Hermann.

No i tak kończy się utwór, który pianista Martin Stadtfeld wraz z dyrygentem, muzykologiem Timo Juko Hermanem wyobrażają sobie jako trzeci koncert fortepianowy w stylu Chopina. No właściwie tak należałoby powiedzieć, choć na płycie autorstwo owej czteroskładnikowej fantazji przypisywane jest jednak Chopinowi. To na pewno kontrowersyjna, ale na swój sposób może ciekawa próba realizacji utopii, czyli dokończenia porzuconej idei kompozytora, napisania nowego koncertu fortepianowego, którym, przypomnę, miał witać się z wyzwoloną Warszawą po swoim powrocie z emigracji. W 1841 roku złudzeń już raczej nie miał, kiedy zdecydował się opublikować tylko jedną część, pierwszą, planowanego od kilku, być może nawet kilkunastu lat koncertu w formie znanego nam solowego Allegra de Concert Adur opus 46. Dedykował je w tej formie swojej uczennicy, jednej z ulubionych, Friederike Müller, której, jak pisze profesor Maciej Gołąb, w 1840 odegrał jeszcze nieznany nam dziś temat powstającego ronda. Profesor Gołąb sugeruje także na blogu, że Chopin skądinąd nie był pierwszym, jeśli chodzi o pozostawienie takiego solowego Allegra, i akceptował je także w wersjach skróconych, wykreślając z nut innej swojej uczennicy na przykład cały fragment ekspozycji. Natomiast jak uzupełnia profesor, w duecie z panną opus 46, czyli Sis, czyli Friederike Müller grającą na fortepianie Pleyela, Chopin wykonał dzieło w grudniu 1844 roku, sam realizując partie orkiestrowe na pianinie Erarda. No i dzięki temu Allegro rozpowszechniło się w formie transkrypcji na duet fortepianowy. Być może ten właśnie fakt uprawnia do dalszych spekulacji nad tym, jak mógłby wyglądać cały koncert. Prób orkiestracji Allegra było wiele. Dokonywał ich już w XIX wieku Wilhelm Krüger, potem w 1934 Kazimierz Wiłkomirski, a w 2014 Ingolf Wunder. Jeszcze w XIX wieku uzupełniał partyturę o inne części, niejaki Nicode, a bardziej współcześnie australijski pianista Alan Kogosowski, dołączając do rozbudowanego pierwszego ustępu, jak pisze profesor Maciej Gołąb, także inne utwory Chopina, jak Lento con gran espressione i słuchane przez nas także tu Bolero opus 19, tworząc jakoby pełną wersję koncertu. Zatem myślę, że na ten eksperyment Martina Stadtfelda i Timo

Juki Hermana możemy spojrzeć już teraz nieco bardziej przyjaźnie. Nie jest w każdym razie pierwszy Martin Stadtfeld. No i gdyby tylko orkiestra z Heidelbergu trochę bardziej przyłożyła się do swojej partii, mielibyśmy pewnie zupełnie ciekawą próbę kolejnej rekonstrukcji. Czekamy na książkową publikację Chopin niedokończony Allegro de Concert op. 46 transkrypcję i transgresję, która wkrótce ukaże się nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, a tymczasem do końca audycji proponuję Państwu powrót do płyty Chopin Return to Warsaw, gra Martin Stadtfeld. A co? Być może Państwo odgadną.

0: Czy tak mógłby wyglądać Chopina Powrót do Warszawy? Od dziecięcego Poloneza G-moll przez Nocturne Es-dur z opusu 9, medytację na motywach sonaty wiolonczelowej G-moll, medytację wiosenną według znanej pieśni, aż po fragment Berses na wydanej niedawno płycie w reinterpretacji Martina Stadtfelda. Także żegnam Państwa w imersyjnym wydaniu audycji Chopin Osobisty. Róża Świadczyńska, do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Europa po raz kolejny obiecuje zaostrzyć sankcje wobec Rosji, aby przymusić ją do zakończenia agresji przeciw Ukrainie. Agresji, która niemal co noc przynosi kolejne cywilne ofiary. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Andrzej Mastalerz.
3: Pawło Korobczuk. Bez tytułu. To dziura po odłamku? Nie, to korzeń drzewa przebija się przez asfalt. To zbliża się rakieta? Nie. To motocyklista rozpędził się w alei. To ktoś krzyczy zraniony? Nie. To dziecko ze łzami błaga mamy o trzecią porcję lodów. To wojna? Nie. To spokojne życie. Teraz się nie denerwuj. Naloty były rano.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, właśnie minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.
0: I Maria Czok, dzień dobry, czas na wiadomości kulturalne. Do 28 czerwca trwa nabór do czwartej odsłony konkursu scenariuszowego Gdańsk Script. Warunkiem uczestnictwa jest powiązanie zgłaszanego tematu z Gdańskiem poprzez lokalne historie, atmosferę miasta czy unikatowe postaci. Łączna pula nagród w tegorocznym konkursie

0: została podniesiona do 60 tysięcy złotych. Do udziału zapraszamy twórców scenariuszy pełnometrażowych filmów fabularnych oraz konceptów seriali, zapowiada Weronika Orzechowska z Gdańskiej Komisji Filmowej, która jest koordynatorką konkursu.
1: W przypadku pełnometrażowego filmu potrzebujemy już całego tekstu, a jeżeli chodzi o kategorię koncept serialu, wystarczy nam pilotażowy odcinek i streszczenie całości. Nie da się ukryć, że im więcej

0: teksty, w których jakaś jedna znacząca scena działa się u nas w mieście, a całość mogła się odbywać gdzie indziej. Natomiast jak w przypadku wszystkich naszych innych konkursów, powiązania z Gdańskiem mile widziane.
1: Zwycięskie teksty poznamy 17 października podczas gali wręczenia nagród, a ta odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Decyzją jury laureatką Orfeusza Mazurskiego, przyznawanego autorowi z Warmii, Mazur lub Podlasia, została Mira Linga-Cielecka. Wyróżnienie otrzymała za tomik Żona poety, opublikowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Juror nagrody Bronisław Maj napisał w laudacji tak: zdawać by się mogło, że ten doskonały i bogaty w najrozmaitsze możliwości koncept, uczynić bohaterką i twórczynią wierszy żonę poety, zaowocuje liryką nasyconą satyrą, może groteską, może znakomitym kabaretem. Owszem, to wszystko jest w tomie Miry Lingi-Cieleckiej, ale to tylko jedna i niedominująca nuta tej oryginalnej tonacji. Ponadto jury 15 odsłony nagrody zdecydowało o przyznaniu Orfeusza honorowego, a ten przypadł Adrianie Szymańskiej za całokształt twórczości poetyckiej i krytyczno-literackiej. Szczątki przypisywane Bolesławowi Chrobremu wystawiono w Archikatedrze Poznańskiej. Wyeksponowana została również kość jego synowej Rychezy. W minionych stuleciach kości uległy rozproszeniu. Dzięki analizom uznano, że pochodzą mniej więcej z 1025 roku, czyli czasu śmierci pierwszego króla. Historyk Tomasz Jasiński liczy na możliwość przeprowadzenia dalszych badań.
2: Dalsze badania, które nastąpią, i to wiemy już, mamy deklaracje, mamy już próbki pobrane wcześniej i one zostaną powtórzone. Jest to zdarzenie symboliczne, ale chodzi o to, żeby to nas zmobilizowało do dalszych badań.
1: Szczątki będą wystawione do 17.30 w Złotej Kaplicy. Później zostaną wyeksponowane w nawie głównej Archikatedry Poznańskiej. Trzydzieści pięć lat temu podpisano traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z okazji rocznicy w Berlinie odbyło się wiele wydarzeń polityczno-kulturalnych.
3: Na płaszczyźnie politycznej odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów oraz polsko-niemieckie forum, w ramach którego Federalna Republika Niemiec przekazała Rzeczpospolitej Polskiej dobra kultury zarekwirowane i wywiezione z Polski w czasie II wojny światowej. Są to znajdujący się do dziś w Niemieckiej Bibliotece Narodowej w Berlinie średniowieczny rękopis zawierający fragment hymnu Gaude Mater Polonia, pierścień Jagiellonów znajdujący się dotychczas w Muzeum w Pforzheim oraz modele pociągów i akcesoria należące przed wojną do Warszawskiego Muzeum Transportu. Z okazji 35-lecia traktatu polsko-niemiecka współpraca młodzieży Jugendwerk przyzna jutro swoją nagrodę za najlepsze projekty bilateralne, a w poniedziałek w wielu miejscach Berlina rozpocznie się Polish Art Week. Po raz kolejny ruszy też popularny pociąg do kultury jeżdżący na trasie Berlin-Wrocław-Berlin. Wisienką na torcie jest wystawa Warszawskiego Muzeum Narodowego w Berlinie inaugurująca nowy cykl Alte Nationalgalerie. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: I tak kończymy dzisiejszy serwis. Więcej jak zawsze na stronie i w aplikacji Polskiego Radia. A ja mówię do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
6: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers.

0: To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama. Program drugi, 7 minut po godzinie 16. Dziś środa, 17 dzień czerwca. Słońce zajdzie dziś o godzinie 21, a imieniny obchodzą Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Izaura i Waleriana. Życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia i sporo słońca, chociaż ono zdaje się w ostatnich godzinach dopisywać. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zostajemy z Państwem, czy Państwo tego chcą, czy nie, do godziny 18. A zabierzemy Państwa między innymi na wystawę Andrija Bojarowa Pre-Analog Post-Digital w Muzeum Fotografii w Krakowie.
4: Formalnie korzystam z fotografii, ale bardzo się oglądam się, kiedy mówię o mnie fotograf, bo to na pewno nie o mnie, bo tak trudno mnie nazwać fotografem, parazytem na fotografii to można.
3: Wyczuwam nutkę kokieterii, ale może się mylę. Szczegóły dotyczące wystawy i podejścia artystycznego Andrija Bojarowa już za kilka minut. Potem zapraszamy Państwa do Bytomia, do Opery Śląskiej. Tam już w piątek odbędzie się premiera koncertowej wersji Króla Rogera, Karola Szymanowskiego. Dokładnie w setną rocznicę prapremiery dzieła. Rogerem będzie król barytonów Andrzej Dobber. O obsadzie, o bardzo wyjątkowej inscenizacji i o planach Opery Śląskiej opowie jej dyrektor Łukasz Goik. To spotkanie dziś o godzinie 16.30. Ale będziemy też w Poznaniu, opowiemy o spektaklu Pierwszy strzał Teatru Ósmego Dnia.
5: Nam najbardziej zależy, czy w spektaklach, czy w całym projekcie, żeby nie mówić tylko o tych wydarzeniach ogólnie, o mas, tylko o konkretnych historiach, w których my też możemy się przejrzeć.
3: O tych wydarzeniach, czyli o poznańskim czerwcu, szczegóły przed godziną 17. Po 17 zapraszamy do ogrodów. Ogrodów królewskich, Zamku Królewskiego na Wawelu. Tam przez całe wakacje będzie można oglądać pracę Joanny Rajkowskiej. Wystawa zatytułowana Wkrótce wszystko się zmieni, bada relacje między człowiekiem, środowiskiem i pamięcią miejsca. Została też pomyślana jako subtelna ingerencja w historyczną przestrzeń terenów zielonych. Spotkanie z artystką dziś po godzinie 17, ale opowiemy też o akcji dość szczególnej, o akcji Bach w Piach.
6: Jakieś 2-3 lata temu stworzyliśmy pilotażową akcję w Warszawie i w Trójmieście i zauważyliśmy, że poza dziećmi rzeczywiście również przypadkowe osoby dołączały do tych spontanicznych koncertów.
3: Jak takie koncerty się odbywają, między innymi o tym będziemy mówić przed 18:00.

0: Muzyka Antonia Vivaldiego, Cara sorte di chinata z opery La verità in cimento. Śpiewała Magdalena Korzena, a towarzyszyła jej Wenecka Orkiestra Barokowa. Całość prowadził Andra Marcon. Kwadrans po godzinie 16. Zgodnie z zapowiedzią pierwsze kroki stawiamy dziś w stronę Krakowa. Refleksja nad statusem obrazu we współczesnej kulturze. To główny wątek nowej wystawy w Muzeum Fotografii w Krakowie właśnie. Ekspozycja Andrija Bojarowa Pre-Analog Post-Digital, wystawa indywidualna, stawia pytanie o funkcjonowanie fotografii jako medium, które podlega ciągłym przekształceniom. Bojarow to artysta wizualny, niezależny kurator i badacz sztuki współczesnej. Mieszka i pracuje w Ukrainie, w Polsce i Estonii, a jego praktyka sytuuje się w obszarze fotografii konceptualnej. Wskazując na działania choćby Jerzego Lewczyńskiego czy Temersonów, Bojarow wykorzystuje zdjęcia różnych autorów, zarówno znanych, jak i anonimowych. Interesuje go sposób, w jaki obraz kształtuje naszą pamięć, percepcję i współczesne doświadczenie wizualne, tłumaczy dyrektor Muzeum Fotografii Marek Świca.
1: Jest to postać niezwykła. Nie dość, że jest sam praktykującym fotografem, jest artystą, jest historykiem fotografii, jest historykiem sztuki, jest pasjonatem, badaczem,

0: awangardy dwudziestolecia międzywojennego, zwłaszcza środowiska lwowskiego, jest na pewno wybitnym w tej materii znawcą.
1: Tak, no i wspaniałym kuratorem.
0: I jest zarówno kuratorem, osobą, która potrafi również opowiadać z pomocą fotografii o rzeczach ważnych, z pozoru nieistotnych, tworzyć opowieści ze swoich i nie tylko swoich prac, bo jest tu wiele zapożyczeń, rzeczy znalezionych. Wystawa, którą przygotował na naszą prośbę do Muzeum Fotografii, jest swego rodzaju retrospektywą. Niewielką, ale wydaje mi się bardzo wymowną. Myślę, że sam Andrzej najlepiej o niej opowie, a ja chciałem Państwa zachęcić, żebyście dali się wciągnąć tą wspaniałą przygodę. Z pozoru są to rzeczy na fotografiach banalne, nieistotne, ale one mają swoje sensy. To jest taka warstwa z jednej strony bardzo wizualna, atrakcyjna, z drugiej strony wielka przygoda intelektualna.
2: Korzystam jakby formalnie, korzystam z fotografii, ale bardzo się oglądam się, kiedy mówię o mnie fotograf, to ja tak trochę, to mnie zaskakuje.
1: Czy to bo, o panu na pewno?
2: Czy to, bo to na pewno nie o mnie, bo tak nie, trudno mnie nazwać fotografem, parazytem na fotografii, to można.
1: To jest tak. Pewna praktyka fotograficzna również, o której porozmawiamy, ale jedno chciałabym ustalić na początku, czy jest tutaj chociaż jedno pana zdjęcie?
2: Instalacja w holu to jest cała z moich zdjęć, bez takich, co nazywam bezpośrednią fotografią. Oczywiście to, no trudno powiedzieć, że to uprawiałem to, ale robiłem taką fotografię jeszcze i na film, później już na cyfrę też robiłem, a ta instalacja jakby jest moją taką w ogóle refleksją o czym jest fotografia, czym jest fotografia, jakim zasobem. To jest, zresztą to jest około połowy instalacji, która była na wystawie w Kijowie w Arsenale. Wystawa się nazywała Czułość od słowa światło, czułość, sensitivity, współczesna fotografia ukraińskiej. Tam jakby reflektowałem nad tym, co to moja refleksja nad tym, co jest fotografia i tam wszystko to jest jakby z fotografii bezpośredniej i pokazuje, że sam dla siebie, że ona może być zupełnie różnych typów, ta fotografia. Jeżeli Moholy Noć mówił o 8 sposobach widzenia i tam było po prostu różne podejścia do tej fotografii. Montaż, heliografia, nie wiem, bezpośrednie fotografie, to jest 8 sposobów bezpośredniej fotografii. 8 różnych cięć na rzeczywistości, tak zwanej, zawsze podkreślam, na tak zwanej rzeczywistości. Tak.
1: No właśnie, czyli w zasadzie mamy do czynienia, mam wrażenie, z przewagą pytań tutaj, ale jednak jakieś zdjęcia są, jakieś odpowiedzi są, więc zapytałabym, może jakoś tak najprościej, szukam jakiegoś łatwego wytrycha do tej wystawy, która jest bardzo też skomplikowana, to nie jest prosty obraz świata. Albo inaczej, to jest bardzo, bardzo nieprosty obraz świata. Na jakich zasadach, według jakich wzorów pan tę rzeczywistość tutaj konstruuje?
2: No nie ma prostego podejścia, jednoznacznego i jeżeli się pojawia, to zawsze jest tylko jeden jakiś wymiar i zawsze jest w tym ciasno, dlatego tak naprawdę nie lubię o tym mówić. Naprawdę, bo to się nie poddaje werbalizacji i na tym to wszystko polega. Że tutaj jest jednak inna mowa, którą werbalizować to już zupełnie. Jak jeden z moich przyjacieli artystów w Lwowie mówi, no gdybym chciał powiedzieć, to bym powiedział. Ale my rozmawiamy i coś trzeba szukać. I jak pani zapytała o zasady, czy o jakie zasady, no to dlatego jest motto Stemmersona, że jak można poruszać zasady, kiedy się ich nie ma i no właśnie na tym to polega i dlatego nie jestem fotografem, bo po prostu te zasady, no nie wiem czy brzydkiego słowa użyć, olewam, ale na tym to wszystko polega, na olewaniu tych zasad, które są stricte odnoszone do fotografii. Może też to pochodzi od tego, że zaczynałem od malarstwa, a malarstwo pod koniec lat 80. używało gęsto i zresztą i teraz używa i zawsze używało fotografii. I w pewnym momencie to było dwojaki taki był ruch. Stwierdziłem to, po co ja będę przemalowywał, to konceptualny taki ruch, z kogo ja mogę to przefotografować po prostu, ale to jest jeden z tych kluczy.
1: Właśnie, szukamy dalej wobec tego, skąd są obrazy, które oglądać możemy na wystawie. Ta część

0: od której rozpoczęliśmy rozmowę, to są pana ta bezpośrednia fotografia. No ale tutaj mamy takie obrazy, których oczywiście nie mógłby pan zrealizować w żaden sposób, bo na przykład są dużo wcześniejsze niż my.
1: No, jaka w tym jest zasada? No, o fotografii przecież wiadomo, że im starsza, tym najczęściej nabiera wartości. To są na ogół starsze zdjęcia, różne antykwaryczne, wydawnictwa antykwaryczne. Starsze, kiedy się już ma dystans do tej, znowuż, tak nazwijmy to, rzeczywistości, kiedy się ma dystans i wtedy rafinować z tego jakby łatwiej, jakby przyrodę tego obrazu, i to mnie zawsze interesowało.
2: Pre-analog, post-digital, wystawa prac Andrija Bojarowa będzie czynna w krakowskim Muzeum Fotografii do 26 lipca.

trzecia część sonaty na wiolonczele i fortepian Szymona Laksa, Bartosz Koziak i Grzegorz Mania. 26 minut po godzinie 16. Za kilka chwil zaprosimy Państwa do Bytomia, do Opery Śląskiej. Wcześniej zaglądamy na plac centralny, czyli plac Defilad. Przez długi czas miejsce umiarkowanie piękne, miejsce nieprzyjazne, pusty plac, ewentualnie zastawiony samochodami. Ta przestrzeń od kilkunastu lat konsekwentnie krok po kroku się zmienia. Kolejnym elementem tej przemiany jest festiwal, Centralny Plac Muzyki, nowy warszawski festiwal, który rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 7 lipca. Przewidziano operę, koncerty symfoniczne, musicale i inne wydarzenia. W sumie 13 spotkań i zgodnie z przewidywaniami tysiące widzów, którzy będą mogli tych koncertów i wydarzeń doświadczać. Na początek księżna Chicago Mazowieckiego Teatru Muzycznego, to już w piątek 19 czerwca i na ten spektakl mamy dla Państwa bilety. Gdyby chcieli się Państwo na księżną Chicago wybrać, proszę do nas zadzwonić. 22 645 22 22.

0: Jean-Ferry Rebel i jego Musette D-dur. Jest 16:30.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Wspomnieliśmy, że w piątek 19 czerwca rozpoczyna się Centralny Plac Muzyki, Nowy Warszawski Festiwal, ale także w piątek w Operze Śląskiej w Bytomiu będą działy się rzeczy wyjątkowe. Opera Śląska zaprezentuje Króla Rogera Karola Szymanowskiego. To jest prezent dla samych siebie na zakończenie sezonu.
2: Zawsze premiera to święto dla teatru. Myślę, że też okoliczność i rocznica dokładnie stulecia od polskiej prapremiery jest świetna.

0: Świetną okazją, żeby to dzieło przypomnieć. W wersji koncertowej wprawdzie, ale ze świetnymi solistami. No i też z dodatkami, oczywiście, jak to w teatrze operowym nie mogło zabraknąć, można to powiedzieć, dopełnienia tej muzycznej, koncertowej wersji poprzez wizualizację i no, taki bym powiedział adaptację sceniczną w wykonaniu Lecha Majewskiego, który jest naszym przyjacielem i wybitnym twórcą filmowym.
1: I katowiczaninem rodowitym, dodajmy, o tym, co przygotował Lech Majewski, za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale zastanawiam się, dlaczego się państwo zdecydowali na wersję koncertową opery?
0: Przede wszystkim dlatego, że gabaryty naszego teatru nie pozwalają zmieścić całego aparatu orkiestrowego, więc orkiestra jest na scenie, soliści są również na scenie, chór znajduje się na drugim balkonie i w zasadzie publiczność będzie w samym epicentrum, można powiedzieć, muzyki Szymanowskiego. To dodatkowo wzmocni wydźwięk tego pięknego dzieła. To jest jeden z powodów. Kolejny to to, że ta muzyka jest tak piękna, że powinniśmy się na niej właśnie skupić. A naturalnym dla mnie było to, że mając za przyjaciela takiego wybitnego twórcę, jakim jest Lech Majewski, artystę kompletnego, wybitnego filmowca teatralnego, twórcę, malarza, poety, pisarza, aby on w pewien sposób taki już całościowy uzupełnił właśnie tą wersję koncertową, a jego taka wyjątkowa też wrażliwość i myślenie o sztuce no, powodują, że jest to dla mnie wybór, był to dla mnie wybór naturalny, że właśnie sięgnąłem do pomocy Lecha, który, tak jak mówię, taką oprawę plastyczną i scenizacyjną tej koncertowej realizacji jest nam w stanie pomóc zrealizować.
1: Lech Majewski, artysta totalny, jak pan wspomniał, chociaż jeśli pamięć mnie nie myli, to on sam o sobie mówi przede wszystkim jako o poecie. Ale zostawmy wizytówki, skupmy się na dziele Karola Szymanowskiego, na Królu Rogerze. To będzie z jednej strony spotkanie artystów, którzy z tą muzyką już są znakomicie zaznajomieni, ale też artystów, którzy dopiero wchodzą w świat Szymanowskiego?
0: Tak, dokładnie. W piątek 19 czerwca usłyszymy Andrzeja Dobbera, wybitnego barytona światowej sławy, wykonującego tę rolę już na prestiżowych scenach Europy, między innymi również i w Brukseli, w La Monnaie, chyba bodaj w 2011 roku na przejęcie prezydencji Unii Europejskiej miał okazję zaprezentować właśnie Rogera, ale też w Edynburgu na festiwalu, w Barcelonie, w Nowym Jorku. No Andrzej, można powiedzieć, śpiewał Rogera wszędzie. Będzie też Rusłana Kowal, która śpiewała w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej, w Teatrze Wielkim w Poznaniu, w Filharmonii Berlińskiej wersję koncertową, ale obok niej Gabriela Legun, która zadebiutuje właśnie w tej roli w Bytomiu, bo to nasza solistka. Później wiem już z przyszłorocznych planów artystycznych, że wystąpi w Warszawie, w Teatrze Wielkim, również w partii Roxany. Andrzej Lampert, który nagrodzony za kreację właśnie Pasterza przez prestiżową nagrodę austriacką, nagrodę teatralną za tą realizację w Gracu. Tam ją otrzymał, zaśpiewa u nas, bo to również nasz etatowy solista, a też zadebiutuje razem z nim Łukasz Załęski, więc no w piątek i w sobotę naprawdę wspaniali soliści Opery Śląskiej, bo z tego jestem szczególnie dumny. Zaprezentują się dla państwa, ale przede wszystkim nasza orkiestra, chór pod batutą Piotra Mazurka.
1: Andrzej Dobber, przypomnijmy, od jakiegoś czasu etatowy pracownik Opery Śląskiej w Bytomiu.
0: Wielki solista, wspaniały człowiek, też pracuje z naszymi solistami, więc dodatkowo czerpiemy z jego doświadczenia i wiedzy i umiejętności. Myślę, że to też jest wartość dodana dla naszych artystów, a Andrzej no, jest wspaniałym artystą i jego przebywanie w Bytomiu jest zawsze dla nas również świętem.
1: Jak wspomnieliśmy, oprawą plastyczną i inscenizacyjną zajął się znakomity reżyser, poeta, scenarzysta Lech Majewski. Co przygotował?
0: Przede wszystkim są to obrazy, które uzupełnią muzykę. Myślę, że dla publiczności, która nie do końca zna dzieło, będzie to dodatkowe takie dopełnienie tej muzyki. Przez to, że Lech wystawiał Rogera w Nowym Jorku razem z Filharmonią Nowojorską i tam wiem, że ten spektakl, bo tam było pełne dzieło, spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Skorzystamy częściowo z tych jego projektów. projekcji, z tych jego projekcji.

0: projektów dekoracji poprzez możliwości techniczne naszej sceny i poprzez nowoczesną technologię będziemy w stanie po prostu to dodatkowo zaprezentować w tle i myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Rzadko też się zdarza, jak to z przymrużeniem oka mówimy, że nawet w operze wersja koncertowa musi być robiona z rozmachem i z pewną atencją w stosunku do publiczności, którą chcemy też zaciekawić również tym dziełem Szymanowskiego.
1: Wspomniał pan o projekcjach. Czy to będą też projekcje trójwymiarowe, projekcje 3D?
0: Myślę, że tak, znaczy jestem przekonany, że tak, bo to widziałem już oczywiście, już były próby. Nie chciałbym za dużo o tym opowiadać, ponieważ to wszystko stanowi pełną całość. Muszę powiedzieć, że niesamowity jest efekt tego, kiedy zasiądziemy na widowni i wokół nas jest muzyka Szymanowskiego, bo i chór dziecięcy oczywiście i chór Opery Śląskiej, tak jak powiedziałem, z balkonów, to ta moc tego, co Szymanowski chciał nam przekazać, dodatkowo jest podwojona, potrojona przez właśnie coś, co jest no, jakby bolączką naszego teatru, czyli miejsce, w tym momencie jego możliwości, jeżeli chodzi o rozmiar, to w tym momencie staje się też atutem, staramy się to przekuć właśnie w atut, żeby dodatkowo wzmocnić, tak jak powiedziałem, tą muzykę i no, nic nie mogę więcej Państwu powiedzieć niż tylko to, że z pełnym takim przekonaniem chciałbym Państwa na to zaprosić, żebyście Państwo to przeżyli razem z nami, z tymi wspaniałymi artystami, solistami, którzy wkładają w to całe serce i duszę do tego, żeby właśnie w ten wyjątkowy sposób zakończyć też sezon artystyczny Opery Śląskiej i spotkać się z Państwem. To już 19, 20, 21 czerwca w Bytomiu, a kolejna prezentacja w Teatrze Śląskim, bo też od początku Opery Śląskiej, czyli od 81 lat, właśnie też na scenie w Katowicach prezentujemy nasze spektakle i tak też się stanie 23 czerwca, to jest wtorek o godzinie 18 na scenie Teatru Śląskiego zaprezentujemy również Króla Rogera.
1: O plany powakacyjne chcę pana zapytać, ale to za moment, bo wracam na chwilę jeszcze do Lecha Majewskiego, który z Operą Śląską jest związany w szczególny sposób, bo przecież właśnie tam debiutował jako współtwórca obok Józefa Skrzeka opery Pokój Saren, opartej na jego tekstach. Czy gdzieś w rozmowach z Lechem Majewskim pojawił się może taki wątek, żeby do tamtej opery, przecież tak rzadko wystawianej, tak rzadko grywanej, powrócić?
0: Muszę przyznać, że rozmawiałem z Lechem o tym w zeszłym roku. No jest to dość trudne zadanie, nie niemożliwe, ale dość skomplikowane. Lech też jest osobą niezwykle zajętą, właśnie teraz przebywa we Włoszech, gdzie ma kolejne premiery swoich wystaw, filmów. Naprawdę dużo dzieje się w jego życiu artystycznym, więc jeżeli chodzi o zgranie terminów, to jest to dość skomplikowane. Natomiast też Lech Majewski jest przewodniczącym naszej Rady Programowej, więc my mamy tą naprawdę wielką przyjemność i zaszczyt z nim współpracować regularnie, jest obecny w naszym teatrze, zresztą jest na każdej naszej też premierze i ważnym wydarzeniu. Dla mnie jest to też niesamowite, że po prostu z takim artystą możemy obcować na co dzień i polecam Państwu jego twórczość i to, że też jest dostępnym człowiekiem, pomimo swoich wielkich dokonań, to jednak jego taka codzienność jest dość sympatyczna i można powiedzieć, że praca z nim jest twórcza i rozwija wszystkich, którzy mają możliwość się z nim spotkania, bo zarówno od obsługi technicznej, z którą żeśmy omawiali całą koncepcję realizacji, tego co jest dodatkowo skomplikowane, tak jak mówię, no wiele szczegółów, których nie chciałbym opowiadać, bo słowami to trudno jest opisać, ale Lech bardzo mocno kładzie nacisk na szczegóły, co dla mnie jest też również istotne i ważne, żeby jeżeli przygotowujemy coś, żeby się na tym skupić, żeby tą uważność, jeżeli chodzi o te najmniejsze ruchy, gesty, też połączone z muzyką, miały swoje przełożenie, żeby publiczność to zauważyła, to jest to praca na najwyższym światowym poziomie i no,

0: daje satysfakcję wszystkim, którzy wokół mogą przy tym być.
1: To się wpisuje też w śląski etos pracy. Jak już coś robić to dobrze. Trzymam kciuki, żeby udało się zsynchronizować kalendarze. Z jednej strony solistów, orkiestry, teatru, z drugiej strony Lecha Majewskiego i żeby może powrót pokoju Saren w Bytomiu się ziścił. Panie dyrektorze, najbliższe dni to Król Roger, a potem wakacje, leniuchowanie, odpoczynek?
0: A gdzież tam, w teatrze nigdy nie ma wolnego i wakacji. Oczywiście są festiwalowe plany. Będzie można zobaczyć i usłyszeć naszych artystów zarówno na Międzynarodowym Festiwalu Tańca imieni Olgi Sawickiej w Lądku Zdroju. Tam zaprezentujemy wieczór poświęcony naszemu mistrzowi Henrykowi Konwińskiemu, który w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia pracy artystycznej i okrągłą rocznicę urodzin 90. To już w listopadzie u nas na naszych deskach teatru, ale wcześniej w Lądku Zdroju będzie taki wieczór właśnie poświęcony Henrykowi Konwińskiemu. Później Buzko-Zdrój Festiwal, Halka w reżyserii i choreografii Emila Wesołowskiego. To nasza jubileuszowa Halka z zeszłego roku. Gramy cały sezon i też ten tytuł zaprezentujemy na festiwalu w Krynicy. I tam również wszystkich melomanów zapraszam. Zresztą dzielnie Państwo z naszymi artystami z nami podróżujecie i pokazujecie, że jesteście z nami obecni na wszystkich naszych ważnych wydarzeniach, więc tam na pewno również się spotkamy. No a nowy sezon rozpoczynamy akurat baletowo. Będzie to wznowienie Szeherezady w choreografii Roberta Bondary i nowy tytuł prapremierowy w choreografii naszego tancerza, solisty naszego baletu Wiktora Pertka. To za chwilę też we wrześniu. Później wielka premiera Carmen Bizeta. To już w październiku w reżyserii Andrea Hellera Lopeza. 23 października już Państwa na tą premierę serdecznie zapraszam. Będziemy też, jesteśmy w trakcie tworzenia opery dla dzieci, o bebokach, czyli śląski temat też. Myślę, że też coś ciekawego. No i tak jak pan redaktor już powiedział, spotkamy się na pewno w przyszłym roku na Centralnym Parku Muzyki w 2027 roku. Zaprezentujemy tam Halkę w wersji koncertowej. Bardzo się cieszymy już na to wydarzenie. W tym roku również była taka opcja, żebyśmy mogli wystąpić na tym festiwalu, na tym wspaniałym wydarzeniu. Natomiast tutaj kalendarze i terminy były dość skomplikowane i nie udało nam się tego zrealizować. Natomiast w przyszłym roku na pewno się tam spotkamy z Państwem. Jeszcze wcześniej w marcu na deskach Teatru Wielkiej Opery Narodowej premiera Śląskie Gołębie. To jest śląska opowieść o miłości, pracy i cudzie w reżyserii Anny Hop. I jesteśmy koproducentem tej premiery. Właśnie też się cieszymy na tą współpracę. Będzie to prezentowane w Muzeum Historii Polski i później przeniesione na scenę Opery Śląskiej.
1: A więc polecamy Państwa uwadze to, co będzie działo się 19 czerwca, bo jak wspomnieliśmy, w Warszawie rozpoczyna się Centralny Plac Muzyki, nowy stołeczny festiwal, a w Bytomiu koncertowa wersja Króla Rogera Karola Szymanowskiego, jednego z najważniejszych dzieł operowych pierwszej połowy XX wieku. Do Bytomia, do Opery Śląskiej zapraszał Państwa Łukasz Goik, dyrektor teatru. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Ja również dziękuję i zapraszam Państwa serdecznie do Bytomia, do Opery Śląskiej.
1: Tym bardziej, że na piątkowy koncert, na piątkową prezentację Króla Rogera mamy dla Państwa zaproszenia 22 645 22 22. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również i do zobaczenia.

0: Pieśń Roxany z opery Król Roger Karola Szymanowskiego w opracowaniu na skrzypce i fortepian Pawła Kochańskiego, Kaja Danczowska i Krystian Zimmermann. 16:50 słuchają Państwo programu drugiego. Teraz zapraszamy Państwa do Poznania. Do 27 czerwca Teatr Ósmego Dnia będzie prezentował swoisty tryptyk spektakli odwołujących się do czerwca 56. Za nami pierwsze z przedstawień, a z Januszem Stolarskim i Szymonem Bojdo z Ósemek o tryptyku rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Zbliża się 70. rocznica poznańskiego czerwca. Teatr Ósmego Dnia także nawiązuje do tego wydarzenia. To będą spektakle plenerowe.
2: Zanim o spektaklach plenerowych, to chcę powiedzieć, że ten rodzaj tryptyku, który obmyśliliśmy w teatrze i przygotowaliśmy teraz na obchody 70. rocznicy czerwca,

0: są obleczone czymś, o czym powie świetnie Szymon Bojdo.
1: Przygotowaliśmy projekt Wolność Początek, na który zdobyliśmy finansowanie Ministerstwa Kultury. Opowiada o rocznicy 70 czerwca, ale też przede wszystkim o ludziach, którzy brali udział w tych wydarzeniach. Syn uczestnika tych wydarzeń, Adam Suwart, opowiadał w szkołach o swoim doświadczeniu, o swoim ojcu. Także nagrał podcast, którego będzie można wysłuchać na stronach Teatru 8 dnia. A także Nina Budzyńska i Tomasz Jarosz przygotowali taki projekt w miejscach konkretnie, gdzie zginęli ludzie w czasie poznańskiego czerwca. Będą takie grafiki, które trochę przedstawiają takie policyjne odbicie człowieka po śmierci. I będzie tam też taki kod QR do filmu o tej konkretnej osobie. Bo nam najbardziej zależy, czy w spektaklach, czy w całym projekcie, żeby nie mówić tylko o tych wydarzeniach ogólnie, o mas, tylko o konkretnych historiach, w których my też możemy się przejrzeć.
0: To się zaczęło od Adama Suwarta i tego, że wtedy robiliśmy te spektakle, dotykaliśmy ich jako Stowarzyszenie Teatralne Antrakt. Wtedy jeszcze żył Wiki Nowikow, Lech Raczak, Tomek Jarosz ciągle na szczęście żyje i jakby z nimi tworzyliśmy te spektakle. Pierwszy Stukot, czerwiec 56, to był spektakl o tym, co Adam jakby przyniósł ze sobą jako historię i ten dźwięk. I to zrobiliśmy na Młyńskiej. Firma pewna nam pomogła ze scenografią. To było fantastyczne. Teraz robimy to w Teatrze 8 dnia, a właściwie robimy to w HCP. Zaczynam od tyłu, bo pierwszy spektakl, Trzy tramwajarki, ten spektakl powstał z takiego mojego gniewu, protestu, niezgody na jakby znak o trzech tramwajarkach, który tam umieszczono przy ulicy Dąbrowskiego. I pomyślałem sobie, że muszę zrobić na cześć tych kobiet rodzaj takiego lamentu, takiego czegoś, co mogłoby je wspomnieć o nich. Później o 20 wspomnimy mecenasa Hejmowskiego i to jest spektakl już kiedyś wyprodukowany przez Teatr 8 dnia o tym, jak można, że tak powiem, jak historia robi nam, płata nam figla. Figiel polega na tym, że mecenas, który tak pięknie się jakby no zachował wobec tych osób, które próbowano ukarać za czerwiec 56 roku, jakby on jeszcze wcześniej, jeszcze przed wojną bronił ludzi i to jest też taka postać dla mnie niezwykle ważna i ciekawa. Pierwszy strzał 20 o godzinie 22 i właśnie już wspomniany wcześniej Stukot. I tak jak Szymon powiedział wcześniej, to są ludzie, to jest Aleksandra Banasiak, która miała odwagę jako siostra wejść do tej kaźniowni, że tak się wyrażę, czyli do UB i tam mimo wszystko ratować tych ludzi, którzy po tej czy po tamtej stronie byli. Ten wątek też się pojawia u mecenasa Hejmowskiego. A w Trzech tramwajarkach to jest w ogóle osobna jakby sprawa.
2: Poruszacie się po mieście. 70 lat temu w tych samych miejscach byli protestujący.
1: Dokładnie kończymy w tym miejscu, gdzie się zaczęło ten ostatni spektakl. Gdzieś w okolicach zamku również spotykali się protestujący, a rzeczywiście w mieście mamy wpisane te ulice Stanisława Hejmowskiego i dlatego tam również chcieliśmy nawiązać do tych wydarzeń, choć kiedyś mogliśmy to robić w miejscach jeszcze bardziej ikonicznych, bo na przykład w Zajezdni na Gajowej, teraz już jest to niemożliwe, ale jestem przekonany, że te historie mają moc. One w tych miejscach także pokażą, że losy tych ludzi są dla nas i ważne i mogą do nas przemawiać, do ludzi młodych, do wszystkich, także w XXI wieku.
2: Jakie będą to spektakle? Mówimy o tym, że na pierwszym planie jest człowiek, jest konkretny bohater, ale tak realizacyjnie.
0: Realizacyjnie to jest tak. Tomek Jarosz jest człowiekiem absolutnie wybitnym, jeśli chodzi o robienie projekcji wideo i jakby opracowywanie tego, wnoszenie tego do spektaklu, do historii. On jest poznaniakiem, który po prostu ma, no mówiąc brzydko, fizia na tym punkcie. Jest piękna muzyka Wikiego, który niestety już nie żyje, ale teraz Agnieszka Kowa-Kowalczyk i Sebastian Dębski jakby będą to obrabiali, brzydko mówiąc, a do pierwszego strzału to w ogóle Sebastian zrobił muzykę. Kostiumy Ewa Tetlak, o kim żeby nie zapomnieć, Tomek Ryszczyński, scenografia do pierwszego strzału i szalone, ogromne, piękne wsparcie wszystkich pracowników Teatru 8 dnia, żeby teraz można to pokazać w takim tryptyku, w takim cyklu trzech spektakli siłami Teatru 8 dnia.
1: Każdy spektakl jest trochę inny, ale warto też dodać, że są bardzo widowiskowe, one są w przestrzeni. Jest światło, są projekcje wideo, jest dźwięk, są akrobaci, którzy ilustrują tą narrację, te

0: powieść, którą przygotowujemy.
1: Ja zawsze o kimś zapomnę, a tutaj niezwykle jest ważny Tomek Rodak i jego osoby, te osoby, które z nim jakby w każdym spektaklu ja ich potrzebuję, bo to są osoby powietrzne, to są osoby latające, to są osoby, które potrafią wiele fantastycznych rzeczy zrobić, zwłaszcza w teatrze plenerowym.
2: Teatr 8 dnia musiał zabrać głos w związku z 70-leciem, bo przecież przez dekady głos w sprawie ważnych historycznych momentów Poznania zabieraliście.
1: No, nie ma innego wyjścia. Po prostu tam, gdzie jest człowiek, gdzie jest ból, gdzie jest niesprawiedliwość się dzieje, to Teatr 8 dnia musi się w tej sprawie odezwać.
0: Ja jeszcze mogę dodać do tego, że rzeczywiście to na przestrzeni dekad, dlatego że warto pamiętać, że Lech Raczak i aktorzy Teatru 8 dnia, Lech Raczak był reżyserem, a aktorzy Teatru 8 dnia występowali, kiedy odsłaniano w 1981 roku pomnik Poznańskiego Czerwca, nasze dwa krzyże. Na 50. rocznicę Teatru 8 dnia też przygotował spektakl plenerowy Ceglosz, więc kontynuujemy tę opowieść i zawsze chcemy być w tych ważnych wydarzeniach ich częścią i dawać też nową, inną narrację.
3: Przed nami drugie z tryptykowych przedstawień 20 czerwca, spektakl pod tytułem Pierwszy strzał.

0: Autopromocja.
1: Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji w sobotę o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.

0: przygotowała i przedstawi Mariana Krill. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wszystkie ukraińskie media piszą o skutkach rosyjskiego ataku na Kijów 15 czerwca. Renowacja soboru w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej potrwa około 2 lat, a ruiny studia filmowego imienia Aleksandra Dowżenki będą pokazywane podczas wycieczek.

Zniszczony w studiu filmowym imienia Aleksandra Dowżenki magazyn kostiumów będzie pokazywany podczas wycieczek, a odbudowa Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na terenie Lawry Kijowsko-Pieczerskiej potrwa około 2 lat. Informacje te podano podczas konferencji prasowej w Lawrze Kijowsko-Pieczerskiej, gdzie umówiono straty, jakie poniosły obiekty kultury podczas ostatniego intensywnego ostrzału rosyjskiego Kijowa w nocy z 14 na 15 czerwca. Czytamy w ukraińskiej Prawdzie. Jak poinformował dyrektor generalny studia filmowego Andrzej Dączyk, jedna rosyjska rakieta spadła na drogę między studiem filmowym a kompleksem mieszkaniowym i uszkodziła główny budynek dyrekcji studia, który jest zabytkiem inżynierii i architektury. W wyniku w budynku wyrwało wszystkie prawie 300 okien. Druga rakieta zniszczyła warsztat kostiumowy, w którym przechowywano około 100 tysięcy kostiumów uszytych na potrzeby filmów z różnych lat oraz około 3 milionów elementów garderoby, obuwia, kapeluszy i innych rzeczy. W Europie Wschodniej były tylko 2 takie bazy, mówi Suspilnemu Kultura, kostiumografka ze studia filmowego imienia Dowżenki. To duże studio filmowe Barrandov w Czechach, które ma na swoim koncie lwią część historycznych produkcji filmowych. Po nim jest studio filmowe imienia Aleksandra Dowżenki. Aby zrozumieć, jaką wartość miały te kostiumy, trzeba sobie wyobrazić, że zaplecze materialne studia filmowego zaczęło się kształtować w latach 20. XX wieku. Jest to więc dzieło wszystkich pokoleń projektantów kostiumów, którzy je tworzyli. Znajdowało się tam bardzo wiele właśnie historycznych, wystawowych egzemplarzy, wiele oryginalnych kostiumów. To znaczy nie tylko rzeczy, które zostały odtworzone, ale takie, które zebrano podczas ekspedycji i wyjazdów zagranicznych. Było wiele kostiumów rekonstrukcji odtworzonych na podstawie oryginalnych ubrań, które zbieraliśmy w różnych regionach Ukrainy. W muzeach nie było takiej ilości eksponatów etnograficznych, jak w studiu filmowym imienia Dowżenki, mówi kostiumografka Antonina Belińska. Jeśli chodzi o Ławrę Kijowsko-Pieczerską, jedną z najważniejszych świątyń prawosławia w Ukrainie, to oprócz Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny ucierpiały również zbiory Muzeum Narodowego Historii Ukrainy, Muzeum Książki i Drukarstwa, Narodowa Biblioteka Historyczna, Narodowa Akademia Kadry Kierowniczej Kultury i Sztuki i magazyn zbiorów Muzeum Narodowego Architektury Ludowej i Życia Codziennego Ukrainy, które znajdują się na terytorium Narodowego Rezerwatu Ławra Kijowsko-Pieczerska. Dyrektor kompleksu zaznaczył, że wszystkie eksponaty, którym groziło uszkodzenie, zostały zdemontowane i uratowane z soboru. Dokonano tego w ciągu pierwszej godziny po ataku. Według szacunków ekspertów odbudowa soboru może potrwać około 2 lat, jednak obecnie zespół rezerwatu bada możliwości wznowienia zwiedzania Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Film dokumentalny To Die To Live, Żelazna Sotnia po ukraińsku w reżyserii Julii Hontaruk zostanie zaprezentowany w sekcji pozakonkursowej Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, informuje portal Nowe Narnia. Film opowiada historię 3 ukraińskich ochotników, szachty, tancerza i honczara, którzy w 2014 roku, nie mając doświadczenia wojskowego, dołączyli do obrony Ukrainy. Po 2 latach spędzonych na froncie próbowali powrócić do spokojnego życia. Jednak po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji w 2022 roku ponownie stanęli w szeregach obrońców. Film kręcono przez 12 lat. Ten film dokumentalny wykorzystuje fragmentaryczny język filmowy, aby oddać traumę, jakiej doświadczyli jego bohaterowie i pomóc nam wyobrazić sobie to, co niemożliwe. Jak pogodzić się z tym, że jedni żyją, a inni umierają oraz, że w obliczu własnej śmierci ponad wszystko pozostaje pragnienie życia. Czytamy w artykule. I na koniec nowa wystawa w Narodowym Muzeum Kijowska Galeria Sztuki, a mianowicie chodzi o wystawę Ilja Riepin, realista i marzyciel. Ostatni raz pracę artysty zaprezentowano tu w lutym 2013 roku. Co prawda wówczas instytucje

0: nosiła nazwę Narodowego Muzeum Sztuki Rosyjskiej, a Riepina przedstawiano jako jednego z najwybitniejszych mistrzów malarstwa rosyjskiego. O nowej wystawie z pracami Riepina przeczytamy w ukraińskiej Prawdzie. Wojna wywołana przez Rosję oraz procesy dekolonizacyjne, które po niej nastąpiły, skłoniły administrację i zespół muzeum do ponownego przemyślenia nie tylko swojej nazwy, którą nosiło od 1936 roku, czyli od początku wielkiego terroru na Ukrainie, ale także sposób postrzegania dziedzictwa, w którym znaczne miejsce zajmuje kolekcja dzieł Ilji Riepina, największa na Ukrainie. Co miało większe znaczenie w życiu i twórczości artysty? Czuchujów, gdzie urodził się, czy Petersburg, gdzie studiował i rozwijał swoją karierę? Kariera w służbie imperium, czy ukraińskie powiązania i motywy, realia życia, czy ukraińskie marzenia? Aby zastanowić się nad tymi pytaniami, zespół muzeum zaprosił najpierw grono badaczy do głębszego zbadania twórczości artysty. Dzisiaj, w czasach rosyjskiej agresji, obrazy Riepina nabrały nowego znaczenia. Jego zaporożcy stali się symbolem narodowego oporu. Współcześni obrońcy rozpoznają siebie w bohaterach mistrza, odtwarzając słynne obrazy na fotografiach. Remake francusko-ukraińskiego fotografa Jurija Bilaka buduje pomost między epokami i potwierdza szczególne miejsce artysty we współczesnej przestrzeni kulturowej Ukrainy, tłumaczą muzealnicy. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś.
1: A przygotowała ów przegląd Mariana Krill. Bardzo dziękuję.
0: Dużo dziękuję.

trzecia część pierwszej sonaty smyczkowej G-dur Gioachina Rossiniego, Academy of St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner. 12 minut po godzinie 17. Jeśli chodzi o Rossiniego, kolejne spotkanie z twórczością kompozytora w niedzielę o godzinie 14 w audycji Giganci.

0: już teraz do ogrodów królewskich zamku na Wawelu. Zapraszam Państwa, Justyna Nowicka.
1: Gość dwójki.
2: A dzisiaj w magazynie zarówno sztuki bardzo dawne, jak i zupełnie współczesne, połączone na wystawie Joanny Rajkowskiej w Zamku Królewskim na Wawelu, a konkretnie w ogrodach. Tam bowiem zobaczyć można trzy realizacje jednej z najciekawszych współczesnych artystek, autorki między innymi słynnej instalacji zatytułowanej Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, czyli słynnej palmy z warszawskiego Ronda de Gaulle'a. Spotykamy się z artystką i dajemy się oprowadzić po tej niezwykłej wystawie. Jej tytuł Wkrótce wszystko się zmieni. To jest wystawa, która bada relacje między człowiekiem, środowiskiem i pamięcią miejsca, a pomyślana została jako bardzo subtelna ingerencja w historyczną przestrzeń terenów zielonych ogrodów królewskich. Sztuka współczesna splata się tu z krajobrazem, geologią i historią Wawelu.
3: Dziwnie się czuję, bo Wawel jest w pewnym sensie miejscem wyjętym z tkanki miasta. Jak się schodzi z tego wzgórza, to właściwie wydaje się, że Kraków jest niepotrzebnym dodatkiem i że wszystko, co naprawdę istotne, rezonujące, wibrujące jest tutaj. A ja nie zdawałam sobie z tego sprawy wtedy, kiedy tu mieszkałam. Studiowałam. Mam wrażenie, że coś mi ominęło ważnego w życiu, więc zaproszenie przyjęłam z takim lekkim niedowierzaniem, bo to rzeczywiście nie kojarzy się z miejscem, w którym pokazuje się i przeżywa się sztukę współczesną. Ale moment wejścia nawet w ten obszar wokół rezerwatu archeologicznego, to jest moment głębokie doznanie, że jest się w ważnym miejscu, w którym się wydarzały ważne rzeczy i mało tego, to nie jest tylko czas przeszły, że to wszystko nas dotyczy głęboko, że właściwie jest się w pewnym sensie dopuszczonym do takiego życia, które cały czas buzuje, które jest gdzieś u samego spodu tego, co stanowi naszą tożsamość w sensie relacji z ziemią.
2: Mówi Pani trochę o... Dla mnie to teraz Pani powiedziała coś ważnego o tej zupełnie nieprawdopodobnej wystawie w Zachęcie, którą Pani kiedyś zrobiła i właśnie ten rewers naszej rzeczywistości, który ukrywa się tuż pod powierzchnią. No ale jeśli tego nie chcemy, nie mamy odpowiednio nastrojonych narzędzi, tego nigdy nie doświadczymy. Chyba, że się... coś w nas też zmieni, no i jest od razu. No, na przykład trzeba przyjść na Wawel.
3: Tak, ale nawet, no ma Pani rację, nawet jeżeli się przyjdzie na Wawel i człowiek jest pozamykany, to tego nie odczuje. Dlatego właśnie dla tak wielu ludzi te sprawy, te doznania, ta łączność jest niedostępna. Jest bardzo smutne. To właściwie nie zawsze albo bardzo rzadko dotyczy sztuki. To dotyczy wielu miejsc, które są nam dane i które na nas czekają. Gdzieś wszystkie możliwe blokady powstrzymują nas od relacji właśnie z tymi energiami.
2: Wawel czekał na Panią. No to jest takie bardzo, powiedziałabym, naturalne to, co Pani tu zrobiła. Zgodne z naturą.
3: Że to była krwawa robota. Muszę powiedzieć, to dobrze, że to wygląda w miarę naturalnie, w sensie wpisania w energię miejsca, podejrzewam.
2: Jest cudowne. Przecudowne.
3: Natomiast to była straszna robota, straszna, krwawa, długa męka, żeby dojść do tego rodzaju prostoty.
2: Widzimy jajo, wielkie.
3: Tak, widzimy wielkie jajo. Jajo niby sobie radzi wszędzie, bo jest po prostu koncentryczną formą, więc w każdym miejscu wyznacza jakby własne centrum, o tak, więc wzrok bezwiednie prowadzi od razu do siebie. Natomiast powiązanie takie koncepcyjne tej pracy z innymi pracami oraz powiązanie przestrzenne tym samym tego projektu z innymi, to była straszna męka właśnie.

0: i to się odbyło drogą eliminacji. Ta wystawa była dużo bogatsza i było dużo obiektów i po prostu wszystko wyrzuciłam, krótko mówiąc, bo okazało się, że to jednak nie działa na rzecz tego głównego wątku, którym jest czas i skala czasu. I żeby osiągnąć tego typu wręcz estetyczną czystość, trzeba było po prostu wszystko powyrzucać.
1: Oniemiałam. Znaczy tak performatywnie teraz oniemiałam, żeby to jednak zaznaczyć. To znaczy, to miało zupełnie inaczej wyglądać.
0: To miało zupełnie inaczej wyglądać, tak. Miało być wiele prac i też miały być neony. Tutaj z neonami w ogóle jest problem, dlatego że jest ustawa krajobrazowa i kłóciłoby się to, jakby z zarysem, podejrzewam, i czystością tutaj fasady, więc ja tu w ogóle nie dyskutowałam z takimi rzeczami. To jest dla mnie oczywiste, że i sensowność, i zasadność tych reguł jest dla mnie oczywista, więc w ogóle nie dyskutowałam z tym. I też mi się wydaje, że Wawel jest na tyle miejscem energetycznym i te energie są tak istotne, że wystawa, przygotowanie wystawy w ogrodach i wokół w ogóle zabudowań Wawelu może tylko i wyłącznie mieć rolę służebną. I tak do tego podeszłam. To w ogóle nie mam mowy o żadnej autonomii sztuki. To jest w ogóle, to jest w ogóle bardzo dziwny termin. Autonomia w ogóle jest dziwnym pomysłem.
1: Natomiast na wielu poziomach.
0: Na wielu poziomach. Wczoraj była taka konferencja o wolności w Polin, zresztą w Warszawie. I moim pierwszym zdaniem było stwierdzenie, że ja generalnie się zajmuję ograniczeniami. Granicami, słabością, tym, czego nie można, i w sposób naturalny z tym pracuję. Mi się wydaje, że nasz byt jest uwarunkowany tyloma bardzo bezwzględnymi regułami, warunkami, że byłoby dziwne, gdybym myślała o sztuce w inny sposób.
1: Tak, czyli nie celebrujemy tak zwanej wolności artystycznej i różnych gestów Joanny Rajkowskiej tutaj w ogrodzie, tylko rozumiem, że trochę pani podąża za tym systemem tutaj.
0: Prawda? Znaczy jesteśmy w miejscu, które powstało w ciągu tysięcy lat kulturowo. Geologicznie, oczywiście mówimy o milionach lat. Byłoby głupotą wyznaczać miejsca, które stwarzają aurę, która nie wpisuje się w istniejącą już taką właśnie energetyczną aurę Wawelu. Nie tylko tego, co tutaj się stało kulturowo, ale też właśnie energii tej skali czasu, która tutaj jest, to jest zupełnie pozaludzka. I pomyślałam sobie, że wybiorę trzy projekty, z których jeden mówi o naprawdę głębokiej przeszłości geologicznej i w ogóle o skali czasu, minerałów. W sposób oczywisty tutaj wydaje mi się wątkiem wiodącym, która mówi też o zupełnie innej skali czasu organizmu, który ma dużo krótszy dystans do przeżycia. Mówimy o życiu ptaka, o szczególnym momencie, tym momencie, kiedy wszystko przyspiesza fizjologicznie, czyli momencie wyklucia się pisklęcia. I o przyszłości, bo akcja, z której pochodzi gniazdo z palmy, sztucznej palmy oczywiście, mówimy o projekcie pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, to była akcja, która była przerażeniem tym, co nas czeka. I tak się właśnie wydarzyło. I podczas zdejmowania korony, wymiany korony na martwą, znaleźliśmy gniazdo. I
1: to
0: gniazdo
1: musiało być nieprawdopodobne.
0: Tak, a się okazuje, że to właśnie się stało już właściwie zwyczajem, dlatego że para wron siwych, one założyły tam gniazdo i wracają tam. One
1: skorzystały
0: z miejsca, mają tam względne bezpieczeństwo, bo korona jest gęsta, świetnie się tam czują.

0: Mimo spalin, nie wiem jak to się dzieje, ale wracają co roku, a ponieważ gniazdo i tak opuszczają i tak pozostawiają, więc my je zdejmujemy. I mam już dwa takie gniazda. To jest pierwsze. I takie chyba najpiękniejsze. Te gniazda są o tyle niesamowite, że one są zbudowane z materiałów naturalnych i trytytek.
1: One to zbierają, prawda? One to przynoszą, znajdują.
0: Tak, znajdują na placach budowy. Także to, co widzimy tutaj, jest jak najbardziej naturalne.
1: Mimo, że tak nie wygląda, ale no, to dla nich jest naturalne.
0: Dla nich to jest budulec, tak zresztą jak i dla nas. Używają wełny mineralnej do ocieplenia gniazda. Używają wszystkiego, co jest dostępne, jest jak najbardziej produkowane przez ludzi. Więc ten projekt był definitywnie o przerażeniu przyszłością, bo wynikł z namysłu i z wiedzy o zmianach klimatycznych, o tym, co nas może czekać, co właściwie z pewnością nas czeka.
1: Słuszna korekta. No,
0: tak.
1: Tego się nie da zatrzymać.
0: W tym momencie już nie. Już przekliczyliśmy parę nieprzekraczalnych progów, więc to się toczy. I my o tym wiemy i to jest najbardziej paradoksalne i przerażające. W każdym razie ta skala czasu jest tutaj wyrzucona w przyszłość i w przeszłość.
1: Ale wróćmy do jaja. Przyciąga wzrok w sposób naturalny, a jednocześnie jest naturalne i jest dziełem sztuki. Więc chcę zapytać, jak ono powstało w ogóle? Bo jakie ma wymiary? Czy pani ma to w głowie, tak chociaż plus, minus?
0: Tak, 240 na 180.
1: No, jest gigantyczne jak na jajo. Tak. Chociaż właściwie rozmawiamy o czasach chwilę temu, o czasach prehistorycznych. No i być może mieszkały tu takie zwierzęta, które składały takie jaja. Bo tu się w Jurze dużo znajduje tych resztek.
0: Tak.
1: Tak sobie fantazjuje. No.
0: Pewnie tak. Jak się myśli w ogóle o losach Europy jako skrawka większego kiedyś kontynentu Pangei, no to dryfowaliśmy przez równik i przeżyliśmy przeróżne fazy geologiczne i klimatyczne i parę wymierań też. No. Więc wszystko jest za nami i przed nami. Myślę, że to jest po prostu krótki moment ten, kiedy udało się Ziemi wyprodukować coś tak dziwnego jak ludzkość, i która zdążyła zbudować kulturę, która teraz jest oczywiście tak samo śmiertelnie zagrożona, jak i życie biologiczne. W takim momencie się spotykamy.
1: Gawędzimy, patrząc na to przepiękne dzieło sztuki. No to jest niemożliwe, nieomal, a jednak.
0: Tak, ale właśnie myślałam, że dlatego ta wystawa jest tak estetycznie zbudowana na tych trzech porządkach czasowych. I to jajko jest takim momentem, które najbardziej mówi o tu i teraz, tak? No bo przez swoją fizyczność, przez to, że jesteśmy moment, w którym zaczynamy słuchać, w pewnym sensie synchronizujemy własny rytm z tym, co słyszymy, no bo tak dźwięk działa po prostu generalnie.
1: Dojdziemy tam potem bliżej, żeby to mikrofon też usłyszał. My słyszymy teraz, ale to jest takie szybciutkie bicie serca.
0: Tak. To jest trzy razy szybszy rytm. Jest w tym pośpiech, ale myślę, że to dobrze ze względu na rodzaj uwagi, który to generuje. I to dzieło, ta praca powstała dokładnie z nasłuchiwania, z takiego przykładania jajka do ucha. Takiego jajka, w którym rzeczywiście coś się dzieje, no bo to jest, jak wiadomo, klucie się piskręcia jest złożonym procesem i długim strasznie, jak się okazuje. I są momenty odpoczynku i te piskle zasypia i potem zaczyna od nowa. Jest cała drama taka wydobycia się na świat. Ale jajko jest tylko i wyłącznie skorupą do dźwięku.
1: Czyli dobrze, to dalej nie będę pytać, podejdziemy i zrodzą się następne pytania. Tego jaja można dotykać?
0: Jak najbardziej. I to powinno być napisane. Chyba poproszę o to. Ale ja myślę, że ludzie o tym wiedzą.
1: W muzeum wiedzą raczej, że się nie dotyka.
0: Tak, ale myślę, że to jest tego rodzaju praca, która być może nawet nie potrzebuje tej informacji, bo naturalnie, jak widzimy ludzi tutaj podchodzących, to oni natychmiast podchodzą tutaj do skorupy i się przytulają.
1: Czyli ja też mogę spróbować.
0: Proszę.

0: czego ono zostało wykonane?
1: To jest gips akrylowy. To jest tak naprawdę wypełniacz mineralny, taki sam jak w gipsie właśnie, tylko wiązania są polimerowe.
0: Jajko ma bardzo piękną, taką dekoracyjną wręcz, użyję tego słowa, formę. Mhm. Ten gatunek, skąd ten kos w tej instalacji?
1: To jest stara praca z 2019 roku i myśmy wtedy jeszcze mieszkali w Wielkiej Brytanii. I kos zwyczajnie jest takim gatunkiem, który zamieszkuje nie tylko Europę kontynentalną, ale też Wyspy Brytyjskie. I kolonie, jak zimuje w Wielkiej Brytanii, to kosy europejskie i kosy brytyjskie zakładają wspólne kolonie. A ponieważ to jest też projekt, był jeszcze starszy niż sama realizacja i to powstało z czasów Brexitu i to był taki mały polityczny żart też, że można jednak mieszkać razem i zakładać wspólne kolonie, europejskie kosy i brytyjskie kosy. Więc tak, taki był taki drobny, nieistotny w sumie dopisek do tego projektu. Ale to też był ptak, który jest ptak, którego widzimy, koło którego żyjemy, które w sumie są naszymi sąsiadami bardzo bliskimi. To są wręcz tacy domownicy w miastach. Ja bardzo lubię kosy. Tak, no, nie starałam się, żeby to był jakiś wybitnie rzadki gatunek, tylko wręcz odwrotnie, żeby to było coś, co znamy, coś, co nie potrzebuje jakby oswajania, tylko wręcz odwrotnie. To jajko tak naprawdę powoduje odswajanie, czyli pokazuje nam coś tak niezwykłego, jakim jest jajko gatunku, który wydaje się oczywisty, a jednak to jajko nie jest oczywiste, jest niezwykłe, dlatego że jest i błękitne, ma przepiękne, że tak powiem, umaszczenie, jest niesamowicie malarskie, jak się patrzy na nie.
0: Właśnie tak dopytuję, bo na przykład mogłabym się spodziewać odpowiedzi, że wybrałam kosa, bo składa takie malownicze jaja.
1: To też. Tak, no ja lubię. Kto nie lubi niebieskich jajek? Ten błękit w ogóle jest... No, dla mnie to połączenie takiego zimnego błękitu i takiego ciepłego, prawie że turkusowego tonu jest wyjątkowo szczęśliwe. Dostaję plamki brązowe. No, to są niesamowite jajka.
0: No i dźwięki, które jakby towarzyszą tej instalacji, to znaczy dźwięki, które dodaje natura. I jakoś pani to projektowała, tutaj nasłuchiwała, no bo tu ciągle śpiewają jakieś ptaki, akurat teraz przestały, bo mają takie zwyczaje, że czasem przestają.
1: Do nas jest też.
0: Albo szczególnie, kiedy się o nich mówi, jest coś takiego, nie wiem, nieraz już mnie to spotkało. Ale wiedziała pani, że tutaj będzie też ten... wcale nie konkurencyjny dźwięk, a trochę uzupełniający.
1: Tak, absolutnie. Jak pierwszy raz tutaj byłam jesienią zeszłego roku, to przywitał nas dokładnie kos. Także wiedziałam, że są. Myślę, że to wszystko się jakoś tam wpisało. Jak teraz właśnie panowie tutaj żwirek pracowicie rozprowadzają, to też pewnie mamy uchwycone w dźwięku.
0: Mamy, potwierdzam, tak.
1: To myślę, że tutaj dopełnia się ta historia wpisywania w przestrzeń i w audiosferę tych ogrodów dosyć dobrze. Myślę, że nie chciałam stwarzać takiego obszaru autonomicznego. Nie chciałam wycinać niczego z tego obszaru, który jest. Być może lekkim wyjątkiem jest ta przestrzeń gniazda, ale ona jest w takiej dokładnie prostokątnej przestrzeni obmurowań. Jest tam dosyć dobrze wpisane też, ale bardzo, bardzo starałam się nie naruszać tych geometrycznych zasad renesansowego ogrodu jednak. Te prace też są oparte na geometrii, tylko to jest taka naturalna geometria.
0: Wkrótce wszystko się zmieni. Tytuł wystawy Joanny Rajkowskiej w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. Te ekspozycje, prace Joanny Rajkowskiej, subtelnie wtopione w przestrzeń ogrodów, oglądać można na Wawelu do końca września.

Muzyka Franciszka Schuberta, Alinde, w opracowaniu na głos i orkiestrę Aleksandra Szmalcza. Śpiewał Matthias Goerne, a towarzyszyła mu orkiestra kameralna z Bremy, którą prowadził koncertmistrz Florian Donderer. 17.36. Gdzie można zetknąć się z wartościową muzyką? W sali koncertowej albo w radiu. To oczywiście pierwsze skojarzenie, ale nie tylko. Gildia Muzyki Nowej oraz Fundacja Mea Kultura realizują ogólnopolski projekt Bach w Piach. To cykl 26 flashmobów muzyczno-edukacyjnych, które przenoszą muzykę klasyczną i współczesną poza sale koncertowe, na place zabaw na przykład, albo do parków z piaskownicami i przestrzeni codziennego życia. Łącznie organizatorzy wybrali 13 lokalizacji. O akcji opowiedziały Beacie Stylińskiej.

0: Warszawskiej Marlena Wieczorek, prezeska Fundacji Mea Kultura, pomysłodawczyni akcji Bach w Piach i Aleksandra Demowska-Madejska, prezeska Gildii Muzyki Nowej.
1: To są flashmoby skierowane dla dzieci bawiących się w piaskownicach, ale oczywiście też odbiorcą może być rodzic, osoba przypadkowa, która właśnie przebywa w okolicy. Jakieś 2-3 lata temu stworzyliśmy pilotażową akcję w Warszawie i w Trójmieście i zauważyliśmy, że poza dziećmi rzeczywiście również przypadkowe osoby dołączały do tych spontanicznych koncertów.
2: A skąd pomysł, żeby flashmoby akurat były takim sposobem na to, żeby zainteresować dzieciaki muzyką?
1: No my już w 2014 roku w Fundacji Mea Kultura wpadliśmy na pomysł, że chcemy mówić o roli muzyki w życiu człowieka. Wymyśliliśmy kampanię społeczną Save the Music. Poza książkami, wystawami plakatów stworzonymi z Maxem Skorwiderem, pomyśleliśmy również, że no oczywiście musimy zaopiekować się również młodymi odbiorcami, czyli dzieciakami. Myśleliśmy o jakiejś takiej formule, która będzie nietypowa, czyli w tym wypadku to muzyka wychodzi do nich. Nie zabieramy ich do filharmonii, ale jednocześnie zależałoby nam na tym, żeby to była najlepsza muzyka. Nie przypadkowa, nie tylko ta, która kojarzy się z zabawą, z rozrywką i po prostu z dmuchańcami.
2: Jak te flashmoby będą wyglądały? Jak zaprogramowały panie te wydarzenia, żeby one właśnie były na najwyższym poziomie, ale żeby równocześnie zachęcały dzieciaki do słuchania muzyki?
3: Przede wszystkim nasze flashmowy będą odbywały się w całej Polsce. Wybraliśmy 12 miejscowości. Niektóre z miejscowości będą podzielone też na różne dzielnice, więc to nie jest tak, że tylko w centrum będą się odbywały nasze wydarzenia. W całość akcji zaangażowani są muzycy i zespoły należące do Gildii Muzyki Nowej, czyli zespoły specjalizujące się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Daje to taką specyficzną otwartość tych wykonawców na granie site specific, na granie improwizacji i nie tylko jakby prezentację tytułowego Bacha, że tak powiem z tytułu akcji, ale właśnie też dzieł żyjących polskich kompozytorów. Dzieci będą mogły do nas podchodzić po wykonanym utworze, porozmawiać, podotykać instrumentów, zobaczyć tak jakby bez żadnych barier, jak można współtworzyć sztukę, bo też dzieci reagują na muzykę bardzo naturalnie, same potrafią się włączyć w taką improwizację na swoich zabawkach, wybijając rytmy i tak dalej. I tutaj też jakby liczymy na ten pełen udział dzieci w tych naszych małych flashmobach, koncertach. Można też to nazwać takimi mikro, nawet warsztatami, bo potem ta rozmowa z artystą właśnie jest możliwa.
1: W tej akcji pilotażowej myśmy rzeczywiście zaobserwowali udział dzieciaków. Część brała swoje zabawki, uderzała, inne się przysłuchiwały, inne jedynie kiwały, ktoś tam śpiewał, ktoś zagajał, więc rzeczywiście ta interakcja no, była i tutaj też na to liczymy. Chciałam również dodać, że od wymyślenia tej koncepcji minęło sporo czasu od wymyślenia do jej realizacji. Starałam się nią zainteresować różne instytucje kultury, no nie udało się. Natomiast trafiłam na OLE, na Gildię Muzyki Nowej i okazało się, że organizacje pozarządowe mają moc, potrafią się zjednoczyć. Rzeczywiście rozmawiałyśmy od razu o merytoryce. No i jest też w tym jakaś nadzieja, że właśnie można tworzyć unikatowe, nietuzinkowe rozwiązania w kulturze w taki sposób, że jest ta siła w niezależnych organizacjach pozarządowych.
2: Akcja Bach w Piach już trwa.
3: Tak, już dostaliśmy nawet rolki nakręcone w Krakowie. Można powiedzieć, że ten projekt właśnie jest bardzo włączający i znoszący bariery też takie dostępu w ogóle do kultury. Ja tutaj mogę zapowiedzieć, że najbliższe flashmoby odbędą się 21 czerwca w Bytomiu, a następnie 28 czerwca w Sulejówku i w Warszawie Wesołej. W tej akcji bierze udział Spółdzielnia Muzyczna z Krakowa, Orkiestra Muzyki Nowej z Katowic, zespół Flow Unit i Hashtag Ensemble z Warszawy, Neokwartet z Gdańska i Ludzie z Wełny, to jest zespół z Bydgoszczy, oraz Sepia Ensemble, to jest zespół z Poznania. I każdy z tych zespołów w sumie ma też wieloletnią tradycję, chyba najstarsza jest Orkiestra Muzyki Nowej.
1: Tworząc tą koncepcję, myśleliśmy o dzieciach, ale również o rodzicach, bo zauważyliśmy, że jest jakiś zerwany transfer kulturowy, czyli jeśli w mediach, w szkole, w domu nie pokazuje się innej muzyki, tylko ta, którą słyszymy, tą mainstreamową, to jak możemy kształtować gusta, jak możemy w ogóle

0: wybierać z tej całej palety możliwości. I wiemy już, że no poniekąd być może pewne pokolenia są pokoleniami straconymi, jeśli chodzi o edukację muzyczną, wierzymy w dzieciaki, ale też chcemy uświadamiać rodziców. I chcemy pokazywać, że tak samo jak dbamy o dzieci w przedszkolu, myśląc o jedzeniu, że trzeba dostarczać dobre, lepsze jedzenie, że ćwiczenia fizyczne mają znaczenie, to ja nie wiem, dlaczego wykluczamy dzieci z dostępu do bardziej wymagającej muzyki i dlaczego nie rozszerzamy ich horyzontów właśnie w tym zakresie. Przecież muzyka to szczęście, to kreowanie, to bycie sobą.
1: No dobrze, a jak zapanowałyście nad repertuarem, nad tym, co będzie tam wykonywane? Bo to też ma znaczenie, prawda?
2: Tak, to znaczy wyjściowo tutaj Marlena, która jest kuratorką jakby od strony artystycznej, dała nam pewne ramy. Na pewno musi być utwór Johanna Sebastiana Bacha.
1: Bach w piach.
2: Oczywiście. Każdy z zespołów zaproponował jakby artystów, bo gramy w trzyosobowych składach i dopasował dzieła żyjących polskich kompozytorów. Będziemy wykonywać utwory Marty Śniady, Aleksandra Kościowa, Rafała Gorzyckiego, Joanny Szymali, a ze starszej daty kompozytorów również Witolda Lutosławskiego i Romana Hubenstock-Ramatiego. Jest też przewidziana improwizacja, w tych improwizacjach są nawiązania do elementów z bajek, które są dla dzieci jakby melodiami codzienności.
1: Akcja już się rozpoczęła, a do kiedy będzie trwała?
2: Zakończy się w połowie września. Mamy nadzieję, że będzie ona z takim sukcesem dostrzegalnym, że ministerstwo zechce wesprzeć też przyszłoroczny projekt, bo jakby ten jest możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury.
3: Muzyka w nieoczywistych miejscach, na placach zabaw, w parkach z piaskownicami czy w przestrzeniach codziennego życia. Bach w piach. Najbliższa akcja już 21 czerwca w Bytomiu. Bohaterem będzie Orkiestra Muzyki Nowej.

Włosko lekko z błyskiem, Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego i muzyka Jana Sebastiana Bacha. To była pierwsza część drugiego koncertu brandenburskiego F-dur. To w nawiązaniu do akcji Bach w Piach. Kolejna odsłona tej, że już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca w Bytomiu, wszystko będzie skupione wokół Orkiestry Muzyki Nowej. Tego samego dnia, tyle że w Warszawie, w studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana, będą mogli Państwo spotkać Tuleje. Zespół, który w charakterystyczny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Tuleje zaprezentują program z nowej płyty Nagłe Przejaśnienie. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 18. Mamy dla Państwa zaproszenia. Gdyby zatem Państwo chcieli spotkać się z Tulejami, proszę do nas zadzwonić. 22 645 22 22.

0: Menuet Krzysztofa Pendereckiego z trzech utworów w dawnym stylu. Program drugi, 17:51.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Zanim Czesław Miłosz zdecydował się wybrać

0: wolność, spotkał się w Ameryce z emisariuszem Jerzego Giedroycia, Józefem Czapskim, wiosną 50 roku. Czapski przypomniał to spotkanie w rozmowie z Renatą Gorczyńską, kiedy 40 lat temu przygotowywała audycję dla BBC z okazji 75. urodzin Miłosza.
1: Od jak dawna zna pan Czesława Miłosza? Zapytałam na wstępie Józefa Czapskiego.
2: Od bardzo dawna, teraz już pani mówi, ale właściwie późno, bo wtedy, kiedy jego już wszyscy inni znali. W Polsce go spotkałem, zdaje się, jeden raz na Mazowieckiej i mieliśmy wrażenie, że moglibyśmy z sobą rozmawiać, ale nie rozmawialiśmy. I właściwie to pierwsza moja znajomość głębsza z nim była w Ameryce. I wtedy ludzie się nie mogli, ręki nie podawali, to był zdrajca. Jerzy Giedroyć, który dużego miał węcha zawsze z ludźmi, mówi, przecież nie rób głupstw, musisz zajść do Miłosza i musisz się z nim zobaczyć. To jest, jak jego przerzucano z Ameryki do Paryża.
3: Do Paryża, to był 49, prawdopodobnie rok 50, coś takiego.
2: Tak, coś takiego. Tak. A ja skoczyłem na to, bo byłem zupełnie tego samego zdania, chciałem się z nim widzieć. No i ja najprościej zatelefonowałem do niego, i potem jakieś 2 godziny spędziliśmy razem, on mi zabrał autem z żoną razem, mieliśmy towarzyską rozmowę. Ani jednego momentu nie mówiliśmy zasadniczo, ani o jego sytuacji, ani nawet o polityce światowej. Ale ja dzisiaj rozumiem mój przyjazd do niego pod jednym względem, żeby on wiedział, że jest kultura, której on jest w domu. Że my jego czekamy, jeżeli on zechce przyjść.
3: Od kiedy zaczęła się wasza korespondencja?
2: To była zupełnie dorywcza zawsze. Nigdy nie było ciągłości. Jak coś mnie bardzo nacisnęło, to właśnie w tych dziedzinach metafizycznych czy coś, to pisałem często do niego wtedy. I on mi zawsze odpisywał. A moje spotkanie dalsze było, jak on wyskoczył z Polski i prosto tutaj do nas przyjechał, do kultury. Ten był w niesłychanym stanie. Drapał ciągle aż po kolana nerwami, a myśmy go natychmiast przyjęli jako swojego człowieka, swojego przyjaciela. Ja mało jego wtedy też widziałem. Ja nie miałem z nim bliższych stosunków. Mnie się zdaje, że jeżeli mam szczerze powiedzieć, to rzecz, która mnie z nim dzieliła, to jest jego ogromne wykształcenie i ogromne czucie zagadnień i przyszłości. Ja w ogóle jeszcze wtedy nie myślałem, żeby mógł się świat źle skończyć. Ja byłem w fali bardzo optymistycznej zawsze. Także tu się nie spotykaliśmy. Potem miałem od czasu do czasu jakąś potrzebę napisania do niego i tylko wtedy pisałem. I on wtedy chyba zawsze mi odpowiadał.
0: Spotkanie Józefa Czapskiego z Miłoszem w Ameryce przywołuje Giedroyć w swojej autobiografii. Powiedzieliśmy wtedy Miłoszowi, wspominał redaktor, że jak będzie miał jakieś kłopoty, to może na nas liczyć. Do spotkania doszło, gdy w panice zjawił się w Maison Lafitte i powiedział nam, że musiał opuścić ambasadę. Tyle redaktor kultury. Nie było wtedy jasne, jak zareagują władze PRL, czy nie zostaną podjęte działania przeciwko poecie. Wokół redakcji kultury pojawili się funkcjonariusze francuskich służb. Prowadzono dyskretną obserwację kontrwywiadowczą. Józef Czapski wspominał później atmosferę niemal oblężenia.
4: Poruszające wspomnienia, prawda? Tak dziś kończymy audycję popołudniową. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny środy. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Monika Kopcik, Beata Stylińska. Ja z Państwem żegnam się połowicznie, bo my jeszcze się usłyszymy po godzinie 19:00. Porozmawiamy wtedy o sztuce niewidzialnej. Jakub Kukla, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, jest 18.
3: Jazzowy klub dwójki.
2: Katarzyna Firsty-Wojtkowska i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu. Witamy w naszym środowym klubie. Środa zatem John Coltrane. Ta rocznica setna urodzin zobowiązuje. Słuchamy, podróżujemy wraz z Coltrane'em, jednocześnie próbując uchwycić bardzo różne konteksty dla jego muzycznej drogi. Jesteśmy w roku 1965 i to już od jakiegoś czasu, ponieważ ta połowa lat 60. to okres, jak wszyscy doskonale pamiętamy, niezwykle twórczy, okres nowości, okres burzy i naporu, a także fantastycznych młodszych muzyków, którzy pojawiają się w orbicie Johna Coltrane'a. Dziś głównie nagrania koncertowe, nagrania, które zostały dokonane na festiwalu w Newport. Słynny festiwal jazzowy, także jego oblicze folkowe. No i rok 1965 to także dla tego festiwalu przełomowe wydarzenia. Pamiętamy o tym najgłośniejszym koncercie, chyba najgłośniejszym, który miał miejsce w latach 60.

tych właśnie tam. W lipcu 65 roku Bob Dylan zaszokował wtedy publiczność festiwalu właśnie w Newport. Przyzwyczajoną do jego akustycznych występów zaprezentował się wtedy stojąc na czele bardzo głośno grającego zespołu rockowego. Wszyscy na szczęście przeżyli.

0: Słuchaliśmy ważnego dokumentu, jednego z tych późnych, jednego z tych ostatnich nagrań Złotego Kwartetu, jeszcze z McCoy Tynerem przy fortepianie. Słuchaliśmy kompozycji One Down, One Up. A dziś, jak powiedziałem, festiwal w Newport i dziś skoncentrujemy się wokół płyty, symbolicznie też nazwanej New Thing at Newport, czyli New Thing, czyli nowość, czyli zupełnie idzie nowe i od tego terminu, ten termin zaczęto też przecież stosować jako określenie nowej odmiany jazzu, nowej odmiany free jazzu. Występ w Newport, który odbył się kilka dni po wydaniu albumu Ascension. Albumu przełomowego, niezwykle ważnego, któremu poświęcimy, myślę, oddzielne, odrębne miejsce, odrębny czas w którejś z naszych audycji piątkowych, nocnych, ponieważ jak Państwo zapewne wiedzą, to długa, jednoczęściowa kompozycja, która trwa 40 minut i wymaga wyjaśnień, wymaga też skupienia. A dziś nagrania, które, jak powiedziałem, powstały dokładnie 4 dni po tej sesji. Festiwal w Newport, na którym wystąpiło wówczas kilku wielkich liderów. Powiemy o tym dziś w dalszej części audycji. Proponuję, abyśmy rozpoczęli od brzmienia Coltrane'owskiego kwartetu. Za chwilę zapowie je Norman O'Connor.
1: Well, it's time to bring the man that we were talking about. Earlier in the evening, the man with all kinds of loping melody and far out and wonderful sounds. It's been a good evening. I don't know about yourself, but when we started out, it was so kind of cold and, that's right, and wet. But for 3 and some hours, you people have been excellent. And I just want to thank you for it and congratulate you on your good audience. So good hand for a good audience. Hooray! Coming on stage is, of course, Mr. Alvin Jones, kind of a newcomer to the world of jazz and drums. He's another Detroit boy, by the way. Detroit, the two guys from Detroit can stand up and take a bow. And then there's Jimmy Garrison on bass. And finally, we have McCoy Tyner on piano. And the master of them all, Mr. John Coltrane.

2 lipca 1965 roku. The Newport Jazz Festival. One Down, One Up. Coltrane'owski temat, który w tych dniach, w tych tygodniach 65 roku stał się takim poligonem doświadczalnym dla brzmienia kwartetu. Elvin Jones, perkusja, Jimmy Garrison, kontrabas, McCoy Tyner, fortepian i Train na saksofonie tenorowym. Tak rozpoczyna się long play A New Thing at Newport, który ukazał się 60 lat temu. Ari, który komentuje nasze poczynania, nasze przykłady, podobnie jak kilku innych słuchaczy, Ari napisał dziś tak. Choć połowa 1965 roku dla Coltrane'a to nadal okres słynnego kwartetu, to sam Train zmierza mocno w kierunku rozbudowywania składu, dobierając sobie muzyków według pewnych oczekiwań. Chwilę przed New Thing at Newport nagrywa Ascension, gdzie pojawia się aż 4 saksofonistów poza liderem, w tym między innymi Archie Shepp, który zagra także w Newport, ale pojawia się także kilka miesięcy wcześniej na dodatkowej sesji do płyty A Love Supreme. Może Coltrane szukał w nim partnera, może odpowiednika Erika Dolfiego, choć może bardziej stanie się nim Pharoah Sanders. Od Newport przed Trainem są jeszcze tylko 2 lata muzycznej twórczości. Czas krótki, za to bardzo, bardzo intensywny, nacechowany potrzebą zmian, intensywnych poszukiwań. Tymczasem pomyślałem, że rok Coltrane'owski naturalnie przedłuży się nam do 2027 roku, kiedy mija równo 60 lat od śmierci Johna Coltrane'a. To chyba dobry pretekst do kontynuowania serii o jego muzyce i życiu. Z pewnością jest jeszcze wiele wątków, wiele nagrań do odsłuchania, do poznania. Pozdrawiamy gorąco Ariego. Bardzo, bardzo trafne stwierdzenia dotyczące tego poszerzania brzmienia, także inspirowania się właśnie młodszymi artystami, którzy są w orbicie Coltrane'a. Jak powiedziałem, pozycję Ascension przełożymy sobie na spotkanie, któreś ze spotkań nocnych. Zrobimy tak z kilkoma tymi wielkimi utworami Coltrane'a, które doprowadziły do całkowitej zmiany myślenia, nie tylko zresztą w muzyce jazzowej. Ascension to sesja, która doprowadziła, jak pisze na przykład Ben Ratliff, wprost do nagrania 3 lata później albumu niemieckiego giganta Petera Brotzmana Machine Gun. Zatem przełożyła się na zdobycze europejskiego i wyzwolonego jazzu i w ogóle europejskiej muzyki improwizowanej, kolektywnej. Dziś jesteśmy w Newport. No i właśnie, Archie Shepp został wywołany do tablicy. Archie Shepp, młodszy od Coltrane'a o 11 lat, swoją drogą wciąż żyjący saksofonista, w przyszłym roku skończy 90 lat. Ostatni, który

możemy chyba tak powiedzieć, pozostał na placu boju po śmierci Sonniego Rollinsa, po śmierci Abdullaha Ibrahima, który odszedł w tych ostatnich dniach. Szep, urodzony na Florydzie, ale wychowywał się w Filadelfii. Człowiek wielu talentów, to wszyscy podkreślali, bo nie tylko muzyk, ale także koryfeusz awangardy w ogóle, piewca z drugiej strony, piewca tradycji, niesamowicie łączył te dwa światy. Był poetą, był dramaturgiem, był aktorem, studiował teatrologię, dramaturgię, próbował właśnie swoich sił jako aktor. Stąd też jego późniejsze, już znacznie późniejsze zainteresowania muzyką, tematyką filmową, także w jazzie. Archie Shepp, który w latach 60. był takim flagowym saksofonistą free jazzu, który o awangardzie mówił, że to nie jest ruch, ale stan umysłu. Podkreślał bardzo, bardzo mocno, że muzyka, którą uprawia, ma trafić do zwykłego człowieka, do człowieka, który nie należy do żadnych elit. Wykorzystywał zresztą w swoich tematach, w swojej muzyce świadomie motywy ludowe, momentami takie beztroskie, banalne, choć oczywiście obudowywał je we właściwy sposób swoim brzmieniem, zmianami tempa, szorstkimi solówkami, wszystkim tym, co znamy, co doskonale pamiętamy z jego twórczości. No i na szczęście także dla Archiego Szepa szybko zainteresował się nim Coltrane, który znów pomaga kolejnemu młodemu, wspaniałemu muzykowi, pomaga mu w kontrakcie, no i przede wszystkim w nagraniach dla wytwórni Impulse. Powstają te ważne płyty Szepa, do których powracam regularnie w dwójce, jak na przykład pierwsza sesja For Train z dedykacją właśnie dla Coltrane'a. Płyta, która ugruntowała, można powiedzieć, pozycję Szepa jako przedstawiciela nowego jazzu, tego szyldu New Thing, jako jej reprezentanta. Ten czas, 65. rok, to jest właśnie też rozwój Szepa. Wtedy nagrywa swój flagowy album Fire Music, no i wtedy też staje na deskach festiwalu w Newport tego samego dnia, co John Coltrane staje ze swoim kwartetem. I na long playu New Thing at Newport mamy również nagrania kwartetu Archiego Szepa. Dwa z nich teraz przed nami. Dwa tematy lidera. Skag, w którym usłyszymy także poezję recytowaną przez Szepa, a następnie Call Me By My Rightful Name. I kwartet Szepa, ciekawie wymyślony, bez fortepianu, za to z wibrafonistą. Na wibrafonie zagra Bobby Hutcherson. Na kontrabasie Barry Phillips, czyli też nowa twarz alternatywnego, progresywnego, rewolucyjnego jazzu. Na perkusji z kolei, moglibyśmy powiedzieć w kontekście tych muzyków, weteran Joe Chambers. Archie Shepp, saksofon tenorowy.

są tutaj poeci, pisze pan Rafał. Bardzo dziękuję, że wspomniał pan o takiej osobie jak Archie Shepp. Archie Shepp na festiwalu w Newport miał wtedy 18 lat. Shepp ze swoim kwartetem. Bobby Hutcherson na wibrafonie, Barry Phillips na kontrabasie i Joe Chambers na perkusji. Brzmienie tenoru niepodrabialne, jedyne w swoim rodzaju. Tak właśnie brzmiał Shepp w roku 1965. Call Me By My Rightful Name, a wcześniej Skag. Dwa tematy Sheppa zarejestrowane w Newport i pokazane na long playu New Thing at Newport. Archie Shepp, który, podkreślamy to, mocno był wtedy związany z ruchem New Thing, z ruchem free jazzowym, ale cały czas zdawał sobie doskonale sprawę z roli muzycznych korzeni jazzu, dlatego do swojej muzyki od samego początku włączał elementy, możemy powiedzieć, wcześniejszych form jazzu, gospel, bluesa. Podobnie

Nie zresztą jak Ornette Coleman, który był wielką inspiracją dla poczynań Archiego Shepa. Archie Shep tutaj w tym kontekście dziecko dwóch takich właśnie gigantów, Ornetta Colemana i Johna Coltrane'a. No to jeśli jesteśmy przy Shepie, to mamy pewną zaległość, ważny argument w naszej niedawnej rozmowie o balladach w rękach muzyków free jazzowych. Słuchaliśmy ballad Coltrane'a, słuchaliśmy ballad Rollinsa, słuchaliśmy ballad Davida S. Weira. I wtedy nasz stały słuchacz, nasz przyjaciel pan Jerzy przypomniał, że istnieje taka pewna płyta wydana 25 lat temu, czyli niedawno, porównując do płyt, których tutaj w tym cyklu słuchamy, Deja Vu, płyta Archiego Shepa, nagrana z jego kwartetem, z jego sprawdzonym kwartetem, do brzmienia którego powrócił po latach Harold Mayburn przy fortepianie, George Mraz na kontrabasie, Billy Drummond na perkusji. Shep i ballady znanych wielkich twórców tradycji. Z tej płyty Deja Vu dziś dwa tematy. L'Effet Mort Józefa Kozmy, a następnie La Médie Poète, czyli Dusze poetów Charlesa Trenet'a.

Archie Shepp i jego akustyczny kwartet w dwóch nagraniach z roku 2001. Billy Drummond na perkusji, George Mraz na kontrabasie, fantastyczny Harold Mayburn przy fortepianie, mistrz, jeśli mówimy o muzyce bopowej, postbopowej, zmarły w roku 2019, pianista, któremu, tak sądzę, powinniśmy poświęcić trochę więcej miejsca w naszych audycjach. No i oczywiście Archie Shepp na saksofonie tenorowym. Nagrania sprzed 25 lat, long play, płyta Deja Vu, płyta głównie właśnie z balladami Martwe liście Kozmy i Dusze poetów Treneta. Dziś z tego albumu w kontekście poczynań bardzo młodego Shepa na festiwalu w Newport. Za 4:19 kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Za tydzień jeszcze jedna wspaniała sesja już z końca 65 roku. Coltrane i jego long play Meditations. A dziś na finał początkowy fragment My Favorite Things, nieśmiertelnego tematu podejmowanego przez Traina w bardzo różnych okolicznościach. To fragment nagrania z klubu Half Note z 7 maja 1965 roku. Coltrane, Tyner, Garrison i Jones. Przemek Psikuta, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
0: Reklama.
7: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 19.
8: Dwójka. Jesteś na miejscu. Danuta Stenka.
7: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dobry wieczór. Przed nami skrót tego, czego dziś warto było posłuchać w dwójce.
9: Pogłosy.
7: Zaczynamy od poranka, w którym relacjonowaliśmy premierę najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Laureat Nagrody Nobla Thomas Mann wraz z córką Eriką wyruszają w podróż przez zrujnowane Niemcy z amerykańskiej strefy okupacyjnej we Frankfurcie do radzieckiego Weimaru. Jest to pierwszy powrót pisarza do kraju od czasu jego wojennej emigracji. Na warszawskiej premierze poza Pawłem Pawlikowskim obecni byli także odtwórcy głównych ról Hans Cyszla i Sandra Hüla, która podkreślała, że praca z polskim reżyserem była dla niej wyjątkowym doświadczeniem.
10: To bardzo szczególne, bardzo wyjątkowe. Chyba nigdy nie znałam nikogo, kto miałby tak jasną i krystalicznie czystą wizję. I to jest bardzo szczególny sposób pracy dla kogoś, kto pochodzi z teatru. Musiałam więc wiele się nauczyć, ponieważ kadry, jak widać, są bardzo, bardzo sztywne w swoim pięknie. Musieliśmy znaleźć jedno szczególne miejsce, w którym będziemy mogli istnieć i być tak wolni, jak to tylko możliwe. I to było możliwe dzięki Pawłowi.
7: Film Ojczyzna na ostatnim festiwalu filmowym w Cannes przyniósł Pawłowi Pawlikowskiemu nagrodę za reżyserię. Z kolei w kwadransie bez muzyki odwiedziliśmy Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Oglądać tam można unikatowy egzemplarz Statutu Łaskiego z 1506 roku, o którym opowiadała Anna Czajka.
11: W zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie przechowujemy egzemplarz królewski druku Statutu Łaskiego. Jest to bardzo znany dokument zbierający prawa Królestwa Polskiego. Pierwszy taki na ówczesne czasy kompletny zbiór praw. Egzemplarz królewski różni się od wielu innych zachowanych egzemplarzy tego samego druku. Tym, że tom oprawny w okładki z drewna, oprawny w skórę, z tekstem wydrukowanym na pergaminie jest przedziurawiony.

0: i przesznurowany jedwabnym sznurem pieczętnym, przy którym jest przywieszona pieczęć woskowa króla Aleksandra Jagiellończyka.
1: Te gabloty pełne są niezwykłych dokumentów, gdzie nie tylko sztuka druku, kaligrafia, piękne pieczęcie zachwycają nas, ale chciałabym podejść do tej ostatniej, jednej z najciekawszych tu gablot, gdzie właśnie w drukarni Hallera wydrukowano

0: ta jedna karta to jest niedawne znalezisko. Najprawdopodobniej jest to rodzaj makulatury pergaminowej, czyli próbna karta, gdzie wypróbowywano czcionki i druk tego dokumentu. Co ciekawe, przez wiele lat karta ta była wykorzystana jako oprawa mniejszej książki.
1: Unikatowy egzemplarz Statutu Łaskiego można oglądać w archiwum głównym Akt Dawnych w Warszawie do 26 czerwca. Andrzej Seweryn, aktor i reżyser, podczas zbliżającego się wielkimi krokami 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie, odbierze wielką nagrodę. Zanim to nastąpi, możemy słuchać jego wspomnień w zapiskach ze współczesności.
2: Przeżywałem bardzo taką, jak na moją wrażliwość, poważną depresję, ponieważ był to moment, kiedy Spielberg obsadził, jak ja to mówię czasami złośliwie, źle główną rolę w filmie Lista Schindlera. Mam na myśli decyzję Spielberga, żeby nie powierzać mi roli tytułowej w tym filmie. Taka możliwość pojawiła się właśnie w końcu 1992 roku, kiedy Spielberg przygotował się do kręcenia zdjęć w Polsce Listy Schindlera. Ja byłem wtedy na zdjęciach próbnych w Universal Studios i tam pracowałem cały dzień z Spielbergiem. No i wydawało się, że informacje, które otrzymałem po tym seansie pracy, że te sygnały mogły wskazywać na to, że podejmie decyzję pozytywną, jeśli chodzi o moją osobę. Stało się inaczej i ja to bardzo źle przeżyłem. Bardzo, bardzo to było ciężkie dla mnie. I wtedy nagle dzwoni do mnie Comédie Française i dyrektor, administrateur général, pan Jacques Lassalle, znakomity reżyser, proponuje mi najpierw wstąpienie do Comédie Française, a na początek pracy w Comédie Française proponuje mi zagranie Don Juana. Było dla mnie to coś niezwykłego zupełnie. 7 lipca odbyła się premiera na dziedzińcu Pałacu Papieskiego w Avignon. Z tą rolą 12 lat później przyjechałem do Polski. W ten sposób pewna klamra się zamknęła.
1: Kolejny odcinek zapisków ze współczesności, których bohaterem w tym tygodniu jest Andrzej Seweryn, jutro o 12:45. Na koniec zajrzymy do Azji Centralnej, a to za sprawą książki Baranie Oko, reportaż z Kirgistanu, dr Emilii Sułek, dziennikarki i antropolożki.
3: To jest książka o Kirgistanie, ale wydaje mi się, że w jakimś sensie to jest książka na tematy uniwersalne. Dlatego ja odnajduję się w swoich bohaterkach, w swoich bohaterach. Ja się bardzo często odnajdywałam sama siebie i mam wrażenie, że też chciałabym, ale mam też takie wrażenie, że wiele osób, które tę książkę przeczyta, dowie się czegoś być może o sobie samych albo po prostu rozpozna się w postaciach, które w tej książce się pojawiają, no bo oprócz jakichś bardzo już wybitnie kirgijskich elementów, doświadczeń tych ludzi pojawiających się w książce, no to wiele z nich, z tych osób boryka się z problemami, które nie są nam całkowicie nieznane. I w tym sensie wydaje mi się, że jest to książka z jednej strony o Kirgistanie, a z drugiej strony jest to książka o traumie. Jest masa ludzi w tej książce przeżyła jakąś traumę i w jakimś stopniu ta książka jest też o tym, dlaczego jednym się udaje, a innym się nie udaje poradzić sobie z tymi złymi doświadczeniami w życiu. Jakimi drogami ludzie próbują wyjść na prostą po jakimś takim złym zakręcie losu. Więc to nie jest książka podróżnicza albo jakaś taka egzotyzująca. Nie chciałabym, żeby była ona tak rozumiana. Raczej wydaje mi się, że jest to książka o skomplikowanych ludzkich losach. I ja zawsze powtarzam, że życie i ludzie interesują mnie tak naprawdę najbardziej ze wszystkiego.
1: Doktor Emilia Sułek była dziś gościnią Połączenia Międzynarodowego. Wszystkie przypomniane przed chwilą w pogłosach audycje znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl. Tymczasem przed nami w programie drugim o 20:00 Filharmonia Dwójki i retransmisja koncertu Ensemble Mikrologus zarejestrowanego podczas ubiegłorocznego festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Zaraz po nim o 22:30 audycja poświęcona Tadeuszowi Konwickiemu, a za chwilę o wszystkim z kulturą. Z mojej strony to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Życzy Państwu Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Autopromocja.
1: Muzyka romantyzmu może najbardziej nadaje się na wyznaczanie cezury między pracowitym sezonem koncertowym a zaczynającą się kanikułą. W blasku południa przebiegać więc będzie ostatni poranny koncert w Katowicach. W programie pierwszy koncert fortepianowy G-moll Feliksa Mendelssohna i pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera. Solistą będzie Aristo Szam, a Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Aleksander Humala. Początek transmisji z Katowic w niedzielę o 12:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.

0: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już 20 czerwca wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po wiek XX. Od Telemana Scarlattiego i Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy w najbliższą sobotę o 17:00. Wejściówki można otrzymać, pisząc na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
1: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Autopromocja.
1: O wszystkim z kulturą.
3: Program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy między innymi o sztuce Łemkowskiej. O sztuce, która wychodzi z cienia. Najlepszym dowodem na ten proces jest wystawa Formy Obecności, sztuka Łemków, Rusinów Karpackich. Tę wystawę jeszcze przez kilkanaście dni można oglądać w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wystawa czynna jest do 30 czerwca. A w studiu jest kurator tej wystawy, historyk sztuki, ale też ukrainista, dr Michał Szymko. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór, dobry wieczór.
3: Pana opowieści o sztuce niewidzianej, niewidzialnej, zapomnianej można słuchać bez końca. O niej też porozmawiamy, ale zacznijmy od samej wystawy, która zmierza do finału. Czy pokusiłby się pan już teraz o jakieś podsumowanie?
4: Powinienem zacząć od samego początku, czyli od tego, że może się państwu wydać to zaskakujące, ale praca nad tą wystawą trwała 10 lat. Ja z wizją, z jakimś pomysłem tej wystawy pukałem do naprawdę wielu drzwi, do różnych polskich instytucji kultury. No i te drzwi były dla mnie zamknięte. Na moje całe szczęście, dlatego że teraz z perspektywy czasu, kiedy już dochodzimy do podsumowań, do końca, chyba nie mógłbym sobie lepszego miejsca wymarzyć na tę wystawę niż właśnie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. I powiem szczerze, że to był eksperyment, bo to był eksperyment i dla muzeum, i dla mnie. My się spotkaliśmy w połowie drogi, dlatego że ja jako Łemkowski badacz wewnętrzny, muzeum jako instytucja, która ma świadomość bardzo krytyczną też tego, jak etnografia była konstruowana przez lata, ale też jako instytucja, która zadaje sobie pytanie, jaka dzisiaj jest rola Muzeum Etnograficznego w dość późnej nowoczesności, w jakim kierunku Muzeum Etnograficznym powinno pójść. Powiem szczerze, że tak nieśmiało patrzę na to wszystko, co się wydarzyło przez te miesiące. Patrzę na to, że drzwi muzeum były szeroko otwarte dla zwiedzających, że ta wystawa stała się przestrzenią do poznania się, bo mam wrażenie, że sporo Polaków dowiedziało się o Łemkach. Opowiem państwu taką ciekawą historię, będąc incognito na wystawie, tak nieraz sobie przychodziłem i tak po prostu, żeby popić też z tymi pracami, podsłuchiwałem nieraz rozmowy i były takie dwie koleżanki, i jedna pani mówi, że no ja chciałabym mieć tutaj mapy, wytłumaczenie, do czego służy członko tkackie, ale też jakieś wyróżniki kultury łemkowskiej. I ta koleżanka jej mówi, oj Haniu, Haniu, już teraz jeżeli ta pani nas słucha, to bardzo panią pozdrawiam, ale mówi, oj Haniu, Haniu, przecież Łemkowie to nie jest jakiś afrykański daleki lud, że ty potrzebujesz uczyć się o kulturze, tylko Łemkowie żyją tutaj obok nas od stuleci. Więc ta wystawa bardzo dużo zmieniła. Myślę, że też wiele dyskusji zostało rozpoczętych. Nie wiem, czy doszliśmy jeszcze do jakichś wniosków, to chyba jeszcze jest za wcześnie, ale dla Polaków ta wystawa stała się takim momentem poznania, że poznajmy się nawzajem z

0: granicami, dlatego że te granice się zmieniały, historia się zmieniała, a my Łemkowie byliśmy u siebie, jesteśmy u siebie. Dla Łemków, zwłaszcza tego młodego pokolenia, ta wystawa stała się takim symbolem reprezentacji, dlatego że widząc tych młodych Łemków, którzy wysyłali mi czy to na Instagramie, czy mailowo jakieś wiadomości, to było dla nich bardzo ważne.
1: Ta wystawa stała się formą obecności.
0: Stała się formą obecności. Stała się też formą spotkania, bo na przykład ostatnio dostaję wiadomość od właśnie na Instagramie od jakiejś takiej młodej dziewczyny, która pisze mi: cześć, byłam na wystawie, przyjechałam z Wrocławia i na jednej z fotografii zobaczyła moją mamę, która była Miss Łemkowyna. I do takich spotkań też dochodzi. Czy profesor Lidia Stefanowska, moja była profesor, dzisiaj już koleżanka z pokoju z uniwersytetu, na jednej z fotografii Antoniego Krocha zobaczyła siebie ze swoim tatą, Pawłem Stefanowskim, łemkowskim etnografem, i nie miała pojęcia, że taka fotografia w ogóle była wykonana. Ona wiedziała, że są fotografie, ale nie z tej perspektywy. Więc do takich spotkań też dochodziło, dochodzi cały czas. I powiem Państwu szczerze, że to jest tak wzruszające dla mnie jako dla kuratora, że widzę na oprowadzaniach i Łemków, i Polaków, i dostaję zapytanie na przykład od Słowaków, którzy mieszkają w Warszawie, od Węgrów, którzy mieszkają w Warszawie, bo oni też chcą się dowiedzieć o mniejszości etnicznej, która mieszka w ich państwach.
1: A czy budując tę wystawę, nie obawiał pan się, że ten najsłynniejszy twórca, Andy Warhol, wprawdzie przyciągnie publiczność, ale być może też przysłoni pracę niekoniecznie mniej utalentowanych, ale twórców, którzy po prostu mieli mniej szczęścia niż on w przeszłości?
0: W ogóle o tym w tym kontekście nie myślałem, dlatego że wiedząc, że Andy Warhol będzie, myślę o Marilyn Monroe też, która jest, no nie oszukujmy się, jest takim swoistym wabikiem na tę wystawę, to ja miałem tylko świadomość, że oprócz tej ikonicznej dziś pracy, tej popularnej dzisiaj pracy, chcę pokazać też te nieznane prace Warhola. Między innymi praca z cyklu Macierzyństwo, widzimy matkę z dzieckiem, bardzo minimalistyczna kreska, ale jednocześnie pełna czułości.
1: I czy matka, widzimy, ważna postać w jego życiu.
0: Dokładnie ta, która też pojawia się w tej przestrzeni. Czy widzimy pracę z cyklu Kosmiczne owoce, gdy była niedziela, Julia, mama Andiego, filmowała owoce, opowiadała o życiu w Mikowej. Oprócz Andiego Warhola mamy również Epifaniusza Drowniaka, czyli Nikifora, mamy Nowosielskiego. I te postaci, które znamy, które rozpoznajemy, no my tutaj z kontekstu polskiego, na przykład dla Słowaków taką postacią jest Desider Mili, który też jest dla nich wabikiem, bo też sporo Słowaków zna Desidera Milego, ale określało go jako słowackiego artystę. Nie mieli pojęcia, że to był łemkowski malarz. Te postaci, one oczywiście zapraszają. One są takim swoistym wabikiem, ale dzięki temu, że widzimy te nagłówki Warhol w Muzeum Etnograficznym, wiele osób przychodzi i widzi tę naszą łemkowską historię sztuki. Od sądu ostatecznego, czyli od tej najstarszej ikony, która jest tym najstarszym artefaktem z monastyru w Krasnym Brodzie, ze Świdnika, bo tamtejszym muzeum się znajduje na terenie dzisiejszej Słowacji, aż do 2025 roku, do pracy Dariana Hardiego, która mówi o tamtejszych protestach.
1: Zresztą pan Warhola bardzo sprytnie wyzyskał, czy też umiejscowił go w kontekście tej wystawy, bo trzeba obejrzeć wszystko inne, żeby dotrzeć do prac Warhola właśnie.
0: Tak, on jest ukryty. Trzeba się trochę pogubić w tych korytarzykach tam.
1: Sprytne zagranie. To są w jakimś sensie cztery rozdziały. Przypomnijmy w paru zdaniach, jak ta wystawa jest zbudowana.
0: Wystawa składa się z czterech rozdziałów, czterech części: pamięć, tożsamość, transpop i kończymy na instalacji Doroty Nieznalskiej Przemoc i pamięć. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wielu odwiedzających zaczyna od Doroty Nieznalskiej. Natomiast ja powiem Państwu szczerze, że sam za każdym razem, gdy kończę oprowadzanie, czy jestem w tej przestrzeni, tej czwartej sali w instalacji Doroty Nieznalskiej, jest mi później bardzo ciężko wrócić do rzeczywistości, do funkcjonowania. Jest to taka praca, która ma ogromny ładunek emocjonalny i historyczny jednocześnie. Nie wiem, jak później odwiedzający jeszcze mają siłę, żeby wchodzić w Karpaty, zwiedzać Karpaty. Dlatego, że musimy od Karpat wyjść. Dlatego, że gdy popatrzymy niby to z lotu ptaka na Karpaty, nie ma serca Karpat, nie ma centrum Karpat. To właśnie te kultury, które są, które tworzą tę przestrzeń kulturową, to one są tym sercem. I każde z nich jest oddzielne. I tutaj zależało mi na tym, żeby te cztery części, one prowadziły tego odbiorcę przez te różne etapy. Po pierwsze, odczytywania naszej sztuki, dotykania, wchodzenia, zgłębiania. Bo tak, w sali pamięć widzimy z jednej strony bezimienne często obiekty z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Warszawie, no, które kiedyś były częścią czyjegoś życia, kiedyś do kogoś należały, a dzisiaj są zwykłym obiektem muzealnym, który też często nie jest eksponowany, tylko jest ukryty w kolekcji, w szafach, w szufladach.

0: zestawiam te przedmioty na przykład z malarstwem akademickim Józef Miklosik. Mogą Państwo zobaczyć pracę Mężczyzna z książką z 1820 roku, bo my też mieliśmy malarstwo akademickie, czy z pracami Dawida Zdobylaka, Oleny Mandiczowej, rzeźbiarki i malarki, która też scenę Zakarpacia tworzyła, była jedną z popularniejszych osób. Spotyka się z Masarykiem, twórcą idei państwa wielokulturowego, w Uszhorodzie powstaje pomnik Masaryka, no ale przychodzi II wojna światowa. Uszhorod z rąk czechosłowackie, to się ręce węgierskie. Węgrzy pomnika Masaryka nie chcą. Ściągają, wywożą do Pragi, później do Bratysławy, tylko po to, żeby finalnie w fabryce stali w miejscowości Chranica na Morawach być przetopionym. I pamięć o Mandiczowej znika. Więc ta pierwsza sala mówiąca o pamięci jest bardzo ważna, bo ona jest takim preludium do tego, co się wydarzy. Ona już zaznacza bardzo wyraźnie akcję Wisła, Talerhof, bezimienne przedmioty. Ale jak przychodzimy za kotarę, to widzimy to rozproszenie, bo widzimy pracę i z Mołdawii, i z Ameryki, i z Serbii, już wspomniany właśnie wcześniej Darian Hardy ze swoją pracą Okno na równinę, która dokumentuje życie tamtejszych Rusinów i to, jak wychodzą na ulicę i protestują w imię wolnej i demokratycznej Serbii. I artysta ma świadomość tego, że najprawdopodobniej w historii zachowają się zdjęcia, dokumenty wielkich marszy z Belgradu, z Nowego Sadu, a tego głosu tych Rusinów z miejscowości na przykład Ruski Kerestur, czyli Rusiński Krzyż, najprawdopodobniej nie będzie. I idziemy do tożsamości, czyli doświadczamy Karpat. Trzecia, przenosimy się do Nowego Jorku, do fabryki Warhola. No i czwarta, instalacja do Tyniznarskiej.
1: Wspomniał pan, że sztuka łemkowska to jest w pewnej części także sztuka po katastrofie, ale mówił pan też o twórczości akademickiej. I zastanawiam się właśnie, czy zależało panu na tym, żeby oczywiście tę sztukę pokazać i przywrócić naszej świadomości, ale też, żeby podkreślić, że sztuka Łemków to nie jest tylko sztuka folklorystyczna, czy ta twórczość, którą określa się przymiotnikami naiwna, czy swego czasu też jeszcze wręcz prymitywna.
0: Tak, ja troszkę od innej części może zacznę. Ostatnio spotkaliśmy się z moimi znajomymi i zadaliśmy sobie pytanie, bardzo trudne jak się okazało, kim jesteś? I dla wielu z nas to niby bardzo łatwe pytanie, oczywiste, które powinno nam przyświecać.
1: Ale to było grono łemkowskie?
0: To było mieszane grono, bo tam też była koleżanka z Węgier i myśleliśmy o tym, kim jesteśmy. I moje pierwsze określenie to było Łemko i później historyk sztuki. I bardzo ważne było dla mnie to i dla Łemka, i dla historyka sztuki, żeby pokazać, że sztuka łemkowska jest częścią europejskiej, światowej historii sztuki. Że to nie jest ciekawostka etnograficzna, że to nie jest folklor. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że część osób, która przychodzi na tę wystawę, tego oczekuje i to chce zobaczyć.
1: Szuka Nikifora.
0: Doświadczy to, głównie w tej drugiej sali w tożsamości. Tam również spotka się z Nikiforem. Natomiast zależało mi na tym, żeby ten nasz głos pokazać, tę naszą historię sztuki, tę ciągłość, bo z jednej strony widzimy te obiekty, o których już mówiłem, ale one mają również formę artystyczną. Są tam bardzo bogato zdobione hafty. Mamy tam oleodruk z początku XIX wieku. Czy mogą Państwo zobaczyć okucie na dyszel? I nie jest to tylko i wyłącznie przedmiot, który służy funkcjonowaniu, ale jak wejdziemy głębiej, to ta osoba, która to okucie na dyszel tworzyła, zadała sobie trud i chciała tam dać formy kwiatowe, roślinne. Czy na przykład w trzeciej sali, bo to bardzo dobrze widać w transpopie, przenosimy się do fabryki Andy'ego Warhola, doświadczamy srebra, natomiast widzą Państwo tę wielość różnych styli z historii sztuki, bo widzimy i surrealizm, i ekspresjonizm abstrakcyjny, i rzeźbę abstrakcyjną. Ja pokazuję te przedmioty nie po to, żeby udowodnić do kanonów sztuki zachodniej, zobaczcie, mamy ekspresjonizm, zobaczcie, mamy sztukę kinetyczną, ale po to, żeby pokazać tę ciągłość naszej historii sztuki, że nawet pod tą osłoną gór te wielkie nurty nas nie ominęły. I to połączenie ikony świętego Mikołaja z XVII wieku, z Muzeum Regionalnego w Jaśle, z Marilyn Monroe. Z jednej strony mamy ikonę przeszłości, z drugiej strony ikonę teraźniejszości, kapitalizmu, współczesności. To zestawienie, ono pokazuje tę ciągłość naszego głosu. Oczywiście raz był bardziej słyszalny, raz mniej, natomiast on był. I nawet pomimo asymilacji, pomimo bardzo trudnego XX wieku, bo dla naszej społeczności wiek XX był niesamowicie trudny, zaczynając od obozu internowania w Talerhofie, po II wojnę światową, Jaworzno, akcja Wisła, kontekst komunizmu i asymilacji. Jerzy Starzyński podczas pokazu opery Hołos, łemkowskiej opery Hołos, na której też była nasza noblistka Olga Tokarczuk we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki powiedział, a Jerzy Starzyński to jest nasz łemkowski działacz, powiedział, nas Łemków miało nie być. I ta wystawa, ona mówi, że jesteśmy, pomimo wszystko.

0: jesteśmy.
1: Jeśli państwo jeszcze nie mieli okazji, żeby obejrzeć wystawę Formy obecności sztuka łemków Rusinów Karpackich, jeszcze kilka dni zostało, proszę wybrać się czym prędzej do Państwowego Muzeum Etnograficznego.
0: I wydarzenia, zapraszam szczególnie na wydarzenia towarzyszące.
1: Dodatkową zachętą mogą być te wspomniane wydarzenia, bo to są dwa ważne elementy, dyskusja i spotkanie muzyczne, tak to określmy.
0: Tak,
1: proszę
0: ja
1: o szczegóły.
0: Powiem państwu szczerze, że pracując nad tą wystawą, wiedziałem, że nie chcę, żeby to była tylko wystawa. Zależało mi na tym, żeby tej wystawie towarzyszył też głos Łemków, którzy zajmują się też innymi dziedzinami, między innymi językiem, literaturą, osoby, które też ja szczególnie cenię, które no, pchają ten wózeczek do przodu, mówiąc brzydko. I tych wydarzeń było już naprawdę sporo. Kończymy kilkoma, między innymi przylatuje Aleksandra Bodnarczuk z Ameryki. Mogą państwo zobaczyć performance w wykonaniu Aleksandry Bodnarczuk. Aleksandra jest choreografką, tancerką, więc będziemy mówić o formie tańca jako takiej swoistej manifestacji. Taką formą, w której Aleksandra tańczy za pamięć, żeby nie zapomnieć, żeby mówić o przodkach. Ale też spotkamy się muzycznie, między innymi z Julią Doszną 27 czerwca. Julia Doszna, no nasza wielka łemkowska pieśniarka, więc Julia będzie od 12 do 17 o pełnej godzinie chodzić sobie po wystawie i śpiewać. Będziemy mogli sobie i się spotkać z Julią. To nie będzie taka forma sztywnego koncertu czy występu, tylko właśnie przez to, że Julia też będzie częścią tej wystawy, że wprowadzamy ten głos jako właśnie element przestrzeni. No i 25 czerwca debata dotycząca stanu kultury i języka Łemków.
1: Wspomniał pan, że można tańczyć o pamięć, a czy nie jest aby tak, że Julia...
0: Albo za pamięć.
1: Czy tak? Nie jest aby tak, że Julia Doszna śpiewa dla pamięci?
0: Tak, zdecydowanie tak. I ja powiem państwu szczerze, wracam teraz trochę do mojego domu i do korzeni, bo moja mama jest Polką, tata jest Łemkiem. I u mnie ten język łemkowski, gdy byłem dzieckiem, się przydarzał. On się w różnych momentach przydarzał. Nie jest to mój język. No, ja się nazywam wnukiem akcji Wisła, dlatego że tak jak jeszcze mój tata zna język łemkowski bardzo dobrze, tak ja teraz już jako dorosły człowiek uczę się języka łemkowskiego. Natomiast to jest ten moment, który ja, gdy myślę o języku łemkowskim, to są właśnie pieśni Julii Doszny, które tata puszczał, do tej pory puszcza. I powiem szczerze, że gdy za każdym razem, gdy nawet teraz tutaj mieszkam na stałe w Warszawie, włączę jakąś pieśń Julii, to ja się przenoszę. Ja czuję takie połączenie z przodkami i tata mój zawsze mówi, że nikt nie ma takiego smutku w głosie, jaki Julia ma, że Julia potrafi nieść ten smutek. I ja też to zresztą Julii mówiłem podczas wystawy w Krośnie w Etnocentrum. To była taka malutka wystawa, takie no preludium do tej warszawskiej wielkiej. To było parę lat temu. Ja nie wiem, czy Julia ma tego świadomość, ale ona niesie taką swoistą odpowiedzialność. Dlatego, że wiedzą państwo, jeżeli mamy jakąś społeczność, jakiś naród, jakiś lud, to bardzo ważne jest to, żeby był ktoś, kto będzie ten głęboko ukryty kot ochraniał. Będzie niósł go do przodu. I gdy myślę sobie o tej kategorii łemkowskości, to możemy ją doświadczyć na wielu różnych poziomach, bo i w literaturze, i w sztuce, ale w kontekście muzyki, myślę, że Julia, słuchając jej pieśni, my ten kot wyczuwamy. On jest tam głęboko ukryty. Stąd cieszę się, że śpiew, głos Julii wejdzie w interakcję z pracami, które zobaczymy na wystawie. Sam jestem ciekawy, jak to, co tam się zadzieje właściwie. Też jak ta trzecia sala, ten transpop, no bo druga sala Karpaty, gdzie podglądamy to codzienne życie w Karpatach, czy doświadczamy tego jądra naszej kultury, czyli ikony i cerkiew, to myślę, że no, tam no, to będzie takie, myślę, spotkanie przyjacielskie, tak jakbyśmy się znali od zawsze. Ciekawi mnie, jak ten głos Julii, on zadziała w tej trzeciej sali, w transpopie, tej nowoczesnej. A też myślę, że się powzruszamy, gdy usłyszymy ten głos Julii w instalacji Doroty Nieznanej. Przemoc i pamięć w tej pracy, bo ona też jest o głosie. Ona też jest o pytaniu, gdzie jest przemoc, gdzie właściwie rodzi się przemoc, gdzie są źródła przemocy. No bo ja może też państwu tak pokrótce tylko przedstawię kontekst. Podczas okupacji niemieckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie powstaje tak zwany Instytut Badań na Wschodzie i niemieccy badacze, i to podkreślam, i 100 tysięcy wykrzykników na końcu, prowadzą badania antropologiczne, rasowe, zastanawiając się, czy z Łemków, Górali, Romów, Polaków, Ukraińców można stworzyć rasę aryjską. Jakkolwiek to może się wydawać państwu szokujące, to w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną na siłach, to jest też praca mocno współczesna. To nie jest też praca tylko i wyłącznie o przeszłości. Podejrzewam, że

0: nie część osób, która jest sfotografowana, którą zobaczymy, czy na przykład na ikonostasie, który nas wita w tej przestrzeni, czy znała te pieśni, czy je śpiewała, czy wykonywała.
1: Jest to bardzo prawdopodobne. Jak ten głos zadziała w przestrzeni muzeum, okaże się 27 czerwca, a my już teraz sięgamy do twórczości Julii Doszny. Czego posłuchamy?
0: Oj, wersze mi wersze.

0: To była Julia Doszna, ikona właściwie śpiewu łemkowskiego. Czy może pan pokrótce wytłumaczyć, czego słuchaliśmy? O czym była ta pieśń?
1: Ja myślę, że moje tłumaczenie chyba jest niepotrzebne, bo państwo poczuliście sami, o czym jest ta pieśń. I też myślę, że w ogóle podobieństwo języka łemkowskiego do języka polskiego też dało państwu kierunkowskazy. Bo ja powiem państwu szczerze, w momencie, kiedy chodzi o sztukę, ostatnio nawet miałem taką sytuację z moimi studentami. Prowadzałem ich właśnie po wystawie i wprowadzałem ich w kontekst w ogóle ekspresjonizmu abstrakcyjnego, bo oni zaczęli się śmiać i mówią, pamiętam głos studentki, ona mówi, ja też bym tak namalowała. Ja mówię, tak, też by tak pani namalowała, tłumacząc, jak powstał ekspresjonizm abstrakcyjny, dlaczego właściwie ekspresjonizm powstał, skąd action painting. Ekspresjonizm jest bardzo mocno o czuciu, o emocjach. No bo jak po II wojnie światowej mówić o estetyce, o pięknie, komu artyści wtedy byli potrzebni. No i chłopka uciekająca przed pogromem żydowskim do Ameryki, w którym też umiera jej ojciec, Janet

0: Sobel po wielu latach wraca i włącza muzykę i te emocje, które ma głęboko ukryte w sobie, po prostu no, przerzuca na płótno. I tak
1: Dosłownie.
0: naprawdę, dokładnie tak, i tak naprawdę w tych pracach każda z was, każdy z was coś innego odczuje. Tak samo właśnie jest z muzyką. Natomiast ja powiem państwu szczerze, że jeżeli chodzi akurat o tę pieśń, Oj wiersze, mi wiersze, którą wysłuchaliśmy, to jest taka pieśń, która niesamowicie mnie smuci wewnętrznie, więc mam nadzieję, że państwo będą w jakichś takich lepszych nastrojach. Natomiast no jestem ciekawy, co państwo poczuliście, słuchając tej pieśni. No mnie ona przynosi do domu.
1: O pana domu w jakimś sensie dziś rozmawiamy. Rozmawiamy o sztuce zapomnianej, o sztuce niewidzianej, niewidzialnej. Przypomnę, do 30 czerwca w Warszawie trwa wystawa Formy obecności Sztuka Łemków Rusinów Karpackich, a moim gościem jest dziś kurator tej wystawy, dr Michał Szymko. Pan wspomniał, panie doktorze, że budując tę wystawę, a przypomnijmy, to była 10-letnia podróż, pukał pan do niejednych drzwi, ale one pozostały zamknięte. Dlatego, że pukał młody naukowiec, czy dlatego, że chodziło o sztukę łemkowską, czy jedno i drugie?
0: Ja może zacznę od tego, że to pukanie zaczęło się jeszcze przed pomysłem samej wystawy. Dlatego, że ja studiując historię sztuki, chciałem bardzo pisać o sztuce łemkowskiej. Natomiast no, tak się złożyło, że o tej sztuce łemkowskiej, tej pracy magisterskiej nie pisałem. Natomiast wiedziałem, że jeżeli kiedykolwiek dostanę się na doktorat, to będę chciał pisać już o sztuce łemkowskiej. Podczas moich badań wysłałem maile do polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcji mają sztukę łemkowską. No bo my Łemkowie żyjemy w Polsce, więc nasza sztuka łemkowska jest też częścią polskiego dziedzictwa. I byłem ciekawy, czy w ogóle jacyś się znajdują. No oczywiście miałem świadomość, że Nowosielski i Drowniak, czyli Nikifor na pewno są. Natomiast byłem też ciekawy co do innych. Proszę sobie wyobrazić, że albo odpowiedzi nie przychodziły, albo przychodziły takie, że dzień dobry, czy mogę prosić o spis artystów, taki wykaz, żebyśmy mogli sprawdzić w kolekcji. Co jest zrozumiałe, bo też podejrzewam, że spora część muzealników nie ma świadomości tego, kto jest twórcą łemkowskim. Natomiast były
1: bo
0: też...
1: Drowniak na przykład jest, czy był malarzem polskim.
0: Tak, tak. No do tej pory przy Nikiforze pojawiają się właśnie określenia polski malarz naiwny. Natomiast były dwa maile zaskakujące. Jeden z nich to był mail od Marty Derejczyk, już obecnie dzisiaj kierowniczki Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, która poświęciła mi czas, która spojrzała głębiej na to moje zapytanie i która pomogła nam, Łemkom, odkryć Jana Michalaka i jego makiety. Tutaj na wystawie mogą państwo zobaczyć makietę, scenę pieczenia chleba, cały proces wytwarzania chleba. Natomiast w tej kolekcji Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu znajduje się 11 makiet Jana Michalaka. Czy na przykład był mail od, no już teraz mogę mówić na ty, bo już jesteśmy na ty, od Mirka Pecucha z Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim, który no, odkrył na przykład mi Jana Łabowskiego, który nie miałem pojęcia. I tutaj na wystawie prezentuje Madonnę Łabowskiego. Łączenie tych śladów, tych często, szukam dobrego określenia, ale jednak tych takich trudnych losów, które też po prostu były rozdzielone. To było bardzo trudne, to było bardzo odpowiedzialne. Zresztą powiem państwu szczerze, że spora część tych dawnych twórców ich już nie ma. Ja już nie mogę ich zapytać. Natomiast wysłałem maile, dzwoniłem do rodzin i to były bardzo ważne spotkania. To były takie spotkania, które... One się do tej pory w sumie dzieją, dlatego że nawet ostatnio dostałem od mojej znajomej, też łemkini zresztą, Natalii Bawolak, wiadomość, która mówi, wiesz Michale, nie wiem, czy masz świadomość tego, że jest jeszcze jeden artysta łemkowski. Mamy jego dwie prace w domu. Też nie będę teraz nazwiska zdradzać, bo właśnie książkę moją wydaje i tam chcę to nazwisko po raz pierwszy publicznie też przedstawić. Natomiast ja nie miałem pojęcia, że taki malarz w ogóle był. Proszę sobie wyobrazić, jaka historia. To był rolnik. Spora część kolekcji zaginęła albo została wyrzucona i zostały dwa obrazy. Dwa obrazy, te, które są w kolekcji domowej Natalii Bawolak, którą też bardzo pozdrawiam. I rozmawiam z osobą z rodziny tego artysty. I początkowo miałem dwa zdania, te, które dowiedziałem się od mojej znajomej. W internecie nie było żadnych informacji. Rozmawialiśmy chyba z 2 godziny. I mam tylko świadomość, że to są takie historie, które ja muszę jak najszybciej zbierać. Ja muszę je zapisywać. Dlatego, że spora część tych osób już odeszła. Ich bliscy odchodzą, zabierając tym samym historie, losy i w momencie, kiedy ja mam twórców współczesnych, to młode pokolenie, ja cały czas ich o coś pytam, bo cały czas podczas pracy coś wychodzi. Oni mogą rozwijać myśl. Ja mogę tę narrację

0: kwestię naprawdę w bardzo szeroki sposób prowadzić. W momencie, kiedy mam tych twórców, których odkrywam przez przypadek całkowity, których już nie ma, to ten głos jest taki ledwie słyszalny, ale jest. I właśnie na tym mi szczególnie zależy, żeby ten nasz łemkowski głos po prostu ponieść, właśnie w kontekście sztuki.
1: To w jakimś sensie jest wyścig z czasem.
0: Cały czas, kosztem życia.
1: Zastanawiam się, ale jaka piękna misja i jakie piękne owoce przynosi. Zastanawiam się, kiedy się pana powrót do domu naukowy rozpoczął, bo zakładam, że na historii sztuki pojawiał się Giotto, pojawiał się Dürer na przykład, był Picasso oczywiście i tak dalej, czyli wszyscy ci twórcy, których inteligencja kojarzy doskonale.
0: Ja ten dzień bardzo dobrze pamiętam. Byłem w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Syndranowej i był do ściany przybity obraz łemkini Teodora Kuziaka. I pamiętam, że wziąłem ten obraz do rąk i ja nie wiem dlaczego, byłem młodym chłopcem. I zacząłem płakać, ale tak głośno płakać, byłem bardzo wzruszony. W twarzy tej kobiety był cały kosmos. To była twarz ni to męska, ni kobieca. Była wyczuwalny ten kontekst pracy, cierpienia, ale tak niesamowita siła z tej twarzy biła, że to był moment, kiedy ja poczułem, że ja nie chcę pisać o designie fińskim. Ja nie chcę zajmować się sztuką francuską, niemiecką. W momencie, kiedy ja nic nie wiem o tym, co mam u siebie, co jest moje. I tak zacząłem się jako badacz. Do tej pory uczę się tego, co to znaczy być łemkiem. Dlatego, że z moim tatą my się też spotkaliśmy w połowie drogi. On czuje się bardzo odpowiedzialny za pamięć. Ja, to się w sposób przyznam, 11 razy prawo jazdy zdawałem. W końcu zdałem, ale nie jeszcze samochodem, żeby komuś krzywdy nie zrobić. No i
1: bardzo
0: tata...
1: odpowiedzialna postawa.
0: No właśnie. I tata stał się takim trochę moim szoferem. Ja sobie wymyślałem, gdzie pojedziemy, albo on wymyśla i sobie po prostu jeździmy. I ja widzę, że tata czuje się bardzo odpowiedzialny za to, że na przykład, żebym ja jakąś jego ciotkę nagrał. I ta ciotka opowiada mi całe życie. Ona nie jest artystką, jest zwykłą kobietą. Ale słucham tych historii, nagrywam je. I ostatnio zapytałem tatę, ja mówię, po co ty to robisz? Tak jakby dlaczego ty to robisz? Bo nie wiem, czy masz tylko świadomość, że zostawiasz na mnie ogromną odpowiedzialność. Bo jednak ktoś wierzy, ktoś poświęca kawał swojego życia, opowiada o tym swoim życiu. I co właściwie z tym zrobić, z tą opowieścią? Na razie trzymam te nagrania. Od wielu lat tak naprawdę nagrywam, jeżdżę. Sporo moich rozmówców już odeszło, został tylko ten głos nagrany. Natomiast tata, on czuje się bardzo odpowiedzialny za pamięć, że tak jakby ma to poczucie, że super jest być, i myślę, że to jest wielkie szczęście, jak ktoś urodził się w bardzo świadomym domu, w którym mógł używać języka łemkowskiego, ta świadomość tożsamości była bardzo wyraźna. U mnie w domu tego nie było, to ja byłem tą pierwszą osobą, która zaczęła dopytywać, która zaczęła doszukiwać. I tata jakoby, idąc za mną, zaczął być tym moim przewodnikiem. I widzę, że my dzisiaj bardzo dużo się od siebie uczymy. Bardzo lubię te nasze podróże, bardzo sobie je cenię. Więc powiem szczerze, że cieszę się, że z jednej strony mam kontekst sztuki, a z drugiej strony mam ten kontekst nie tylko mojej rodziny, ale po prostu kontekst głównie łemków z Podkarpacia, bo my, Syndranowa, Chyrowa, Polany, Krępna, no te wsi obok mnie, z tatą objeżdżamy. To jest bardzo budujące. Te historie są naprawdę dotykające, bardzo mocne. Chociażby nawet często o niej w ogóle wspominam, natomiast to jest taka postać też, która zastępuje mi moją prababcię, której już nie ma. To jest ciocia Pończykowa właśnie z Zędrzanowej, która na przykład ostatnio mi opowiadała historię, jak była młodszą dziewczynką, to już było po deportacji na ziemiach zachodnich i ona szła ze swoją mamą i po łemkowsku mówiły. I jakaś grupa młodych chłopców je napadła, chcieli tej mamie język wyrwać, bo mówiła nie po polsku. I człowiek słucha takiej historii i nie ma słów, no bo co się odpowie, słuchając takiej historii? Nie ma słów w naszym języku, które mogłyby coś odpowiedzieć, ale sama ta obecność, że ja słucham, że tak jakby ten głos, on idzie dalej. I mam tego świadomość, że teraz w momencie, póki mam to nagrane, ta pamięć o tej mojej cioci, ona będzie, ona jest. Więc no, może kiedyś taki dzień przyjdzie, że podzielę się, albo po prostu dam te nagrania komuś, kto pisze, kto mógłby z tego stworzyć tę tą wielogłosową opowieść.
1: Jest pan, panie doktorze, na początku swojej drogi, więc jeszcze nie jeden pomysł w pańskiej głowie może się narodzić. Jeśli oczywiście starczy czasu, bo doba niestety ma tylko 24 godziny.
0: Proszę trzymać kciuki.
1: A pana gna po Europie, bo okazuje się, że odkrywanie sztuki łemkowskiej to nie jest tylko południe Polski, czy na przykład pogranicze polsko-słowackie. Dokąd pan zawędrował, szukając łemkowskich

0: sąsiadów.
1: Ja wędruję cały czas, dlatego że powiem państwu, że cały czas kogoś nowego poznaję. Ostatnio nawet jedną panią Łemkinię z Argentyny poznałem. Okazało się, że pani przyjechała sobie po prostu na wakacje do Polski, odwiedzała Warszawę, tutaj zaczynała swoją podróż i sprawdzała, co można zobaczyć w muzeach, bo się interesuje kulturą. I ona była w takim wielkim szoku, że w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w momencie, kiedy ona tutaj jest na wakacjach, jest wystawa o Łemkach. I co się dzieje? Jej rodzina wyemigrowała do Argentyny. Ja może też tylko kontekst państwu tak przedstawię szybciutko, żebyście państwo też wiedzieli, skąd ta Argentyna w tej historii. Bo tak, naszą Łemków ojczyzną są północne i południowe stoki Karpat, czyli pogranicze polsko-słowacko-ukraińsko-rumuńskie. Natomiast, no, historia tak się złożyła, że mamy również Łemków, nazywamy Rusinami Karpackimi, mamy w Serbii Chorwacji, mamy w Węgrzech, mamy w Czechach. Od 1880 roku wielka migracja do Ameryki i Kanady. I właśnie z tym jest też związana Argentyna. Tym, którym nie udało się na amerykańską ziemię wejść, nie wracali często do Europy, tylko płynęli dalej, w tym wypadku do Argentyny. Ale proszę państwa, w tej trajektorii państw mamy również Mołdawię, którą odkryłem też przez całkowity przypadek. Dwóch twórców mamy łemkowskich w Mołdawii. Twórców, którzy urodzili się w Polsce, ale tworzyli tamtejszą scenę artystyczną.

0: My dziś rozmawiamy głównie o sztuce łemkowskiej, której poszukiwaniem, odkrywaniem i przywracaniem pan się zajmuje, ale pana intrygują też inne kraje zapomniane, choćby sztuka Słowacji, choćby sztuka Rumunii, choćby sztuka Bułgarii. Jak działa ten mechanizm, że my często o naszych sąsiadach nawet wiemy tak niewiele?
1: Ja może od tego zacznę, że tak, ja w moich badaniach idę troszkę szerzej, dlatego że interesuję się sztuką regionu karpackiego, głównie ukraińską, słowacką, rumuńską. Natomiast teraz mam takie wielkie szczęście, dlatego że na Uniwersytecie Warszawskim otwartym, te wykłady są otwarte też dla wszystkich, że też właśnie to jest ten kontekst, że one się odbywają na Warszawskim Uniwersytecie, ale są otwarte, że każdy może dołączyć. Prowadzę taki cykl autorskich wykładów. Początkowo to był przedmiot Niewidzialna Historia Sztuki Europa Środkowa, gdzie głównie mówiliśmy o sztuce mniejszości etnicznych, ale też sztuka słowacka, węgierska, czeska, malarstwo młodopolskie, też

pokazujące chociażby nawet bogactwo kultury huculskiej. Natomiast to zainteresowanie tak bardzo mnie zaskoczyło tym przedmiotem, że postanowiłem pójść dalej i zaproponować część drugą, bałkańską. I powiem Państwu szczerze, że bardzo mnie to cieszy, dlatego że wśród studentów, bo zajęcia mają formę online, ale jednak też sporo rozmawiamy, czy przestrzeni no, różnych wystaw na przykład też się spotykamy, bo często ktoś do mnie podchodzi i mówi, ja jestem pana studentką, albo jestem pana studentem. A jak mamy online, no to się nie widzimy. To jest tak dla mnie zaskakujące, że tam są i młodzi ludzie. Jest na przykład jedna dziewczyna, która w tym roku pisała maturę z historii sztuki. I zapisała się na ten przedmiot po to, żeby mieć te inne konteksty, te, do których ciężko jest samej dotrzeć. No i powiem Państwu, że w momencie, kiedy mamy sztuki państw narodowych już, no, powiedzmy, z tym dziedzictwem dość dobrze sobie radzącym, to sprawa jest bardzo łatwa. No, mamy publikacje, mamy źródła, na których pracujemy. Ale chociażby nawet w kontekście niewidzialnej historii sztuki Bałkany miałem przewidziane w programie 1,5 godziny jeden wykład na sztukę Kosowa. I proszę sobie wyobrazić, że na początku, gdy zacząłem zgłębiać, szukać, czytać, ja to rzucę. Pewnie nie ma nic o tym Kosowie po prostu. Ale potem, jak się okazało, że zacząłem pisać do moich znajomych, oni mi kierowali do osób, do kolejnych osób, powstało mi materiał na 3 wykłady. I tym samym niestety moi studenci będą musieli to przeżyć, oni tego jeszcze nie wiedzą, ale nie będzie Mariny Abramowicz. No bo mieliśmy 3 wykłady związane z Kosowem. Natomiast tam powstała taka świetna instalacja I'm Thinking of You na stadionie, wielkim stadionie. Artystka rozłożyła elementy odzieży kobiecej. I to bardzo ciche muzeum, które miało miejsce w przestrzeni publicznej, ono zwracało uwagę na ofiary przemocy seksualnej podczas, no tutaj głównie wojny w Kosowie, ale ten temat był szerzej podjęty, ogólnie wojen. Dlatego, że w momencie, kiedy młode pokolenie zaczyna się zastanawiać, stara się przepracować tą traumę, którą ma po tym pokoleniu wcześniejszym, to tego typu instalacje, tego typu projekty pokazują, że ten głos często tych cichych ofiar, no bo jednak osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, nie mówią o tym, bo się tego po prostu wstydzą. Oglądając wideo z tego stadionu w Prisztinie, widząc tych ludzi, którzy chodzili pomiędzy tymi sukienkami, tymi koszulami, tymi spódnicami, to był bardzo akurat w jednym filmie, do którego teraz wracam, tam był taki bardzo mocny wiatr, który tak poruszał tą odzieżą. Widziałem tych ludzi, którzy stali i w takiej ciszy po prostu patrzyli i tam część płakała. Taka praca bardzo dotykająca. Natomiast wracam do Europy Środkowej, do wspomnianej Słowacji. Dlatego, że widzą Państwo, Słowacja jako państwo, które my dzisiaj znamy w strukturach państwowości, no to Słowacja przez długi czas należała do kogoś. No i patrząc chociażby nawet na kontekst historii sztuki słowackiej, to część słowackich twórców znajduje się na przykład w węgierskich muzeach. I później patrzymy na kolekcję, widzimy twórca węgierski, twórczyni węgierska. To nie jest tylko kontekst sztuki słowackiej, bo chociażby nawet mamy tak ze sztuką mniejszości etnicznych, że już wspomniany na przykład Nikifor nie jest nazywany jako łemkowski malarz naiwny. Ja używam określenia sztuka czysta, więc czysty, żeby trochę od tej naiwności odejść. Czy na przykład Desider Mili, już wspomniany, pan profesor Desider Mili, dziekan Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, jest nazywany jako albo czechosłowacki artysta, albo słowacki. Nie ma nic o jego rusińskości. Czy Orest Dubaj? Podobnie. I po pierwsze zastanawiamy się i wychodzimy od tego, czym jest dyskurs, kto konstruuje dyskurs, że dlaczego właściwie te wielkie państwa, dominujące państwa mają swoje miejsce w historii sztuki. Pamiętam czasy jeszcze przed wojną w Ukrainie, że my tutaj w Polsce bardzo mało wiedzieliśmy o sztuce ukraińskiej. A dzisiaj oczywiście w geście solidarności, ale też myślę w geście siostrzeństwa spotykamy się na wielu wystawach tutaj. Te nasze drogi się krzyżują. Jednak polskie muzea zapraszają twórców ukraińskich, zapraszają kuratorów ukraińskich. To też kontekst mojej studentki, tej samej od ekspresjonizmu abstrakcyjnego i ona mówi, ciekawe, co się musi zadziać takiego w Rumunii, żebyśmy mówili o sztuce rumuńskiej w Polsce. A proszę Państwa, tym samym kontekst historii sztuki rumuńskiej, gdy zaczynam prowadzić wykład dotyczący właśnie historii sztuki rumuńskiej, to cofam się 30 tysięcy lat do miejscowości Romynesk. Mamy formy, które są
to są i kości zwierzęce, ale to są takie formy z kamienia wykorzystywane. One już oczywiście miały służyć do funkcjonowania codziennego, ale tam dopatrujemy się elementów, na przykład

0: przykład jakiś kwiat, jakieś elementy solarne. Później przychodzi kultura, to jest 5200 lat przed naszą erą, Kukuteni Trypola, gdzie widzimy ceramikę z całym niesamowitym kontekstem zdobienia. I powiem Państwu szczerze, że gdy później rozmawiałam i mówię, co was najbardziej zaskoczyło, pytam tych moich studentów, to to, że oni myśleli, że sztuka rumuńska, że tam praktycznie nic nie ma. A tutaj widzą na przykład tę ceramikę, która, uwaga, mamy trzy etapy. Mamy ceramikę i stołową, i dekoracyjną, i kuchenną, i każda z nich jest inna. Formy zwierzęce doprowadzone do perfekcji. I przechodzimy aż do współczesności. I widzimy, że sztuka rumuńska się nie dawała, bo były te wpływy z bardzo wielu różnych stron, bo były wpływy i rzymskie, i greckie, i islamskie. Bardzo dobrze widać to w ikonach z czasów Bizancjum, ale jednak ten kod rumuńskości, on tam jest ukryty.
1: O wadze i o randze sztuki mniej oczywistej nie musi mnie pan przekonywać, tylko zastanawiam się, czy pan znalazł odpowiedź na pytanie, jak to się dzieje, czy to jest kwestia złożonej historii, czy jakichś zaniechań polityczno-kulturalnych, czy może też poniekąd oczekiwań publiczności, która chciałaby w muzeach czy na koncertach wielkich nazwisk i słynnych artystów, a nie ludzi, o których nazwiskach jeszcze nigdy nie słyszeli.
0: Ja powiem Państwu szczerze, że w tych moich rozważaniach wychodzę od eseju Lindy Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek. Jestem jej za ten esej bardzo wdzięczny, dlatego że pomijając oczywiście już sam fakt, że jest to pozycja przełomowa, to ja ten kontekst niewidzialności kobiet, o którym też Linda Nochlin mówi, ja sobie go przerzucam na to moje łemkowskie poletko, albo patrząc szerzej na tę niewidzialną historię sztuki, którą prowadzę. Linda Nochlin mówi, że samo stawienie tego pytania, dlaczego nie było wielkich artystek, jest złym pytaniem, że powinniśmy się zastanowić, co zawiniło, że one były niewidzialne, że były niewidoczne. Bo to nie jest tak, że nie było dawnych artystek. One są. Dzisiaj mamy już całe pokolenie, między innymi Katie Hessel, która też sięga po te dawne artystki. I myślę sobie, że zawiniła po pierwsze edukacja, dlatego że patrząc na to, no, jakie są funkcje muzeum. Jedną z funkcji muzeum jest funkcja edukacyjna. I w momencie, kiedy w muzeach mamy jedną i tę samą narrację, w momencie, kiedy mamy w muzeum wystawę dotyczącą pejzaż karpacki i pejzaż karpacki pokazuje nam tylko perspektywę polską, słowacką i rumuńską na przykład, nie ma tam głosu mniejszości etnicznych, które też mają też swoje chyże, mają swoje życia, to właśnie ja wtedy też zaczynam się zastanawiać, czy mam na przykład wystawę przekrojową, na przykład sztuka kobieca i na przykład nie mam tam artystek z Bośni. Nie mam tam artystek, chociażby nawet ze Słowacji. Czy w ogóle dam Państwu takie domowe zadanie? Oczywiście każdy z Was sobie odpowiecie sami w głowie, ale tak teraz pomyślcie, ilu słowackich twórców znacie? Kogo na przykład ze słowackiej sceny cenicie? No już nawet nie pytam o chorwacką czy węgierską, ale jednak no okej, okay, jeździmy do Chorwacji na wakacje. I wracamy później do Polski i zapytajmy sami siebie, co z tej Chorwacji przywieźliśmy. Oczywiście piękny piasek, woda, wszystko jest super, ale tak jakby, co przywieźliśmy, jak tę Chorwację poznaliśmy? Jakich twórców, jakie twórczynie chorwackie znamy dzisiaj? No jednak wydaje nam się, że Chorwacja jest tak nam znana. A tu się okazuje, że mamy spory problem.
1: I z tymi pytaniami Państwa zostawiamy.
0: Tak.
1: Bardzo panu dziękuję serdecznie, panie doktorze.
0: Dziękuję i zapraszam na wystawę już ostatnie dni.
1: Jeszcze kilka dni, tak. Do końca czerwca wystawa w Warszawie w Muzeum Etnograficznym Formy Obecności Sztuka Łemków Rusinów Karpackich. Kurator tej wystawy, historyk sztuki, ale też ukrainista, wschodoznawca Michał Szymko był moim gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo cały czas dwójki, właśnie jest 20.

Dziś środa, 17 czerwca, Filharmonia Dwójki, w której, no, zgodnie z tradycją, muzyka dawna. Katarzyna Firs-Wojtkowska, za konsoletą przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dobry wieczór. Bardzo zapraszam. Będzie to wydarzenie, jak zawsze, gdy słuchamy retransmisji koncertów festiwali w Jarosławiu. Dziś tam właśnie się wybieramy. 21 sierpnia ubiegłego roku na 33. Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławskiej Kolegiacie wystąpił zespół Mikrologus, włoska formacja prowadzona przez Patrycję Bowi. W sierpniu tamtego roku wystąpili w Polsce dwukrotnie. Przypomnę, że słuchaliśmy ich już tu w Filharmonii Dwójki razem. To była retransmisja tego pierwszego koncertu sierpniowego, inauguracji krakowskiego festiwalu Musica Divina i programu, który przedstawiał laudy włoskie, średniowieczne pieśni religijne na Adwent i Boże Narodzenie. Dwa tygodnie po tym wydarzeniu właśnie w Jarosławiu wykonali muzycy program Muzyka w czasach Giovanniego Boccaccia, włoska Arsnowa. I to wydarzenie właśnie teraz przed nami. Obiecuję też Państwu, że po wysłuchaniu tego koncertu z Jarosławia zdradzę też szczegóły programu tego, co wydarzy się w tym roku w Jarosławiu, w którym mam nadzieję się spotkamy. Przypomnę dla porządku, że zespół Mikrologus to właściwie ci włoscy pionierzy zajmujący się muzyką dawną, w taki sposób historycznie poinformowany. Istnieją od 1984 roku, odwołują się do źródeł, do bogatej tradycji ustnej, to bardzo ważne w dziedzinie muzyki średniowiecza. Patrycja Bowi pochodzi z Asyżu, śpiewaczka, harfistka od ponad 40 lat, to piękny i też bardzo ważny głos na scenie muzyki dawnej. Śpiewała właściwie od początku swojego życia, opowiadała o tym kiedyś u nas w Dwójce. Miałam piękny głos, uczono mnie śpiewać pieśni, trubadurów, zaczynała wykonywać utwory średniowieczne, w ogóle o tym nie wiedząc. Pochodzi z Asyżu, ale uczyła się w Perugii. Tam odbyła studia, które nie miały wspólnego z muzyką dawną, ale potem założyła zespół, który okazał się takim idealnym, żywym laboratorium, polem badań dla naukowców, właściwie miejscem nauki, eksperymentów. I tu ważna współpraca z muzykologami, ważną postacią włoskiej muzykologii to Nino Pirotta, który właśnie

nie działając i badając muzykę dawną, no, miał dostęp i przekazywał aktualny stan wiedzy wykonawcom, Patrycji i jej kolegom z Mikrologusa. Wiedzieli dzięki temu, co działo się w latach 80. na polu badań włoskiego Trecenta. No i zarazili się też pasją.

Kultury Lodowej. Zanim koncert, będę musiała jeszcze Państwu trochę poopowiadać o programie, o włoskiej Ars Nova i myślę, że dobrze będzie sięgnąć po jakąś dawną płytę Patrycji, by choć przez kilka minut nie musieli Państwo słuchać mojego głosu, ale wykonawców.

Dawny album pokazujący też współpracę zespołu Mikrologus i kapela Della Pietà de Turchini połączyli siły, by pokazać muzykę dawną, dawnego Neapolu. Oczywiście Pietà de Turchini to ten zespół, który ją odkrywał, a Mikrologus bardzo wiele tu wniósł, także właśnie w dziedzinie tych tradycyjnych poszukiwań sztuki wykonawczej, odwołującej się do tradycji. Ja dziś przyniosłam do studia takie płyty, gdzie na przykład mamy zespół Mikrologus i kwartet wokalny Giovanni Marini, pokazujący też to połączenie tego, co dawne i tradycyjne. No ale po kolei. Za chwilę koncert, który zarejestrowany został przez naszą ekipę w Jarosławiu w ubiegłym roku w kolegiacie i program Muzyka w czasach Giovanniego Boccaccia, czyli dokładnie w XIV wieku, bo też tematem jest włoska Ars Nova. Wiem, że ten termin Ars Nova, sztuka nowa, kojarzy nam się przede wszystkim z Francją i twórczością muzyka poety Guillaume de Machaut, no ale dziś ta druga włoska strona medalu, którą przedstawia zespół Mikrologus. Pamiętają Państwo, dlaczego pojawiło się to poczucie nowości, przekonanie, że sztuka nagle jest inna, nowa właśnie w stosunku do tego, co działo się wcześniej? W jakiej atmosferze narodziła się ta poezja, plastyka i muzyka stylu określanego jako nowy? No to sztuka w końcu dworska, pełna elegancji, giętkości, często ze skłonnością do pewnej komplikacji. To są te arabeski, skomplikowane rytmy. Na przykład w motetach Guillaume de Machaut, to taki sztandarowy wręcz przykład. Czy też imitacyjne dialogi głosów we włoskich kaczjach, czego dziś doświadczymy. Ta sztuka XIV wieku wyzwała

walała się ze ścisłych relacji, jakie łączyły ją do tej pory z teologią, z życiem intelektualnym, z trendami i modą epoki. No i rzeczywiście ta nowość polegała między innymi na tym, że sztuka była bliższa człowieka, jego życia, codzienności, w którym bardzo ważne było właśnie poczucie nowości, mówienie o tym, co no, bliskie tu, ziemi. Nowością było niewątpliwie także zainteresowanie sprawami doczesnymi, to co wspomniałam, ta codzienność, ale światem materialnym, naturą. W kaczjach włoskich znajdziemy odgłosy polowania, no, bardzo często w muzyce dosyć skomplikowanej, imitacyjnej jest tu dosłownie odwzorowywane. No i właśnie te tendencje kształtują sztukę Ars Nova, której zadaniem było współuczestniczenie w wyjaśnianiu świata bardziej niż ukazywanie jego hierarchii i powiązań z teologią. To jest ta sztuka, która jest bliższa życia świętego Franciszka, skoro jesteśmy już w Asyżu, niż świętego Bernarda. W Asyżu oczywiście ze sprawą Patrycji Bowi. No i teraz myślę sobie, że jeszcze jeden tutaj włoski wątek musi się pojawić, bo oprócz dzieł klasyków starożytnych, monumentalnego Dantego, właśnie wtedy, gdy powstawała Ars Nova, czytano Boccaccia i Petrarkę. To wtedy na Uniwersytecie Paryskim toczyły się dyskusje zapowiadające nadejście nowej humanistycznej myśli. Wracano do filozofii Arystotelesa i tworzono traktaty z dziedziny fizyki i astronomii przygotowujące odkrycie Kopernika. Tu właśnie jesteśmy. Odkładamy Francję i cały ten dorobek Ars Nova, przypominając tylko, że po raz pierwszy terminu Ars Nova użył teoretyk Philippe de Vitry w Paryżu około 1320 roku. On też te innowacje rozmaite techniczne wprowadził, pozwalające na komplikacje, na nowe podziały rytmiczne, na odwoływanie się w taki sposób już bardzo wręcz sprawny matematycznie do kanonu imitacji, wymiany motywów, co służyć też miało właśnie pięknemu dźwiękowemu oddawaniu tekstów mówiących o miłości na przykład. A ta droga komplikacji to droga, której zwieńczeniem będzie oczywiście polifoniczny dorobek Bacha. Mogę tu przywołać choćby Kunst der Fuge. To teraz oddaję głos Patrycji Bowi i Goffredo degli Esposti. Oni są autorami eseju zamieszczonego w programie Festiwalu Jarosławskiego ubiegłorocznego, 33. I przypominają, objaśniając, to są słowa ważne do programu, że to bardzo istotne, że Veneto było tym najważniejszym włoskim regionem w zakresie zbierania tekstów, spisywania rękopisów z twórczością XIII-wiecznych trubadurów, ale z czasem obszar, na którym była ta twórczość uprawiana, rozpowszechniana, przesunął się bardziej na południe, do tych wolnych miejskich społeczności środkowych Włoch, przede wszystkim do Florencji, która w tych czasach była stolicą kultury i sztuki. No i tam powstała też większość utworów, częściowo anonimowa, częściowo już podpisana nazwiskami, która jest tym włoskim rozdziałem muzycznym sztuki Ars Nova. To Donato da Firenze, czyli właśnie z Florencji, Gherardello z Florencji, Lorenzo z Florencji, Niccolo da Perugia, Francesco Landini, ten najbardziej znany i płodny twórca muzyki tego okresu. No i jeszcze formy państwu przypomnę. Ballata będzie, to jest taka kwintesencja arystokratycznego wyrazu jednoczącego słowo i muzykę. Wspomniane przeze mnie kaczje, gdzie imitacyjnie prowadzone są głosy, są dwa teksty i jeden wolno im akompaniujący gdzieś w podstawie, może być instrumentalnie realizowany, może być śpiewany bez tekstu. Mamy wreszcie też i madrygał i uwaga, niewielki, ale bardzo ciekawy zbiór muzyki instrumentalnej. To są istampidy, włoskie saltarelle, znakomite, pełne energii i będzie ich dzisiaj i tu sporo. Słuchamy tak, jak to było wykonane w kolegiacie po kolei tych wszystkich utworów. Ja wstecznie oczywiście później państwu ten program szczegółowo opowiem. No, cieszmy się tym, co się działo w Jarosławiu, czekając na kolejne wydarzenie. Mikrologus, zespół Patrycji Bowi.

Patrycja Bowi, zespół Mikrologus na festiwalu w Jarosławiu. To wydarzenie ubiegłorocznego festiwalu, czyli w sumie już wtedy 33. Rzecz działa się w Kolegiacie Jarosławskiej 21 sierpnia. No i tak słuchaliśmy wykonanego tam programu Muzyka w czasach Giovanniego Boccaccia, włoska Ars Nova. Przepięknie zakomponowany program, bo choć mówiłam Państwu, że muzyka instrumentalna to mniejszość w zabytkach ocalałych do naszych czasów z tego XIV wieku, ze sztuki włoskiej muzycznej, to jednak w tym programie ona pojawia się dosyć obficie i wnosi bardzo wiele koloru. A kolejno słuchaliśmy w wykonaniu ensemble Mikrologus, który to zespół Patrycji Bowi wystąpił w takim składzie: szefowa Patrycja, śpiew harfa, no i trąbka prosta, Federica Bocchi, śpiew cimbali, Enea Sorini, śpiew instrumenty perkusyjne, cytra, Goffredo Delies Posti, bębenek, dudy, flet poprzeczny, Gabriele Russo, fidel, rebek, trąbka prosta, to też te długie takie właściwie fanfarowe trochę instrumenty, imponujące też wyglądem. No i Matteo Nardella, dudy, cecola i cennamella. To skład muzyków, którzy przedstawili taki oto program. Proszę się niepokoić, jeszcze bisy będą, no ale po kolei. Za nami La Deciosa Brama, madrygał włoski tego okresu w wersji instrumentalnej, tak się wszystko rozpoczęło. Magister Piero i Cavalcando con Giovane, potem Gaetta i Stampida instrumentalna, Gherardello da Firenze i Vo Bene, ballata, Saltarello IV, oczywiście taniec instrumentalny, ten doskonale znany też w popkulturze taniec włoski. Vincenzo da Rimini, Nella Quagliara, Caccia z tą imitacją głosów, Saltarello III, Lorenzo da Firenze, Non so qual mi voglia, Lamento Tristana i Rotta, to dwa tańce instrumentalne, Gherardello de Florencia, Tosto che l'alba, Saltarello i Trotto, Zaccara da Teramo i jego Cacciando per Gustar, znów Caccia, bardziej imitacyjny i skomplikowany utwór, a cappella, wszystkie Caccie, to bez instrumentów. Tre Fontane i Stampida, instrumentalna kompozycja. Później ten najlepiej znany przedstawiciel włoskiej Ars Novy, Francesco Landini, Dei Dimmi Tu Che Sei, madrigał, i La Manfredina e la Rotta, taniec, który poprzedził ostatni wysłuchany przed chwilą utwór Andrea Stefani, był autorem, i Senti Matutino, ballata. No to jeszcze bisy.

Amor mi fa cantare a la francese. To dalszy ciąg tego tytułu i nawiązanie do francuskiej sztuki ars nova. Sztuki no, o miłości właśnie, przede wszystkim może właśnie w tym francuskim wydaniu. A my słuchaliśmy dziś włoskiego jej oblicza. To utwór zachowany w kodeksie Rosji i pierwszy bis zespołu Mikrologus w Jarosławiu. Ten zespół Patrycji Bowi występował tam już wielokrotnie, powrócił, był, jak słyszeli państwo, entuzjastycznie, słusznie przyjmowany w kolegiacie jarosławskiej w sierpniu ubiegłego roku, więc przed nami kolejny bis.

Cuntissimus con Canentes to oczywiście Libre Vermel. Byliśmy tym razem w Katalonii, na Świętej Górze, w Montserrat. Jeden z 10 zabytków muzycznych z Libre Vermel, z purpurowej księgi pieśni dla pielgrzymów przybywających do sanktuarium, do Czarnej Madonny. Mikrologus w Jarosławiu, bis drugi, ale nie ostatni.

kolegiacie w Jarosławie takie krzyki słyszeli państwo. No, rozlegały się po trzecim bisie. Ostatnim tym razem zespół Mikrologus i 21 dzień sierpnia, Jarosławski 33 Festiwal Pieśń Naszych Korzeni. Występ uwielbianego tam słusznie, bo to wciąż naprawdę jaśniejąca wspaniale gwiazda na tym firmamencie muzyki średniowiecza, zespół Mikrologus Patryk Sibowi, który tam powraca i powraca, i niech to trwa. W tym roku akurat go nie będzie. To jest ten moment, kiedy obiecałam państwu zapoznanie się z tematami tego festiwalu Pieśń Naszych Korzeni 34. Festiwal rozpoczyna się 16 sierpnia oficjalnie, ale mamy prolog 15 sierpnia. W tym prologu Schola Cantorum Minorum Chorzowiensis, chorzowski zespół Sławomira Witkowskiego przedstawi chorałowe Oficjum o Świętym Franciszku ze źródeł włoskich XIII wieku. To koncert z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. Ten temat zresztą jeszcze będzie tu się przewijał. Następnego dnia oficjalna inauguracja, 16 sierpnia, i Bornus Concert. Marcin Bornus Szczeciński, doskonale państwu znany muzyk, propagator, pięknie opowiada o w ogóle wykonawstwie historycznym, a także Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Mulierum Silesiensis, chorał gregoriański ze źródeł Polski. To koncert jubileuszowy z okazji 40. urodzin zespołu i 75. urodzin Marcina Bornus Szczycińskiego, gościa Zapisków ze Współczesności w marcu, w tym tygodniu urodzinowym. Odsyłam do podcastów. Dalej muzyka barokowa i tradycyjne utwory instrumentalne. Występ estońsko-włosko-norweskiego duetu, bo André Lislevan to Włochy i Norwegia, a na estońskim instrumencie, na kanelu, grać będzie Annalisa Eller. We wtorek Nieszpory Gruziński i zespół Malkas Ervanidze z Gruzji przyjedzie je przedstawiać. Potem dalej recital organowy. Środa, 19 sierpnia, Leon Berben z Francji. Barokowy recital organowy. No i znowu włoski wątek. Czwartek, 20 sierpnia, powraca do Jarosławia kolejna włoska gwiazda muzyki średniowiecza. I tu temat właśnie Franciszek z Asyżu. Ta sama 800. rocznica jego śmierci przedstawi program złożony z laud środkowo-włoskich i regionu Veneto, La Reverdi. No nie mam wątpliwości, że będą chcieli państwo być w Jarosławiu. No i wraca też zespół francusko-czeski, ensemble Castelkorn. To zespół, który wraz z Flores Mirte i Bractwem Różanego Wianka przedstawiać będzie całą rekonstrukcję takich nabożeństw różańcowych, bo będą z jednej strony te barokowe, słynne sonaty różańcowe wykonywane przez Castelkorn, no a z drugiej właśnie tradycyjne pieśni różańcowe z Podkarpacia, hymny, antyfony maryjne z polskich rękopisów liturgicznych. No i oczywiście finał, jak będą państwo brali udział w zajęciach chóru festiwalowego, to Jean-Étienne Langiani z Korsyki przygotuje razem z państwem i razem z Janem

Bilertem, organistą. No i z Państwem w ramach chóru festiwalowego Korsykańskie Nieszpory Maryjne. To już będzie finał. Dwójka na pewno będzie na miejscu, więc także za naszym pośrednictwem będą mogli Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu. To co, mamy jeszcze czas, 21:34. Proponuję, posłuchajmy dawnych nagrań zespołu Mikrologus.

Madre de Deus i słynna Cantiga de Santa Maria, jedna z wielu, ale ona otwierała program muzyki hiszpańskiej XIII wieku. Cantigas właśnie przypisywanych Alfonsowi X Mądremu i mikrologu, z którym jeszcze pozostaniemy. To było dawne nagranie z 98 roku, a teraz tradycje muzyki pasyjnej nagrywane przez mikrologu z udziałem kwartetu Giovanni Marini, tradycje z Kalabrii, Kampanii, Sycylii i Cortony.

0: Mikrologus, zespół Patrycji Bowi i kwartet wokalny Giovanni Marini. Oj, wielka przyjemność podróży do XIII-wiecznych Włoch, tradycje różnych regionów, XIII-wieczne zabytki, tradycje ustne, przechowane także przez pokolenia. Cantico della Terra to album tak zatytułowany, z którego pochodzą interpretacje, wydane w 2000 roku. Minuta po 22.
1: Książka do słuchania.
0: Wracamy do lektury fragmentów pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. To nagranie z 1976 roku.
2: Jużeśmy tedy rozumieli, że po owych tak ciężkich pracach przyjdziemy na wytchnienie, oblawszy się do sytości i swoją i nieprzyjacielską krwią, aż przychodzą powtórnie i nieodmienne wiadomości, że Chowański znowu za ukazem carskim zebrał 12 000 wojska dobrego z owych ostatnich już dumnych bojarów i dwornych carskich urzędników i przeszedł Dniepr pod Smoleńskiem i zachodzi nam po polskiej stronie Dniepru, rozolwowawszy się, by też i samemu zginąć, i tak deklarowawszy carowi: wstępnym bojem na nas uderzyć, albo też za Dniepra na nas puścić, żeby był znowu dolgoruki, przybrawszy sił, na nas przyszedł. Przeprawiliśmy się tedy na tę stronę pod Szklowem, jako mogąc, jedne konie przewożąc, drugie zaś przy lodziach i przy promach plawiąc, a już były wielkie zimna, na co konie ubogie narzekali i nie jeden zęby wyszczerzył. I stanęliśmy tedy pod Szklowem. Litwa w polu szczerym, ćwierć mile od nas, my zaś nad samym Dnieprem, na kępie, którą oblewał. Wyprawił zaraz Sapieha na podjazd Kmicica, pułkownika, żołnierza dobrego, we 3000 dobrych ludzi, ku Czerejej, gdzie się był Chowański, położył obozem, pobudował jak na całą zimę i okopał, bo miał w polu zimować. Nazajutrz po wyprawionym podjeździe podobno spiritu propetico, czarniecki natchniony, kazał otrąbić, żeby ze 2 godziny było w wojsko w pogotowiu wsiadać na koń, biorąc z sobą prowiantów. Tak tedy się stało. Cichusieńko przez musztuk zatrąbiwszy, sapierze nic nie powiedziawszy, ruszyliśmy się. Idziemy tedy lasami, a wszystko śpieszno, nie wiemy nic po co i dokąd. A Chowański też tak uczynił. Poszedł kommonikiem, chcąc nas na przeprawie zaskoczyć, rozdwojonych. Potkał się tedy z Kmicicem pod Druckiem, alias przyszedł mu z tylu, bo już go był minolinkszym traktem. Opowiedział o Litwie mieszczanin z Drucka, którego tam gdzieś w drodze Moskwa porwali. Tam, jak się uderzyli z sobą, bili się, prawda, Litwa niebożęta mocno, ale nie mogąc wytrzymać, rozerwano ich. Dopieroż źle, dopieroż bić, brać, wiązać. Posłał był Czarniecki przodem kilka chorągi, to skoro przyszli do przeprawy pod samym Druckiem, Siwe Odruckiem, bo to miasteczko dwojako nazywają, jest tam rzeka Drucz, na której

i były mosty, a te już zostały zrzucone od Moskwy. Stanęli nad rzeką i posłali do wojewody, dając znać, że słychać strzelanie i bitwę jakąś. Zaraz tedy ryścią poszło wojsko. Zaraz domyśliliśmy się, że nie darmo. Przyjdziemy tedy do przeprawy nad Druckiem samym źle. Rzeka wprawdzie nie szeroka, ale dwoma nurtami idzie. Dwa razy pływać trzeba, jako po pół stajenia. Głęboko i bystro, a zabrzeżysto zaraz jak z pieca. Moskwa prostacy spuścili się na to, że mosty zrzucili. Wiedzieli też już,

Aż pod Szkłowem i sukursu mieć żadnego nie mogła Litwa. Nie kazali owej przeprawy pilnować, której mogliby byli zabronić należycie. Rzecze wojewoda, mości panowie, res non patitur moram. Mostów tu budować nie masz czasu. Słyszycie strzelanie, słychać i głosy. Już to znać, że nie nasi o nich, ale oni naszych biją. Pływaliśmy przez morze i tu trzeba Pana Boga wziąwszy na pomoc. Ze mną! Pistolety, ładownice za kołnierz! Sam tedy wprzód skoczy z brzega. Zaraz koń splynął, bo bardzo rzeka głęboka. Przeplynął tedy, stanie na brzegu. Chorągwie jedna za drugą płyną cicho, bo nie było do tego miejsca, gdzie się bili ledwie z 15 stajeń, tylko że za lasem i nie mogli nas widzieć. A jeszcze wola stojąc na brzegu, szeregiem, mości panowie, szeregiem, co niepodobna, bo nie każdy koń jednakowo pływa, jeden się bardziej suwa, drugi nie tak. Nasz pierwszy towarzysz Drozdowski miał konia, co go był nieświadom, a on pływał jakoś dziwnie na bok. Skoro tedy tak uczynił, zaraz go woda zniosła z konia, począł tonąć, konia puściwszy. Jam go uchwycił za ramię, drugi towarzysz z drugą stronę, takeśmy go między sobą plawili. Skorośmy go wynieśli, aż mówi wojewoda, macie szczęście, panie bracie, są tu wielkie ryby. Polknąłby was był szczupak całkiem i z pancerzem. Na to przymawiając, że to był chłopak małego wzrostu. Jakeśmy się przeprawili i przez drugą taką szotnogę, zaraz pułkowi królewskiemu kazał skoczyć do bitwy. Sam został drugie pułki przeprawiać. Idziemy tedy ryścią. Moskwa zdumieli się. Czy z nieba spadli? Tu wojsko ich nie w porządku należytym. Jedni się kupą bawią, drudzy Litwę wiążą, insi postawie brodzą, rozgromionych z trzciny wywloczą, bo mało co zabijali naszych, chcąc jako najwięcej nabrać niewolnika, żeby zaś za swoich zamieniać. A jest tam staw wielki bardzo, pod samym miastem, gęstą trzciną zarosły. Tam Litwa niebożęta uciekali z pogromu. Uderzą na nas, rozumiejąc, że to drugi jaki podjazd. Wesprą nas, widzą mokrych, że z każdego ciecze, a strzelba przecie daje ognia. Nóż w się! Widzą, że coraz przybywa jak z rękawa. U nich serce coraz mniejsze, u nas kontra coraz większe. Bo co się która chorągiew przeprawiła, to jej zaraz za nami kazał skoczyć. Litwa jako barani i po kilka do kupy związanych kmicic pułkownik wypada gdzieś z chalupy. Jak go to już warta odstąpili, biega między naszymi ręce w tył związane wola. Dla Boga ratujcie, tak ci go tam ktoś rozeżnął. A w tym porwali pacholka z naszego wojska. Spytają, co to za podjazd? Powie, nie podjazd, ale Czarniecki z wojskiem. A tu rąbanina sroga, trupi lecą. Owi się postawie poruchają, nużają co przedtem. Wnet vicissitudo i odmiana fortuny. W jednej godzinie podchlebiła im, a już ich na sztych wydała. Jak tedy zrozumieli z języka, że to nie podjazd, ale wojsko, widzą, że źle kolonik. Tu im faldów mocno przyciskają, tu coraz z lasa wymknie się chorągiew, właśnie jak kiedy owo wyrwanego tańcują. Starszyzna poczęła uciekać, wojsko też w rozsypkę. Lecz tego uciekania niedługo było, bo konie mieli zmordowane, bijąc się z Litwą i przebiegając im z inszego traktu wielkie 3 mile, bo ich już byli minęli, a trzecia, że konie mieli srodze tłuste i rozpierali się im. Jakeśmy tedy wsiedli na nich, to tak cięto przez 4 mile wielkie. Kto w pierwszej mili nie zginął, to w drugiej albo w trzeciej. Bo dojedziesz go, a koń pod nim stoi jako krowa. Albo też już z niego zsiadszy, to klęczy, ręce złożył, to go po szyi, a dalej za drugiemi. Kto tedy w tych 4 milach nie zginął, już dalej trupa nie było. Mogliby panowie żołnierze teraźniejszego wieku brać ideam z naszego wojowania, którzy to często konie tracą. Ja powiadam, że oni nigdy w większych nie bywają pracach, jako my bywali. Et konsekwenter odbytu takiego nie mieli na konie, a przecie wojsko nasze nigdy nie opieszało.
Tak to było u nas konia strasznie.

0: płacić, jako raka z kobieli wypuścić, bo wiedział każdy, że przy szczerym potkaniu z nieprzyjacielem może mu Pan Bóg dać inszego. Weźmieć konia nieprzyjaciel, staraj, że się ty, żebyś mu odebrał dwóch, ponieważ takiś człowiek jako i on, tak żołnierz jako i on, i na nim skóra nie skara ceny, jako i na tobie. Dano mi list otworzysty do miast i miasteczek, żeby mi wszędzie było nieobronne pożywienie quantum satis i do wojewody listy sekretne. Oddano mi przy tym draganiję z regimentu pana wojewody do obozu, których pogromiono we Mścibowie, że tam w czymś zbytkowali, na gwałt uderzono, nasieczono kilkunastu, a do króla ich przyszło 18 i z wachmistrzem, prosząc o list do przejechania. Król tedy rzekł: posyłam ja tam towarzysza, więc że idźcie pod jego komendą, a słuchajcie go we wszystkim, kiedyście to tak swawolni, że na was miasta wolają. Dano tedy każdemu po taleru bitym na rękę i kazawszy mnie zawolać, król oddał mi ich, przykazawszy, żebym jako własny ich oficjer rządził niemi i karal excessivos. Pod tym tedy moim listem szli, który mam i teraz w ten sens. Wszem wobec i każdemu z osobna, komu by o tym wiedzieć należało, a mianowicie urodzonym i wiernie nam miłym panom starostom, dzierżawcom i administratorom dóbr naszych królewskich, tudzież wójtom, burmistrzom i rajcom, po miastach i miasteczkach wiadomo czyniemy, iż w pewnych naszych interesach posyłamy do wojska na Białej Rusi in opere belli zostającego, urodzonego nam wiernie i uprzejmie miłego Jana Paska, towarzysza chorągwie wielmożnego pana wojewody ruskiego, z ludźmi, aby ich indyscyplina militari do samego obozu, gdzie na ten czas zostawać będzie, doprowadził. Jako tedy pomienionemu towarzyszowi, tak i żołnierzom w jego ostawającym komendzie, aby wszędzie niezbronne było ad sufficientiam pożywienie, rozkazujemy i tak mieć chcemy pod winami na sprzeciwiających się woli naszej królewskiej opisanymi, na co dla lepszej wiary pieczęć przycisnąć kazaliśmy i ręką własną podpisujemy się. Dan w Nowym Dworze dnia 17 miesiąca grudnia roku pańskiego 1661 panowania królestw naszych polskiego i szwedzkiego. Jan Kazimierz Król. Ordynowałem zaraz owych ludzi, żeby poszli tym traktem ku lidzie, a prosto jako sierpem cisnął, żebym ich mógł jednym dniem dogonić, choćbym za nimi w tydzień wyjechał. Posłałem z nimi czelać i konie swoje, co mi były niepotrzebne, a wróciłem się sam otrzeć nazad do pana Tyszkiewicza, bo mu był dał parol. Przyjechawszy tam, byłem wdzięcznym gościem. Ochota wielka, pijatyka. Byłem tam tydzień. Po tygodniu chcę jechać, nie puszczają. Żeby jednakowi ludzie mieli wiadomość o mnie, posłał gospodarz swego kozaka, przez którego dałem im ordynans, żeby przeszedłszy na tamtą stronę Białego Stoku, wlekli się powolej, pokoja ich nie dogonię, a żeby mi w lidzie i ośmianie zostawili o sobie wiadomość. Byłem tam tedy i drugi tydzień w owej konwersacji i miłej, w owych komplementach ab invicem, obiecując mi różne promocjone, ofiarując mi swoją siostrzenicę, pannę Rudominównę, dziedziczkę, która miała substancję i lepiej niżeli na 100 000, tylko że dopiero 9 rok była zaczęła. Z owych tedy nieodmiennych afektów upewnieniem, z owymi eksekrecjami, kto by słowa nie dotrzymał, rozjechaliśmy się. Owe zaś wszystkie mowy, jak do senatorów i tak te przy jego bytności do króla, kazał mi sobie komunikować i przepisać, zostawić. Nawet i owę okolową od księdza piekarskiego przepisał ręką swoją i chował, okrutnie delektując się tym, choć nie było czym tak dalece. I mówiąc, choćbyś nic więcej nie miał substancji nad tę, która w głowie wielka, to jest dosyć substancja, na którą ja dam siostrzenicę moją.
1: To był fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza i do tej lektury

Lektury w Dwójce, której Państwo słuchają. Wrócimy jutro o 22. 15 minut po 22 mamy więc niecały kwadrans na wspólne słuchanie muzyki. To się właśnie dzieje. Słuchamy fragmentu Giacone na skrzypce i basso continuo Heinricha Ignaca Franza Bibera w nagraniu zespołu, który w tym roku pojawi się, a właściwie też mogę już powiedzieć, powróci do Jarosławia. Józef Żak, świetny skrzypek czeski, mieszkający w Paryżu, i jego ensemble Castel Korn z muzyką Bibera i tradycjami Podkarpacia. To będzie zupełnie nowy program łączący to, co tradycyjne w muzyce różańcowej, i cykl sonat różańcowych Heinricha Ignaca Franza Bibera. Przy muzyce tego skrzypka wirtuoza i tym wykonaniu teraz pozostaniemy.

0: Józef Żak i jego zespół Kasternkorn, Diakona Heinricha Ignaca Franza Bibera zamyka spotkanie Filharmonii Dwójki. Dziękuję. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Tadeusz Konwicki. Koto człeko upiór.
2: Jan Kantyzienko, dobry wieczór Państwu. Dziś w rozmowach po zmroku z serii o Tadeuszu Konwickim, jednym z patronów tego roku. Ponieważ 100 lat temu w podwileńskiej Nowej Wilejce rozpoczęła się historia dzieciństwa Tadeusza Konwickiego. Dlaczego tak o tym mówimy? Choć z natury rzeczy to dzieciństwo jest krótkie, trwa i dojrzewa w człowieku przez całe życie, o czym świadczą kolejne wcielenia takiej utraconej, dziecięcej krainy z powieści Konwickiego. Co to jest za kraina? O tym opowie nam sam autor w archiwalnych nagraniach oraz gość dzisiejszych rozmów po zmroku, czyli Justyna Sobolewska. Dobry wieczór, pani Justyno.
3: Dobry wieczór.
2: Tadeusz Konwicki to jest teraz, można powiedzieć, na pani pisarskim celowniku, prawda?
3: Tak, chciałabym się zająć opowieścią o Tadeuszu Konwickim, bo niesprawiedliwie on zniknął. Jest tym pisarzem, który myślę, że został zapomniany, jak wielu innych. Historia literatury to jest historia zapominania. Więc ja, która pisałam już o Kornelu Filipowiczu, pisałam też o Jadwidze Stańczakowej, ale myślę, że warto przywoływać tych pisarzy, przywoływać ich twórczość i ich życie, które jest splecione. I dlatego myślę o takiej opowieści biograficznej. Zresztą sam Konwicki opowiadał o tym, jak wiele jest jego autobiograficznych tropów w jego twórczości i że właściwie on zawsze tak naprawdę opowiada o tym krajobrazie, który zna z dzieciństwa.
2: W sposób umiłowany mówi o tym swoim chłopieństwie, o tym swoim czasie, kiedy ta wrażliwość się kształtowała. Właśnie, można się do tego uśmiechnąć, no bo to można powiedzieć o różnych pisarzach z różnych krajów, a z drugiej strony, no w tym się też zawiera i specyfika, i być może jakieś takie w ogóle narzędzie, takie kognitywne do pisania, co chyba w przypadku Konwickiego jest tutaj na samym wierzchu. Zgodzi się pani z tym?
3: Absolutnie tak. Dzieciństwo jest, czy w ogóle dostęp do krainy dzieciństwa jest związany z pisaniem i z twórczością. I to nie dotyczy tylko pisarzy, tylko w ogóle artystów. U niego jest to bardzo silne i on o tym mówił, że to wraca i że te krajobrazy wracają. Też on ogarniał sobą historię bardzo długą, zawierającą i drugą wojnę i potem po wojnie, ale przede wszystkim te miejsca, czyli kolonię wileńską, Nową Wilejkę, gdzie się urodził, Wilno przedwojenne i właśnie te krajobrazy, które nakładały się przede wszystkim na Warszawę. Przez Warszawę prześwitywała u niego Litwa. Podobnie było u Miłosza. Zresztą właśnie Konwicki zekranizował Dolinę Issy, która tak naprawdę jest filmem o jego Dolinie Wilejki.
2: Zekranizował Dolinę Issy, sięgając jeszcze wstecz, zekranizował Lawę. My teraz posłuchamy krótkiego fragmentu archiwalnego z naszych radiowych piwnic z 2001 roku, czyli mniej więcej tego czasu, kiedy Konwicki ukończył pracę nad Lawą. Opowie o tej swojej wileńszczyźnie i to będzie na razie pierwsze wcielenie tej krainy, której dziś się będziemy przyglądali. Posłuchajmy.
4: Psychologowie i literaci dawno już na to wpadli, że świat nam się zapisuje, fiksuje się na tym ekranie pamięci, w mózgu, w naszych emocjach, w czasach młodości. I to, co stamtąd wynosimy, potem służy nam przez całe życie. Jeśli chodzi o mnie, to ta przeszłość, tak jak każdego, nęka i gdzieś tam tkwi w pamięci, ale oprócz tego już z tego usiłuję pewne pożytki literackie wyciągnąć. Znaczy, bardzo wcześnie zorientowałem się, że warto mieć miejsce pochodzenia. O ile w Wilnie wstydziłem się tego, że się urodziłem na Wileńszczyźnie, w Nowej Wilejce i zazdrościłem kolegom, którzy się urodzili w Mławie, w Grójcu czy w Pacanowie, bo oni byli jacyś dziwni, tajemniczy, egzotyczni. Miałem takich kilku kolegów w klasie gimnazjalnej. Ja się tego krępowałem, ale tutaj, kiedy się znalazłem w Warszawie, w Krakowie, zorientowałem się, że pochodzenie z tych legendarnych kresów, tak bardzo promienionych przez naszych wież

0: że to jest pewna korzyść, że to mi coś daje. Nawet mi mój akcent wileński, który kiedyś był strasznie silny i nawet w radiu musieli mnie po parę razy nagrywać, żeby mnie ktoś nie pomyślał, że jestem rosyjskim Polakiem. Więc to wszystko dla mnie taką życzliwą aurę stwarzało. Potem ja się zorientowałem, że też przy pisaniu mi jest lepiej, nabieram większego jakiegoś wigoru, lepiej widzę, bardziej dynamiczny jestem, jeśli wrócę do pewnych realiów, przynajmniej krajobrazowych z czasów dzieciństwa i wiele scen, a nawet bym powiedział, że więcej, największość tak zwanych scen miłosnych to się jednak musi dziać nad Wilenką, bo dopiero wtedy moja wyobraźnia jest sprawna, wtedy dopiero jak na moje możliwości potrafię najciekawiej napisać.
1: No tak, najciekawiej potrafi napisać scenę miłosną, tylko jeżeli się przeniesie nad tą rzekę dzieciństwa.
2: Kronika wypadków miłosnych, tak, na przykład. Ale tak, mówił tutaj Tadeusz Konwicki o tej wrażliwości na język. To wszystko stało się zaletą u niego. Ten akcent, ale też wrażliwość na słowa. On jeszcze mówił, że dziedzictwem są rzeczy bardzo nieoczywiste. To jest pewna wstydliwość. Taka nieśmiałość, on mówił, że to jest nasza litewska właśnie dziedzictwo. Też taka oszczędność w mówieniu o sobie, w analizowaniu siebie, bo oczywiście się pisze i gdzieś ten on cały czas jest w tym pisaniu, ale to nie jest bezpośrednie. Dzisiaj ciągle się mówi o autofikcji. U niego są te elementy, znaczy tworzył autofikcję zanim to było modne, natomiast to jest bardzo skomplikowane, bo nie każdy jego bohater jest nim. I tak naprawdę ten bohater jest bardzo pojemny. Też ten bohater nie zawsze jest w tych jednak wileńskich okolicznościach. Oczywiście na to się też nakłada ten bardzo silny czas w jego... No, dzieciństwo było istotne. To było też, może powiedzmy od razu, bardzo specyficzne dzieciństwo, bo takie półsieroctwo. W tym sensie, że jego ojciec, właściwie on nie miał żadnych wspomnień z ojcem. Z matką bardzo słaby związek. Matka, jak mówił, była niespełnioną podróżniczką i właściwie nie była związana z tym miejscem. Najchętniej właśnie spełniałaby się w podróżach. Wychowywali go dziadkowie, więc to był jakby jego przestrzeń. Ale też na przykład jeszcze z tych bardzo wczesnych wspomnień dziecinnych to było zamykanie w domu. Czyli on siedział jako ten trzylatek zamknięty w domu, no bo tak się wtedy idąc do pracy zamykało dzieci, więc z tego mu na przykład potem pisał, że w wieku 40 lat wróciła mu klaustrofobia, gdzieś właśnie z tego zamykania w dzieciństwie. No i w tym wszystkim była ta przyroda, swoboda, walki chłopackie, które też między jedną stroną i drugą stroną ulicy, jedną stroną miejscowości, ten jakby taki sznyt właśnie i to związanie z przyrodą, które jest bardzo istotne, ale też w jego twórczości jest o wiele więcej niż tylko opisywanie przyrody wileńskiej i czasem ona się pojawia w bardzo nieoczywisty sposób, nie wiem, zwierzę, człowieka upiorze, gdzie jest jakiś krajobraz, potem się okazuje, że to jest ta mityczna dolina. I w ogóle on uważał, że dolina, że krajobraz doliny to jest taki najbardziej istotny dla niego właściwie źródło twórczości. Ta dolina, dolina tej rzeki.
1: No i kiedy już zdobył tą świadomość dosyć wcześnie też takiego auto-mitologizowania siebie, swojej drogi, no bo w wypadku prozaika to rozszczepienie dosyć prędko musi nastąpić, żeby on mógł pisać, no to on siebie chyba całkiem komfortowo jakoś na linii czasowej umieścił w tej dolinie, bo on z jednej strony opowiada o tym dziedzictwie powiedzmy kresowym, o tej krótkiej tak naprawdę z jego perspektywy pamięci XIX wieku jeszcze, który też w nim pobrzmiewa, o którym też próbuje pisać w pewnym sensie w jakimś tam powidoku, ale z drugiej strony to jest też przestrzeń, która od setek lat była rusyfikowana i to jest kolejny odcień też tej wileńszczyzny Tadeusza Konwickiego. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale posłuchajmy jeszcze chwilę Konwickiego Tadeusza z roku 2001, jak opowiada o swojej dolinie, o swojej wileńszczyźnie.
0: Jestem przywiązany do Wilna, do swoich korzeni, do swojego krajobrazu, tego, który mam w pamięci. Jak jadę do Wilna, kręciłem lawę, ja nagle w podświadomości swojej przywłaszczyłem te wiersze. Ja w ogóle uważam, że to moje. A też później gdzieś napisałem, że ja jestem ostatnim, który tak dobrze pamięta początek XIX wieku. Ja mogłem sobie taki żarcik zrobić, dlatego że wieszczyzna była w ogóle XIX wiek powiadają mu.

0: że ludzie skończył się w 1939 roku, początkiem II wojny światowej, ale on na Wilszczyźnie naprawdę trwał ten XIX wiek długo, że no, jeśli ja mówię, chodziłem przez Markucie, to mogłem, jeśli Mickiewicz palił papierosy, to mogłem znaleźć niedopałek jego papierosa, czy ślady ich ogniska. Jak czasy się zazębiają, to na przykład świadczy taki fakt, że siostra Stasia Dygata, mojego przyjaciela, Danuta, żona kompozytora Lutosowskiego, kiedy się urodziła, w prezencie dostała od córki Mickiewicza, pani Gorecki, Złoty Krzyżyk. I ja mam tą świadomość pewnej ciągłości. Mój dziadek urodził się w 1865 roku i dla niego popowstaniowe czasy były całkowicie żywe i aktualne. I ja tak samo czułem, nawet nie brałem konsultantów, ponieważ wszystko to jeszcze ja w dzieciństwie, w młodości poznałem, chodziłem, obcowałem. Starałem się zachować też ten kolor, jakieś białoruskie pieśni tam śpiewają, takie litewskie. Czułem się po prostu, wstyd powiedzieć, bezczelnie kompetentny. No rzeczywiście, no, tam wyrosłem, tam poznałem świat, tam się nauczyłem tego świata. To, co ja pamiętam i z czego ja żyję. Ja przecież cynicznie żyję z tej pamięci wileńskiej. 3/4 moich książek to jest, przynajmniej musi być powrót. Na chwilę muszę wskoczyć tam, żeby nabrać siły. Ja na przykład w czasie stanu wojennego, jak było tak dość postępnie i nudno, ja sobie co wieczór robiłem spacer z Wilna do Kolonii Wileńskiej. Sobie szedłem, oglądałem drzewa, tam były trzy takie topole, które mówi się, z trzech braci się zabiło, Góra Puszkinowej, Wilenka, słynne Markucie, gdzie filomaci chodzili, nawet to wszystko moja trasa. Ja tak szedłem, zakręcałem, przyglądałem się drzewom, lasom i dochodziłem do Kolonii Wileńskiej. Prawie codziennie to robiłem.
1: No to są oczywiście spacery wyobraźni.
2: Tak, ale najpiękniejsze to jest to, że on mówił właśnie, że z 30 piętra Pałacu Kultury, jak spojrzy tam dalej, to za mgłą widzi właściwie Wilno. Znaczy, że jest połączenie między tą Warszawą, która była niechciana. To też trzeba powiedzieć, że Warszawa, on się już właściwie nigdzie nie czuł zakorzeniony, ale jednocześnie tak wrósł w tę Warszawę, że w pewnym sensie ona zaczęła właśnie być czymś dla niego i zaczął ją wspaniale opisywać.
1: Wspomniał Konwicki o tym, że 3/4 jego książek to są te książki, gdzie faktycznie są powroty. Z perspektywy autorki, która teraz przygotowuje tą biografię, zgadza się pani z tym szacunkiem, że to tak mniej więcej 3/4 ma wątek wileński, a 1/4 jakoś się bez tego obywa?
2: No myślę, że są książki, na przykład Mała Apokalipsa, czy właśnie W Niebowstąpienie, bardzo jednak warszawskie, i chociaż wszędzie można znaleźć cień. Była taka właśnie praca doktorska Jana Walca, gdzie też no właśnie on też to pokazywał i badacze to wyłapywali, że gdzieś wszędzie jest cień tej wileńszczyzny. Rzeczywiście nie da się tego uniknąć, ale dzisiaj być może na przykład te proporcje są już troszeczkę inne. On ma też te swoje sylwy, które są właściwie bardziej taką zaczepką trochę dla czytelnika, opowieścią dziennikowo-pamiętnikarską o różnych zjawiskach. Więc myślę, że kiedy patrzymy na całą tę twórczość, jeszcze biorąc pod uwagę książki z nim, czyli na przykład wywiady z Rzeki, tego jest dużo, jest naprawdę dużo i to było dla niego konstytutywne. Natomiast możemy też myśleć na przykład o Warszawie Konwickiego, nie tylko o wileńszczyźnie Konwickiego. Zresztą to jest ciekawe, bo Warszawa jest takim właśnie bytem, który przyjął, który nie ma swojej mocnej tożsamości, więc on ze swoją mocną, ze swoim akcentem, ze swoim Wilnem znalazł się w tej Warszawie i stał się strażnikiem Warszawy, tego miasta. I przez te wiele lat, kiedy nie pisał, ale można go było spotkać na ulicach Warszawy, no to właśnie trochę był jak ten dobry duch tego miasta. On właśnie z tą jego, jeszcze z tą wileńszczyzną. To Wilno to jest też kraina duchów. To jest kraina duchów samobójców, którzy też u niego się bez przerwy pojawiają w książkach i są taką też legendą. No a później, no też trudno to ominąć, to jest jednak kraina właśnie, w której partyzantka i jakby cały ten nurt wojenny, który też jest związany z tym czasem. To wszystko było bardzo wcześnie. On w 1939 miał 13 lat. I już szedł właściwie do partyzantki. Nie puszczono go, ale

0: ale był tym chłopcem, który od razu, niemal od razu poszedł do lasu.
1: Z jednej strony mamy na przykład taki świat przedstawiony z Sennika współczesnego. Duch kresowy tego świata, do którego trafia ten główny bohater, jest wyczuwalny i te rzeki, one po prostu żłobią też pamięć i świadomość tego, kto nam opowiada tą historię. To jest niesamowite. To z tych rzek można wyciągnąć jakąś powstańczą biżuterię z jednej strony, ale z drugiej to są jednak wspomnienia warstwowe i te warstwy jednak one z natury rzeczy odblokowują się dopiero pod wpływem konkretnych emocji. Zastanawiam się nad tym też w kontekście tego, co powiedziała pani o tym zamknięciu i o tym półsieroctwie. Czy to jest taka skala człowieczeństwa, że to jest mały człowieczek w dużym krajobrazie? To jest ta kraina dzieciństwa Konwickiego, że człowiek sam w sobie, jego los, nawet jego wielka tragedia, może być po prostu z odpowiedniej odległości nieusłyszany?
0: No myślę, że tak. Zresztą to jego pewien dystans, który on wyniósł z tamtej perspektywy, to jest dystans też właśnie do myślenia o człowieku. Dystans, który też wykształcił się w stylu Konwickiego. On, to jest niesłychanie autoironiczne i ironiczne, zaczepne. Ten jakby niechęć do patosu, bardzo wyraźna. Mimo, że oczywiście miał w swojej twórczości też i na początku pewien ten styl się dopiero kształtował, ale już jakby te doświadczenia właśnie stamtąd bardzo wiele go nauczyły. I to jest to dzieciństwo i później las i później partyzantka i to wejście w dorosłość. Wszystko to rzeczywiście pokazuje człowieka, który jest poddany różnym siłom. Bardzo to jest też nowoczesne, myślę. Ten człowiek nie jest do końca sprawcą. On jest targany. On jest też, może się sparzyć, popełniać błędy. Myślę, że to też jest bardzo ważne. To jest później już lekcja w pewnym sensie początków nowej rzeczywistości, pewnego akcesu do nowej rzeczywistości. On zawsze mówił o tym właśnie, o błędnych wyborach, o błędnych drogach, o tym, że właśnie nie jesteśmy jednolici, że wybieramy źle, że mamy poczucie winy. Bardzo też jakby pewne rzeczy go gnębiły. Więc to jest taki człowiek, który widzi swoją małość wobec tych różnych sił. Ale jeszcze mówiliśmy o tej rusyfikacji. To jest bardzo ciekawe, kiedy dzisiaj się czyta Małą Apokalipsę na przykład. Ta Rosja jest zawsze taka sama. I ja mam takie poczucie, że w latach 90. i na początku lat 2000 byliśmy dalej od tej rzeczywistości, którą opisywał Konwicki. Dlatego on w pewnym sensie musiał odejść, musiał właśnie wejść do czyśćca, zniknąć. Dlatego, że byliśmy jakby w takim złudzeniu historii, która idzie do przodu, która się zmienia, pewne rzeczy nie wracają. Twórczość Konwickiego mówi o tym, co wraca. Mówi o tym właśnie, o tych też korzeniach, o tych winach, o tym to, że wraca skąd ktoś jest, że Rosja jest niezmienna. I ta właśnie na przykład wypowiedzi tej Nataszy czy Nadjeżdy, która się pojawia w Małej Apokalipsie, to są takie, no przecież my wszyscy jesteśmy Słowianami. Chodźcie do nas, no co się będziecie tutaj tak właśnie opierać? My was ogarniemy. Rosja przygarnie wszystkich. I jakby te rzeczy, które no, wydawało się, że jesteśmy w innej rzeczywistości, ona jest i Rosja jest inna i się zmienia, okazały się złudzeniem, że pewne dążenia są dokładnie takie same i Rosja ma ten swój trzon, który bardzo dobrze w tych też właśnie książkach Konwickiego się objawił i on to opisał.
1: No ale też nie jest pisarzem, można powiedzieć, takim wiecowym. Nie dzieli świata na dobre i złe i mówiąc o tej rusyfikacji, trzeba też wspomnieć o znowu autoironicznym i znowu samoświadomym, ale szczerym przez to, takim wyglądzie wewnątrz tego, jak tą rosyjską kulturą i rosyjskimi tekstami sam Konwicki jest wykarmiony. On pisze otwarcie, tutaj trzymał nie bez powodu właśnie te wszystkie wschody i zachody księżyca, pisane w 81 roku, czyli wtedy, kiedy, jak powiedział, chodził na te spacery z Wilna do Kolonii Wileńskiej. I tutaj dwie strony obok siebie są takie zdania. Najpierw pisze tak: ja jestem ohydna hybryda na pograniczu dwóch światów, na granicy polskości i rosyjskości. We mnie klekoce roztropnymi cyframi umysł rzymskiego Polaka i wyje we mnie stepowy przeciąg prawosławia. Rano klaskam na klawikordzie Jana Sebastiana Bacha, a wieczorem leżę upity w rynsztoku. Wczoraj bawiłem się z strofą sylabotoniczną, jutro wywlekę z was bebechy i ugarnituruję nimi statuę Kościuszki. Ja jestem odmieniec na styku dwóch galaktyk, na tej gwieździe granicznej, co płonie krwawo i biało i zaraz wybuchnie wielkim płomieniem, stapiając

0: Z krawędzi galaktyk w jedną wspólność.
1: Bardzo ładnie tutaj są też tony z Mickiewicza. Po prostu ja, mistrz, wyciągam dłonie, ale autoironicznie, absolutnie. Tak, znaczy w tym jest... przede wszystkim on jest odmieńcem i mieszańcem i obcym. W swojej książce, zresztą bardzo dobrej o twórczości, takiej monografii o twórczości Tadeusza Konwickiego, Przemysław Czapliński właśnie zajmuje się figurą obcości. I to był jego, tak naprawdę jego pancerz, że on zawsze był tym obcym. To jest bardzo nośne dzisiaj. I to właśnie bycie tym obcym, który jednak patrzy z dystansu, pozwala widzieć więcej. Przeciwko zadomowieniu, przeciwko właśnie byciu dokładnie skądś, przeciwko posiadaniu jednej tradycji, jednej narodowości. Mamy kogoś, kto jest właśnie jakąś wielością i zachowuje cały czas dystans i autoironię. I potrafi właśnie, tak jak to Konwicki, jakby sam się z siebie naigrywać, żeby nie było zbyt poważnie, bo wtedy się robi niebezpiecznie.
0: Tak, to jest uciekanie od tego patosu, o którym mówiła pani na początku. Ale z drugiej strony zastanawiam się, no właśnie, czy taki skrajny indywidualizm jest jednak tak pasujący do tej rzeczywistości naszej współczesnej, no bo teraz to raczej mamy całe grupy, całe subkultury odmienności, raczej takiej właśnie bardzo blisko od siebie wzajem uzależnionej, jak w Zakonie Ostrogi, a on jednak no chyba lubiał być tak solo, tak jak w tym krajobrazie, jako to małe dzieciątko w tej dużej dolinie, prawda?
1: Tak, ale właśnie mówił, bardzo jest ładne jego zdanie w którymś filmie chyba Titkowa, kiedy mówi, że chciałby właśnie po pierwsze... Bardzo istotny był dla niego kontakt. Kontakt z kimś drugim. Jestem ja i jest ktoś drugi. I ten kontakt jest najważniejszy. Tym drugim jest czytelnik, czytelniczka. I to jest jakby to machanie do siebie. Przechodniu, nie jesteś sam. Więc jest w tym taka wspólnota. Myślę, że ten element budowania wspólnoty, który nie jest oczywisty u Konwickiego, nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale on jest bardzo głęboki. Że tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy nie byli tacy samotni wszyscy. Żebyśmy mogli się spotkać gdzieś w tych swoich odmiennościach i żeby przechodniu, halo, nie jesteś sam. To jest bardzo, bardzo współczesne, bo myślę, że mimo wszystkich wspólnot, które się trzymają razem, jesteśmy coraz bardziej sami. Ta figura jego nie jest właściwie egotyczna, ona jest bardzo ogarniająca i też no, wydaje mi się, że bardzo, bardzo na dzisiaj. Tylko właśnie trzeba go wyjąć z tej... Wydaje mi się szuflady PRL-u i też takiego, też być może szuflady stolika w czytelniku, czyli takiej anegdotyczno-bajarskiej, tylko zobaczyć w nim kogoś, kto też był bardzo ostro traktowany przez krytykę. Jak prześledzimy jednak właśnie odbiór jego książek, to właściwie ciągle odbiorcy mieli problem z tym, że on jest nie taki, jakby chcieli. I tutaj jeszcze do tej przeszłości jest istotne to, że on nie znał historii swojej rodziny w ogóle. Matka z Kierzunów, ale co dalej? Ojciec z jakiejś tam drobnej szlachty, z biednej, zbiedniałej. I właściwie on na przykład, pisząc Bochiń, książkę, która też była bardzo źle przyjęta, że co to takie romansidło nagle, 87 rok. On pisze jakby taką fikcyjną biografię swojej babki Heleny, ale też jakby ogarniając tę przeszłość, wymyślając przeszłość. Więc też jego twórczość pokazuje, że przeszłość jest czymś wymyślonym. Że to nie są właśnie twarde dane, ale tak naprawdę, że gdzieś się porozumiewamy z tymi rozmaitymi duchami. Warszawa jest miastem duchów tak naprawdę i to też jest bardzo, bardzo współczesne.
0: Wspomniała pani o tych trudnych odbiorach. Miał jednego oddanego czytelnika w Warszawie w swoich czasach Konwicki. To był Gustaw Holoubek i posłuchajmy chwili jego refleksji, jego też recenzji twórczości Konwickiego właśnie w odniesieniu do litewskości i warszawskości.
2: Litewski Tadeusz Konwicki ma te same cechy, co krakowski ja na przykład. Przepraszam, nie chciałbym mówić właściwie o sobie. Po prostu chcę wytłumaczyć, na czym polega to moje odniesienie do prawdziwego Konwickiego. Podobnie jak jemu, tak i mnie w Krakowie wydawało się, że końcem świata jest to, co ma tam miejsce. Wisła pod Krakowem była największą rzeką na świecie i to, co działo się w Krakowie, było po prostu początkiem i końcem wszechświata. Oczywiście tego rodzaju okoliczności, usytuowanie sprawiają, że psychika urabia się w jakiś określony sposób. To znaczy, na przykład, jesteśmy głęboko przekonani o tym, że aby można było zabrać głos na temat tego, co się w ogóle dzieje, nie trzeba koniecznie dowiadywać się o tym z innych ust, tylko wystarczy po prostu zająć się samym sobą. I tymi prawidłami, które rządzą życiem w tym wydarzeń.

0: Znaczy w tym wydaniu skromnego pozornie miejsca, zamkniętego w tym kręgu jednego powiatu jak gdyby, można było bardzo prosto powiedzieć, że właśnie obcość Konwickiego w stosunku do Warszawy, ja to mówię oczywiście w skrócie, w cudzysłowie przede wszystkim, polega na tym, że Konwicki nie przyjmuje do wiadomości i bardzo słusznie wszystkiego tego, co mogłoby mu przeszkadzać w kontemplacji, w konsumowaniu tego, z czego wyszedł, co określiłem jako powiat, jego własny, który zna na wylot i który jest przedmiotem jego miłości. Otóż musiałem o tym powiedzieć, aby wytłumaczyć się, co mnie zżyma wobec tego w tej sytuacji. Zżyma mnie każdorazowe odejście Konwickiego od tej swojej własnej sfery. Wszelkie jego próby, aby podlizać się tak zwanemu światu, podlizać się tak zwanej Europie.
1: Bardzo jest ciekawe to, że on potrzebował tej Warszawy w pewnym sensie okropnej, zwłaszcza tego Pałacu Kultury, który był jakimś potworem, przecież nazwał go szalet postawiony na sztorc. No generalnie ta lista inwektyw, którymi obdarzał ten Pałac Kultury, to wszystko mu było potrzebne. Ten Pałac Kultury był taką wieżą, która go przenosiła, tym bardziej wspaniały był ten jego powiat i ta jego dolina. Dolina, myślę, że tutaj jest... Dolina to jest jego kraina dzieciństwa mityczna. Więc im bardziej okropna była ta Warszawa ze wszystkim, ale z drugiej strony jakiś taki paradoks, że on w pewnym sensie powiedział, w pewnym momencie powiedział, że on przez całe życie budował ten swój pałac, swój wewnętrzny pałac kultury, ze swoich wewnętrznych duchów, z tej Litwy też. I on jest niewidzialny, on jest niewidoczny dla nikogo. To jest jego wewnętrzny pałac kultury, w którym jest ta Litwa już. Jest to te wszystkie zlepki, z których on się składa. Gdzie właśnie jest to okropieństwo tego placu defilad potwornego i tej Warszawy na przykład w niebo wstąpienia, gdzie po prostu jakieś latają dykty, papiery, gdzie przyjeżdża ten rzeźnik, gdzie latają kawałki mięsa, gdzie kolejki stoją, słynne kolejki Konwickiego. I gdzie po prostu jest najgorzej, gdzie szalet jest, miasto szalet, można powiedzieć. Ale z drugiej strony właśnie we wniebowstąpieniu są takie fragmenty, że on patrzy na tę Warszawę. Ten krajobraz okropny daje mu oparcie. Być może właśnie jako kontrast do jego wewnętrznej wspaniałej doliny. Więc myślę sobie, że te dwa krajobrazy są mu konieczne. To nie jest tak, że jest tylko dolina. Ona jest po to, żeby móc opisywać też to, co jest dookoła niego. Nie nazwałabym tego podlizywaniem się Europie. Ta Europa go tak mało interesuje, w tym sensie, że on mówi o tym podróżowaniu, ale że to nie są rzeczy, które go skłaniają do pisania. Zresztą był pisarzem, który miał radykalne zdanie na temat tego, czy pisać, czy nie pisać, ponieważ jak jeden z niewielu jednak w pewnym momencie powiedział, nie mam już nic do powiedzenia. To jest właściwie godne pochwały, w tym sensie, że pisać też ma taką świadomość, że nie będzie pisał czegoś ciągle, co chcą czytelnicy, bo już jakby się wyczerpał to źródło wewnętrzne. I przecież długi był ten czas, kiedy po prostu nie pisał. Więc jego krajobraz moim zdaniem składa się z tych dwóch części. Jest dolina i jest jednak ta Warszawa, którą po prostu w jakiś paradoksalny sposób oswoił, ale na pewno opisał tak, że ona się stała też przestrzenią, ona się stała czymś więcej. On ujął też jakiegoś ducha Warszawy, właśnie złożonego też z tych duchów okropieństw, tego stanu istnienia i nieistnienia, tej przeszłości, która przecież u niego nie ma przeszłości Warszawy, ale ona już jest obecna w tym stanie. I ta Warszawa zakonserwowana bardzo jest nośna też dzisiaj, mimo że Warszawa jest o wiele bardziej kolorowa i myślę, że to jest w ogóle jakby inne miasto zewnętrznie, ale w środku mamy te wszystkie duchy i te wszystkie potworności, które on opisał.
2: W takim razie życząc powodzenia w dalszej robocie nad tym tematem fascynującym Konwickiego i dziękując za wizytę w naszej dzisiejszej audycji Justynie Sobolewskiej, zamieniamy się razem w słuch, wysłuchamy jeszcze jednej krótkiej anegdoty Tadeusza Konwickiego. To jest nagranie z 1972 roku i on wspomina w nim jedną swoją wielką podróż i potem jedną swoją małą podróż. Kłaniamy się Państwu, to były rozmowy po zmroku, do usłyszenia. Dziękuję bardzo Pani Justyno.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jan Kantyzienko, do usłyszenia.
0: Ja byłem w Chinach w 1956 roku. Chiny są przepięknym krajem i szalenie egzotycznym. Ja wracając z Chin miałem okazję zatrzymać się na 2 dni w Wilnie. Zresztą tam mam jeszcze jakąś daleką rodzinę, to ją odwiedziłem. I po tych Chinach

Nach mając w oczach tyle piękna krajobrazowego, nagle doznałem szoku, że jednak ta wileńszczyzna i ten pejzaż no jest w jakiś sposób bezkonkurencyjny. Szalenie wielostronny, różnorodny w klimatach, w swoich nastrojach. Piękny, po prostu wizualnie, pejzażowo piękny kraj, prawda?

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Rozpoczynamy środową nocną strefę. Będziemy z Państwem do pierwszej w nocy. Zachęcamy do kontaktu teraz i zawsze. facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl.
1: Zestaw naprawdę ciekawych nowości wydawniczych. Głównie ze świata akurat tym razem czeka i pewnie po północy, tak się umówmy, jednak one zabrzmią, ponieważ pierwszą godzinę przynajmniej pewnie wykroczymy poza północ. Poświęcimy pożegnaniom, bo tak to się akurat złożyło. Całkiem niedawno odeszły trzy wielkie osobistości, wielkie legendy.
0: Bardzo różne.
1: Tak, szeroko pojętej muzyki jazzowej i improwizowanej po kolei. 3 czerwca w Nowym Jorku zmarł w wieku 86 lat James Blood Almer, gigant free jazzowej, free funkowej gitary. Helmut Nadolski odszedł 8 czerwca w Bremie, wielki kontrabasista, wizjoner. No, wtedy, w latach 70., postać absolutnie wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju na polskiej scenie, no, jazzowej to już nie za bardzo, awangardowej.
0: Posłuchamy jego pionierskich nagrań.
1: I 15 czerwca, czyli 2 dni temu w wieku lat 91 w Niemczech, zmarł Abdullah Ibrahim. Wcześniej, kilka dekad temu, znany bardziej jako Dollar Brand, jedna z absolutnie najważniejszych postaci, jeśli chodzi o muzykę z Republiki Południowej Afryki. Był w tych pionierskich grupach, które w latach 50., na początku lat 50., grały i nagrywały, to jest udokumentowane, tak, muzykę jazzową przecież podzielonej apartheidem Republice Południowej Afryki. Później wyjechał do Europy, do Stanów Zjednoczonych. Był takim ambasadorem muzyki afrykańskiej, bo różnymi losami artystycznymi jego kariera się rozwijała, ale absolutnie na pewno sięgał i propagował muzykę afrykańską. O wszystkich będziemy mówić osobno. Będziemy obszernie słuchać muzyki tych wielkich artystów. Wspominając ich, od razu zapraszamy do kontaktu, tak jak redaktor Jabłoński powiedział, w celu podzielenia się swoimi wspomnieniami. To są artyści wyjątkowi, którzy myślę w naszych głowach, w naszej drodze tak, słuchaczy zostawili ślady.
0: Więc liczymy na takie wiadomości z cyklu
1: Kto widział Helmuta Nadolskiego w akcji na przykład? No my tak, już nie, ale może państwo.
0: Mój Helmut, mój James Blood Almer, mój Abdullah Ibrahim. Liczymy na państwa. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl. I o ile Abdullah Ibrahim to pianista, artysta, pod którego garderobą czekaliśmy i nie doczekaliśmy się, o tyle mamy też rozmowę dla państwa.
1: No tak, parę takich historii będziemy państwu opowiadać o tym, jak to było z tym niebyłym wywiadem z Abdullahem Ibrahimem, ale w Katowicach na festiwalu Rawa Blues kilkanaście lat temu udało nam się porozmawiać. Audiencja to była, trwała kilkanaście minut, ale było ciekawie. Rozmawialiśmy z Jamesem Bloodem Lamerem i w całości ten wywiad dzisiaj oczywiście zabrzmi, ale najpierw muzyka. James Blood Almer.

0: Family Affair. Nie będę upierał się, że najlepszy w karierze Jamesa Bloda Almera utwór, ale mój prywatnie ulubiony, to wiem akurat na pewno, bo to kompozycja z pierwszej płyty Almera, jaką kiedykolwiek w życiu słyszałem, z albumu Black Rock z 1982 roku, album Columbia. Śpiewał lider grający oczywiście na gitarze oraz Irene Dutcher. Amin Ali grał na gitarze basowej, a na perkusji Grant Calvin Weston. Wiele wielkich, ważnych płyt panowie razem, razem nagrali. No, charakterystyczna, absolutnie niepodrabialna gitara, brzmienie gitary i sposób gry Jamesa Bloda Almera. Trochę o tym sam artysta powie.
1: No i będzie trochę tajemnic zdradzi, tak.
0: Wielka kariera, jeżeli chodzi o nagrania solowe od 79 roku, filmowany własnym nazwiskiem, później tak znane, no właściwie w pewnych kręgach przynajmniej, kultowe zespoły jak Phalanx z George'em Adamsem, jak na przykład Music Revelation Ensemble z Davidem Murray'em, Rolandem Shannonem Jacksonem.
1: No,
0: Jacksonem
1: wcześniej też z Rashidem Alim przecież.
0: No, tych muzyków ma na rozkładzie. James Bond Almer, całą masę, Pharoah Sanders, Zorn, John Zorn, Sam Rivers, Arthur Blythe, a wcześniej, no, powiedzmy, niech padnie to nazwisko, bo ono jest tutaj kluczowe, przepustką, bo grywał wcześniej z tradycyjnymi w gruncie rzeczy również zespołami jazzowymi.
1: Aż trafił na?
0: Na Ornetta Colemana i wchłonął Jamesa Bloda Almera świat muzyki harmonologicznej. Ale też jeszcze powiedzmy jedną rzecz przed wywiadem, który już na nas czeka i na państwa, że w muzyce Jamesa Bloda Almera, jak u mało kogo, słychać właściwie cały XX wiek. To znaczy on jednocześnie jest zanurzony głęboko, to jest oczywiste, nie wymaga to żadnego właściwie wyjaśniania, w tradycji czarnej muzyki, tej najdawniejszej, spiritualsy, bluesy, muzyka rozrywkowa, funk, soul, ale też jest w sposób jasny, bardzo nowoczesny. To jest jednak niezwykła umiejętność.
1: A jednocześnie zanurzony w jazzowej tradycji, bo będą odwołania do Wesa Montgomery'ego w tym wywiadzie. A zatem niech zabrzmi sygnał.
0: Archiwalne, ale jednak rozmowy improwizowane.
1: Tak jest. Niech teraz państwo wyruszą w podróż w czasie. Przenosimy się do 2010 roku, żeby poczuć atmosferę garderoby podczas festiwalu Rava Blues. Leon. David, chłopaki, robimy tu mały wywiadzik. Wiecie, nie musicie przestać gadać, ale...
0: Powiedziałeś kiedyś, że blues jest pierwszą amerykańską muzyką free. Bardzo nam się to stwierdzenie podobało, ale właściwie co miałeś na myśli?
2: Oh yeah, I said blues is the basic.
1: Powiedziałem tak dlatego, że blues leży u podstaw teorii harmonologicznej. To najbardziej swobodna forma ekspresji muzycznej, jaką mamy. Nie chodzi o strukturę, ale o feeling. Najważniejsze jest to, co chcesz powiedzieć. Mogą ci wystarczyć 3 takty albo nawet 2, ale z drugiej strony możesz użyć formy 4, 6, 12, a nawet 13-taktowej. To ciągle będzie blues. Możesz nawet zabrać mikrofon sprzed moich ust, rzucić nim o podłogę i zrobić z tego bluesa. Właśnie o tę swobodę mi chodziło.
0: No dobrze, ale co z tą harmonologią w takim razie? Od jakiegoś czasu poszukujemy kogoś, kto wyjaśni nam istotę tej teorii. Nawet pytaliśmy samego Ornetta i chyba

0: niewiele rozumiemy. Może ty nam pomożesz.
1: Wiecie, tej wiedzy nie da się zdobyć za darmo. Możecie studiować nawet na zachodnim uniwersytecie za darmo, ale tam nie dowiecie się niczego o muzyce harmonodycznej. Studia nad tą teorią trwają 6 lat i są nieprawdopodobnie drogie. Dlatego też nie zamierzam tłumaczyć wam za darmo, o co chodzi.
0: Amerykańskie podejście biznesowe. Zapadło ci po pierwsze spotkanie z Ornettem Colemanem?
1: Jasne, to było w 72 roku.
0: Kiedy stanęliście na scenie, od razu poczuliście pokrewieństwo dusz?
1: Zanim zagraliśmy razem pierwszy koncert, mieliśmy intensywne próby przez pół roku w domu Ornetta. 8 do 10 godzin dziennie, bo Ornett wcześniej nie grał z gitarą, a chciał dogłębnie poznać specyfikę tego instrumentu. Udało się.
0: Zostawmy Ornetta. Bardzo lubimy tytuł jednej z twojej kompozycji. Jazz is a teacher, but funk is a preacher. Jak go rozumiesz?
1: Ten tytuł znaczy dokładnie to, co znaczy. Od jazzu możesz się uczyć, studiować go, ale emocje i samoświadomość tkwią w bluesie, w funku. Jazz naucza, a funk wygłasza płomienne kazania. Od co?
2: Self-feeling of what funk is compared to jazz. Jazz teacher, jazz and blues is the preacher.
0: No dobrze. Często mówi się o przesłaniu obecnym nie tylko w muzyce wokalnej, ale również instrumentalnej.
3: In vocal music the message I think is quite easy to understand, but
0: powiedz, jak to przesłanie wygląda w twojej instrumentalnej twórczości?
1: Zastanówmy się najpierw, czym jest dla mnie melodia. Jest ona dla mnie przede wszystkim punktem odniesienia. Jest jak dom, z którego wyruszasz, możesz zostawić go daleko za sobą, ale zawsze wiesz, że masz dokąd wrócić. Tym jest dla mnie zamknięta, skomponowana melodia, punktem wyjścia i miejscem powrotu. Uważam, że to znacznie efektywniejszy system niż zwykłe zespołowe jamowanie.
2: You come back to that melody. So that's how I use the melody, a place of reference to come back and to leave from. And I think it's much better system than jam band system.
0: Na twojej ostatniej płycie niełatwo usłyszeć jazzowe elementy. Znudził ci się jazz?
2: I'm blues, yeah. So are
3: you... tired of playing jazz or just...
2: No.
1: Nie. Moje ostatnie 4 płyty wyprodukował mój przyjaciel Vernon Reed. Jestem jego artystą. Zredukowałem się do roli instrumentu, na którym Vernon gra, żeby usłyszeć to, co chce usłyszeć. Do czasu tej współpracy nigdy nie przypuszczałem, że będę grał cudze utwory, bo bardzo tego nie lubiłem. Kto by pomyślał, że skończę nagrywając 3 płyty, na których śpiewam kawałki Muddy'ego Watersa, Howlin' Wolfa czy Jimmy'ego Reeda. Ale Vernon przekonał mnie, że powinienem spróbować, aż wreszcie to zrobiłem i bardzo mi się spodobało.
2: Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed. I never thought I would do that. But Vernon convinced me that I should try. And I tried it, and I was very happy that I did.
0: A zdarza ci się kategorycznie odmawiać wykonywania jakichś utworów? Yeah.
1: Tak.
2: Why?
1: Dlaczego? Muszę czuć jakiś związek z piosenką, którą mam śpiewać. Do tego nie wykonuję tekstów obraźliwych i rasistowskich. Żadnej przemocy i opresji.
0: A może też tak być, że piosenka znaczy zbyt wiele, że jest świętością.
3: Like sacred. Song and I can't reach it because it means too much to me.
2: No, that's good.
1: Masz rację. Trzeba znaleźć drogę pomiędzy niebem i piekłem. Oczywiście dla dobra muzyki można wybrać się nawet do piekła, ale jeśli chodzi o covery, wybieram bezpieczne piosenki. Takie, które już kiedyś zaistniały w społecznej świadomości i zyskały akceptację. Spoonful czy Little Red Rooster Billa Dixona.

0: Kiedy mam śpiewać bluesa, zawsze sprawdzam, czy został w przeszłości dobrze przyjęty.
1: See, make sure Spoonful has been accepted. Little Red Rooster have been accepted. All of the songs that I sing that is blues, I want to make sure that the public have already accepted them.
0: A zatem, utwór, który zyskał akceptację i został dobrze przyjęty. Little Red Rooster. James Blodalmer, Vernon Reed i Memphis Blood Blues Band.
1: I had a little red rooster.

0: Paloma, come on, give it up!
1: Little Red Rooster na żywo, James Blodalmer z Vernonem Reedem.
2: Wracamy do wywiadu nagranego 16 lat temu na festiwalu Rawa Blues z takim jeszcze małym przypisem, że nie wiem, czy państwo mają też takie wrażenie, ale ja chyba teraz po tych kilkunastu latach bardziej niż wtedy zauważam, że jak to redaktor Jabłoński lubi mówić, James Blodalmer był w krotochwilnym nastroju. I nie wiem, czy wszystkie
1: tak, mocno
2: pytania...
1: zrelaksowany.
2: czy wszystkie pytania traktował tak poważnie. Na przykład odpowiedź na dotyczącą wyboru piosenek, że to zawsze wybiera te najbardziej bezpieczne, które zyskały akceptację. No, trochę mi się to gryzie z jego drogą
1: dyskograficzną.
2: No właśnie. Zatem wracajmy do rozmowy z Jamesem Blodalmerem. I zapytajmy o Jimiego Hendrixa, bo przecież w rozwoju gitary elektrycznej pojawienie się tego gitarzysty było wielkim wydarzeniem, krokiem milowym. Jaki miał wpływ na Jamesa Bloda?
1: Urodziłem się nieco wcześniej niż Hendrix. W czasach, kiedy Jimmy żył i grał swoją muzykę, ja fascynowałem się Wesem Montgomerym. A Jimmy nie był idolem gitarzysty. Miałem własnego Stratocastera jeszcze zanim Hendrix sobie go kupił. Zacząłem słuchać Jimmy'ego dopiero po jego śmierci, ale nie wpłynął na mnie tak jak na wielu młodszych gitarzystów. Jestem za stary na fascynację Hendrixem.
2: Powiedz, co odpowiadasz, kiedy ktoś cię pyta, dlaczego grasz muzykę?
1: Nie wiem, dlaczego gram muzykę. Nie mam pojęcia. Przez całe życie nie robiłem niczego innego. Gram od 7 roku życia. Często się zastanawiam, do czego bym doszedł, gdybym zajął się czymś innym. Trudno powiedzieć. Może zostałbym lekarzem? Nie, raczej wątpię. Wiem jedno. Wcale nie wybrałem muzyki. To ona wybrała mnie.
3: Maybe I would have been a doctor. I don't know. I doubt it. I wouldn't have been a doctor. But I don't think I had anything to do with me playing music.
2: Do you have some, czy masz jakieś konkretne plany na przyszłość? Zamierzasz może wrócić do jazzu?
1: Ten czas skacze od jazzu do bluesa. Zespół Memphis Blood, z którym dzisiaj gram, to tylko jedno z moich przedsięwzięć. Oprócz tego mam Odyssey the Band, nowy kwartet jazzowy, Blues Experience, gram czarnego rocka, funk i coś tam jeszcze. Ale faktem jest, że od jakichś 10 lat wszędzie przemycam choć trochę bluesa.
2: Stosujesz na gitarze strój unisono, prawda? Każda struna jest struna do tego samego dźwięku. Jakiego najczęściej?
1: Cóż, mamy 12 dźwięków. Możemy zestroić gitarę do każdego z nich.
2: No dobrze, ale struny nie mogą być ani zbyt luźne, ani zbyt napięte. To chyba nakłada jakieś ograniczenia.
1: Mogę nastroić gitarę na każdą nutę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. No, może z wyjątkiem kilku, które brzmią zbyt nisko, ale i tak ich nie potrzebuję. Czasami trzeba znaleźć po prostu odpowiednią oktawę dla danej struny, ale zaletą strojenia w unisono jest łatwość transpozycji wszystkich ustawień. Nie jest to jednak najprostszy system. Wymaga nieco czasu i pracy. Sam wciąż go poznaję, choć zacząłem go używać 30 lat temu.
3: It's nothing that's easy.

0: Ten strój jest trudniejszy niż muzyka zachodnia. Właściwie muzyka zachodnia jest najłatwiejsza na świecie. Instrumenty same cię prowadzą. Chcąc grać inną muzykę, musisz zmienić strukturę instrumentu, jakby zbudować go od nowa. Kiedy gram w stroju unisono, czuję, jakbym wynalazł zupełnie nową gitarę. Możesz być sobie gitarzystą od 40 lat, ale jeśli dam ci do ręki moją gitarę, nie będziesz w stanie zagrać nic. To zupełnie inny świat. Nie chodzi o to, że granie na instrumencie automatycznie go zmienia. Ja staram się tylko wydobyć z niego moją muzykę. Człowiek, który wymyślił gitarę, był w o wiele lepszej sytuacji niż muzyk. Wyobrażam sobie, że chciał stworzyć narzędzie pozwalające mu wygrać dźwięki, które słyszy w swojej głowie. Grać na gitarze można nauczyć się w 6 tygodni. Jeśli jesteś dobry, to po pół roku czy po roku będzie ci się wydawało, że jesteś geniuszem gitary. Ale granie muzyki na tym instrumencie wymaga o wiele więcej wysiłku.
1: Mówimy o instrumencie i graniu, a co ze śpiewaniem? Kiedyś powiedziałeś, że śpiew i gra na gitarze to zupełnie różne światy.
0: Pewnie, że tak. Śpiewając używamy najbardziej naturalnego instrumentu, czyli głosu. W dodatku każdy ma swój głos. W przypadku gitary jest zupełnie inaczej. Zabawne. Nie potrafię śpiewać i grać w tym samym czasie. Muszę skoncentrować się na tym, co śpiewam. Jasne, jestem w stanie sobie akompaniować, ale to wszystko. Ostatnio próbuję nauczyć się śpiewać i grać jednocześnie, ale nie jest to łatwe.
1: Kiedy pojawiłeś się na nowojorskiej scenie lat 60., grałeś z takimi muzykami jak Garci Shep, dla których polityczny i społeczny aspekt free jazzu był niezwykle istotny. Przejmowałeś się wtedy tak bardzo polityką?
0: Ja po prostu grałem. Byłem po prostu gitarą do wynajęcia i chciałem grać ze wszystkimi. Dopasowywałem się do muzyków, z którymi przyszło mi występować i chyba każdy powinien przez coś takiego przejść. I tyle.
1: Aha, czyli wychodzisz na scenę, grasz obok, stoisz obok Garciego Shepa i w sumie to takie obojętne, co on tam sobie mówi.
0: Wyobrażam sobie młodego muzyka, któremu po prostu zależy na tym, żeby być na scenie. A zaangażowanie w przesłanie polityczne czy w jakiś ideowy ładunek może przyjść później. Czy
1: nie? No dobrze, nie kwestionujmy tego, co sam nam powiedział te 16 lat temu.
0: Potraktujmy to w kategoriach pokory.
1: Dobra. James Blood Almer. Zmarły niedawno gigant muzyki, no przecież nie tylko gitary, ale jeżeli chodzi o gitarę w kontekście muzyki free, awangardowego jazzu, wielkiej czarnej muzyki, to absolutnie chyba postać numer jeden.
0: Słuchaliśmy Jamesa Blooda Almera w wydaniu funkowym, w wydaniu bluesowym. Pora na free harmolodic. Phalanx.

0: Rok 1987, kwartet Phalanx, Rashid Ali na perkusji, Sayron na kontrabasie, George Adams na saksofonie tenorowym, na płycie także na flecie i James Blood Almer na gitarze. Do pełnego wizerunku brakuje nam jeszcze jazzowego oblicza gitarzysty. I żeby dopisać tę brakującą kreskę...
1: Takiego bardziej klasycznie jazzowego.
0: Tak, tak. Cofniemy się o 8 lat, do roku 1979. Wtedy James Blood Almer nagrał płytę Lennox Avenue Breakdown w ramach zespołu Artura Blighta jako gitara do wynajęcia.

tak sobie myślę, że przyszedł czas, żeby złożyć solenną obietnicę, bo ten utwór Lennox Avenue Breakdown pojawia się w naszych środowych spotkaniach nie po raz pierwszy i nie po raz drugi, ale nigdy nie zabrzmiał w całości. W tym roku w wakacje wysłuchamy tych 13 minut w całości po raz pierwszy. Niezwykle atrakcyjna rzecz. Arthur Blythe, rok 1979. Na gitarze James Blodalmer, na basie Cecil McBee, na perkusji wszędobylski Jack DeJohnette, Bob Stewart na tubie i Jack

0: James Newton na flecie.
1: No, bardzo nowoczesny utwór, 79 rok, prawda? Brzmi tak, jakby był nagrany przez jakiś Nowojorczyków w 89 albo 94.
0: Taki młody Bern z Formankiem.
1: Tak, coś w tym stylu, albo Thomas Chapin, to są te rejony. No dobrze, pożegnaliśmy już Jamesa Blooda Almera. Pora na niestety kolejną postać. 8 czerwca odszedł w Bremie. Helmut Nadolski, wielki kontrabasista, wizjoner, postać charyzmatyczna, bo takich muzyków było wtedy w latach, no debiutował w latach 60., ale rozkwitł w latach 70., 80. w Polsce jednak niewielu. Owszem, mieliśmy mocny jazz, ale takich osobowości, które rozsadzały gatunkowo muzykę, to przecież właściwie były takie przedstawienia, takie występy parateatralne, nawet dosłownie teatralne czasami Helmuta Nadolskiego. A trzeba było mieć wielką odwagę, wiarę w siebie, plus rzeczywiście umiejętności, które te obietnice wielkich rzeczy na scenie mogły sprostać, i on to miał.
0: Tak. Miał, być może nauczył się tego od Niemena, może miał to sam z siebie. Tak sobie myślę o tych swoich doświadczeniach z polskim jazzem. Tych polskich muzyków jazzowych się przede wszystkim słyszało. Ja ich przede wszystkim słyszałem. Mhm. A Helmuta Nadolskiego bardzo było widać. On miał... W tamtych czasach to nie było chyba takie oczywiste, żeby mieć taki wyrazisty wizerunek z tą brodą, atletyczną postawą i grał, nie stojąc statycznie na scenie ze swoim kontrabasem. Absolutnie.
1: No tak, poprosiliśmy państwa o wspomnienia. Pan Marek pisze, że owszem, Helmuta Nadolskiego wprawdzie w akcji nie widział, natomiast pamięta plakaty zdobiące cały Sopot pod tytułem, uwaga, Helmut. Helmut Nadolski z płonącym kontrabasem w tle. Rok chyba 79. I pamięta też, że Helmut przebierał się, no rozumiem, że na koncertach, w sutanny. Białą, czarną, pełen odlot, pisze pan Marek. No tak to właśnie z Helmutem Nadolskim było. Myśmy się w pewnym momencie trochę przymierzali do wywiadu z wielkim kontrabasistą. Gdzieś dotarliśmy do jakiejś osoby, która się nim jakoś, powiedzmy, artystycznie, organizacyjnie opiekowała. No ale nic wtedy nie wyszło. To chyba były jakieś projekty, jakieś mini trasy koncertów już takich późnych w Polsce.
0: Ale jednocześnie przed czasem Zooma.
1: Oj tak, więc niestety do niczego tutaj nie doszło. Sięgamy do muzyki, tak po muzykę.
0: Tak jest, pan Marek wspominał rok 1979, cofamy się o 10 lat równo, bo wtedy powstało najstarsze oficjalne istniejące nagranie z Helmutem Nadolskim na kontrabasie. To jest kompilacja New Faces in Polish Jazz, zapis Jazz Jamboree z roku 69, album wyszedł rok później. Otwiera go kwartet Andrzeja Przybielskiego z utworem Żebrówka 2. Na kontrabasach Helmut Nadolski i Jacek Bednarek, na perkusji Janusz Trzciński, a na trąbce Andrzej Przybielski.

0: rok 1969. Helmut Nadolski, Arko, Jacek Bednarek, Pizzicato, najprawdopodobniej Janusz Trzciński na perkusji i Milesowski, wtedy jeszcze mocno Andrzej Przybielski. Kwartet Andrzeja Przybielskiego, Żebrówka 2 z kompilacji New Faces in Polish Jazz.
1: A żegnając, czy opowiadając o Helmucie Nadolskim, jeszcze nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym, a to jest ciekawy aspekt całej jego historii, bo on się urodził w Gdyni, no i był związany z Gdańskiem, z Sopotem. Kolejny jest to artysta z taką, no, awangardowy, powiedzmy, rozsadzający zastane schematy artystyczne i środowiskowe, które działa na wybrzeżu.
0: Nowe idzie od morza.
1: No właśnie. Już wtedy, w latach 70., 80. tak było.
0: Coś w tym jest. I teraz sięgamy po płytę nagraną przez duży zespół, wydaną przez Alma Art w roku 1984, jubileuszowa orkiestra Helmuta Nadolskiego. Na tej płycie zespół wykonuje kompozycję Helmuta Nadolskiego, a także Andrzeja Mitana. Pierwszą stronę wypełnia Ostatnia Wieczerza Helmuta Nadolskiego. W całości wysłuchamy fragmentu drugiej części tej Ostatniej Wieczerzy. Zagrają Marcin Krzyżanowski na wiolonczeli, Helmut Nadolski na kontrabasie, na zestawie perkusyjnym Michał Zduniak, na instrumentach perkusyjnych w postaci m.in. garnków kuchennych Krzysztof Knitel, na fortepianie Andrzej Bieżan, na syntezatorze Tadeusz Sudnik, na trąbce i flugelhornie Andrzej Przybielski, na tubie

Wiezdzisław Piernik. Jeszcze w tym zespole jest Andrzej Mitan, ale on występuje na stronie B tego longplaya. To jest część instrumentalna. Ostatnia wieczerza. Helmut Nadolski i jego jubileuszowa orkiestra.

0: Jubileuszowa orkiestra Helmuta Nadolskiego, płyta nagrana w październiku 1983 roku. Marcin Krzyżanowski na wiolonczeli, Helmut Nadolski na kontrabasie, na perkusji Michał Zduniak, na instrumentach perkusyjnych Krzysztof Knitel, Andrzej Bieżan na fortepianie, Tadeusz Sudnik na syntezatorze Synthi AKS, na trąbce Andrzej Przybielski, na tubie Zdzisław Piernik.
1: Żegnamy Helmuta Nadolskiego, zmarłego niedawno wielkiego polskiego kontrabasistę. Postać absolutnie wyróżniającą się w awangardzie polskiej muzyki lat 70. 80. A teraz kolejna wielka postać, tym razem z Afryki, Abdullah Ibrahim, który zmarł 15 czerwca w wieku lat 91. To jest jeden z największych, najważniejszych muzyków południowoafrykańskich, afrykańskich w ogóle, bo no przecież on też współtworzył ten słynny, taki na poł legendarny zespół Jazz Epistles, przełom lat 50. i 60. występował, nawet nagrywał Hugh Masekela, przecież oni razem grali w tym zespole, później losy troszeczkę ich inaczej się potoczyły. Bardzo szybko Abdullah Ibrahim jeszcze jako

0: Olar Brand wyjechał z Afryki i zamieszkał w Europie, później były Stany. Najpierw gruntował swoją pozycję jako solidny pianista jazzowy, ale później stopniowo coraz bardziej sięgać po wielką spuściznę muzyczną, różne właściwie kultury muzyczne południowej Afryki. Rozrzut stylistyczny i metod twórczych jednak był też spory, bo w dyskografii Abdullaha znajdziemy sporo muzyki free. Na przykład nagranej z młodszymi muzykami, którzy troszeczkę później wyemigrowali z RPA do Europy, na przykład z Johnem Dianim. Posłuchamy pewnie tego nagrania dzisiaj.
1: Tak.
0: Redaktor Jabłoński przyniósł fenomenalne nagranie z Goto Barbieri, bardzo ogniste.
1: Nie zmieścimy.
0: Pewnie już tego nie zmieścimy. To jest wielka, wielka praca, wielka twórczość, wielka dyskografia, którą warto się
1: solo,
0: zagłębiać.
1: Duety, GIA, duże składy.
0: Pod koniec życia troszeczkę złagodniał, osiągnął status muzyka bardzo rozpoznawalnego, ambasadora muzyki afrykańskiej, afrykańskiego jazzu, ale to wciąż jego koncerty były wielką przygodą. Pamiętamy ten, on był chyba dwukrotnie w tym ostatnim czasie w Polsce na Zadymce w Bielsku, ale wcześniej na Jesieni Jazzowej w Bielsku-Białej. Wtedy czatowaliśmy przed garderobą w Bielskim Centrum Kultury.
1: Przesłaliśmy wcześniej pytania.
0: Tak, było coś takiego. Musieliśmy wcześniej wylegitymować się wiedzą, przygotować pytania i tam, pamiętam, że menedżer Abdullaha cmokał i kiwał
1: z uznaniem
0: na te pytania, że są w porządku, ale ostatecznie nie udało się. No i już się niestety nie uda. Abdullah Ibrahim.

0: The Wedding, kompozycja Abdullaha Ibrahima, którą wykonał on sam oraz zespół Ekaya. Rok 89.
1: To taka podniosła część twórczości Abdullaha Ibrahima. Teraz poruszamy się po osi czasu do roku 1974, a właściwie do grudnia 73. Wtedy w Niemczech, koło Stuttgartu, dokładnie w Ludwigsburgu, w studiu Bauer spotkali się Dollar Brand i Johnny Diani, dwaj muzycy z Afryki Południowej, i zarejestrowali album, który w 1974 roku ukazał się w dwóch różnych wytwórniach, w dwóch różnych krajach jednocześnie. W Szwajcarii nakładem Cameo Records, w Niemczech nakładem Engie. Album nosi tytuł Good News from Africa i z niego wybieramy na dziś, to dwupłytowy album winylowy wtedy był, wybieramy taką suite złożoną, mini suite w zasadzie, bo to będzie 7,5 minuty, złożoną z dwóch kompozycji Dollara Branda, czyli Abdullaha Ibrahima, Good News i Swazi, a na koniec tradycyjny temat Waya Wa Egoli. Johnny Diani, kontrabasista, na płycie również śpiewa i gra na dzwonkach, na fortepianie Dollar Brand, który również na płycie zagrał na flecie i zaśpiewał.

0: Brand znany później i bardziej jako Abdullah Ibrahim i Johnny Diani. Good News from Africa.
1: Żegnamy Abdullaha Ibrahima. Wcześniej pożegnaliśmy Helmuta Nadolskiego i Jamesa Bloda Almera. Przechodzimy teraz do nowości wydawniczych, ale może jeszcze przed nimi mała zapowiedź. Otóż za tydzień w środę o 23:00 ostatnie regularne rozmowy improwizowane, które jak zawsze pod koniec sezonu zamieniają się w podsumowanie, czyli zabrzmią fragmenty wszystkich wywiadów, które wyemitowaliśmy w
0: 18 sezonie rozmów improwizowanych.
1: Tak jest. Rozmowy improwizowane. Wszystkiego najlepszego.
0: Za tydzień. 18 za tydzień.
1: No właśnie. Nowości wydawnicze. Na pierwszy ogień Shadowlands. Międzynarodowe trio francusko-irlandzko-brytyjskie. Skład. Saksofon tenorowy i klarnet. Śpiew oraz fortepian i organy Hammonda. Nazwiska muzyków. Robin Finker. Lauren Kinsella. I Kid Towns, ponieważ mamy tutaj ten komponent irlandzki, sięgniemy po najbardziej związany z Irlandią utwór, bo jednak tradycyjna muzyka irlandzka aż tak często nie stanowi punktu wyjścia dla improwizacji jazzowej. Zatem Robin Finker, Lauren Kinsella, Kid Towns, Shadowlands przed nami.

0: Rushing Dub z albumu Two Minds zespołu Shadowlands, czyli Robin Finkert w tym utworze na saksofonie tenorowym z Francji, z Irlandii śpiewająca Lauren Kinsella i na organach Hammonda Keith Downs, gwiazda tego instrumentu z Wielkiej Brytanii. Album został wydany w tym roku przez BMC, czyli Budapest Music Center.
1: A teraz sięgamy po nowość polską, a nawet ultrapolską w pewnym sensie. Pozwolę sobie na taki wstęp, bo jest to znakomita płyta, która wprowadza mózg słuchacza w pewną dezorientację. Analogia może jest odległa, przyszła mi tak do głowy ten moment, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy Post-Cromodal Out Hafeza Modirzadeha, czyli tę płytę z fortepianem Vijaya Ayera przestrojonym na makamy, na mikrotony. Trochę ta płyta robi, ta po którą sięgniemy zaraz, robi z mózgiem słuchacza to, co robi głośny ostatnio duet Angine de Poitrine. Czyli, ale tu nie chodzi o mikrotony akurat w tym przypadku. Spodziewamy się czegoś innego niż dostajemy. W tym przypadku jest tak, że język oberka, jest wyrażony za pomocą zupełnie nieoberkowych narzędzi. I to dotyczy całego tria. Tria zwanego Tercet Imperial, które tworzą Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki i Joanna Szczucka. I tak, Jan Emil Młynarski gra na perkusji elektronicznej. Piotr Zabrocki gra tylko na syntezatorach, nie sięga po fortepian. Joanna Szczucka, mimo całego swojego doświadczenia w wykonywaniu muzyki źródeł, sięga po wokalny język, powiedziałbym, wypowiedzi kojarzonej, nie wiem, ze współczesnym popem, avant-popem. W każdym razie nie jest to biały głos a la Maria Siwiec albo Kapela ze wsi Warszawa. To jest zupełnie inny język i na tych trzech nieoczywistych instrumentach Tercet Imperial wykonuje oberki. Album nosi tytuł Prymat, ukazał się pod koniec maja, a my słuchamy kompozycji pod tytułem Siwcowej.

0: Joanna Sztucka, śpiewająca i grający Piotr Zabrocki na syntezatorach, i Anna Milmunarski na elektronicznej, nie wiem czy cyfrowej, perkusji. Tercet Imperial z płyty Prymat.
1: A teraz nowość europejsko-amerykańska. Florian Arbenz, to jest szwajcarski perkusista, no, będący na scenie już od kilkudziesięciu lat właściwie, wydał w tym roku płytę zatytułowaną, delikatne nawiązanie do historii jazzu, Quiet Lights. Zaprosił na ten album Grega Osbiego i Billa Frizella. Dwie, no, bardzo ciekawe, trochę różne postacie. Greg Osby był na takiej fali wznoszącej w latach 90. w gruncie rzeczy. Później trzymał wysoki poziom, ale nie był może takim artystą, który ekscytował wszystkich. Chyba to, co miał do powiedzenia, powiedział. Bill Frizell, no, weteran, którego gwiazda świeci mocnym światłem właściwie w różnych kontekstach. Wymyśla się na nowo Bill Frizell, albo czasami nawet nie, czasem gra zupełnie to samo, ale jakoś przyjmowana jest, no, dostąpił takiego zaszczytu, czy wyrobił sobie pozycję absolutnego mistrza, którego się nie zadaje pytań w gruncie rzeczy, tylko przyjmuje.
0: Jest z całą pewnością gitarzystą, jednym z tych rozpoznawalnych po pierwszej nucie.
1: No to na pewno. I teraz tak, wątpliwości można mieć z taką płytą następująco. No ileż takich albumów państwo słyszeli, kiedy mniej znany jednak muzyk europejski, niekoniecznie europejski, może też być amerykański, zaprasza duże gwiazdy, myśląc, że to być może promocyjnie pomoże mu w karierze, a rezultaty artystyczne są takie sobie. Tutaj jest inna sytuacja. Tutaj muzycy Greg Osby i Bill Frizell uznali muzykę czy propozycję i koncept Floriana Arbenza za własny i naprawdę stworzyli coś swojego i bardzo ciekawego. Posłuchajmy.

0: Greg Osby na saksofonie altowym, Bill Frisell na gitarze i Florian Arbenz na perkusji i rozmaitych instrumentach perkusyjnych. Album zatytułowany Quiet Lights. No, jazzowy, ale wykraczający poza jazzowy standard spotkanie szwajcarsko-amerykańskie.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zostało nam 7 minut do godziny pierwszej w nocy. Przypomnijmy, dzisiaj wspominaliśmy Helmuta Nadolskiego, Jamesa Bloda Almera i Abdullaha Ibrahima, a za tydzień będziemy podsumowywać 18 sezon rozmów improwizowanych. Mogą Państwo też powspominać z nami. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl. Możemy być w kontakcie przez cały tydzień, nie tylko w środę.
0: Zabrzmią za tydzień najciekawsze, naszym zdaniem, ale czasami najzabawniejsze fragmenty wszystkich rozmów, które wyemitowaliśmy w tym sezonie. Teraz już ostatnie spotkanie muzyczne tego wieczoru, spotkanie w tym przypadku kanadyjsko-australijskie. No już dalej się nie dało, naprawdę. Ponieważ ile kilometrów dzieli? Sprawdziłem. 12 albo 15, w zależności od miejsca. To są przecież olbrzymie państwa. Tysięcy kilometrów. Musieli pokonać muzycy, żeby się zobaczyć i nagrać. Julian Wilson na saksofonie tenorowym, to jest Australijczyk, bardzo ważna postać australijskiej sceny jazzowej. Theo Carbo, Australijczyk na gitarach, Kanadyjka Peggy Lee na wiolonczeli i Dylan Vanderschiff na perkusjonaliach i perkusji, z którym powinniśmy już dawno porozmawiać do rozmów improwizowanych, ale to już do kolejnego 19 sezonu. Zespół, który ten tworzony przez wymienionych przeze mnie muzyków, nazywa się Open Thread, a ich nowa płyta to Waiting Music. Posłuchajmy utworu tytułowego. Do usłyszenia.
1: Janusz Jabłoński,
0: Tomasz Gregorczyk.

Minęła pierwsza. Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie. Codziennie w tym tygodniu poruszamy się w naszych godzinnych spotkaniach śladami twórczości gitarowej Aleksandra Tansmana. Kompozytora, który wpisuje się jak ulał w polskie powiedzenie cudze chwalicie, swego nie znacie. Kompozytora, który w naszym kraju wciąż czeka na obecność godną jego talentu i zasług, a na świecie jego muzyka obecna jest pod każdą szerokością geograficzną. Aleksander Tansman to kompozytor, który znajdował

utrwał się w ścisłej czołówce artystów, kompozytorów paryskich od lat 20. aż do śmierci, czyli do 1986 roku. Zmarł doceniony i bogaty, ale zaczynał właśnie około 1920 roku w ówczesnym Centrum Muzyki Świata, czyli w Paryżu. Świetnie mówił po francusku, bywał u państwa Godebskich, gdzie poznał Manuela de Falla. Maurice'a Ravela z kolei poznał u Rolanda Manuela. Do tego miejsca, do tego salonu Société Artystyczna Paryża chodziła w poniedziałki. Tam też zresztą Tansman zaprzyjaźnił się z Arturem Honeggerem, Dariusem Milhaud czy Jacques'em Ibertem. Ale tym, co nas najbardziej interesuje w tym tygodniu w fantazji polskiej, to nie salon Manuela, nie salon Godebskich, a La Revue Musicale, czyli redakcja pisma muzycznego, w której to redakcji mieścił się niezwykle ważny salon artystyczny, muzyczny Paryża. To właśnie w tym miejscu, w La Revue Musicale w 1924 roku, Aleksander Tansman spotkał Andresa Segowię, wielkiego hiszpańskiego gitarzystę. Panowie zaprzyjaźnili się, wpływali na siebie wzajemnie, no choć tak naprawdę dominującą postacią w tym duecie był Segowia, jako że był starszy, minimalnie, ale jednak. To on zamawiał u Tansmana kolejne dzieła, one przysparzały mu poklasku na estradzie, ale zaraz po nim na tę samą estradę wkraczał Tansman, oklaskiwany za kompozycję. To właśnie dla Segowi Tansman napisał zdecydowaną większość swoich gitarowych dzieł i dziś są one żelaznym kanonem europejskiej muzyki przeznaczonej na ten instrument. No choć nie zawsze sytuacja wyglądała tak kolorowo, jak to opisywałem, z oklaskami, splendorem i pieniędzmi, które szły za kolejnymi wykonaniami. Bywało tak, że Segowia utwór u Tansmana zamawiał, jako że on niejako uznawał się, słusznie chyba, za twórcę Tansmana jako kompozytora muzyki gitarowej. Zamawiał u Tansmana Segowia utwory, ale ich nie wykonywał. Bywało to nawet dość często. Jednego takiego utworu już słuchaliśmy w fantazji polskiej. To było koncertino na gitarę i orkiestrę. A teraz przed nami drugie takie dzieło. Kapiszon, nie wypał? No, utwór, który nie doczekał się implementacji do repertuaru Andresa Segowi. To Hommage à Manuel de Falla, drugi koncert gitarowy napisany przez Tansmana. Powstawał w trudnych dla kompozytora czasach. W 1952 roku umiera przedwcześnie na raka wątroby jego żona, której leczenie pochłonęło też większą część oszczędności małżeństwa. Tansman jest załamany i takim promieniem światła był koncert Andresa Segowi w Salle Gavi w Paryżu, gdzie gitarzysta wykonał kawatinę Tansmana, której już słuchaliśmy w fantazji polskiej w tym tygodniu. Oklaskom tego dnia dla Segowi i dla Tansmana nie było końca. Sala oszalała. Ten sukces, to uznanie dało Tansmanowi motywację do dalszego komponowania i postanowił właśnie tworzyć swoje Hommage à Manuel de Falla. Powstał pięcioczęściowy koncert, który, uwaga, na samym początku zaginął. Zaginął w hiszpańskiej poczcie. Wysłał ją Segowi Tansman, no i gdzieś po drodze ta pierwsza wersja, ten pierwodruk przepadł. Druga wersja już dotarła do Segowi, ale ten nigdy nie włączył jej do repertuaru. Dlaczego? No, córka kompozytora Marianne Tansman Martinozzi twierdziła, że partia gitary nie satysfakcjonowała Segowi. Może była za trudna, może była zbyt mało obecna gitara w tym dziele, a orkiestra miała większą rolę niż to sobie wyobrażał gitarzysta. Tego nie wiemy do końca. Wiemy natomiast, że utwór nigdy nie doczekał się instrumentacji pióra Tansmana, wylądował w jego szufladzie. Na szczęście znalazł się śmiałek, który sięgnął po te nuty, stworzył orkiestrację. To włoski gitarzysta, kompozytor Angelo Gilardino. Jego orkiestrację, właśnie Hommage à Manuel de Falla, Aleksandra Tansmana, wykona teraz Ermanno Brignolo oraz Orkiestra Konserwatorium w Aleksandrii. Dyryguje Paolo Ferrara.

Omasz Emanuel Defaya, Aleksandra Tansmana, Fantazji Polskiej w programie drugim Polskiego Radia. Aleksander Tansman bardzo często używał tego sformułowania omasz w tytułach swoich utworów. Bardzo często składał hołd innym twórcom, ale też i postaciom historycznym, postaciom współczesnym jak Lechowi Wałęsie, co jeszcze dziś wybrzmi w Dwójce. Jemu, Tansmanowi, z kolei hołd swoją ostatnią symfonią złożył Henryk Mikołaj Górecki. I w tym tygodniu łączymy tych dwóch twórców, ale w sposób nieoczywisty, bo z jednej strony słuchamy gitarowej muzyki Tansmana, a z drugiej ukochanej przez Góreckiego muzyki churalnej. Przed nami właśnie teraz churalny ustęp Salve Sidus Polonorum, opus 72 Henryka Mikołaja Góreckiego, czyli kantata o świętym Wojciechu. Dzieło napisane w 2000 roku na tysiąclecie Gniezna i tysięczną rocznicę śmierci świętego Wojciecha. Utwór z odniesieniami do XIII-XIV wieku, przepełnione sekwencjami o świętym Wojciechu, ale też i pełne nowatorskiej myśli samego Góreckiego, który do świętego Wojciecha zwracał się słowami własnej modlitwy. Cytuję: Święty Wojciechu, patronie nasz drogi, męczenniku Boży, módl się za nami. Oto Salve Sidus Polonorum w wykonaniu National Youth Choir of Great Britain.

Salve Sidus Polonorum Henryka Mikołaja Góreckiego w fantazji polskiej. W niej teraz wracamy do muzyki gitarowej, do przeglądu twórczości z tego rejonu muzyki Aleksandra Tasmana. I znów musimy wrócić do wielkiego przyjaciela kompozytora, czyli do Andresa Segovi, wirtuoza gitary, który w 1978 roku zamówił u Tasmana utwór zatytułowany Dwie pieśni popularne. Skąd owe dwie pieśni się wzięły? No, wraz z zamówieniem Segovia wysłał do Tasmana nuty dwóch pieśni ludowych, hiszpańskich pieśni, a tak naprawdę, będąc dokładnym, pieśni katalońskich. I znów ten początkowy entuzjazm po otrzymaniu od Tasmana gotowych kompozycji opadł. Znów Segovia nie włączył tych utworów do repertuaru. Dlaczego? No być może były zbyt trudne, a być może pasowałoby do tej sytuacji inne słowo, zbyt niewygodne. Gdyż Tasman, no nie oszukujmy się, nie był gitarzystą, a Segovia nie miał czasu na poprawki, na redagowanie jego kompozycji. Tasman pisał bardziej jak pianista, niewygodnie dla gitarzysty, z trudnościami i w prawej, i w lewej ręce. A zapracowany Segovia, koncertujący na całym świecie, nie mógł poświęcać dni, tygodni na zmiany w nowych kompozycjach przyjaciela. Ale tak czy owak, to on był spiritus movens z powstawania kolejnych kompozycji Tasmana przeznaczonych na gitarę. No i dzięki niemu sięgają po nie inni wykonawcy. Oto dwie pieśni popularne, jedna w tonacji demol, druga w D-dur Aleksandra Tasmana.

Mark Renie wykonał dwie pieśni popularne na gitarę solo Aleksandra Tasmana. Ostatnie dzieło, które dziś przed nami, to również ostatnie dzieło kompozytora napisane na gitarę solo. Najpóźniejsza gitarowa kompozycja z 1982 roku. Dzieło udowadniające fakt, że Tasman zawsze czuł się Polakiem, mimo że mieszkał w Paryżu, mimo że podróżował na całym świecie. Bardzo interesowały go sprawy polskie, łaknął też atencji ze strony polskiej publiczności i polskiego środowiska muzycznego, no, które to zawsze było jak na lekarstwo z powodów, rzecz jasna, politycznych. W 1981 roku, 13 grudnia, wybucha w Polsce stan wojenny, opozycjoniści są internowani, a Tasman czuje się jak Chopin w Paryżu, który dowiedział się o powstaniu. Jest oburzony, chce coś zrobić. No i co może zrobić kompozytor? Może pisać. I tak właśnie powstało Omarsz a Lech Wałęsa, utwór na gitarę solo, niezamówiony przez Andresa Segovię, a utwór, który wypłynął z serca Tasmana. Dlaczego napisał go właśnie na gitarę, a nie na polski fortepian? No to ciekawe zagadnienie, nad którym trzeba byłoby się dłużej zastanowić. Oto Mazurek w tempie moderato, Mazurek na gitarę, Omarsz a Lech Wałęsa z 1983 roku.

0: Marc Renier wykonał ostatnie solowe dzieło na gitarę Aleksandra Tansmana, Hommage à Wałęsa z 1983 roku. Dzieło, którego słuchał sam Wałęsa w 1985 roku w kościele w Gdańsku i napisał wówczas do Tansmana list, cytuję: „Byłem szczerze wzruszony, słysząc utwór skomponowany przez Pana na moją cześć. Podczas tego wykonania myślałem o Panu z wdzięcznością oraz o tym, że jest wielu innych ludzi, którzy bardziej niż ja zasługują na takie wyróżnienie. Jeżeli kiedykolwiek będzie Pan w Gdańsku, zapraszam do siebie”. No ciekawe, czy panowie się spotkali. Tak też zakończyliśmy dzisiejszą Fantazję Polską. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Tony Young.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła druga. Grzegorz Dąbrowski, dobry wieczór, zapraszam Państwa na muzyczną noc Euroradia. W pierwszej części naszego spotkania przenosimy się do Rzymu, gdzie 30 marca ubiegłego roku w Palazzo del Quirinale wystąpił Ensemble Allantica w programie złożonym z muzyki klanu Bachów, konkretnie Jana Sebastiana i jego synów. Koncert rozpoczęła sonata G-dur na flet, skrzypce oraz basso continuo Jana Sebastiana Bacha. Części Largo, Vivace, Adagio i Presto.